0: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy są gotowe do zniesienia sankcji na Iran, informuje agencja Reutera. To reakcja tych państw na porozumienie osiągnięte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran zadeklarował, że nie będzie dążył do zdobycia broni atomowej. Przywódcy czterech państw byli zgodni, że Iran nie powinien jej posiadać. Jesteśmy gotowi do współpracy z USA, Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w tym celu, napisano w oświadczeniu. W fazie negocjacji po podpisaniu porozumienia, które potrwa 60 dni, Iran będzie rozmawiać na temat jego programu nuklearnego. Porozumienie między USA a Iranem ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii.
1: To są aktualności jedynki.
0: Wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Będzie więcej pociągów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Ponownie będzie też można wybrać się międzynarodowym składem do chorwackiej Rijeki. Będzie też można nim dojechać nad słoweńskie wybrzeże, mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek.
2: Tegoroczna lata będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. A na koniec przenosimy się do Filadelfii, gdzie po pierwszej połowie meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem nie padła żadna bramka. Aż 4 gole zobaczyliśmy w wieczornej rywalizacji Holandii z Japonią zakończonej remisem 2-2, a przed nami dziś jeszcze 3 mecze. O 4 Szwecja zagra z Tunezją, o 18 Hiszpania podejmie Republikę Zielonego Przylądka. Poniedziałek na mundialowych arenach zakończy starcie Belgii z Egiptem.
3: Belgia nie przystępuje do rywalizacji w charakterze faworyta. Bywała nim w ostatniej dekadzie, jednak złote pokolenie nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Najlepszy wynik to brązowy medal Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Na kolejnym mundialu w Katarze Belgowie nie wyszli z grupy, a na Euro w Niemczech 2 lata temu przegrali w 1/8 finału i zostali wygwizdani przez kibiców. Teraz, jak podkreślają eksperci, atmosfera wokół drużyny jest inna. Nie dźwiga już na barkach ciężaru złotego pokolenia, jest w przebudowie, rozwija się i emanuje jednością. Eksperci uważają, że udana współpraca młodych z doświadczonymi może być atutem czerwonych diabłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami kolejny dzień z przelotnymi opadami deszczu i burzami w północnych regionach Polski. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na wschodzie i południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio.

Muzyka nocą.

Tak, oklaski, oklaski, śpiew publiczności razem z zespołem. Moim zdaniem to ta najbardziej odpowiednia wersja piosenki Przeżyj to sam zespołu Lombard, bo oddająca atmosferę, która jej towarzyszyła. Ten utwór 1 kwietnia 1982 roku odtworzono kilka razy na antenie Polskiego Radia, a później przez wiele lat był zakazany przez cenzurę. W tej wersji najbardziej oddaje to, jak odbierała go publiczność i co chcieli przekazać autorzy Grzegorz Stróżniak i Andrzej Sobczak. Dzień dobry, Kajetan Tłokowski, audycję realizuje Tomasz Cieślak. Lombard był pierwszym wykonawcą, który wyszedł na scenę podczas koncertu Zaczęło się w Polsce. Koncert Zaczęło się w Polsce miał miejsce 4 czerwca 2009 roku w Gdańsku. To była kulminacja obchodów 20-lecia częściowo wolnych wyborów w Polsce, wyborów, które odbyły się też 4 czerwca, ale roku 2009. Koncert składał się z trzech części: występu zespołów polskich, przemówień i części oficjalnej oraz efektu domina, takiego happeningu artystycznego i występu gwiazd zagranicznych. Do godziny 3 spróbuję przypomnieć, jacy wykonawcy i jakie piosenki zabrzmiały tego wieczora w Gdańsku. Po pierwsze, ten wieczór był chłodny. Po drugie, po południu padał deszcz, a więc niektórzy przyszli do Stoczni Gdańskiej przemoczeni. Dodatkowo od morza wiał wiatr. Ale pomimo tego zameldowało się 90 tysięcy widzów. To tyle informacji statystycznych i takich obrazujących, jak to wyglądało. Aha, no jak to wyglądało? Otóż w pobliżu doków portowych utworzono przestrzeń, po prostu pusty plac. Gdzieś były też trybuny dla oficjeli, w dali majaczyły portowe dźwigi, dźwigi stoczniowe, a gdzieś za plecami były budynki różne, socjalne, które jeszcze pozostały po stoczni. No a na scenie polscy wykonawcy zaczął Lombard, a później zaśpiewał Tilt. Zresztą to byli wykonawcy, którzy jakoś zaznaczyli się w tym, żeby nie zgadzać się na system, który panował do 1989 roku.

Tomasz Lipiński i Tilt. Był drugim wykonawcą w czasie koncertu Zaczęło się w Polsce 4 czerwca 2009 roku w jubileusz 20-lecia wyborów czerwcowych. No i nie ulega wątpliwości, że Tomasz Lipiński był jednym z tych artystów, którzy swoją twórczością do 1989 roku manifestowali to, że może i powinno być inaczej.

muzyka rozrywkowa, ale w poważnej sprawie zabrzmiała w czasie koncertu Zaczęło się w Polsce, który miał miejsce już 17 lat temu, w 2009 roku. Kulminacyjnym momentem tej uroczystości, tego

jubileuszu był tak zwany efekt domina. To happening. Z boku sceny stało kilkanaście czerwonych, wielkich, prostokątnych bloków z nazwami krajów tak zwanego ówczesnego bloku wschodniego. I do tych bloków na zakończenie części oficjalnej przemówień podszedł Lech Wałęsa i kiedy dotknął Polski i ona się przewróciła, to pociągnęła za sobą następne bloki i już do końca koncertu z boku sceny można powiedzieć, że czerwone leżało powalone. Na muzyka wciąż brzmiała i po zespole Kombi pojawił się na scenie zespół Manam.

kilka dni przed jubileuszem 20-lecia wyborów czerwcowych. Rozmawiałem z Korą, miałem ten przywilej nagrania rozmowy na antenę radiową. Jak ona kojarzy, jak ona wspomina lata 1989 minus. To pierwsze skojarzenie to była szarość wszystkiego, szarość ludzi, szarość otoczenia, beznadzieja, brak inwencji, brak entuzjazmu. Kora zawsze wypowiadała się, wiążąc to, co widzi, to jak odczuwa, właśnie wiążąc otaczający świat z uczuciami. A Manam był tym popularnym zespołem, wręcz bardzo popularnym gwiazdą lat 80., który odmówił udziału i występu w czasie ważnej uroczystości partyjnej.

w latach 80. Wiele z tego, co działo się wokół artyści, odbierali jako szare. Tak mówiła Kora. A dowodem na to, że było o wiele mniej kolorowo, było miejsce, w którym dziennikarze w czasie koncertu zaczęło się w Polsce mogli pracować. To był jakiś budynek socjalny, wielkość wnętrza tak mniej więcej jak sala gimnastyczna szkolna. Na ścianach jakieś rury, przewody, kable elektryczne idące na murze. Pod sufitem lampy, takie, które oświetlały to pomieszczenie, przypominające dawne latarnie z żarówkami, które dawały lekko niebieskie światło, ale to światło nie rozświetlało niczego. Na ścianach i pod sufitem pajęczyny, i to takie już wieloletnie, a całość była poprzegradzana ściankami z szafek metalowych, roboczych w kolorze młotkowym. Kolor młotkowy to taki szary, który mógłby być metalikiem, ale pomimo tego pozostawał szarym. No i właśnie w tym miejscu dziennikarze mogli przeczekać, popracować przerwę do koncertów gwiazd zagranicznych. Jako pierwszy wystąpił zespół Scorpions. Oczywiście zabrzmiało Wind of Change, choć warto przypomnieć, że ta piosenka

czy jest symbolem runięcia muru berlińskiego. No ale to jakby podsumowanie całości przemian, a poza tym w latach 80. zespół Scorpions był bardzo popularny w Polsce.

90 tysięcy widzów tego koncertu nagrodziło Skorpionsów długimi, długimi oklaskami. Choć chyba drugiego bisu nie było, tego nie pamiętam. No ale potem było oczekiwanie na drugą gwiazdę, 30 minut, a może nawet prawie godzina. A potem na scenie było tak gdzieś między bajką a kosmosem, między serialem Dynastia a Pogoda dla bogaczy. Brokat, cekiny i wszystko błyszczące, no i kreacje Kylie, która co kilka utworów przebierała się. Już wcześniej, przed koncertem, były pytania do organizatorów, na które Stanisław Trzciński odpowiadał, że to jest pozytywna rocznica i powinniśmy świętować ją z zabawą. No właśnie, to jedna z dwóch chyba najważniejszych pozytywnych rocznic ostatnich 40 lat. Jubileusz wyborów czerwcowych, no i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Kylie Minogue śpiewała w noc długo, długo, a potem też był pokaz ogni sztuczny.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wysyłasz dziecko na kolonie lub obóz? Jak sprawdzić organizatora? Jakie prawa mają dzieci i opiekunowie? Oraz o czym rodzic powinien pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem? Na pytania słuchaczy odpowie ekspert z Ministerstwa Edukacji. Spotkamy się także z wybitnym fotografem Wojciechem Grzędzińskim, który ponownie pojawi się z aparatem podczas pikników Lata z Radiem i podpowie, co warto fotografować podczas wakacji.
2: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek futbol w cieniu polityki. Irańska drużyna piłkarska przybyła do Stanów Zjednoczonych na mecz z Nową Zelandią w ramach Mistrzostw Świata. Reprezentacja wylądowała na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles tuż przed ogłoszeniem porozumienia pokojowego między oboma krajami.
4: Zespół przyleciał po krótkiej podróży z meksykańskiej Tijuany, gdzie wcześniej opuścił swoją bazę treningową. Żegnany entuzjastycznie przed meczem otwarcia z Nową Zelandią na stadionie w Los Angeles. Odbędzie się on w nocy z poniedziałku na wtorek czasu obowiązującego w Polsce. Następnie drużyna udała się do hotelu, gdzie na miejscu znajdowały się już policyjne siły bezpieczeństwa. Chodniki były blokowane przez policję, która rozstawiała barierki bezpieczeństwa wzdłuż części frontu hotelu. Mecz Iranu w ramach grupy G przeciwko Nowej Zelandii odbędzie się w cieniu konfliktu zbrojnego USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz niedawno ogłoszonego porozumienia pokojowego. Okoliczności te nadają szczególny ładunek emocjonalny rywalizacji dwóch reprezentacji, które nigdy wcześniej nie zmierzyły się ze sobą na Mistrzostwach Świata, pisze agencja Reuters. W czasie, gdy drużyna leciała do Los Angeles, w pobliżu stadionu zebrała się grupa demonstrantów domagających się demokracji w Iranie i potępiających tamtejsze władze. Na ruchliwym skrzyżowaniu ustawiono zdjęcia i plakaty sportowców, którzy według protestujących zginęli po aresztowaniu przez irańskie władze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
3: A jak już przy mundialu jesteśmy, przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Szwecji z Tunezją. O wyniku będziemy Państwa informować. Grzegorz Braun z sądowym zakazem wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem polityk do grudnia nie może rozpowszechniać informacji godzących w dobre imię i wizerunek miejsca pamięci. Muzeum pozwało Brauna po jego wypowiedzi w lipcu ubiegłego roku negującej istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważającej wiarygodność muzeum. To gorzkie zwycięstwo, przyznał wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Andrzej Kacorzyk.
5: Nie sądziłem, że przyjdzie mi żyć w czasach, w których przedstawiciele Polski, nasi reprezentanci, będą zdolni opowiadać rzeczy, które będą wyrażać opinie negacjonistyczne. To jest

0: Naprawdę w tym kraju, gdzie ziemia jest tak nasycona krwią, ja nie mam, to jest bardzo gorzkie. Proszę mi wierzyć, wolałbym tego nie przeżywać.
1: Wczoraj politycy związani z Grzegorzem Braunem nie zostali wpuszczeni na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele przez prawie godzinę próbowała wejść na uroczystość 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Pracownicy Muzeum Auschwitz-Birkenau odmówili im możliwości wstępu.
2: To są aktualności jedynki.
1: Mołdawia zrobiła kolejny ważny krok na drodze do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw członkowskich Unii jednogłośnie zgodziło się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Kiszyniowem.
3: Chodzi o tak zwane fundamenty, obszar obejmujący praworządność, reformę sądownictwa, walkę z korupcją i wzmacnianie instytucji demokratycznych. Decyzja została bardzo pozytywnie przyjęta w Mołdawii. Prezydent Maia Sandu podkreśliła, że kraj jest gotowy przejść do kolejnego etapu integracji i że decyzja jest efektem wieloletnich reform oraz wyboru europejskiego kierunku przez społeczeństwo. Władze w Kiszyniowie podkreślają, że otwarcie klastra to nie koniec drogi, ale potwierdzenie, że Mołdawia spełnia wymagania stawiane kandydatom do członkostwa. Premier i przedstawiciele rządu mówią o historycznym momencie i jednym z najważniejszych sukcesów polityki zagranicznej kraju od uzyskania niepodległości. Decyzje pozytywnie komentują także proeuropejskie środowiska polityczne i organizacje społeczne, które wskazują, że zbliżenie z Unią jest dla Mołdawii gwarancją większej stabilności i bezpieczeństwa. Jednocześnie władze przypominają, że przed krajem nadal stoją trudne reformy, a tempo negocjacji będzie zależało od ich realizacji. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Formalne rozmowy w sprawie pierwszego klastra mają rozpocząć się podczas konferencji międzynarodowej Unia Europejska-Mołdawia w Luksemburgu. Na koniec prawdziwa gratka dla filatelistów. Specjalny znaczek przygotowano z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich 20 czerwca. Dzień od kilku lat jest świętem państwowym, mającym uhonorować osoby odpowiedzialne za powrót części Górnego Śląska do Polski. Znaczki będzie można odebrać już od 8, mówi autorka projektu znaczka Aleksandra Korol-Chudy z Instytutu Pamięci Narodowej.
4: Ruszamy z akcją dystrybucji znaczka, które Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej wydało z okazji nadchodzącego Narodowego Dnia Powstań Śląskich i które ma na celu upamiętnić wydarzenia, które rozegrały się tutaj na Górnym Śląsku ponad 100 lat temu, upamiętnić ludzi, którzy brali w niej udział.
1: Znaczek ma formę przypinki, jego projekt jest symboliczny. Nawiązuje do barw i znaków Górnego Śląska, przedstawia złotego orła wywodzącego się z herbu książąt opolskich na błękitnym tle i z białą przepaską z krzyżem na piersiach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnych regionach Polski. Poniedziałek nie zapowiada się słonecznie, na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 do 20 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
6: Chopin znaczy muzyka. Chopin znaczy Polska. Chcieliśmy zaśpiewać Chopina, ażeby zidentyfikować się z jego muzyką, aby odnaleźć w niej to, co nasze. W wielkiej prawdzie muzyki Chopina znaleźć fragment swojej prawdy. To zdanie, które znalazło się w książeczce słynnej płyty zespołu Novi Singers, Novi Sings Chopin. Płyta ta, choć wydana dawno temu, w 1971 roku, w dalszym ciągu jest wzorcem wokalnej, jazzowej interpretacji muzyki Chopina, jednakże zacytowane zdanie jest kluczem do szukania i odnajdywania swojej wizji muzyki Chopina przez innych artystów. Tam były zdania z płyty Novi Singers. Nawiasem mówiąc, za tydzień

prezentuję Państwu, przypomnę Państwu tę płytę, jak nowi śpiewali Chopina właśnie Ewa Wanat, Bernard Kawka, Janusz Mych oraz Waldemar Parzyński. A tutaj to dokończenie już pochodzi z płyty zatytułowanej Anna Serafińska, Chopin Trio. Anna Serafińska właśnie taką wizję muzyki prezentuje. Słuchamy tu kompozycji Chopina Zanurzeni w jazz, wyczarowany przez niecodzienne trio, które tworzą głos, fortepian i perkusja. Oryginalne kompozycje stały tu się inspiracją dla wykreowania własnej muzyki. Będziemy słuchać motywów, które wszyscy znamy, również z wielu interpretacji, w tym jazzowych, ale Chopin Trio przynosi nam coś nowego, niepowtarzalnego. A co to jest? Niech odpowiedź na to pytanie każdy słuchacz znajdzie sobie sam. Taką zachętę znajdujemy na płycie Anna Serafińska Chopin Trio, wydanej jesienią przez Art Horse w 2017 roku. Byłem na premierowym koncercie, kiedy ta płyta właśnie została wydana na Nowym Świecie i było to wspaniałe przeżycie, więc przeżyjmy to jeszcze raz. Kto był, to sobie przypomni. Niezwykłą ekspresję naszej znakomitej wokalistki, która jest także wraz z pianistą, który tu występuje, Rafałem Stępniem, autorką aranżacji wszystkich tych oryginalnych chopinowskich utworów. Przed nami pierwsze cztery kompozycje. Pierw będzie to drugi mazurek z opusu 24, mazurek C-dur. Potem trzeci z 68 w tonacji F-dur. Będzie także słynny Nocturne Cis-moll, opus pośmiertne, czyli Lento con gran espressione. I na koniec posłuchamy pieśni Poseł. Pieśni, do których słowa napisał Stefan Witwicki. Śpiewa Anna Serafińska, na fortepianie gra Rafał Stępień, a na perkusji Cezary Konrad.

0: To jazzowe wizje muzyki Fryderyka Chopina, wizje Anny Serafińskiej, Rafała Stępnia i Cezarego Konrada. Słuchaliśmy pierwszej części płyty Chopin Trio Anny Serafińskiej.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Zanim skupimy uwagę na drugiej części płyty, kilka słów o Annie Serafińskiej. To jest absolwentka Katowickiej Akademii Muzycznej, ukończyła Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 2004 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie śpiewu rozrywkowego, aktualnie jest doktorem habilitowanym sztuk muzycznych, a od 2008 roku adiunktem na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2012 sprawowała godność prodziekana tego właśnie wydziału. Być może te dane już się nieco zmieniły, czy tam

z notki biograficznej Anny Serafińskiej sprzed kilku lat. Zwyciężyła w konkursie jazzowym Montreux 2004, a także uzyskała tytuł Lady Summertime w Hamelinie. Zajmuje się wszystkimi odcieniami wokalistyki jazzowej, od standardów w ich klasycznym brzmieniu po współczesne formy muzyczne. Niezwykle utalentowana wokalistka jazzowa. A Rafał Stępień to absolwent również Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Katowickiej Akademii. Jest laureatem wielu festiwali, konkursów, między innymi występuje z Anną Serafińską, Maciejem Zakościelnym, a także z Carmen Moreno występował. Cezary Konrad, z kolei mistrz gry na instrumentach perkusyjnych, kompozytor, aranżer, jest z kolei absolwentem Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1992 roku nieprzerwanie uznawany za najlepszego polskiego perkusistę jazzowego. No więc posłuchajmy, jak artyści ci prezentują cztery kolejne kompozycje Fryderyka Chopina. Pierwszy będzie to preludium C-moll 20 z opusu 28 i to słynne E-moll, które również śpiewają nowi Singers. Jeszcze raz przypominam, za tydzień przypomnę państwu tę płytę. I będzie potem jeszcze opus 18 Chopina, czyli Grand Vals Brion Estur. I na samo zakończenie posłuchamy pieśni Życzenie, także jak w przypadku posła, pieśni do słów Stefana Witwickiego. Przypominam raz jeszcze, na perkusji gra Cezary Konrad, na fortepianie Rafał Stępień, a śpiewa Anna Serafińska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski i przed nami kolejny tydzień z myślami na dobry dzień. Warto zacząć od ważnych pytań. Czy najważniejsze decyzje w życiu powinny być dobrze przemyślane? Oczywiście, że tak. Ale warto także pamiętać o tym, że nawet te decyzje, które są podejmowane w pośpiechu, a czasami nawet lekkomyślnie, mogą uratować człowieka przed nim samym. Na to zwracał uwagę Gilbert Keith Chesterton, angielski pisarz, dziennikarz i eseista, znany z paradoksów, które na pierwszy rzut oka brzmią absurdalnie, ale po chwili stają się okazją do głębszej refleksji na temat prawdy o człowieku. Tym razem spoglądam na esej o obronie pochopnych ślubów, w którym Chesterton pisze tak. Człowiek, który składa ślub, umawia się sam ze sobą w jakimś odległym czasie i miejscu. Grozi mu, że sam ze sobą nie stawi się na spotkanie. A w dzisiejszych czasach ten lęk przed samym sobą, przed własną słabością i zmiennością osiągnął niebezpieczny poziom. I to właśnie sprawia, że nie lubimy ślubów. Człowiek współczesny powstrzymuje się od przysięg, że policzy liście na drzewie. Wcale nie dlatego, że to głupie zajęcie. Robi przecież wiele głupszych rzeczy, lecz ponieważ jest głęboko przeświadczony, że zanim dotrze do 379 liścia, już to go znuży i będzie chciał rzucić to w diabły i pójść na piwo. Innymi słowy, człowiek się boi, że mu się odmieni. Nie dotrze na spotkanie sam ze sobą, bo w międzyczasie, wedle pospolitego, lecz straszliwie znaczącego powiedzenia, stanie się innym człowiekiem. Jest taka przerażająca baśń o kimś, kto stale zmienia się w kogoś innego. I tak właśnie wygląda sedno naszej dekadencji. Spójrzmy teraz dla odmiany na człowieka, który składał pochopne śluby. Taki ślub, choćby najbardziej szalony, stanowił zdrowy, naturalny sposób ekspresji, dobrze oddający wielkość wspaniałej chwili. Człowiek mógł ślubować, że skuje dwie góry łańcuchem, by symbolicznie wyrazić jakąś wielką ulgę, miłość czy aspirację. Moment, kiedy podjął to postanowienie, mógł być krótki, lecz, jak wszystkie wielkie chwile, był to moment nieśmiertelności, a jedyne, co w tych chwilach zadowala ludzką duszę, to pragnienie, by ogłosić «Exegi monumentum aere perennius» – wzniosłem pomnik trwalszy od espiżu. Typowy człowiek nowoczesny też oczywiście podchwyciłby emocjonalną okazję i złożył taki ślub, bo równie beztrosko by ślubował, że przykuje ziemię łańcuchem do księżyca. Lecz trochę by go uwierała świadomość, że w gruncie rzeczy tak nie myśli, że jego słowa nie mają żadnej wagi i to by mu odebrało całe poczucie śmiałego, realnego wyzwania,

które stanowi ekscytujące sedno przysięgi. Bunt przeciw ślubowaniu w dzisiejszych czasach osiągnął takie rozmiary, że doszło nawet do rewolty przeciw ślubom najbardziej tradycyjnych.

0: konsekwentnie nakładają sami na siebie. Wymyślili pewien frazes, stanowiący czarno-białą sprzeczność w dwóch zaledwie słowach. Wolna miłość. Zupełnie jakby ktoś, kto kocha, był kiedykolwiek czy w ogóle mógł być wolny. Miłość z natury swojej nakłada sobie więzy, zaś instytucja małżeństwa to po prostu komplement dla przeciętnego człowieka, bo zakłada, że można go wziąć za słowo. Nawet olbrzymi głód w duszy zakochanego i poety zostaje w końcu nasycony, bo zaspokaja go świadomość, że na skutek decyzji podjętej w jednej krótkiej chwili będzie przez stulecia wisiał w Alpach dziwaczny łańcuch pośród milczenia śniegów i gwiazd. To Chesterton, który pięknie pokazuje, że każde największe ludzkie doświadczenia, jak miłość, małżeństwo, wybór powołania i drogi, wymagają właśnie pewnej nieodwracalności, nieodwołalności. Dziś wydaje się, że żyjemy w świecie, w którym wszystko można cofnąć, a Chesterton przypomina, że są takie decyzje, które właśnie dlatego mają sens, że są nieodwołalne. Dobrego dnia, ale też odważnych decyzji. Do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Wysyłasz dziecko na kolonie lub obóz? Jak sprawdzić organizatora? Jakie prawa mają dzieci i opiekunowie? Oraz o czym rodzic powinien pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem? Na pytania słuchaczy odpowie ekspert z Ministerstwa Edukacji. Spotkamy się także z wybitnym fotografem Wojciechem Grzędzińskim, który ponownie pojawi się z aparatem podczas pikników Lata z Radiem i podpowie, co warto fotografować podczas wakacji.
3: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła uzgodnienie ze Stanami Zjednoczonymi memorandum kończącego działania wojenne. Wcześniej informował o nim amerykański prezydent Donald Trump. Oświadczenie Rady głosi, że działania na wszystkich frontach, także w Libanie, zostały zakończone natychmiast i na stałe. Zniesiona będzie też amerykańska blokada morska Iranu. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek 19 czerwca. Wtedy rozpoczną się 60-dniowe rozmowy o irańskim programie nuklearnym i o szerszym porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. U podnóża francuskich Alp we Vion rozpoczyna się dziś szczyt grupy G7. Przez 3 dni przywódcy najważniejszych państw będą omawiać główne wyzwania gospodarcze i kryzysy międzynarodowe. W kontekście wojny na Ukrainie oraz negocjacji z Iranem szczególną uwagę przyciąga udział w spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa.
5: Zrównoważenie handlu międzynarodowego, rozwój sztucznej inteligencji oraz zabezpieczenie dostaw surowców krytycznych to jedne z kluczowych obszarów, w których sprawująca w tym roku prezydencję w G7 Francja zapowiada osiągnięcie postępów. Za nieformalny sukces uznaje się również obecność Donalda Trumpa w Evian, mimo sporów między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami. Aby zachęcić go do udziału w szczycie, francuskie władze zmieniły jego termin i zaplanowały na zakończenie przyjęcie w Pałacu Wersalskim z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dziś przywódcy państw G7 spotkają się na wspólnej kolacji, będącej wstępem do zaplanowanych na jutro rozmów bilateralnych oraz sesji poświęconych międzynarodowym kryzysom. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która za 1,5 tygodnia odbędzie się w Gdańsku? Pytanie ma związek z napięciem między naszymi państwami po nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. To właśnie członkowie tej formacji odpowiedzialni są za rzeź wołyńską, w której zginęły tysiące Polaków na Kresach Wschodnich. Polscy politycy nie są w tej sprawie jednomyślni. Z jednej strony słychać, że byłaby to szansa na wyjaśnienie tej wrażliwej historycznej kwestii, z drugiej, że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien wyciągnąć wnioski.
6: Przyjazd do Gdańska ukraińskiego przywódcy jest planowany, poinformował parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wyraził nadzieję, że mogłoby to doprowadzić do deeskalacji napiętej sytuacji.
7: Mam nadzieję, że to jest początek rozmowy na temat wspólnej przyszłości.
6: Europoseł PiS Tobiasz Bochański jest za tym, by Wołodymyr Zełenski przyjechał i poinformował o zmianie swojej decyzji. Pod

0: podkreślił, że Ukraińcy nie decydują w pełni o swoich działaniach politycznych, za to działania Polski składają się na elementy sukcesu Ukrainy.
1: No najlepiej jakby przyjechał do Gdańska, powiedział w Gdańsku, że zmienił nazwę na jakąkolwiek inną, którą uznaje, a nie dotyczy ludobójców.
0: Ostre w tej sprawie stanowisko ma Konfederacja, mówiąc o butnej postawie Zełenskiego wobec Polski, a także pogardliwej postawie, wiedząc, że od polskich władz dostaną wszystko, czego zażądają. Agata Król, Polskie Radio.
2: Tymczasem co najmniej dwie osoby zginęły w zmasowanym nocnym rosyjskim ataku na Kijów, podają lokalne władze. W związku z atakiem Rosjan poderwano polskie myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało już o zakończeniu działań.
3: To są aktualności jedynki.
2: Pozwala sprawdzić własne możliwości w wymagających warunkach. Ruszyły zapisy do trzeciej edycji programu Wakacje z Wojskiem organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To propozycja skierowana do młodych pełnoletnich osób, mówi kapral Katarzyna Bagińska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach.
4: Podczas każdego dnia ćwiczeń uczymy się taktyki, zajęć strzeleckich, musztry wojskowej, czyli wszystkich czynności, które będą przydatne później w służbie wojskowej.
2: Do wyboru jest kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce, od jednostek wojsk lądowych przez marynarkę wojenną aż po siły powietrzne. Aby zapisać się na szkolenie, chętni powinni skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji. A na koniec zaglądamy na mundialowe areny. Szwecja prowadzi 2-1 do przerwy z Tunezją w amerykańskim Monterey. We wcześniejszym nocnym meczu Wybrzeże Kości Słoniowej skromnie 1-0 pokonało Ekwador. Najwyższy dotychczas wynik na mundialu padł w meczu Niemiec z Curaçao. Było 7-1. Nasi zachodni sąsiedzi mogli odetchnąć z ulgą. Dwa poprzednie mistrzostwa zaczynali od porażek i nie wychodzili z grupy. W Berlinie mecz z niemieckimi kibicami oglądał Adam Górczewski.
5: Super, pięknie, doskonały wynik. Piłkarze dali z siebie wszystko, tu atmosfera była gorąca, mieliśmy się z czego cieszyć i co świętować. Cudownie. Jesteś zadowolony z wyniku? Nie, powinien być dużo wyższy. Co najmniej 10-1 powinno być. Jestem zadowolony, że zdobyli swoje punkty, ale jakość gry musi być wyższa. Są szanse na tytuł? Nie.
6: Halbfinale?
5: Na półfinał?
7: Ja.
5: Tak.
2: W Berlinie wyjątkowo nie ma tradycyjnej ogromnej strefy kibica przy bramie brandenburskiej. Przede wszystkim z powodu pór rozgrywania meczów w Meksyku, USA i Kanadzie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Przed nami kolejny deszczowy i burzowy dzień. Na Pomorzu silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. W kolejnych dniach burzowa pogoda będzie się utrzymywać.
8: Burze i opady deszczu głównie na północy, wschodzie i centrum kraju. I temperatury jeszcze będą w przedziale od 18 do 22 stopni. Natomiast koniec tygodnia i okres weekendu zapowiada się już słoneczny i z temperaturami przekraczającymi 30 stopni.
2: Mówiła Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na lepszą pogodę trzeba zatem jeszcze trochę poczekać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
11: Rozmowy, analizy i opinie.
10: I dużo muzyki.
11: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
10: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
11: Od godziny 16.
10: Zapraszamy Karolina Rożej
11: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
12: A na zegarze już 7 minut po godzinie 5.
3: Agrofakty.
12: Przed mikrofonem Justyna Golonko, a zaczynamy od informacji z rynku nawozów, bo tu mamy dobre informacje. Komisja Europejska ogłosiła 540 milionów euro pomocy nawozowej dla rolników.

0: zmagających się z rosnącymi kosztami nawozów, czyli tak naprawdę dla wszystkich rolników w Europie. Co ważne, dla rolników państwa członkowskie dostały zgodę na dorzucenie do tych środków także własnych pieniędzy. Bruksela dokładnie określiła, że kraje mogą dołożyć do 200% środków z krajowych budżetów. Zatem w praktyce ta łączna pula dotacji dla rolników może wzrosnąć do kwoty 1,5 miliarda euro. Dodatkowo już wiemy, że wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich za 2026 rok ruszy wcześniej niż w połowie października, tak żeby rolnicy mieli wcześniej to wsparcie. Jak to będzie działało? Oczywiście będziemy Państwa informować. Tymczasem w weekend zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa śniadaniowa. Nowe przepisy wymuszają zmianę składu i etykiet m.in. miodu, soków oraz dżemów, a część produktów może zniknąć z półek. O tym wszystkim Tomasz Matusiak.
1: Unijna dyrektywa śniadaniowa obowiązuje w Polsce od 14 czerwca. Dyrektywa podnosi minimalną zawartość owoców w dżemach oraz reguluje soki o obniżonej zawartości cukru. Nowe przepisy mają także ograniczyć miodowe oszustwa. Etykiety będą musiały wskazywać kraj pochodzenia i procentowy udział miodu z poszczególnych państw, mówi Małgorzata Gromadzka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: Chodzi przede wszystkim o to, żeby żywność była jasno oznakowana, żebyśmy wiedzieli, jaki jest skład danego produktu, szczególnie jeżeli chodzi o produkty przetworzone, produkty, które podlegają obróbce, ale również, żebyśmy mieli pewność, skąd pochodzi dany produkt, jaki jest kraj pochodzenia. To dotyczyło przede wszystkim miodu i jakości miodu. Tam na opakowaniach po wejściu w życie dyrektywy będzie konieczność obligatoryjne oznakowanie nektaru pszczelego, bo tak naprawdę nektar pszczeli to jest główny składnik miodu, prawdziwego miodu.
1: Zmiany pomogą uszczelnić rynek, a także podniosą rangę polskich produktów rolnych, dodaje minister Gromadzka.
2: Należy wspomnieć, że również została przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o Głównym Inspektoracie Handlowym Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, co również też przyczyni się do skutecznej realizacji tej dyrektywy. Te kwestie będą badane, będą weryfikowane, no i oczywiście odpowiednio sankcjonowane, jeżeli dojdzie do fałszerstwa czy nieodpowiedniego oznakowania.
1: Adrian Bukowski ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Staropolskich uważa, że wprowadzone zapisy znacznie ułatwią pszczelarzom produkcję miodu. Dzięki temu zniknie z rynku produkt miodowy oznaczany z krajów Unii Europejskiej.
3: W tej chwili, zgodnie z dyrektywą, każdy miód, który będzie wchodził w skład miodu w słoiku, ma być oznaczony i ma być również oznaczona zawartość procentowa. Czyli jeżeli mamy miód na przykład polski 100%, no to wystarczy, że będzie miód polski. Natomiast jeśli by się tak zdarzyło, że byłby to na przykład miód z Polski i Rumunii, no to wtedy musi być podany wskaźnik procentowy tych miodów, w jakich proporcjach zostały te miody w tym słoiku zawarte. To bardzo dobry krok, który poprawia przejrzystość na rynku.
1: Przepisy zawarte w dyrektywie śniadaniowej dopuszczają także nowe metody zmniejszania ilości cukru w sokach owocowych, co ma odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami o niższej zawartości cukrów.
0: Jeszcze na koniec powiem o dużym wsparciu dla firmy z branży rolno-spożywczej, bo będą one mogły otrzymać nawet 10 milionów złotych dotacji. Już wiemy, że konkurs Rozwój Współpracy w ramach Łańcucha Wartości poza gospodarstwem zostanie przeprowadzony we wrześniu. Jest jeszcze zatem czas, by się do tego konkursu przygotować, bo zainteresowanie zdaniem ekspertów może być rekordowe. Jeśli firmy zatem planują budowę zakładu, zakup maszyn, robotyzację lub inwestycje w OZE, będą mogły to zrobić z dotacją wynoszącą nawet 60% wsparcia już na jesieni. I to już wszystko w tym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam jutro, tuż po 5:00.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, w poniedziałek, to jest 15 dzień czerwca, 166 dzień roku. Do końca roku 199 dni, tak się zastanowiłem przez chwilę, to za dwa tygodnie to już wakacje będą. Tak, to będzie pierwszy poniedziałek wakacji. Słońce wzeszło o 4:14, zajdzie tuż przed 21, dokładnie o 20:59, zatem dzień potrwa 16 godzin i 45 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 minuty, a dłuższy od najkrótszego no, 9 godzin i 3 minuty. To są te najdłuższe dni w roku przed nami. Imieniny obchodzą Abraham, Adelaida, Albertyna, Bernard, Eutropia, Germana, Izolda, Jolanta, Leonida, Lotar, Oliwia, Oliwiusz, Wisław, Wisława, Wit, Witold, Witolda i Witosław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. I to jest ten dzień, proszę Państwa, to jest ten dzień 15 czerwca, ten dzień, kiedy Polska grałaby swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, gdyby awansowała, gdyby zwyciężyła ze Szwecją w finale baraży. Ale że w tym programie wszystko jest możliwe, to ja proponuję Państwu taką zabawę. Przez najbliższą godzinę tylko będziemy funkcjonować w zupełnie innej, takiej alternatywnej rzeczywistości. Wyobraźmy sobie, że Polska awansowała na ten... Ja wiem, no trzeba się jakoś pocieszyć. Że Polska awansowała na

0: ten mundial i że gramy swój pierwszy mecz w grupie F. No jest dobrze, szanowni państwo, bo Polska w 30 minucie podwyższa prowadzenie.
1: Jeszcze walczą Tunezyjczycy, natomiast nie są w stanie zakończyć strzałem swoich akcji. Już dwójkowa akcja, już tutaj pędzi prawą stroną. Gol na 2-0, gol! 30 minuta, 2-0!
0: Ależ emocje na stadionie w meksykańskim Monterrey. Rzeczywiście, jeśli to byłoby lewe skrzydło, to mógłby strzelić na przykład Nikola Zalewski. Polska mogłaby prowadzić z Tunezją 2-0, a tak to prowadzi Szwecja. A nie, nie zaraz, nie prowadzi, bo 2-1 jest. W tej chwili Tunezja strzeliła przed końcem pierwszej połowy, więc musimy być uważni do końca, znaczy Szwedzi muszą być uważni do końca spotkania. Tym bardziej, że rywale z grupy F zagrali dla nich, ewentualnie dla nas, jeśli jesteśmy w tej alternatywnej rzeczywistości. W pierwszym meczu grupy F Holendrzy zremisowali z Japonią 2-2, więc jeśli się postaramy, będziemy na pierwszym miejscu w grupie F z 3 punktami. Czują to państwo? No i dobrze, przez najbliższą godzinę możemy funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości, a potem zejdziemy sobie na ziemię. Czekam na państwa komentarze po tej świetnej pierwszej połowie spotkania Polska-Tunezja. No świetny, gdyby nie błąd Grabary przy golu dla Tunezji. 22 139 22 02. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

To teraz kilka faktów, żeby nie było. Holendrzy rzeczywiście zremisowali z Japonią w pierwszym meczu grupy F, czyli tej naszej potencjalnej grupy, gdybyśmy wyszli ze swojej i awansowali na mistrzostwa. Holendrzy zremisowali z Japonią w pierwszym meczu grupy F. No i mówi się o niespodziance, no bo Holendrzy to zdecydowani faworyci tego spotkania, ale dali sobie wbić bramkę na amatorzy, no. Dali sobie wbić bramkę i ostatecznie był remis w meczu z Japonią. Ten drugi mecz grupy F, czyli mecz Szwedów z Tunezją, zaczął się dla Szwedów bardzo dobrze. Najpierw 1-0, potem 2-0, ale pod koniec pierwszej połowy, gdy wydawało się, że Szwedzi zejdą w dobrych humorach do szatni, Tunezja strzeliła na 1, tak? Tak? Na 1-0.

0: dwóch. O, tak.
1: Jeszcze walczą Tunezyjczycy, natomiast nie są w stanie zakończyć strzałem swoich akcji. Ayokeresze zagrywa już do Isaka. Już dwójkowa akcja, już tutaj pędzi prawą stroną Bernard Saad Isak! Gol na 2-0, gol! 30 minuta, 2-0 Szwecja!
2: Niesamowity kontratak. Real Madryt za najlepszych czasów nie powstydziłby się takiego kontrataku.
0: No, a to mogliśmy być my. Mogliśmy być my, gdybyśmy awansowali. A i żeby była jasność, przed chwilą Szwedzi strzelili kolejnego. No już wystarczy tych celebracji. W tej chwili w meczu Szwecja-Tunezja jest 3-1. Ale tak jak mówię, pofantazjujmy sobie w tej godzinie, szanowni państwo. Nikt nam tego nie zabroni. No kto nam to zabroni? No, także pofantazjujmy gorąco w Monterrey, żeby była jasność 30 stopni, ta wilgotność. Wiemy, że są przerwy na uzupełnienie płynów. W czasie tej przerwy ja sam widziałem, jak Jan Urban coś szeptał na ucho Lewandowskiemu, który strzelił pierwszą bramkę dla Polski. No ale widzę, że Pietruszewski się rozgrzewa, więc wiele wskazuje na to, że za chwilę selekcjoner wpuści na boisko naszą tajną broń. No.
3: Dzień dobry. Ocieka się, kłania. Mam nadzieję, że nikogo nie budzę, bo jest przed czwartą. Ja udaję się do pracy. Moi kochani, dzisiaj nad ociekiem ciężkie chmury. Niebo zaklejstrowane szczelnie, wiatr. Przez weekend mieliśmy zróżnicowaną pogodę w ociece, bo i było słońce, i wiatr wczoraj mocno wiało, i grad był, i deszcz. Trochę popadało i zaczynają się grzyby pokazywać w ociece, bo wczoraj na spacerze już ceglaka znalazłem. Prawdziwka cegla stoporego. To prawda, ślimak go już pierwszy znalazł i zaczął go objadać, dlatego mu nie przeszkadzałem, nie brałem go. Życzę wszystkim miłego, wesołego, udanego, spokojnego dnia i tygodnia. Pozdrawiam, dużo, dużo zdrowia życzę, Marek.
0: Pan Marek z Podkarpacia, to pan Marek z Małopolski.
4: No i poniedziałek, po lajkonikowym weekendowym szaleństwie wracamy do rzeczywistości. 12 stopni na plusie, pełne zachmurzenie. Jeszcze chyba 3 dni takiego chłodniejszego powietrza. No i w przyszłym tygodniu, według prognoz, tutaj się podejrzewam, pan prezes będzie bał potwierdzić, nawet do 33-34 stopni. Ale upały to jest specjalność naszego prezesa. Ha, ha, ha, żartowałem. Miłego dnia dla wszystkich. Kierunek zajezdnia. Pozdrawiam. Marek.
0: Tak, ja potwierdzam rzeczywiście, panie Marku. Ja słyszałem, że mają być, nawet od Tomka słyszałem przed chwilą, że mają być upały powyżej 30 stopni, ale w związku z tym, że raz chleptałem, że na Mazowszu 33, potem mi to państwo cały czas zaczęli wypominać, to ja nawet nic nie powiem, nawet słowa nie powiem na temat tego, że chociaż rzeczywiście jakieś afrykańskie gdzieś tam na horyzoncie widać. Zwłaszcza w weekend się ociepli i to bardzo, bardzo mocno. Ja mam prognozę długoterminową. Zwykle mówiłem, że nie zawaham się jej użyć, a teraz boję się jej użyć, żeby potem nikt tego przeciwko mnie nie wykorzystał. Są tacy, którzy... Ha, panie Marcinie, jak ja panu zazdroszczę, pan Marcin teraz na urlopie.
5: Dzień dobry, witam Marcin z Płońska-Sienkmania, witam panie prezesie, witam raportowiczów. Aktualnie na urlopie, nad Zydrojem, jezioro Zydruj. Pogoda zimno, 10 stopni, pochmurno, ryby... Zaczynam łowić. Zobaczymy, co będzie. Ale słyszycie, co jest wkoło. U mnie cały czas coś się dzieje. Także ptaki nas na pewno tutaj nie zawiodą. Pozdrawiam was cieplutko. Dobrego dnia.
0: Panie Marcinie, to do kiedy się pan byczy? Chyba trafił pan z pogodą. Dziś jeszcze no, jakoś tak niespecjalnie ta pogoda będzie sprzyjać tym, którzy na urlopie, ale na horyzoncie, tak jak już mówiłem, no, wiele wskazuje na to, że... No, że w weekend już mogą czekać nas takie prawdziwo letnie upały.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 5:30.
1: Polskie Radio, jedynka.
0: No ładnie sobie Szwedzi radzą, szanowni państwo, w tym pierwszym meczu, ich pierwszym meczu grupy F na Mistrzostwach Świata. Grają z Tunezją, ale to my mogliśmy grać, gdybyśmy zwyciężyli, cały czas do upadłego powtarzał, gdybyśmy zwyciężyli w barażach, ale Szwedzi grają i całkiem dobrze sobie radzą. 3-1 w tej chwili, w tym momencie trwa druga połowa. No i kibice są ukontentowani i ci, którzy są tam na miejscu w meksykańskim Monterrey, i ci, którzy są przed telewizorami, no i pewnie gdzieś tam w uszach brzmi, państwo pewnie tego nie słyszeli, ale dzięki naszemu wydawcy państwo usłyszą. Jedna z nieoficjalnych piosenek kibiców przygotowanych na mundial, zatytułowana, jeśli się nie mylę, All in First Ferie. Tak to mniej więcej brzmi.

0: All in for Sverige. Wszystko dla Szwecji. Jedna z piosenek przygotowanych przez kibiców, takich nieoficjalnych piosenek, bo oficjalna podobno nie nadaje się do słuchania. Janku, widzisz? My mogliśmy nagrać taką, znaczy nie my dwaj, ale w ogóle polscy kibice mogliby nagrać taką piosenkę dla naszej reprezentacji, gdyby Polska awansowała, no ale gdyby właśnie, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby...
1: No właśnie, gdyby to nie sędzia, a tam trochę było w tym meczu.
0: Jan Pachrowski, szanowni państwo, nasz człowiek za oceanem, który obserwuje to, co się dzieje na wszystkich stadionach. Taki jest po prostu, ma taką super moc. Janku, no właśnie, gdyby rzeczywiście Polska awansowała, to by dzisiaj grała z Tunezją właśnie w tym momencie. Trochę wcześniej zakończył się pierwszy mecz naszej potencjalnej grupy Holandia-Japonia, no i mamy niespodziankę.
1: Mamy niespodziankę, tam remis 2-2, świetnie zagrali Japończycy, drugą połowę na tle, jednak faworyta, bardzo przyjemnie się ten mecz oglądało, w ogóle te Mistrzostwa Świata to...

0: te mecze, które w zdecydowanej większości możemy oglądać, naprawdę palce lizać, a ja się cieszę, mam taką satysfakcję, przyznam się Państwu, bo Mistrzostwa Świata, te poprzednie, to był problem ze względu na różnice czasowe. Jednak nie można było tych meczów wszystkich obejrzeć, a teraz ja wiem, że Państwo narzekają, że w środku nocy czasu polskiego są to spotkania, ale dla nas no to jest coś niesamowitego. Niedziela, wieczór, godzina 11.33, czyli 23.33 wieczorem, a my możemy sobie mecz oglądać.
1: Wy możecie sobie, Amerykanie się bardziej cieszą z tego, że Nowy Jork w koszykówce wygrał, że tam się są finały NFL. Przecież wy piłki nie kochacie.
0: A nie do końca nie zgodzę się z tobą, dlatego, że oglądalność meczu na inaugurację Mistrzostw Świata wyniosła 25 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, a pierwsze cztery mecze finału Ligi NBA to było blisko 20 milionów widzów i to są już oficjalne dane. Nie do końca tak jest, a popularność reprezentacji Stanów Zjednoczonych wzrasta i to też oczywiście jest przykładem sukcesu, że za sukcesem idzie też komercja, idzie sukces i też idą kibice, bo podam Państwu przykład, że drugi mecz w piątek Amerykanie rozegrają przeciwko Australii. I jeszcze nie tak dawno bilety były o 60% tańsze niż teraz na to spotkanie. Najtańsza wejściówka kosztuje $1700.
1: A ktoś odtrąbi sukces?
0: Mówimy o jakiego rodzaju sukcesie?
1: No, że to sukces Ameryki jednak, ta oglądalność. Bo tak sobie myślę o pewnym człowieku, który może sobie przypisać.
0: Wiesz, myślę, że na razie reprezentacja Stanów Zjednoczonych wygrała jeden mecz. Jak wyjdzie z grupy i rzeczywiście zwojuje trochę te mistrzostwa, to będziemy mogli odtrąbić tutaj sukces. Ale też dzieją się wiele innych ciekawych rzeczy w najbliższych godzinach związanych z mundialem.
1: Dawaj.
0: Mecz, który wzbudza zainteresowanie, emocje takie sportowo, polityczno, społeczne od wielu miesięcy. Przypomnę Państwu, mówimy tutaj o spotkaniu, które najbliższej nocy, to jest pierwszy mecz Iranu w Stanach Zjednoczonych przeciwko Nowej Zelandii, Los Angeles. Bardzo dużo się o tym meczu mówi w Stanach Zjednoczonych właśnie z powodu tutaj kilku płaszczyzn. Po pierwsze, już reprezentacja Iranu przyleciała do Stanów Zjednoczonych z meksykańskiej Tijuany. Przypomnę Państwu, że wcześniej miała stacjonować w Arizonie, ale jak podkreśliły m.in. też władze Meksyku, Stany Zjednoczone nie chciały Irańczyków, stąd przeniesienie się do bazy w Tijuanie, bardzo blisko San Diego, bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. Tutaj również podkreślamy, że Biały Dom zezwolił irańskiej reprezentacji na wjazd do USA na dzień przed meczami. No i tutaj Biały Dom podkreśla, że jest to przykładem życzliwej postawy administracji. A to wszystko dzieje się w takim symbolicznym momencie, gdy Teheran i Waszyngton powoli właśnie zbliżają się do porozumienia w sprawie zakończenia konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się pod koniec lutego. I to wszystko zbiega się właśnie z tym wyjątkowym meczem. Iran w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo było, czy piłkarze dostaną wizy. Zresztą kilka godzin temu odbyła się w Los Angeles konferencja prasowa i tutaj sztab irański podkreślił, że no sporo zamieszania było z tymi wizami i to brakowało z tego powodu takiego komfortu w przyjeździe do Stanów Zjednoczonych.
1: Janko, dlaczego mówisz, że powoli zbliżają się do porozumienia? Bo jak rozumiem to, o czym teraz mówimy, o czym się mówi od kilku godzin w mediach, to jest wstępne porozumienie pokojowe między Stanami i Iranem.
0: Tak, no to określam to, że powoli zbliżają się do porozumienia i że to porozumienie nastąpi. Ale tu też amerykańskie media zachowują pewien dystans, bo przypomnę, że te hasła, że już porozumienie jest albo będzie w ciągu najbliższych godzin, no to słyszeliśmy wielokrotnie w ciągu ostatnich tygodni, tak więc też jest pewna rezerwa do tego wszystkiego, co jest ogłaszane, no ale wszyscy liczą po raz kolejny, że jednak do tego porozumienia dojdzie. Stąd właśnie takie określenia. Natomiast też warto podkreślić, że w niedzielę w Los Angeles taka bardzo duża diaspora Irańczyków przeprowadziła demonstrację przeciwko tej reprezentacji nie samych piłkarzy, ale reprezentacji może w perspektywie Irańskiej Federacji Piłkarskiej. Na ruchliwym skrzyżowaniu ustawiono m.in. zdjęcie i plakaty sportowców, którzy według protestujących zginęli po aresztowaniu przez irańskie władze. I na koniec posłuchajmy tutaj Nassara Sherifa. To jest prezydent Kalifornijskiego Stowarzyszenia dla Demokracji Iranu. Tutaj prezydent

0: powiedział w taki sposób, że, tutaj cytuję dokładnie, Irańska Federacja Piłkarska jest kontrolowana przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, to jest terrorystyczna organizacja, wierzymy, że FIFA wierna jest swoim zasadom i piłkarskiej reprezentacji Iranu pokaże czerwoną kartkę, ta drużyna nie powinna grać na mundialu, dość tej hipokryzji, podkreślali dzisiaj Irańczycy, którzy protestowali w Los Angeles.
1: Jan Pachrowski prosto za oceanu. Zaczęliśmy od piłki nożnej, to i tematem piłki skończymy. Polska prowadzi w tej chwili z Tunezją 3 do 1. Przepraszam, Szwecja prowadzi z Tunezją 3 do 1.

0: Halo, dzień dobry. Łukasz Będzin z tej strony. 12 stopni z rana na zegarze. Niebo przykryte chmurkami, ale chyba nie powinno padać, bo te chmurki takie niedeszczowe. A przez weekend się działo, bo i wiatr, i jakieś deszcze, i słońce piekło, także chyba było wszystko. No i cóż, proszę Państwa, kolejny dzień mundialu, no i Colacao przegrało, miało być kurs jakimś czarnym koniem i przykro. My teraz gramy z kim tam gramy, z tą Tunezją. Przepraszam, no nie pojechaliśmy.
1: No tak, no ale gdybyśmy grali, to byśmy wygrywali teraz 3-1. Tak jak Szwedzi. Szwedzi prowadzą w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach. Ty, dosłownie. I to się, i tak można, i tak można. Zaraz, to ja poproszę, żeby nie było, szanowni państwo, bardzo proszę pana Tomka w tej chwili, żeby nam żeby nie było, bo to jest program na żywo. Bardzo proszę. O właśnie. Przed chwilą. Można? Można. Cztery do jednego. A nie, zaraz, chyba im nie uznał. A nie, spalony był, przepraszam. Ale prowadzą. To był spalony. Nie, był spalony ewidentny, no, amatorzy. No, nasi, gdyby pojechali, to by wiedzieli, jak zagrać. No, ale w każdym razie to Szwedzi wygrywają. 3-1. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Paweł z Krakowa raportuje z trasy. Aktualnie miejscowość Kielce. Zachmurzenie mamy całkowite w Kielcach. Temperatura 11 stopni. Miejscami pada delikatny deszczyk. Także zapowiada się chyba cały taki pochmurny, deszczowy dzień.
1: Tak, w rzeczy samej, tak jak pan mówi, taki ten poniedziałek będzie. Zachmurzenie umiarkowane, duże. W całym kraju przelotno opady deszczu na wschodzie, na północnym wschodzie i na Pomorzu burze. Tam może spać nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. A i wciąż zimno, chłodno. Proszę sobie wyobrazić, że na Suwalszczyźnie tylko 13 stopni, w centrum jakieś 18, a na południowym wschodzie i na południowym zachodzie nawet stopni 20. Z tym, że ten wiatr, silniejszy wiatr do 55 km na godzinę w czasie burz, to szczególnie na Pomorzu wiatr może się rozpędzić do 75 km na godzinę. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie utrzyma się na północy i na wschodzie. Tam opady, ale zanikające. W południowo-zachodniej połowie kraju prognozuje się przejaśnienia. No i jeszcze temperatura na wschodzie od 8 na Dolnym Śląsku przez 12, najcieplej nad morzem około stopni 13. No ale niebawem dotrze do Polski fala afrykańskich upałów. No i nawet weekend mogą czekać nas takie temperatury przekraczające stopni 30. Jak mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, no w kolejnych dniach burzowa pogoda będzie się utrzymywać.
3: Burze i opady deszczu głównie na północy, wschodzie i centrum kraju i temperatury jeszcze będą w przedziale od 18 do 22 stopni. Natomiast koniec tygodnia i okres weekendu zapowiada się już słoneczny i z temperaturami przekraczającymi 30 stopni, tutaj lokalnie nawet do 32-33 stopni. Także spodziewamy się pod koniec tygodnia i weekend upału.
1: No i do końca tego dnia w województwie zachodniopomorskim prognozowany jest silny wiatr do 70 km, nawet 75 km na godzinę. O tym specjalnie Państwu przypominam.

0: bo taki wiatr może jakieś rzeczywiście szkody wyrządzić. Pan Marcin na urlopie się byczy się, zadałem pytanie.
1: Dzień dobry, witam, Marcin z Płońska-Sięgmania, witam panie prezesie, witam raportowiczów. Aktualnie na urlopie nad Zdrojem, jezioro Zdrój. Pogoda zimno, 10 stopni, pochmurno. Ryby zaczynam łowić, zobaczymy co będzie. Ale słyszycie, co jest wkoło. U mnie cały czas coś się dzieje. Także ptaki nas na pewno tutaj nie zawiodą. Pozdrawiam was cieplutko, dobrego dnia.
0: Dzięki wielkie, panie Marcinie. No i co? Chciałem tylko krótko powiedzieć, że uznali! Szanowni Państwo, w 80. którejś minucie Polska prowadzi z Tunezją 4-1. Przepraszam, Szwecja prowadzi z Tunezją 4-1.

Polskie Radio, program pierwszy, za 9 minut godzina 6. Szwedzi prowadzą 4-1 z Tunezją. Przypomnijmy sobie refren tej szwedzkiej piosenki od kibiców dla piłkarzy.

0: No, wspaniała piosenka, piękny utwór. Jest tak cudowna, jak ich te skręcane meble, tak? A teraz przenieśmy się na boisko. 54. minuta meczu. Zieliński mądrze do Szymańskiego, prawa strona, Szymański mija Hasiego, dośrodkowanie, Szymański, Lewandowski strzał, a Jezus Maria, nie wpadło, jak to mogło nie wpaść?
1: No mogło, mogło. Szanowni Państwo, jak słychać, niektórzy obudzili się w takiej alternatywnej rzeczywistości, bo to mogli być Polacy, a nie Szwedzi dzisiaj w tym meczu z Tunezją, ale halo, budzimy się.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wysyłasz dziecko na kolonie lub obóz? Jak sprawdzić organizatora? Jakie prawa mają dzieci i opiekunowie? Oraz o czym rodzic powinien pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem? Na pytania słuchaczy odpowie ekspert z Ministerstwa Edukacji. Spotkamy się także z wybitnym fotografem Wojciechem Grzędzińskim, który ponownie pojawi się z aparatem podczas pikników Lata z Radiem i podpowie, co warto fotografować podczas wakacji.
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś

0: i tu zwalniamy w okolicach Gnojnika. Niewielkie spowolnienia możliwe są w okolicach Środy Wielkopolskiej na drodze numer 11, czyli na tej trasie, którą jedziemy od Nowego Miasta nad Wartą do Poznania. A gdyby dojeżdżali Państwo do stolicy Wielkopolski od Pniew 92, tą, która często się korkuje, to teraz na szczęście jest inaczej i powinniśmy dojechać płynnie. Korków nie ma też na obwodnicy Trójmiasta, zarówno tej o oznaczeniu S6, jak i S7, ale powolna jazda na ulicy Podmiejskiej nas czeka przy dojeździe do 91 w Gdańsku, to dzielnica Orunia, dojazd od strony węzła Kowale do trasy 91. A na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 11 11.
1: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Zmasowany atak Rosjan na Kijów, ławra Peczerska w ogniu. W Polsce poderwano o świcie wojskowe myśliwce.
1: Jest porozumienie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, ma być drogą do trwałego pokoju i otwarcia cieśniny Ormus.
2: A przed Białym Domem wielka gala. Donald Trump świętuje swoje 80. urodziny. Wśród zaproszonych gości prezydent Polski.
3: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania.
1: Po zmasowanym ataku Rosjan płonie ławra kijowsko-peczerska, najważniejszy prawosławny zabytek na Ukrainie.
2: To brutalny atak na naszych ludzi, nasze dziedzictwo i prawdziwa twarz rosyjskich wartości prawosławnych, napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko.
1: Wrogie drony i rakiety spadały na Kijów przez kilka godzin. Szczegóły w relacji naszego korespondenta.
4: Władze Kijowa przekazały, że w wyniku rosyjskich ostrzałów wybuchł pożar w soborze pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej. To główna świątynia zabytkowego kompleksu klasztornego kijowsko-peczerskiej ławry. Historia klasztoru sięga początków chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej. Ławra jest jednym z najważniejszych symboli wschodniego chrześcijaństwa i kultury wschodnich Słowian. W internecie publikowane są zdjęcia płonącej świątyni. Oprócz niej w wyniku ataku rosyjskich dronów i rakiet balistycznych uszkodzonych zostało co najmniej kilkanaście budynków w różnych dzielnicach Kijowa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: W czasie zmasowanego ataku na Ukrainę polskiego nieba strzegły sojusznicze myśliwce. W operacji uczestniczyły siły francuskie i holenderskie.
1: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
2: Jest zawieszenie broni i otwarta droga do ostatecznego porozumienia na linii Waszyngton-Teheran.
1: Amerykański prezydent oraz premier Pakistanu ogłosili, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły pokój.
2: Formalne podpisanie dokumentu zaplanowano na piątek w Genewie, ale według deklaracji Trumpa już dziś cieśniną Ormus mogą swobodnie płynąć statki.
1: O szczegółach porozumienia nasz korespondent.
5: Porozumienie z Islamską Republiką Iranu jest kompletne, napisał prezydent Donald Trump na platformie Truth Social. Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła w oświadczeniu, że kraj sfinalizował memorandum ze Stanami Zjednoczonymi. Trump ogłosił, że porozumienie oznacza otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał od kwietnia. Statki z całego świata, odpalajcie silniki, niech płynie ropa, napisał amerykański prezydent. Porozumienie przewiduje 60-dniowy rozejm, w trakcie którego mają się toczyć dalsze negocjacje. Najtrudniejsze kwestie pozostają jednak nierozstrzygnięte. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: A porozumienie z Iranem akurat teraz jest dla Donalda Trumpa szczególnym powodem do zadowolenia.
1: Bo obchodzi właśnie swoje 80. urodziny i z tej okazji Waszyngton dziś świętuje.
2: Zaczęło się od przelotu 12 odrzutowców nad amerykańską stolicą.
1: A przed Białym Domem trwa gala na cześć jubilata oraz z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych.
2: W ustawionej tu specjalnej klatce trwają właśnie walki zawodników MMA, które na telebimach w pobliskim parku oglądają dziesiątki tysięcy widzów.
1: A kilka tysięcy zaproszonych gości obserwuje galę z trybun ustawionych na trawniku przed Białym Domem.
2: Wśród nich są najbliżsi Trumpa, wojskowi, przedstawiciele biznesu i politycy. Jest także prezydent Polski Karol Nawrocki.
3: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
1: W oficjalnym programie wydarzenia nie ma spotkania Trumpa z Nawrockim.
2: A po zakończeniu gali Trump ma udać się na szczyt G7 do Francji.
6: To są aktualności jedynki.
1: Pogodowe zagrożenie nie mija.
2: Burzowe chmury wciąż wiszą nad Polską, a tylko wczoraj zmusiły strażaków do blisko 500 interwencji.

0: przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
2: A dziś nawałnice i burze mogą pojawić się głównie na północy Polski, a także w centrum i na wschodzie. Miejscami spadnie do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.
0: Zagrożeniem będzie też porywisty wiatr. W pomorskim i zachodniopomorskim przekroczy 70 km na godzinę. Możliwy jest także grad.
2: Amerykański piosenkarz Oliver Tree wśród ofiar śmiertelnych katastrofy lotniczej nad Rio de Janeiro we wrześniu. Muzyk miał wystąpić w Warszawie.
0: Artysta zginął wraz z 5 innymi osobami w efekcie kolizji 2 helikopterów. Maszyny runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Na razie nie ustalono, co było przyczyną wypadku.
2: 32-letni Oliver Tree był piosenkarzem, producentem muzycznym, reżyserem i performerem tworzącym na styku popu, rocka, elektroniki i hip-hopu.
0: Jego występy łączyły w sobie muzykę, skecze i performance.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Nie było niespodzianki w meczu reprezentacji Niemiec z debiutującą na piłkarskich mistrzostwach świata drużyną Curaçao. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali na stadionie w Houston 7-1. W innym spotkaniu grupy F w Filadelfii Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia w Dallas zremisowała z Japonią 2-2, a w Monterrey Szwecja wygrała z Tunezją 5-1. Kamil Majchrzak pokonał Australijczyka Alexa De Minora 6-3-2-6-7-6 w finale tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii.
4: W trzecim secie była największa walka, myślę, z najlepszym tenisem, zakończona tiebreakiem. Żeby z nim w ogóle rywalizować, trzeba być na swoim absolutnym topie.
3: Natomiast na ziemnych kortach w Modenie zwycięstwo odniosła Katarzyna Kawa. Polka wygrała z Włoszką Lucją Broncetti. Polscy kajakarze zdobyli 7 medali na zakończonych wczoraj w Montemor w Portugalii Mistrzostwach Europy. Ostatniego dnia 2 srebrne krążki były udziałem Anny Puławskiej w kajakarskich jedynkach na 500 metrów oraz w dwójkach z Martyną Klat na tym samym dystansie. Brąz wywalczył Kanadyjkarz Wiktor Głazunow w jedynkach na 5000 metrów. Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w swoim ostatnim występie w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów w chińskim mieście Linyin, mówi przyjmujący Bartosz Zych.
5: Ciężko weszliśmy w mecz, przegraliśmy pierwsze 2 sety, potem wróciliśmy, zaczęliśmy bardzo dobrze grać i udało nam się zwyciężyć ten mecz.
3: Następne zawody z udziałem biało-czerwonych odbędą się w Gliwicach od 24 do 28 czerwca. Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig o Grand Prix Barcelony, 7. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1, a w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans triumfowała ekipa Toyoty. Broniący tytułu zespół F-Course z Robertem Kubicą uplasował się na 7. miejscu. Duży sukces odniósł polski zespół Inter Europol Competition z liderem Jakubem Śmiechowskim. Jego samochody zajęły 1. i 2. miejsce w niższej kategorii LMP2, w której ścigają się prototypy. Ponownie o sporcie już za godzinę.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Pogoda.
0: 8 stopni na Podhalu, 10 na południu Podkarpacia i Małopolski oraz na Suwalszczyźnie. Najcieplej od 14 do 15 stopni nad morzem. W ciągu dnia od 14 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum i 20 na zachodzie i na południu. Dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Po południu rozpogodzi się w południowych regionach Polski, ale miejscami solidnie popada. Będą też burze, głównie na północnym wschodzie.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra, jedynie w Żywcu dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 40% energii elektrycznej. W związku z opadami deszczu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wzrosty stanu wody w rzekach. Deszcz sprawia też, że spada zagrożenie pożarowe w lasach. Utrzymuje się jeszcze w wielu miejscach, ale jest małe.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 16 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: No i mamy kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, czerwcowy tydzień, 15 dzień czerwca. Za 2 tygodnie o tej porze, szanowni państwo, to już będą wakacje. 166 dzień roku, do końca 2026 199 dni. Tyle pozostało. Słońce wzeszło o 4:14. Zajdzie o 20:59, czyli że dzień potrwa aż 16 godzin i 45 minut. I będzie krótszy od najdłuższego, uwaga, o 2 minuty. Czyli tylko, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o ponad 9 godzin, dokładnie 9 godzin i 3 minuty. Czyli, szanowni państwo, w najbliższych dniach będziemy mieć do czynienia z tymi najdłuższymi w roku. Imieniny obchodzą Abraham, Adelaida, Albertyna, Bernard, Eutropia, Germana, Izolda, Jolanta, Leonida, Lothar, Oliwia, Oliwiusz, Wisław, Wisława, Wit, Witold, Witolda i Witosław. I wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się państwu udarzy. I tak się zastanawiam, czy... No pewnie, że państwo pamiętają. Pamiętają państwo.
2: Hiszpanie, 82 rok. Mecz Polska-Peru.
3: Szansa, Kuprzewicz, proszę państwa, Skolarek tam na sam gol! Gol, proszę państwa, wreszcie!
0: No i to była ta pierwsza z wielu 5 w sumie bramek. 5-1 takim wynikiem zakończyło się tamto spotkanie Polska-Peru w 82. I takim samym wynikiem 5-1 zakończyło się spotkanie Szwedów z Tunezją. Ale to przecież Polska. Polska miała grać w tym meczu na mundialu i gdyby wygrała w finale baraży, no właśnie, gdyby.

0: ciężkie, gdyby.
1: Gdyby. No gdyby się człowiek uczył przez cały semestr, to nie byłoby problemu. A tak, tuż przed końcem roku szkolnego, jest.
2: Niektóre oceny udało mi się poprawić, niektóre nie.
3: Udało mi się poprawić matematykę na trójkę oraz fizykę tak samo.
2: Fizyka i chemia poprawiłem. Udało mi się zdobyć z fizyki trójkę i z chemii czwórkę.
1: Festiwal poprawiania ocen. Zawsze jakoś tak rozpoczyna się pod koniec roku szkolnego. Państwu ten proceder jest znany, na przykład z autopsji, czy jest znany, a może z doświadczeń innych, na przykład dzieci, czy też jest znany. No i właśnie, jak reagują na to nauczyciele, na festiwal poprawiania ocen? Ciekaw jestem ich opinii, jeśli są wśród naszych słuchaczy, a przecież są nauczyciele, jak oni reagują na to, kiedy uczeń podchodzi do stolika, do biurka i mówi: panie profesor, proszę pani, chciałem poprawić. Nasi goście, Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, i Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, na pewno skomentują to, o czym się mówi od kilku godzin, czyli to wstępne porozumienie na linii USA-Iran. Na ten temat porozmawiam także z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem za oceanem,

który przy okazji śledzi także urodziny Donalda Trumpa. +22 139 22 02 to jest numer telefonu do nas, do studia radiowej jedynki. Czekam na Państwa komentarze, tak w sprawie mundialu, jak i w sprawie na przykład poprawiania ocen. Festiwal, czas zacząć.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 23 minuty po godzinie 6.
1: Jedynka. To jest radio.
0: U nas w Warszawie 23 po 6, a u ciebie, Marku, Marek Wałkuski?
2: 23 po północy, ale ja mam ustawiony na swoim komputerze czas polski, więc u mnie też 23 po 6.
0: I rzeczywiście jakoś tak, no myślę sobie, że to będzie taka noc, po której długo nie zaśniesz i myślę, po której nie zasną komentatorzy sportowi takoż, jak i politycznie, bo sport miesza się z polityką i nie mam na myśli w tym przypadku mundialu, bo w tym kontekście ostatnio rozmawialiśmy. Natomiast no jest coś, o czym musimy powiedzieć. Marku, urodziny. Urodziny Donalda Trumpa trwają. Czy to jest przypadek, to o czym się mówi od kilku godzin, czyli to wstępne porozumienie, że akurat się jakoś tak dziwnym trafem nałożyło na obchody urodzin Donalda Trumpa?
2: Nie przypadek. Trumpowi bardzo zależało na tym, żeby tę wojnę przynajmniej zawiesić, takie porozumienie podpisać i żeby to się stało w jego urodziny. Nawet niektóre amerykańskie media informują o tym, że on poszedł na dodatkowe

0: ustępstwa wobec Iranu, właśnie żeby dzisiaj móc ogłosić to, że zawarto porozumienie. Nie znamy jeszcze dokładnej treści tego porozumienia. To nie jest ostateczne porozumienie. To jest takie na 60 dni, kiedy mają się odbyć negocjacje dalsze na temat na przykład losów programu nuklearnego Iranu. To jest ten najbardziej sporny punkt, no i najwyraźniej nie został jeszcze rozstrzygnięty. No ale w wielu innych sprawach się dogadano. Są rozbieżności, dlatego że Iran podaje trochę inną wersję, Stany Zjednoczone inną. Iran twierdzi, że Stany Zjednoczone odblokują miliardy dolarów, które były zamrożone wcześniej. Amerykanie na razie tego nie potwierdzają, no ale wyraźnie Donald Trump zadowolony i mógł ogłosić sukces. Co więcej, to porozumienie zostanie dopiero podpisane formalnie w piątek w Genewie. Ma zostać podpisane, bo to też mówimy, że zostanie, ale nie wiemy do końca, bo wielokrotnie już było tak, że Trump mówił, że jest porozumienie, a potem to się rozsypywało.
1: No właśnie.
0: No ale na dziś twierdzi, że porozumienie jest, że w piątek dojdzie do podpisania tego porozumienia. No i tak jak mówiłem, nikt nie ma wątpliwości, że to miał być, to jest część prezentu urodzinowego, który Trump sobie sam
1: zrobił. Sam sobie. No dobrze. Na ten temat pewnie jeszcze będziemy mówić. Mówisz, że taki termin formalnego zawarcia porozumienia to będzie ten najbliższy piątek, czyli 19 czerwca, tak?
0: Tak podaje strona amerykańska. 19 czerwca Genewa.
1: No właśnie, prezent...
0: Z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance'a.
1: Prezent, który sobie zrobił sam Donald Trump na swoje urodziny, huczne urodziny?
0: Oj tak, to znaczy to jest coś, czego ja nie przypuszczałem nigdy, że coś takiego zobaczę. Zawodnicy wychodzący z gabinetu owalnego, czy z sali Roosevelta, maszerujący na południowy trawnik, wchodzący do oktagonu w otoczeniu kordonu wojskowego, kompanie reprezentacyjne, przeloty samolotów, myśliwców, 12 w takim specjalnym przelocie na samym początku, bombowiec B-2, światła w tle, Biały Dom, no coś surrealistycznego. No i w tym wszystkim bijący się zawodnicy w tym oktagonie, pokazujący sobie środkowy palec, jeden z nich po zwycięstwie stanął na środku i nie tylko do wszystkich zgromadzonych tam 4000 osób i kilkunastu tysięcy, którzy oglądają na telebimach niedaleko Białego Domu, ale do całej Ameryki, do całego świata wykrzyczał, że Michelle Obama jest facetem, więc wyobraź sobie, możesz sobie wyobrazić, jak surrealistyczna atmosfera w tej chwili w Białym Domu panuje.
1: To znaczy, że ci zawodnicy mieszanych sztuk walki, bo to jest gala UFC, oni rozgrzewają się, rozumiem, gdzieś tam w Białym Domu.
0: Oni rozgrzewają się w Eisenhower Executive Office Building, to jest budynek przylegający do Białego Domu, ale potem przechodzą do Białego Domu i już z tych słynnych, historycznych pomieszczeń wychodzą i maszerują do tego oktagonu, który jest ustawiony dosłownie 50 metrów od południowego portyka Białego Domu. Prezydent Trump siedzi w pierwszym rzędzie, w siedzeniu najbliżej tego ringu. Obok niego pierwsza dama, dookoła członkowie rządu, oficjele.
1: A czy prezydent Nawrocki jest gdzieś tam pokazywany? Gdzieś?
0: Jeszcze raz?
1: Czy prezydent Nawrocki jest gdzieś na tym?
0: Nie widziałem prezydenta Nawrockiego, chociaż jeden ze znajomych dziennikarzy, który jest dzisiaj w pulu prasowym. On jest, bardzo został ograniczony, ale mam znajomego, który jest w tym pulu prasowym, amerykański dziennikarz, i on mi powiedział przed chwilą, że prezydent Nawrocki na chwilę podszedł do Donalda Trumpa w czasie tej gali UFC. No to raczej nie był moment na to, żeby dłuższą rozmowę odbyć, no ale będzie mógł powiedzieć po wyjściu z Białego Domu, że spotkanie się odbyło.
1: A walka wieczoru już się zaczęła, czy jeszcze?
0: Walka wieczoru dosłownie za chwilę się zaczyna. Już zawodnicy są Justin Guthrie i Ilia Topuria. To jest podobno największa sława, najbardziej znany zawodnik. Gruzińską i hiszpańską flagę ze sobą miał, bo mieszka w Hiszpanii, pochodzi z Gruzji. No i za chwilę z Amerykaninem stoczy tą główną walkę wieczoru. Po tej walce Trump zaraz wsiądzie do samolotu i poleci do Francji na szczyt G7. No ale jeszcze ten finał z pewnością, znaczy na pewno zobaczy. Dosłownie za chwilę się ta walka zacznie.
1: Jak słyszą państwo, Marka Wałkuskiego aż korci, żeby skomentować to na naszej antenie. Marku, niestety czas nas goni i muszę ci powiedzieć do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Marek Wałkuski mówił o takim wstępnym porozumieniu pokojowym między Stanami i Iranem. Słyszeliśmy, że formalne podpisanie tego porozumienia w najbliższy piątek w naszym studiu Justyna Golonko. Justyna, czy to znaczy, że ceny ropy spadną?

0: O tym, jak to będzie wyglądało, zapytamy dzisiaj analityka, ale wiemy już, że od jutra niestety nasz rządowy program ceny paliwa niżej zostanie wygaszany, a to oznacza, że już dzisiaj raczej warto zatankować, bo jutro po prostu na stacjach będzie drożej.
1: Będzie drożej, ale jeśli ceny ropy ostatecznie spadnie, to może jakoś wyrówna.
0: Że tak właśnie będzie, że po prostu będzie stabilizacja. O tym, czy to wróci do tego, co było przed wojną, zapytam analityków, ale możemy się spodziewać, że powinna być ta przecież stabilizacja, no bo o to chodziło w tym porozumieniu.
1: Ale dzisiaj jest ostatni dzień tak zwanego obowiązywania programu CPN.
0: Nie, jeszcze CPN będzie do końca czerwca obowiązywał, ale nie, ale dobrze właśnie mnie zapytałeś. Dziękuję za to pytanie.
1: Proszę bardzo.
0: Mój drogi Danielu, jest to wygaszanie. Od wtorku 16 czerwca w pierwszej kolejności wzrośnie akcyza, co podniesie cenę już o 30-40 groszy na litrze, czyli od jutra, a później, czyli już do 30 czerwca obowiązywać będzie niższy VAT i maksymalna cena, czyli jeszcze przez 2 tygodnie tak będzie i będziemy Państwa informować, jak to będzie działać.
1: No ale mimo wszystko w ustach Justyny Golonko pojawiło się słowo drogi.
0: Drogi pojawiło się, tak.
1: Tak, drogi Danielu. Droga Justyno, dziękuję bardzo. Drogi Piotrze, gotowy?
2: Jest. Nigdy nie będę bardziej.
1: Piotr Balasz, Skrót Aktualności już teraz.
2: Jak słyszeliśmy, jest wyczekiwane porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Obie strony deklarują natychmiastowe zakończenie walk na wszystkich frontach. Umowa gwarantuje też otwarcie cieśniny Ormus.
3: Statki z całego świata, odpalajcie silniki, niech płynie ropa, napisał amerykański prezydent.
2: Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, 20 jest rannych. Płonie Ławra Kijowsko-Peczerska. Najważniejszy ukraiński ośrodek prawosławny wpisany na listę UNESCO. Rosjanie atakowali też Charków. Tu zginęło 5 osób, 5 jest rannych. Z powodu działań Rosjan w Polsce poderwane zostały nad ranem wojskowe myśliwce. Jak informuje dowództwo armii, ta operacja została już zakończona, a nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Uwaga na kolejne burze i ulewy. Pogoda, podobnie jak wczoraj, będzie dziś wyzwaniem, ostrzega rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: Burze i opady deszczu głównie na północy, wschodzie i centrum kraju.
2: A pod koniec tygodnia zmiana i ocieplenie, nadejdą nawet ponad 30-stopniowe upały. A na mundialu Holandia zremisowała w Dallas z Japonią 2-2. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Wcześniej Niemcy rozbili Curaçao 7-1, ale gol wyspiarzy na 1-1 w tym meczu sprawił sensację. Jeszcze Szwedzi, którzy zakończyli marzenia Polaków o mundialu, wygrali z Tunezją 5-1. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.
5: Pogoda.
1: Rzeczywiście to, o czym mówił Piotr Balasz, ten gol dla Curaçao rzeczywiście sprawił i wprawił niektórych w taką radość. Ja pamiętam komentarz Tomasza Hajty, który mówił, że taka drużyna Curaçao nie powinna się znaleźć na mundialu, że to kompletnie amatorzy. Chciałem sobie tylko przypomnieć, bo za szybą jest młody człowiek, który nie pamięta mundialu w 2002 roku. Jak to Polska zderzyła się najpierw z Koreą, a potem z Portugalią. Najpierw 2-0, przegraliśmy 0-2. Z Koreą potem przegraliśmy z Portugalią 0-4 i właśnie w tamtej drużynie grał wspomniany pan Tomasz Hajto, który dziś komentuje mecze i mówi, że taka drużyna Curaçao nie powinna się znaleźć na mundialu. Ale oni się znaleźli, a my nie. 8 stopni na Podhalu, 10 na południu. Na południu Podkarpacia i Małopolski, podobnie jest na Suwalszczyźnie, na cieplej 14, jakieś 15 stopni nad morzem. W ciągu dnia od 14 na północnym wschodzie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie i na południu, sporo chmur, trochę przyjaśnień, zwłaszcza po południu, rozpogodzi się w południowych regionach Polski. Miejscami solidnie popada, będą też burze, głównie na północnym wschodzie i te kolejne dni też zapowiadają się burzowe, natomiast na horyzoncie afrykańskie upały, nawet do 34 stopni, zdaje się, że w weekend. To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6.33, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
6: 15 czerwca, kalendarz jedynki.
7: Na Ratajach było Towarzystwo Gimnastyczne Soku i tam był niezły chór mieszany. A ja jeszcze będąc kilkunastoletnim uczniem gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, śpiewałem sopranem. Na tle mormorando chóru męskiego ja śpiewałem Już ty o mnie nie pamiętasz.
6: W 2012 roku zmarł Stefan Stuligrosz, dyrygent, kompozytor, założyciel chóru chłopięcego Poznańskie Słowiki.

0: W 1996 roku zmarła Ella Fitzgerald, amerykańska wokalistka jazzowa, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek w historii tego gatunku, nazywana pierwszą damą jazzu.
1: I think Krystyna Skarbek was beautiful. She was a star of beauty in Miss Polonia of 1930.
2: Krystyna Skarbek była piękna. Otrzymała tytuł Gwiazda Piękności na konkursie Miss Polonia 1930 roku. Ale uważam, że jej największe piękno było w jej wnętrzu, w jej charakterze. Była niezwykła i wyjątkowa jak na kobietę swoich czasów. Była odważna, kochała niebezpieczeństwo. Oddałaby swoje życie za sprawę, w którą wierzyła. Mężczyźni szanowali ją. Nie byli przyzwyczajeni do takich kobiet.
0: W 1952 roku zmarła Krystyna Skarbek, polska agentka brytyjskiego wywiadu. Nazywano ją jedną z najwybitniejszych kobiet szpiegów II wojny światowej. Była ulubioną agentką Churchilla. Zginęła pchnięta nożem przez Denisa Maldoneya, którego oświadczyny wcześniej odrzuciła.
3: Całe swoje życie opowiadał historię o lalkarz. Życiem, utworami, spektaklami teatralnymi, bohaterem jego istnienia był aktor lalkarz, który był aktorem romantycznym, malowniczym, niezwykłym.
0: W 1921 roku urodził się Jan Wilkowski, reżyser, aktor, lalkarz, najwybitniejszy twórca teatru lalkowego w Polsce. Zmarł w 1997 roku.
4: Gdy już szafirowy latawiec był ukończony, dostojny uczony pobiegł wraz z 21-letnim synem Williamem na łąkę.
0: Rok 1752. Amerykański uczony Benjamin Franklin zademonstrował po raz pierwszy publicznie działanie piorunochronu.
5: Zdarzyło się 15 czerwca, no w historii Szwecji też 15 czerwca zapisze się złotymi zgłoskami, jeśli chodzi o futbol, bo w pierwszym meczu grupy F na Mistrzostwach Świata za oceanem Szwedzi wygrali 5-1 z Tunezją. A tym, no, my mogliśmy grać z tą Tunezją, gdybyśmy, sam państwo kojarzą, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka. Pan Łukasz zaprezentował nam alternatywną rzeczywistość tuż po godzinie 5.
6: 54 minuta meczu. Zieliński mądrze do Szymańskiego, prawa strona, Szymański mija Hasiego, dośrodkowanie, Szymański, Lewandowski strzał, a Jezus Maria, nie wpadło, jak to mogło nie wpaść?
5: No mogło, niestety.

0: Panie redaktorze, może przy tych plus 11 na plusie i padającym deszczu w Siedlcach, może coś dla tych, którzy no, nie są zwolennikami, może, nie wiem, kolarstwo albo golf, jakiś tam, nie wiem, szachy, a redaktor, po co tak się z rana ekscytować? Jest taka melancholia, jak to mawiają klasycy, deszczyk se pada, wietrzyk se wieje, tak nawet prawie, że ciemno o tej godzinie porannej, a tu goli, goli, goli, dajcie się pomału obudzić.
1: Pan się cieszy, że Polska rzeczywiście nie awansowała na te mistrzostwa, bo gdyby oni dzisiaj tych Tunezyjczyków pokonali 5-1, tak jak Szwedzi, to wie pan, co to by się działo. To wie pan, co by tu się działo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: 22 139 22 02. Państwo dzwonią w sprawie festiwalu poprawiania ocen. Za chwilę głos słuchaczy, wcześniej głos i nauczycieli, i samych uczniów, których o właśnie tę kwestię pytała Anna Zakrzewska, bo koniec roku szkolnego, szanowni państwo, to jest taki moment dla wielu uczniów, ostatni dzwonek, nomen omen, ostatni dzwonek na to, by poprawić swoje oceny. Dodatkowe sprawdziany, odpowiedzi przy tablicy i negocjacje z nauczycielami. W niektórych szkołach trwa prawdziwy wyścig z czasem.
3: Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje, do kiedy dokładnie uczniowie mogą poprawiać oceny końcowe. Nie ma więc jednego terminu obowiązującego we wszystkich szkołach. O tym, do kiedy można je poprawiać, decydują wewnętrzne zasady danej placówki, wyjaśnia Mirosław Kozik, prezes Oddziału Zarządu Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie.
4: To są przede wszystkim statuty danych placówek oświatowych. Większość statutów jest udostępnionych na stronach internetowych, statuty są również dostępne w sekretariatach danych placówek. Ale oczywiście każdy nauczyciel, każdy przedmiotowiec, wychowawca posiada te dokumenty, więc uczeń, uczennica zawsze są zaopiekowani, jeżeli zwrócą się o taką pomoc czy pytanie o informacje, na jakich zasadach, w jaki sposób.
3: Kluczowe jest, aby wszystkie poprawy zostały jednak zakończone przed Radą Klasyfikacyjną, czyli posiedzeniem Rady Pedagogicznej, podczas którego nauczyciele zatwierdzają końcowe oceny, podkreśla nauczycielka historii Ewa Stec.
5: Każdy z nas, nauczycieli, ma zasady, których przestrzega zgodne z statutem szkoły i każda klasówka jest do poprawienia w określonym terminie. Mają najczęściej tydzień lub dwa tygodnie na poprawę oceny. Natomiast na koniec roku, jeżeli my jesteśmy przed Radą Klasyfikacyjną, to uczniowie w trudnej sytuacji życiowej, z problemami, w sytuacji, kiedy mieli długodniową absencję z powodu choroby, kiedy po prostu mają ten czas usprawiedliwionych nieobecności, no to oczywiście idziemy na rękę.
3: Teoria teorią, a jak wygląda to w praktyce? O to pytałam uczniów 7 klasy Szkoły Podstawowej nr 103 na warszawskim Mokotowie.
6: Niektóre oceny udało mi się poprawić, niektóre nie. Z takich przedmiotów, których nie lubię, jak na przykład fizyka i chemia, poprawiłem. Udało mi się zdobyć z fizyki 3 i z chemii 4. Szczerze powiedziawszy, bardzo dużo rzeczy poprawiałem.
7: Kiedy zdałeś sobie sprawę, że musisz zawalczyć o lepsze oceny?
6: No, moja mama mi o tym powiedziała.
7: Kiedy?
6: W sumie to w środę.
7: W zeszłym tygodniu?
6: Tak.
8: Udało mi się poprawić matematykę na 3 oraz fizykę tak samo.
7: Czy koniec roku jest dla ciebie stresujący właśnie ze względu na te poprawianie ocen?
8: Po części jest, szczególnie gdy właśnie to są te przedmioty ścisłe.
9: No jednak jest bardzo duża możliwość jednak, żebym miała 5-0 i żebym dostała stypendium. I wtedy musiałam po prostu się trochę spiąć.
7: A ta chęć posiadania czerwonego paska to jest taka twoja własna motywacja, czy może gdzieś też presja rodziców?
9: Raczej moja. Może nie dla samych pieniędzy, ale dla samej takiej satysfakcji, że udało mi się uzyskać to 5-0.
3: Zdarza się jednak, że bardziej na tych ocenach zależy

0: właśnie rodzicom, a nie samym uczniom. W takich sytuacjach, jak mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka tej szkoły, pojawiają się nawet postawy roszczeniowe.
1: Są tacy, którzy nawet usiłują zastraszać, jednak dyrektor nie może zmienić oceny pani od na przykład biologii. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli zachowane są wszystkie przepisy prawa, pani od biologii wystawia ocenę na podstawie swojej wiedzy o osiągnięciach edukacyjnych ucznia. Droga administracyjna dotyczy tylko złamania ewentualnie prawa przy wystawianiu oceny, ale to trzeba udowodnić.
0: Jak podkreślają moi rozmówcy, kluczową kwestią w tym końcoworocznym zabieganiu jest uświadamianie uczniów, że oceny są oczywiście istotne, ale ostatecznie to nie one definiują ich wartość.
2: Tyle Anna Zakrzewska, jeszcze głos słuchaczy. Pan Gabriel wszystkim uczniom życzy ocen adekwatnych do wiedzy i umiejętności, bo od trójki czy czwórki świat się nie zawali, a ocena na wyrost często powoduje więcej szkody niż pożytku w umiejętności oceny samego siebie. Czasem się to po prostu nie opłaca.
3: Dzień dobry. Ja w sprawie poprawienia tych ocen. Miałem takiego kolegę w liceum, który chciał poprawić ocenę z chemii. Umówił się z panią, przychodzi do klasy, zaczynają odpowiedzi padać. Odpowiedział, wydaje mi się, na dostateczny. Ale panie profesor, na to, wiesz co, jak ci dam kolejną jedynkę, to cię zmobilizuję w przyszłym roku do pracy. I niestety został w tej klasie. Pozdrawiam.

0: Ależ wspaniale, dla nas rozpoczął się ten mundial. Redaktor Surówka w naszym studiu, witaj.
1: Fantastycznie, takiego wyniku się stresowałem się trochę, ale
0: 5-1? Ja tak, 5-1. Widział pan pierwszego?
1: Na spokojnie, bez stresu.
0: A czy pierwszego pan widział?
1: Tak jak... No piękne, to, kto to strzelił, bo nawet nie dojrzałem.
0: No, kto mógł strzelić, no?
2: Dośrodkowanie w pole karne, Lewandowski, strzał i gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Zmienił się trochę, taki trochę Lewandowski był ten nasz Robert, ale nadal piękny gol, a później Matikasz dołożył. Tak mi się wydaje.
0: Nikola Zalewski trzecią, potem jeszcze Zieliński i pamiętam Grabara wybiegł z bramki i tę piątą strzelił.
1: Jak się nazywa ta faza radzenia sobie z traumą? Wyparcie?
0: No chyba tak. Chyba tak. Chociaż tuż po godzinie piątej obudziliśmy się w takiej innej, alternatywnej rzeczywistości, bo sobie wyobrażaliśmy, że tą Szwecją to my jesteśmy właśnie, która
1: mamy
0: pokonała...
1: Mamy sposób na to, żeby nadal cieszyć się z mundialu z Danielem. To znaczy po prostu wyobrażamy sobie, że Szwecja, która nas wyeliminowała, to Polska.
0: No właśnie.

0: I całkiem dobrze sobie radzą.
1: Sporo radości. Tak. I jest po co wstawać, żeby oglądać te mecze.
0: Tak, i Polska ma w tej chwili
1: trzy punkty, pewne zwycięstwo.
0: A rywale zagrali dla nas, bo Holendrzy zremisowali z Japonią.
1: Tak, wyparcie nazywa się ta faza. Pozostajemy na chwilę w świecie sportu. Bardzo dużo się też dzieje na gali UFC. W tej chwili, gdy my rozmawiamy, w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, odbywa się bardzo ważna gala sportowa. No i tam się dzieje, panie redaktorze.
0: To już jest, proszę pana, walka wieczoru w tej chwili.
1: Walka wieczoru trwa, ale wcześniej Alex Pereira znokautowany przez Thrilla Gaina. A wcześniej, czytam relację portalu Onet, Suga w drugiej rundzie wyprowadził precyzyjny lewy prosty, który przebił gardę Kanadyjczyka i wylądował prosto na jego szczęce. Bardzo dużo się dzieje. Dlaczego o tym mówię? Możesz się zastanawiać. To jest wydarzenie też, które ma bardzo dużą rangę w polityce międzynarodowej. Bo ta gala, którą opisuję i której relacje czytam, te proste w szczękę odbywają się na trawniku przed Białym Domem.
0: No i niektórzy politycy zastanawiali się w weekend, czy prezydent Nawrocki będzie w stanie coś ugrać na tym zaproszeniu do Białego Domu.
1: Bo właśnie... Jako jedyny reprezentujący Polskę prezydent Karol Nawrocki tam podczas tej gali jest. To jest gala z okazji z jednej strony 80. urodzin samego Donalda Trumpa, ale z drugiej strony odbywa się przy okazji obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Jeżeli chodzi o głowy państw, no to ja znalazłem informację tylko o jednej, czyli właśnie o Karolu Nawrockim. Według otoczenia prezydenta i prawej strony sceny politycznej to jest ogromny sukces, natomiast krytycy prezydenta uważają, że to trochę niepoważne. Zapytam naszych gości o to stanowisko. Pierwszym będzie Szymon Stachowiak, doradca prezydenta RP.
0: No dobrze, ale zapytaj w takim razie, bo drugim naszym gościem będzie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. A gdyby premier Donald Tusk otrzymał zaproszenie na urodziny?
1: Czy by odmówił?
0: No właśnie.
1: Dobre pytanie. Zapytam też o temat, który opisywany jest przez Rzeczpospolitą dzisiaj na trzeciej stronie. Chodzi o order Orła Białego. Jak wiemy, w sprawie odebrania tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu nie ma jeszcze decyzji.
0: Prezydent znaczy kapituła jakąś stanowisko zajęła? Natomiast
1: przedstawiła swoje stanowisko w ubiegłym tygodniu w poniedziałek prezydentowi. Tego stanowiska nie znamy i decyzji prezydenta nie znamy. Rzeczpospolita twierdzi, że prezydent na razie się wstrzymuje z dwóch powodów. To znaczy daje stronie ukraińskiej czas na wycofanie się z tej decyzji. A oprócz tego podobno prezydent nie chce sprawić wrażenie, że te decyzje podjął pod wpływem emocji. No to jest też pytanie, które jak najbardziej mogę zadać Szymonowi Stachowiakowi.
0: A z kim Polska zagra następny mecz?
1: A właśnie muszę jeszcze sprawdzić.
0: Z Japonią czy z Holandią?
1: Ale to już, to jest zupełnie inny scenariusz niż zazwyczaj, bo zazwyczaj byłby to mecz o wszystko, a my możemy tak. Pewni siebie wejść w ten drugi
0: Wystarczy
1: mecz.
0: Nam jeszcze jedno zwycięstwo
1: jedno
0: i wychodzimy
1: zwycięstwo
0: z grupy.
1: I mamy to, tym bardziej, że więcej drużyn wychodzi z grupy.
0: Budzimy się, szanowni państwo.
1: Budzimy się.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wysyłasz dziecko na kolonie lub obóz? Jak sprawdzić organizatora? Jakie prawa mają dzieci i opiekunowie? Oraz o czym rodzic powinien pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem? Na pytania słuchaczy odpowie ekspert z Ministerstwa Edukacji. Spotkamy się także z wybitnym fotografem Wojciechem Grzędzińskim, który ponownie pojawi się z aparatem podczas pikników Lata z Radiem i podpowie, co warto fotografować podczas wakacji.
2: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
11: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
10: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
11: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
10: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
11: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
10: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
11: To działam.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Szczyt komunikacyjny o poranku w pełni i korkuje się wiele tras, m.in. S8 przy dojeździe od Oleśnicy do Wrocławia. Mamy też korki na S8 w stolicy. Tutaj tłoczno zwłaszcza w kierunku zachodnim od okolicy Głębockiej aż do Alei Prymasa Tysiąclecia. Na wjeździe do stolicy przez Łomianki i Dziekanów Leśny, czyli od północy, także mamy bardzo wyraźny korek. Od południa też nieciekawie. Przejazd przez Piaseczno 79 w stronę centrum Warszawy też będzie uciążliwy dla zmotoryzowanych tej porze. W Wielkopolskiem również zwalniamy, to m.in. 11, trasa, którą dojeżdżamy od Jarocina

0: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Rozmowa Nawrockiego z Trumpem w Waszyngtonie przy okazji świętowania 80. urodzin amerykańskiego prezydenta.
0: Zaczyna się wygaszanie programu CPN. Latem nie będzie już rządowej ochrony.
1: Wakacyjny rozkład jazdy pociągów już obowiązuje, w nim więcej kursów nad morze, także adriatyckie.
2: Tegoroczna lato będzie kursował do końca sierpnia, aż 6 razy w tygodniu.
0: Karol Nawrocki i Donald Trump odbyli krótką rozmowę przy okazji urodzinowej gali amerykańskiego przywódcy.
1: Kamery uchwyciły moment uściśnięcia dłoni i wymiany kilku zdań.
0: Do spotkania doszło w pobliżu ringu, na którym odbywają się walki zawodników MMA. Zawody to główne wydarzenie jubileuszu 80. urodzin Donalda Trumpa.
1: Czy w rozmowie prezydentów pojawił się temat stałych baz amerykańskich żołnierzy w Polsce? Pytaliśmy o to w jedynce Szymona Stachowiaka, doradcę Karola Nawrockiego.
3: Szczegółów przebiegu rozmowy jeszcze nie znamy, ale z taką intencją pan prezydent się tam udał i ten temat się cały czas przewijamy, go cały czas powielamy. Zakładam, że tak jak zapowiadał pan prezydent Karol Nawrocki, no oczywiście złożył życzenia, jednak są to urodziny Donalda Trumpa, ale także przypomniał się w sprawie kwestii strategicznych, w sprawie kwestii tego, że dzisiaj oś wschodnia Paktu Północnoatlantyckiego to jest Polska, to nie są Niemcy.
0: Nie wiadomo, czy podczas trwającej podróży za ocean będzie kolejna okazja do rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych.
1: Bo tuż po gali Donald Trump wylatuje do Europy na szczyt G7 we Francji.
0: Kilkuprocentowy spadek cen na rynku paliw to pierwsze reakcje na zawieszenie broni i porozumienie zawarte między USA a Iranem.
1: Na jego podstawie ropa znów zaczyna płynąć tankowcami przez cieśninę Ormus, na co cały świat czekał z niecierpliwością.
0: Także Polska, gdzie przed gwałtownym wzrostem cen paliw kierowców chronił rządowy pakiet CPN, ale zaczyna się jego wygaszanie.
1: Już jutro mamy odczuć pierwsze skutki, bo ma powrócić akcyza. Natomiast do końca tego miesiąca utrzymają się obniżony VAT i maksymalne stawki ogłaszane przez resort energii.
0: Także latem ochrony CPN-u już nie będzie, zapowiadał premier Donald Tusk.
4: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: A dziś za litr benzyny 95 płacimy nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, za 98 6,58, a za olej napędowy 6 zł i 40 groszy.
0: Barbarzyńcy, gorsi niż ISIS, pisze ukraiński minister spraw zagranicznych po ataku Rosjan na najważniejszą prawosławną świątynię na Ukrainie.
1: W efekcie uderzenia dronów płonie Ławra Kijowsko-Peczerska, zabytek wpisany na listę UNESCO.
0: W zmasowanym ataku na Kijów zginęły co najmniej 4 osoby, a 20 zostało rannych. Są też ofiary śmiertelne w wielu innych miastach, Charkowie i Dnieprze.
5: Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że do zniszczeń doszło w niemal wszystkich dzielnicach miasta. Informacje o zabitych i rannych mogą się zmieniać, bo trwają akcje ratunkowe. Wiadomo, że wśród rannych są dzieci. W centrum miasta trwa dogaszanie pożaru dachu cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej. To główna świątynia klasztornego kompleksu kijowsko-peczerskiej Ławry, jednego z najważniejszych prawosławnych sanktuariów, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: A w czasie zmasowanego ataku na Ukrainę polskiego nieba strzegły sojusznicze myśliwce. W operacji uczestniczyły siły francuskie i holenderskie.
1: Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
6: To są aktualności jedynki.
0: Na kolei zaczęły się wakacje.
1: Wszedł właśnie w życie letni rozkład jazdy, a w nim po ponad 30 latach pociągi wracają do Łomży.
0: Jest też więcej kursów nad morze. Dodatkowe składy pojadą m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta.
1: Są też kursy nad Adriatyk. Do chorwackiej Rijeki pojedziemy do końca sierpnia, zapowiada Michał Wrzosek z PKP Intercity.
2: W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
0: Pociągi do Rijeki będą kursować 6 razy w tygodniu.
1: A wakacyjny rozkład jazdy na kolej będzie obowiązywać do końca sierpnia.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na sportowe aktualności.

0: Gości zaprasza Krzysztof Kuzak. Za nami kolejne mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0, a Niemcy rozgromili Curaçao 7-1. W grupie F Szwecja zwyciężyła Tunezję 5-1, a Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Dziś o 18:00 w grupie H Hiszpania zagra z Republiką Zielonego Przylądka, a o 21:00 w grupie G Belgia spotka się z Egiptem. Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w swoim ostatnim występie w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów w chińskim mieście Linyin. Biało-czerwoni wcześniej wygrali z Kubańczykami, a przegrali ze Słoweńcami oraz Japończykami, mówi trener naszej drużyny Nikola Grbić.
1: Myślę, że jest bardzo dobry dla nas. Nie mówię o wyniku, mówię o doświadczeniu, bo naprawdę mieliśmy różnych meczów. Bardzo łatwe z Kubą, a potem trzy bardzo trudne, gdzie każdy był na swój sposób inaczej. Mam nadzieję, że te lekcje, które nauczyliśmy się w tym turnieju, będą bardzo, bardzo korzystne dla zawodników.
0: Następne zawody z udziałem biało-czerwonych odbędą się w Gliwicach od 24 do 28 czerwca. Teraz kolarstwo. Dominika Włodarczyk zajęła drugie miejsce w wyścigu dookoła Pirenejów. Zwyciężyła jej koleżanka z grupy Team Emirates, Hiszpanka Paula Blasi. Trzeci, ostatni etap z metą w Jurancon wygrała Holenderka Elian Janssen. Meksykanin Isaac del Toro triumfował w rozgrywanym we Francji wyścigu Auvergne Rodan Alpy. Swoją dominację potwierdził zwycięstwem na ostatnim 8 etapie. Szwajcar Colin Stussi wygrał 64. małopolski wyścig górski. Najlepszy z Polaków Jakub Kaczmarek finiszował jako szósty i takie miejsce zajął w generalnej klasyfikacji. Barcelona wygrała rozgrywki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W rozegranym w Kolonii finale hiszpański zespół pokonał FISE Berlin 37-34. Trzecie miejsce dla broniącego tytułu SC Magdeburg, który w starciu o brąz wygrał z duńskim Olborgiem 32-26. Ponownie o sporcie o 10:30.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Co najmniej do południa czeka nas deszczowo-burzowa pogoda, choć z przejaśnieniami. Potem na południu kraju także rozpogodzenia. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i na południowym wschodzie. Będzie wiał porywisty wiatr, szczególnie silny w czasie burz. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i będzie rosnąć.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężko.

0: Kość ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!

0: do czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 14 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Połowa miesiąca już za nami, 15 czerwca, poniedziałek, 166 dzień roku, do końca roku 199 dni. O 4.14 wzeszło, zajdzie o 20.59 dzień, potrwa 16 godzin i 45 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 9 godzin i 3 minuty. Imieniny obchodzą Abraham, Adelaida, Albertyna, Bernard, Eutropia, Germana, Izolda, Jolanta, Leonida, Lothar, Oliwia, Oliwiusz, Wisław, Wisława, Wit, Witold, Witolda i Witosław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. 15 po 8, Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: My łączymy się z Rzeszowem, bo tam jest nasz kolejny gość, Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry.
2: Czy to sukces Polski, że Karol Nawrocki został zaproszony na galę MMA przed Białym Domem?
3: Nasz strategia.

0: strategiczny cel i najważniejszy dzisiaj, to jest zmienić status tych wojsk, które są czasowo w Polsce, na takie, żeby były na stałe. I w tym kierunku działa rząd, premier, wicepremier. Wicepremier zresztą tydzień temu złożył wniosek o to, żeby to się wreszcie dokonało. W tym kierunku działa parlament, po to ja byłem ostatnio w Stanach i znowu polecę. I w tym kierunku działa pan prezydent. Każdy po swojej linii, na swój sposób. Ale cel mamy jeden i tej synergii pilnujmy.
1: Choć Kancelaria Prezydenta dosyć jednoznacznie mówi, że liczy się przede wszystkim ten kontakt, który ma prezydent, że tylko on dostał zaproszenie ze strony Polski, no i że właśnie tak buduje się relacje z Donaldem Trumpem.
0: Do prezydenta jedzie prezydent, to jest naturalne, że prezydenci się kontaktują. Tak było w Polsce także przed prezydentem Nawrockim, więc w tym sensie nic nowego pod słońcem. To jest zadanie prezydenta, żeby się kontaktować z prezydentem Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę sytuację ustrojową, czyli to, jak wygląda kształt władzy w Polsce i w Stanach. Jest to najbardziej naturalna sytuacja, jaką znamy, więc nie ma co wokół tego już robić więcej hałasu.
1: No choć zwolennicy prezydenta, czy gala MMA, to z natury rzeczy wydarzenie dosyć głośne, natomiast zwolennicy prezydenta zwracają uwagę na to, że prawdopodobnie jest jedyną głową państwa zaproszoną na tę galę. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, ale nie znaleźliśmy informacji o tym, żeby jakiś jeszcze prezydent był na miejscu. Stąd pytanie o to, czy to jest wizerunkowy sukces Polski. Jak pan to ocenia?
0: Patrzmy na cel. To są za poważne rzeczy i za trudne czasy, żebyśmy... Można trochę pożartować. Tam widziałem wczoraj, niektórzy pożartowali, ale patrzmy na cel.
1: Jeżeli ministrów prowadzi... prezydenta niesłusznie, że to właśnie poważne wydarzenie, poważna sprawa.
0: Patrzmy tylko na cel. Jeżeli nas to prowadzi do celu, celem jest bezpieczeństwo Polski w trudnym czasie, bo czas jest naprawdę trudny. Proszę zobaczyć, co dzisiaj w nocy się działo, jakie były ostrzały Ukrainy. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo Polski i na naszą sytuację. Naszym celem tych polityków, którzy dzisiaj rządzą, którzy dzisiaj są w parlamencie, jest ochronić polski wzrost gospodarczy, dać Polsce siłę, rozbudować przemysł obronny. Nie przypadkiem dzisiaj jestem w Rzeszowie, bo tutaj będzie ten, powiedzmy, nowy COP, COP 2.0. Wszyscy musimy patrzeć w tym sensie w jednym kierunku i to się uda. Nie zmarnować tego momentu w historii Polski, który jest z jednej strony pełny ogromnych zagrożeń, jakich nie było od rozpadu Związku Sowieckiego, a z drugiej strony przez te duże środki, które są wydawane na obronność, na bezpieczeństwo, to jest też taki moment w historii Polski, który, no co tu dużo mówić, stanowi ogromną szansę na takie nowe odbicie się naszego kraju.
1: Ale każdy niech robi sobie... Na taką wspólną misją rządu i prezydenta jest to, żeby Amerykanie mieli stałe bazy na terenie naszego kraju. Pałac Prezydencki podkreśla, że również jest to jeden z celów tej wizyty, że no również to właśnie, prezydent chce o tym rozmawiać, ale koordynujecie działania? O to chciałem zapytać. Czy naradziliście się przed wyjazdem prezydenta?
0: Ja sam nie jestem członkiem rządu, ale oczywiście, że jest taki kanał komunikacji i przecież to nawet widać było na zdjęciach w ostatnich dniach. Także nie ma co robić sensacji z czegoś, gdzie nie ma sensacji. W takich czasach trzeba się skupiać na interesie Polski. Rozmaite rzeczy robili przywódcy. Jedni lubią sport, inni lubią kulturę. To Francuzi na to mówią, Paryż wart jest mszy. I to tyle bym tego komentarza tutaj dołożył.
1: Chociaż jak pan zwrócił uwagę, niektórzy wyśmiewali. Na przykład minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski pożyczył Karolowi Nawrockiemu, żeby dotarł do półfinału. To może nie ma co się śmiać.
0: Ale nie, no pożartować można. Dlaczego znowu nie? Akurat minister Sikorski słynie z subtelnego żartu i potrafi szpilę wbić, więc to też wie pan, prezydent Nawrocki i jego otoczenie też nie jest takie znowu grzeczniutkie, jeśli chodzi o żarty. Także to odróżnijmy to, co jest żartem. Tam przy niedzieli, przy sobocie są żarty. Niektórym się to nawet nie podoba. Ja patrzę jak polityk na to. Polityk patrzy, czy to prowadzi do celu. Także dobrze by było, żeby ta sprawa, druga sprawa, mówię z Rzeszowa, to też przypominam sprawę ministra Ziobry. Trzeba to też sądzić Amerykanom, że dla nas jest ważne, żeby sojusznik tutaj nie budował jakiejś ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy.
1: Choć wątpię, czy prezydent Karol Nawrocki podczas tej krótkiej rozmowy przed galą poruszył temat Zbigniewa Ziobry. Bardzo
0: wątpię. Nie wiem, co poruszył. Przypominam, że ta sprawa jest. Najważniejsza dzisiaj kwestia bezpieczeństwa Polski. Nic nie może być ofiarą tej sprawy. I tyle, co tu jeszcze można więcej powiedzieć.
1: Powiedział pan minister o tym, że jest kanał komunikacji.
0: Trzeba grać i z demokratami, i z republikanami. To niedługo tam się dużo może zmienić, bo są wybory w Stanach Zjednoczonych. Czyli żeby być tutaj też sprytnym i rozsądnym, nie popełnić tego błędu, który kiedyś PiS akurat już popełnił, grając tylko na republikanów, a potem wygrał prezydent.

0: Biden, więc tutaj trzeba mieć dobrą technikę. No i pamiętać, że w Stanach Kongres. To jest też zadanie parlamentarne, którego ja pilnuję, bo tam są ostateczne decyzje, jeżeli chodzi o środki. W Stanach Kongres odgrywa dużą rolę. Komisja Obrony, czy Komisja Sił Zbrojnych, ona się tak nazywa, niecałe 2 tygodnie temu dała pierwszy raz w historii rekomendację do Pentagonu, żeby wziąć na poważnie, przeliczyć i rekomendowała, przyjęła taką poprawkę, że rekomenduje właśnie ustanowienie stałych baz. Wszyscy to widzą, że to jest najlepszy sposób odstraszania, najefektywniejszy także dla pieniędzy amerykańskich.
1: Powiedział pan wcześniej, że jest pewien kanał komunikacji między rządem a prezydentem. A czy wykorzystując ten kanał, pan doradzałby prezydentowi, żeby się wstrzymał z decyzją o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
0: Panie redaktorze, w polityce to jest tak. Jeżeli ktoś komuś coś doradza publicznie, czasami go może zmotywować, ale czasami też może coś tam zepsuć. Ja uważam, że jest czas refleksji. Pan prezydent ma swoich doradców w tej sprawie.
1: Jeden z tych doradców, Szymon Stachowiak, powiedział godzinę temu, że właśnie dają czas stronie ukraińskiej po prostu na wycofanie się z tej decyzji o nazwaniu brygady imieniem bohaterów UPA. Czy wierzy pan w to, że rzeczywiście Kijów z tego może się wycofać? Bo wielu ekspertów bardzo wątpi.
0: No tak, ale wie pan co, to już teraz się zrobiło zawody wróżek. No. Myśmy powiedzieli, co jest dla nas ważne, że to jest strategiczny błąd prezydenta Zełenskiego. On bardzo osłabia wsparcie dla różnych form wspierania Ukrainy. Mówię o wsparciu w Polsce, wsparcie społeczne. To jest błąd etyczny, dlatego że w momencie, kiedy Ukraina szczególnie rozpoczyna negocjacje w tym pierwszym klastrze, no to trudno wynosić na sztandary i gloryfikować formacje, które mają na sumieniu zbrodnie wojenne. No i co mogę jeszcze powiedzieć? I przede wszystkim taki błąd emocjonalny skierowany przeciwko polskiemu społeczeństwu. To wszystko, co strona ukraińska miała usłyszeć, usłyszała. Wszyscy powinni być po naszej stronie zadowoleni, bo to było plus minus to samo od każdego ośrodka, z tego co wiem, a resztę wszystko już niech się toczy kanałem dyplomatycznym.
1: Ministrowie prezydenta wypominają premierowi, że zmienił zdanie pod wpływem sondaży. To samo mówił zresztą doradca prezydenta chwilę temu.
0: Dokładnie znam stanowisko pana premiera, bo z nim często o tym rozmawiam i słucham, co mówi publicznie, i żadnej zmiany zdania nie widzę i nie ma to już dzisiaj nic do rzeczy.
1: No, na początku podkreślał, że Rosja korzysta na tym sporze, a później dodał, że rozumie decyzję prezydenta w sprawie odebrania
0: orderu. No ale na czym polega zmiana zdania? No to nie ma zmiany zdania.
1: No, że na początku bardziej zwracał uwagę na to, że ten spór jest niekorzystny, a
0: nie, no,
1: później...
0: Panie redaktorze, to, że Rosja korzysta, przecież to jest wciąż aktualne. Jak nie korzysta? Nie widzi pan tego, co się dzieje? Nie widzi pan tego, co się dzieje choćby w mediach społecznościowych? My jesteśmy ofiarą wojny pełnoskalowej, wojny informacyjnej ze strony Rosji. Jeżeli ktoś nie bierze poważnie wojen informacyjnych, to nic nie zrozumie ze współczesnej wojny i na końcu przegra. I oczywiście, że prezydent w tej sprawie ma rację, że premier w tej sprawie ma rację. I prezydent też powinien na to zwrócić uwagę, jeśli nie zwraca, ale zakładam, że też zwraca na to uwagę. Nie widzę sprzeczności między tymi dwiema wypowiedziami. One po prostu pokazują dwa aspekty tej samej sprawy, ale akurat tu sprzeczności to najmniejszej przecież nie ma.
1: Czy Rosja skorzystałaby na tym, gdyby Wołodymyr Zełenski order stracił?
0: Panie redaktorze, omówiliśmy ten temat już tak, że nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Chciałbym być tak mądry, żeby jeszcze coś do tej sprawy dołożyć, ale...
1: Bo rozumiem, że nie chce pan publicznie mówić o tym, czy jest pan za, czy przeciw tej inicjatywy.
0: Ponieważ mi zależy na dobrym rozwiązaniu sprawy, a nie na tym, żeby błysnąć dzisiaj. Ja mam swoje zdanie w tej sprawie. To zdanie znają wszyscy, którzy...
1: Znaje prezydent?
0: Są nim zainteresowani. No, zapewne tak, no, panie redaktorze. Przecież ja nie przychodzę po to, żeby pobłyszyć. Są zbyt poważne rzeczy. Co ja będę radził panu prezydentowi, jeszcze tam kogoś denerwował czy coś? Przecież jasne, co ja robię. No, staram się mówić w taki sposób, żeby nie zaszkodzić polskiej racji stanu. Polska racja stanu dzisiaj nie polega na tym, żeby się kłócić z Ukraińcami, bo to daje paliwo Rosji. Polska racja stanu polega na tym, żeby trudne tematy, a to jest trudny temat, chociaż on nie definiuje, bo to nie są przecież całe stosunki polsko-ukraińskie. One w wielu aspektach są bardzo dobre. Dzisiaj się toczą ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Ja słyszałem od wielu ludzi 2 lata temu, że to się nigdy nie zdarzy, nie jest możliwe. Więc my, i to nie jest kwestia tylko Huty Pieniackiej, to jest kwestia Ostrówek, Woli Ostrowieckiej, kwestia poszukiwania były w Ugłach, to jest kwestia Późnik. Niebawem znowu będą poszukiwania w Późnikach. No to jest jednak realna robota rządu Donalda Tuska.
1: A myślę, że zagrożona jest ta konferencja o odbudowie Ukrainy, która ma się odbyć przecież już w przyszłym tygodniu. Słyszę poza mikrofonem wypowiedzi polityków koalicji, którzy obawiają się, że nikt wysoki rangą ze strony ukraińskiej nie przyjedzie ze względu na te napięcia.
0: Panie redaktorze, my dokładnie wiemy, kto przyjedzie.

0: Przecież ja znam tę problematykę. W oczywisty sposób nie jest zagrożona. Powiem panu to teraz przy mikrofonie i poza mikrofonami na ucho. No trzeba było mnie zapytać, ten pan powiedział, bo należy do tego ścisłego grona, który
1: czyli będzie prezydent Wołodymyr Załęski w Gdańsku reprezentował swój kraj? Będzie na miejscu? To jest potwierdzone?
0: No ale 10 razy na to samo pytanie odpowiedzieć, no tak. No. Jak gdzieś nie ma sensu, wie pan, dzisiaj świat jest pełen sensacji, to po co z tego robić sensację, jak tu akurat jej nie ma?
1: To skąd te wątpliwości pana kolegów?
0: A nie mam pojęcia, od kogo pan coś słyszał. Nie, naprawdę, no, nie jestem w stanie skomentować wypowiedzi gdzieś tam na ucho. Natomiast mogę kompetentnie powiedzieć, jaki jest stan rzeczy, ponieważ stan przygotowań do tej konferencji, myślę, że z wyjątkiem godzin, kiedy śpię, to mniej więcej co godzinę mam zaraportowanych. Tylko coś będzie niebezpiecznego się działo, od razu panu powiem.
1: A wysocy przedstawiciele polskiego rządu z kolei też nie będą rezygnowali, też będą na miejscu?
0: No oczywiście, panie redaktorze, to jest największe wydarzenie polityczno-gospodarcze w Europie w tym roku. Tam się zgłosiło kilkanaście delegacji na szczeblu szefów rządów i państw, szefowa Komisji Europejskiej, kilkadziesiąt delegacji na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, ministrów gospodarki, finansów, wicepremierów, kilka tysięcy uczestników. To jest wielkie wydarzenie dla polskiego biznesu. Podpisane będą wielkie, duże umowy. Już nie mówię, nie przypominam umowy, która jest w trakcie tego planu, który już właściwie jest zrealizowany, że PZU wchodzi w rynek ubezpieczeń, także będzie de facto liderem na rynku ukraińskim. No dobrze, że dał mi pan chwilę przestrzeni, tak sobie teraz uświadomiłem, bo wszyscy skupiają się tylko na tym, co nie idzie, a tam duże rzeczy się udają. Nie? I tych umów podpisanych podczas tej konferencji, bo ona się składa też z takiego komponentu gospodarczego, no będzie naprawdę sporo.
1: Tej przestrzeni niestety zabrakło nam już na antenie radiowej jedynki, ale mamy jeszcze przestrzeń na portalu YouTube Polskiego Radia. Super. Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych jest naszym gościem. No i przechodzimy właśnie na portal YouTube.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dwadzieścia osiem po 8.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Jak zawsze polecamy kolejne punkty w naszym programie o 16.35. W Ekspresie Jedynki naszym gościem będzie Andrzej Szejna z Lewicy.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Nasz słuchacz też chce coś powiedzieć. Dobrze poinformowany, bo mieszka za oceanem.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Konrad z małej Polski, daleko Nowego Jorku, New Britain, w stanie Connecticut. Co do ceny biletów na finał, który będzie niedaleko mnie, obok Nowego Jorku, najtańsze bilety $10,000. Zapraszam, może kogoś zawiozę z lotniska. Do usłyszenia.
0: Słyszał pan, jest łapucha. Pan Konrad oferuje podwózkę z lotniska.
2: W cenie już nie do.

0: Ułożył, ale dobrze, że siedzę, bo te ceny powalają.
1: 10 tysięcy najtańszy, tak?
0: Czyli 36 tysięcy złotych mniej więcej.
1: Taki jest kurs dolara?
0: Tak, teraz, około. Tak?
1: Około 3,60?
0: Tak, tak.
1: No dobrze. 8:31. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
0: Obecność Karola Nawrockiego na urodzinach Donalda Trumpa świadczy o dobrych relacjach między obydwoma politykami. Tak w radiowej jedynce doradca prezydenta Szymon Stachowiak komentuje krótką rozmowę obu przywódców na gali przed Białym Domem.
2: Była taka rozmowa, no do szczegółów oczywiście nie znamy.
0: Nie wiadomo więc, czy było też poruszana kwestia bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale gość radiowej jedynki Paweł Kowal zapewnia, że w tej sprawie i rząd, i kancelaria prezydenta są zgodne.
3: I w tym kierunku działa pan prezydent. Każdy po swojej linii, na swój sposób, ale cel mamy jeden i tej synergii pilnujmy.
0: Okręty świata, uruchomcie silniki, niech ropa płynie. Tak Donald Trump ogłosił otwarcie cieśniny Ormus i porozumienie z Iranem. Strona irańska zapowiada, że umowa zakończy wojnę. Trwały i natychmiastowy koniec wojny i operacji militarnych na wszystkich frontach. A podpisanie porozumienia w piątek w Genewie. Dziś przedstawiciele unijnych krajów mają przypieczętować wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. Teraz odszkodowania za opóźnione loty będą wypłacane do 30 dni. Nie będzie też anulowania lotu powrotnego, gdy pasażer nie wyleci z pierwszego lotniska, ani pobierania opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Są ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy kraju. W wielu położonych nad morzem powiatach obowiązują też alerty dotyczące silnego wiatru. Chodzi o pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Alerty obowiązują do 23. No i mundial. W grupie E Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0, a Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. W grupie F Holandia zremisowała z Japonią 2-2, Szwecja wygrała z Tunezją 5-1. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
1: WKS, WKS. Jakoś tak się skojarzyło z WKS-em, czyli z Wybrzeżem Kości Słoniowej. No, dali radę panowie, w ostatniej minucie strzelili bramkę na wagę 3 punktów. Ten początek tygodnia dużo chłodniejszy niż zwykle o tej porze. Mamy połowę czerwca, przypomnijmy, a miejscami o poranku 7-8 stopni. W północnej i wschodniej Polsce na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13-14, ale sytuacja ulegnie zmianie w połowie tego tygodnia.
7: No, u nas dzisiaj 12 stopni, później ma dojść do 17, będzie padało. I później już będzie w końcu ładna pogoda. Od środy już ma być cieplutko, także wystarczy na razie deszczu.
1: O czym mówiła pani Lena z Choszczna, zachodniopomorskiej? Rzeczywiście sytuacja ulegnie zmianie od środy, gdy do naszego kraju zacznie płynąć cieplejsze powietrze, co spowoduje bardzo szybki wzrost temperatury, która już w piątek, uwaga, w piątek przekroczy 30 stopni na Dolnym Śląsku, a w weekend sięgnie nawet 34, nie tylko na południu i na zachodzie, ale również w środkowej części naszego pięknego kraju. Najgoręcej będzie w sobotę i w niedzielę. Jeśli nie będzie, to będzie nie można rozliczać, bo mi się cały czas czkawką odbijają te 33 na Mazowszu. Od 22 czerwca, czyli za tydzień, mimo że nadal będzie bardzo ciepło, to temperatura nie powinna przekraczać 27-28 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Reklama.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
10: Wysyłasz dziecko na kolonie lub obóz? Jak sprawdzić organizatora? Jakie prawa mają dzieci i opiekunowie? Oraz o czym rodzic powinien pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem? Na pytania słuchaczy odpowie ekspert z Ministerstwa Edukacji. Spotkamy się także z wybitnym fotografem Wojciechem Grzędzińskim, który ponownie pojawi się z aparatem podczas

0: rówieśników lata z radiem i podpowie, co warto fotografować podczas wakacji.
1: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 24 minuty, godzina 9:00, czas na poranny trening szarych komórek, a niech będzie, a dlaczego nie, wydanie mundialowe, przecież w końcu tym mundialem żyjemy, nawet jeśli nasi się nie zakwalifikowali. W ostatni piątek prezentowałem Państwu miasta, które goszczą kibiców podczas Mistrzostw Świata, konkretnie część miasta, dokładnie te, które ukryły się w dźwiękowym rybusie, same się ukryły, ta. Mhm. A że tamten trening cieszył się ogromnym powodzeniem, mnóstwo telefonów, postarałem się o kolejną odsłonę, o repetę. Usłyszą Państwo dźwiękowy miks piosenek, w których ukryły się nazwy trzech miast gospodarzy mundialu. Dla jednych to będzie bułka z masłem, a dla innych...

0: Jakie miasta ukryły się w tym dźwiękowym rebusie? Trzy miasta gospodarzy mundialu. Jakie miasta? 22 139 22 02.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I od razu dla ułatwienia podpowiem, że w tym miksie nie pojawiło się Los Angeles. To miasto, w którym jutro o godzinie 4 nad ranem czasu polskiego swój pierwszy mecz zagra Iran. Iran z Nową Zelandią. Mecz oczywiście z podtekstami, bo obecność Iranu w związku z wojną na Bliskim Wschodzie przez moment stała pod znakiem zapytania. No i pytanie, czy to rzeczywiście koniec tej wojny? Mam na myśli to wstępne porozumienie między Stanami i Iranem, które ogłosił Donald Trump. To pytanie do Michała Strzałkowskiego. Michale, jak interpretować, bo rozmawiamy z Markiem Wałkowskim po godzinie 6.20, no i Marek nie miał wątpliwości, podobnie jak amerykańskie media, że to taki prezent Donalda Trumpa, który sam sobie po prostu zrobił na swoje urodziny. Tutaj nie ma mowy o przypadku. Pytanie, czy to rzeczywiście, no bo już kilka razy ogłaszał koniec tego konfliktu.
2: No, nawet kilkanaście razy, jak policzyły amerykańskie media. No, to też można powiedzieć, że to wszystko się wydarzyło na kilka godzin przed tym, jak reprezentacja piłkarska Iranu wylądowała w Stanach Zjednoczonych, żeby rozegrać ten mecz, o którym mówiłeś, więc też wylądowali już po tym, jak Donald Trump to ogłosił. Niektórzy mówią, może to też było nieprzypadkowe, że żeby nie, jakby jakoś wyjaśnić, dlaczego ci Irańczycy się pojawili. No, skoro
0: ale
2: jest
0: wiesz,
2: już...
0: ale to jest ciekawostka, bo oni grają swój mecz w Stanach, a mieszkają w Meksyku, zdaje się.
2: Tak, mieszkają w Meksyku i tak chciała ta Federacja Irańska. Ona w ogóle walczyła o to, żeby Irańczycy rozegrali wszystkie swoje mecze na terytorium Meksyku. Na to się jednak FIFA nie zgodziła, bo to by oznaczało tak daleko idące przebudowanie całej tej siatki tych meczów, gdzie kto gra z kim, że to jakby już nie było możliwe po prostu. Więc Iran takie połowiczne rozwiązanie zastosował. Mieszkają w Meksyku, tylko na same mecze latają do Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, będzie ten mecz w zupełnie innej atmosferze niż jeszcze wczoraj by się wydawało. No bo skoro jest to, ja nie wiem, czy możemy mówić o porozumieniu, raczej taki wstępny szkic porozumienia, bo to jest memorandum o porozumieniu, to znaczy wiele rzeczy jest jeszcze do dogadania po prostu. My wciąż nie znamy też dokładnej treści tego nawet memorandum. Wiemy bardzo niewiele, no, na przykład wiceprezydent amerykański J.D. Vance w telewizji Fox News ujawnił co nieco, ale tylko co nieco.
3: Number one.
4: Po pierwsze, to oznacza natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus, w tym oczywiście zniesienie i naszej blokady nałożonej na Iran. Po drugie, Iran nigdy nie będzie mieć broni jądrowej, nigdy nie będzie już nad nią pracować czy starać się ją pozyskać w inny sposób. To jest jeden z zapisów umowy. A po trzecie, ale to stanie się tylko, jeśli Iran dotrzyma swoich obietnic, dojdzie do fundamentalnej zmiany na Bliskim Wschodzie na następnych 50 lat. Zakończą się wojny, a region stanie się atrakcyjny do inwestowania. Będzie wiele dobrobytu i będą niższe ceny energii. Bliski Wschód był przez całe moje życie wielkim bałaganem, a nawet jeszcze dłużej. I koniec z tym.
2: No ale tutaj są wątpliwości już do tych wszystkich trzech rzeczy. Jak, na jakich zasadach będzie otwarta ciśnina Ormus? Trump pisał o tym, że zupełnie w wolny sposób będzie można nią pływać i każdy będzie mógł to zrobić. Tymczasem Irańczycy się szykują do tego, żeby pobierać myto za przejście przez tę ciśninę. Jeśli chodzi o kwestie nuklearne, to tak naprawdę niczego nie ustalono, bo już wiemy, że jeszcze 60 dni potrwa dodatkowe negocjowanie tego jednego konkretnego zapisu, czyli w sprawach nuklearnych wciąż trzeba się jeszcze dogadać. Co do pokoju na Bliskim Wschodzie, jak zachowa się Izrael? Nie jest stroną tego porozumienia. W ciągu ostatnich godzin doszło do bombardowań Bejrutu. Podobno Trump wściekły zadzwonił do Netanyahu, nakrzyczał na niego, niezadowolony z tego wszystkiego, co się stało.

0: Stało więc wciąż bardzo, bardzo wiele pytań, ale trochę konkretów jest, bo z kolei wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi w irańskiej telewizji IRIN podawał konkrety, jeśli chodzi o to, kiedy może na przykład dojść do podpisania tego porozumienia. Proces negocjacyjny zajął bardzo dużo czasu. W ostatnich tygodniach przeprowadzono bardzo różne rozmowy i konsultacje. Mediowały Pakistan i Katar. Delegacja katarska była w Teheranie jeszcze wczoraj i sfinalizowała rozmowę o memorandum o porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Ostatnie rozmowy trwały 14 czy 15 godzin. Przedstawiliśmy nasze ostatnie poprawki. Naturalnie je zaakceptowano i tekst memorandum z Islamabadu został zatwierdzony. Oficjalne jego podpisanie jest zaplanowane na piątek. Jako miejsce podpisania rozważana jest Szwajcaria. Ale oczekiwanie na to, żeby doszło do porozumienia amerykańsko-irańskiego było tak duże, że nawet te dość jeszcze mgliste zapowiedzi wywołały już na azjatyckich giełdach, one się otworzyły dziś jako pierwsze, sporą pozytywną reakcję. Były wzrosty kursów, spadek cen ropy. No i zobaczymy, jak zareaguje Europa, ale już liderzy europejscy w mediach społecznościowych piszą, że mamy do czynienia z potencjalnym, ale jednak przełomem.
1: Michał Strzałkowski, dzięki wielkie. Z Markiem Wałkuskim rozmawialiśmy po godzinie 6:20. Marek, tak jak właśnie zauważył, to Donald Trump sprawił sobie taki prezent na swoje urodziny.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
1: I na tych urodzinach jest, właśnie jest czy był, bo to w zasadzie to już
3: teraz
1: koniec.
3: Teraz już chyba odsypia.
1: No właśnie, prezydent Karol Nawrocki w naszym studiu, Jacek Czarnecki. No to co my wiemy o tej, bo to prywatka na ileś?
3: Prywatka, taka domówka w Białym Domu.
1: Na ile? Na 4000?
3: No właśnie, taka domówka na 4000 osób, głównym punktem czy główną atrakcją tej domówki była gala mieszanych sztuk walki, ale tam się przez cały dzień, nie tylko wieczorem działo, bo tam były i pokazy jakichś motocykli, no po prostu jakichś akrobacji motocyklowych, no różne cuda na kiju, można powiedzieć, na te 80. urodziny prezydenta Trumpa. Ta gala mieszanych sztuk walki, czyli nawalanka w klatce, no to był ten punkt kulminacyjny i tam prezydent Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. To spotkanie trwało, nie oszukujmy się, tak nieco ponad minutę. Co w tym czasie prezydent Nawrocki zdążył powiedzieć prócz życzeń i kilku takich normalnych zdań, nie wiem, że mu gratuluje takiej gali i tak dalej, nie wiem, nie wiemy tego. Prezydent przed spotkaniem z Donaldem Trumpem mówił, że chce rozmawiać o energetyce i bezpieczeństwie. Czy zdążył coś na ten temat rzucić? Nie wiem, ja to bym się krępował. Chyba by nie wypadało, że tutaj taki człowiek 80 lat obchodzi, a ja mu mówię, no panie prezydencie, ale to co z tą bazą, stałą bazą w Polsce? Na razie wiemy, że Amerykanie rozmawiają z Polakami na ten temat. Szykujemy już grunt pod tą bazę. Mamy kilka lokalizacji. Ta baza to nie będzie, to nie są zwykłe koszary, to trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć. To nie będzie baza, która się zbuduje w rok, to będzie trwało kilka lat. Trzeba zbudować całą infrastrukturę mieszkalną dla żołnierzy amerykańskich i ich rodzin. Czyli muszą być domy, muszą być szkoły, musi być jakaś baza gastronomiczna, więc to
1: tak,
3: będzie...
1: Muszą być szkoły, no to też muszą być nauczyciele, którzy...
3: Muszą być nauczyciele, no ale to często jest tak, że to właśnie jak
1: to jest
3: przyjeżdżają rodziny...
1: To jest ogromne wyzwanie.
3: To jest duże wyzwanie logistyczne, to też trzeba znaleźć na to miejsce. No bo jeśli to będzie, załóżmy, baza dla 4 czy 5 tysięcy Amerykanów, no to musi być na to jakieś konkretne miejsce. Na razie podobno są 3 lokalizacje. W tym tygodniu rząd ma pracować nad wyborem tej lokalizacji, co my zaproponujemy Amerykanom. Zobaczymy. Na razie, tak jak mówię, nie ma samej decyzji o tym, czy Amerykanie będą mieli tu stałą bazę, czy będzie to obecność dalej rotacyjna. I minister Przydacz tuż przed spotkaniem Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem mówił, że są dwie opcje. Albo będziemy walczyli o 11 tysięcy żołnierzy, albo o 15.
1: No to jeszcze w drugiej części politycznego skrótu plan Przemysława Czarnka na... narządzenie.
3: Plan Przemysława Czarnka na rządzenie ma mieć 21 punktów. Kandydat na kandydata na premiera w Kaliszu przedstawiał ten plan. Obiecywał, że PiS wyprowadzi Polskę z ETS-u, czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, który w rzeczywistości wpływa na ceny i energii elektrycznej, i ogrzewania. Ma to być pierwsza decyzja Rady Ministrów po ewentualnie wygranych wyborach w 2027 roku. I chyba Przemysław Czarnek zapomniał, że PiS rządził przez 8 lat. W tym rządzie on sam zasiadał. I tenże PiS nie wyprowadził przez te 8 lat Polski z ETS-u. Zapomniał też, a może nie wie, że z ETS-u wyjść się nie da, bo europejskie

0: przepisy po prostu nie przewidują takiej możliwości. No ale w myśl zasady, cóż szkodzi obiecać, Przemysław Czarnek i PiS obiecuje, że jeśli PiS dojdzie do władzy, to Polska z ETS-u wyjdzie. Ba, mówi nawet, że Polska potrzebuje, uwaga, uwaga, dramatyczna pauza, tak, Polska potrzebuje OZE. To powiedział wczoraj Przemysław Czarnek w Kaliszu, choć jeszcze niedawno mówił o zesrozę. W swoim planie obiecuje też emerytom zwolnienie od podatku PIT i podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy. To i 18 innych obietnic nazwano właśnie planem Czarnka. Na koniec jeszcze, wracając z Kalisza, samochód Przemysława Czarnka miał kolizję drogową, ale to nie była wina kandydata PiSu, a młodego kierowcy drugiego pojazdu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Przypomina mi się jako żywo piątek, kiedy zapowiadaliśmy tę prywatkę i takie było skojarzenie z tym utworem.
0: Tak.
2: Zróbmy więc prywatkę jakiej
0: nie widział nikt.
2: Tam zdaje się nie przeżył nikt.
0: Nie przeżył nikt. No, tu wszyscy przeżyli. Całe szczęście.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. I pani Sława.
1: Która się buja.
0: Buja w rytm party oddziału zamkniętego. A pobuja się pani teraz w rytm tego naszego miksu dźwiękowego, bo tam ukryliśmy miasta gospodarzy.
1: I znowu się okazuje, prawdopodobnie pan ma rację, ale ja nie słuchałam.
0: Nie słucha, to, pani,
1: wiem,
0: to pani posłucha. To w takim razie pani posłucha. W tym dźwięku ukryłem nazwy trzech miast, które goszczą kibiców podczas Mistrzostw Świata. To jest proste.

0: No to w takim razie oddajmy głos naszym słuchaczom.
1: Znów dwa miasta są mi znane. Oczywiście pierwsze to San Francisco, a trzecie Houston. Ale drugiego odpowiadam jeszcze raz. San Francisco, Chicago i Houston. Tak mi się wydaje, że te bębny to chyba Chicago.
2: Miasta w rebusie to San Francisco, Nowy Jork, ten od Englishmana, oraz Houston, ten od Whitney.
1: Trzeba być może powtórki, bo jakoś nie kojarzę tych bębnów.

0: No i teraz wszystko jasne. Englishman in New York, czyli tak, San Francisco, Nowy Jork i Houston. W tych miastach rozgrywane są mecze. Dzień dobry. Między innymi oczywiście.
1: Tak, ale na wakacje, drodzy państwo, to pewnie niekoniecznie do, chociaż do Nowego Jorku. Fajnie byłoby pojechać, ale...
0: No nasz słuchacz mówił, ile kosztuje najtańszy bilet na finał.
1: Nie pytam nawet.
0: 10 tysięcy.
1: Nie pytam, ale my się zbliżamy do wakacji, w związku z tym dzisiaj takie tematy wakacyjne. Gdyby tak na obóz, albo na kolonie, albo nawet na jakiś taki własny zorganizowany wyjazd. Na co uważać, co posprawdzać, żeby dzieci były bezpieczne i młodzież.
0: No to polecamy. Będzie ekspert?
1: Będzie.
0: No to słuchamy.
1: Będzie dyżur.
0: Już od 9:00.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Daniel Wydrych. Kłaniam się i mówię państwu do usłyszenia. Do jutra.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to.

0: Mebe Kompleks – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebewit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebewit B Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się autostrada A1 między Częstochową a Bytomiem. Za węzłem woźniki. Problemy pojawiły się na 474 kilometrze, po tym jak zdarzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowana w wypadku jest jedna osoba i kierowcy, którzy jadą w stronę Gorzyczek, mają zablokowany prawy pas. Na A1 problemy także między węzłami Grudziądz i Lisewo. Tutaj w kierunku Gdańska napotkamy problemy po tym, jak osobówka uderzyła w bariery na setnym kilometrze. Poszkodowana także jedna osoba. Przejeżdżamy pasem prawym w kierunku Trójmiasta, między Grudziądzem a Lisewem. Na S6 pod Gdańskiem także są problemy. Tutaj trzeba wzmóc czujność między węzłami Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Lotnisko. Niedaleko węzła Gdańsk-Karczemki na kilometrze 334 ciężarówka wjechała do rowu. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, natomiast są utrudnienia. Częściowo zablokowany jest pas łącznicy zjazdowej w kierunku m.in. Żukowa. Na S8 problemy mają ci, którzy dojeżdżają do Wrocławia od centrum kraju. Między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód na kilometrze 39 osobówka najechała na bariery energochłonne. W wyniku wypadku obrażenia odniosła jedna osoba. No i mamy blokadę lewego pasa oraz pasa awaryjnego w kierunku Wrocławia. Na Krajowej 17 spore problemy między Piaskami a Krasnym Stawem. Nie da się przejechać przez Łopiennik nadrzeczny. To miejscowość położona na 132 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i trzeba to objeżdżać m.in. przez Stężyce. Zwalniamy dojeżdżając do Poznania od Środy Wielkopolskiej na 11. Korkuje się również trasa Grodzisk Wielkopolski – Stężew.
10: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Mowa prezydentów Trumpa i Nawrockiego przy okazji gali MMA przed Białym Domem. Ważny jest cel, wybrzmiewa w pierwszych komentarzach.
1: Spadkiem cen paliw odpowiadają rynki na porozumienie Iranu z Amerykanami. Reakcje w Europie z ostrożnym optymizmem.
0: Więcej praw dla pasażerów linii lotniczych. Koniec z latami walki o odszkodowania albo płaceniem za miejsce rodziców obok dziecka.
1: Nieważna okazja i miejsce, ważny cel.
0: Takie komentarze przeważają w związku z wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu na urodzinach Donalda Trumpa.
1: Wydarzenie uświetniła gala mieszanych sztuk walk. Tuż przed nią, w pobliżu ringu, doszło do krótkiej wymiany zdań prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych.
0: O najważniejszych sprawach dla Polski warto rozmawiać wszędzie i przy każdej okazji, mówił w Jedynce poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal.
2: Patrzmy tylko na cel. Jeżeli nas to prowadzi do celu, celem jest bezpieczeństwo Polski w trudnym czasie, bo czas jest naprawdę trudny. Proszę zobaczyć, co dzisiaj w nocy się działo, jakie były ostrzały Ukrainy. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo Polski i na naszą sytuację. Naszym celem tych polityków, którzy dzisiaj rządzą, którzy dzisiaj są w parlamencie, jest ochronić polski wzrost gospodarczy, dać Polsce siłę, rozbudować przemysł obronny.
1: A podobnego zdania jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Marek Krawczyk, poranny gość Polskiego Radia 24.
3: Zawsze utrzymywanie kontaktów nieformalnych z przywódcą ważnego mocarstwa jest ważne i potrzebne. Także bardzo dobrze, że prezydent, jeżeli taki otrzymał zaproszenie, był na tej gali, bo takie drobne rzeczy jakoś zawsze się sumują.
0: Nie wiadomo, czy podczas trwającej wizyty prezydenta Nawrockiego za oceanem przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję do kolejnej rozmowy.
1: Ale prezydencki doradca Szymon Stachowiak podkreślał w Jedynce, że Karol Nawrocki ma w planach także inne spotkania.
4: Udział w gali i w urodzinach to nie jest jedyny punkt wizyty prezydenta Karola Nawrockiego. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj mamy Kapitol, mamy także spotkanie z przedstawicielem większości kongresowej, mamy spotkanie z przedstawicielami i szefami komisji, w tym Komisji Spraw Zagranicznych, sekretarzem stanu, także te spotkania się odbywają, te tematy są podejmowane.
0: Prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się m.in. z przywódcą większości republikańskiej w Senacie, Johnem Thunem. Szansa na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie i powrót do dyplomacji. Potencjalny przełom.
1: Światowi liderzy z rezerwą podchodzą do porozumienia ogłoszonego przez USA i Iran.
0: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ma nadzieję, że pokój będzie trwały.
1: Jest to pierwszy etap mający na celu otwarcie cieśniny Ormus, a następnie przejście do negocjacji w sprawie kluczowych kwestii, takich jak problem jądrowy, ale też spraw o zasadniczym znaczeniu dla stabilności w regionie.
0: Trump ogłosił, że porozumienie oznacza otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał od kwietnia.
1: Porozumienie przewiduje 60-dniowy rozejm, w trakcie którego mają toczyć się dalsze negocjacje.
0: Przed wakacjami to dla pasażerów linii lotniczych bardzo dobra wiadomość.
1: Po długich rozmowach udało się wzmocnić się prawa pasażerów. Dziś rozwiązania mają być przypieczętowane. A co oznaczają dla podróżnych? O tym Beata Płomecka.
5: Wraz ze zmianami łatwiej będzie o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Teraz będą oni otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę. A ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto linie lotnicze nie będą już mogły anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Nie będzie też pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie też dowolność, albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To są aktualności Jedynki.
1: 3 miesiące. Do 10 września spędzi w areszcie patomorfolożka z Podkarpacia, na której działce znaleziono szczątki ponad 30 płodów i odpady medyczne.
0: Sąd zgodził się z argumentami prokuratury, która domagała się izolowania 57-latki, mówi rzeszowski prokurator Michał Przybyło.
7: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary.
1: Pełnomocniczka podejrzanej zapowiada zażalenie od decyzji o areszcie. Ma na to 7 dni.
0: Tymczasem zakończyło się już przeszukanie działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, a dziś prokuratura ma opublikować komunikat podsumowujący działania służb.
1: Uspokojeni w pogodzie? Jeszcze nie dzisiaj.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w północnej i centralnej części Polski. Najbardziej intensywne zjawiska mają występować po południu.
1: W niektórych miejscach na metr kwadratowy ma spaść do 30 litrów deszczu. Burzom mają towarzyszyć porywy wiatru o prędkości do 75 km na godzinę lokalnie możliwy grad.

0: A po wczorajszych nawałnicach strażacy interweniowali w całym kraju ponad 500 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczących połamanych drzew i zablokowanych dróg napłynęło z Wielkopolski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
0: Na poniedziałek kolejnym dniem z burzami przejdą zwłaszcza nad północną Polską, wraz z nimi intensywny deszcz, no i porywisty wiatr. W pozostałych częściach kraju będzie przelotnie padać, ale chwilami niebo będzie się też przejaśniać. Temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na zachodzie i na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i będzie rosnąć.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
1: Prawie w całej Polsce oddycha się dziś bardzo dobrze, tylko w Warszawie, Gdańsku i Mosinie jakość powietrza jest dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 46% energii elektrycznej. W lasach w przeważającej części kraju występuje małe zagrożenie pożarowe.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dzień dobry, to program Pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa na dobry początek naszego spotkania. 11 minut po godzinie 9, to jest poniedziałek, prawda? Wszystko się zgadza? 15 czerwca też się zgadza. A to oznacza, że, no właśnie, że teraz usłyszą Państwo ten sygnał.
1: Cztery pory roku.
0: Dziś cztery pory roku, jutro jeszcze też, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek, a potem nadejdzie sobota. A w sobotę, tak, tak, wyjątkowo wcześnie, jeden dzień, w sobotę zabrzmi Polka Dziadek. My już odliczamy dni do lata z radiem, z tego co widzę, nasi słuchacze również, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Na dobry początek pierwsze spotkanie w Bielsku-Białej zapraszamy Państwa już teraz. Kto może, to proszę sobie tak zaplanować weekend, żeby tam z nami się zobaczyć. Oczywiście także z Telewizją Polską będzie pierwszy koncert, pierwszy piknik, pierwsza audycja wyjazdowa, a zatem gorąco Państwa zapraszamy i oczywiście odliczamy przez te najbliższe dni. I tak powolutku będziemy zdradzać, co się będzie ciekawego działo w trakcie lata z radiem. Co będzie maskotką? No tego jeszcze Państwu nie powiem. Proszę chwilę zaczekać. No ale skoro te wakacje, skoro koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, no to także i większość rodziców, ale przede wszystkim dzieci, ma już swoje wakacyjne plany.
2: Na kolonie, piłkarskie, sportowe.
3: Pierwszy raz będę jechała na obóz.
4: Zamierzam wyjechać na obóz żeglarski na miesiąc.
5: Mój syn na pewno jedzie na kolonie, na tygodniowy wypad na jezioro.
0: I dlatego dziś specjalnie dla rodziców, dla dziadków, dyżur telefoniczny, naszym gościem będzie ekspertka z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Porozmawiamy o tym, jak sprawdzić organizatora wyjazdów, kto będzie się opiekował naszymi dziećmi, jakie ma kwalifikacje, co na przykład z lekami i z telefonami, co może dziecko, czego nie może, a co może opiekun, no i co mają wspólnego z tym wszystkim nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej, które weszły no kilkanaście dni temu. To wszystko jest bardzo ważne i o tym wszystkim już w tej godzinie. A po godzinie 10:00 coś, drodzy Państwo, co myślę, że wiele kobiet zainteresuje, ale może nie tylko. Jak zrobić kosmetyk takiej własnej roboty, tak po prostu w domu?
6: Żeby zrobić najprostszy krem, wystarczy dobrać olej, który będzie odpowiedni dla naszego typu cery, kupić wosk pszczeli i tak naprawdę mieszając ten wosk pszczeli z olejem, z odrobinką wody, mikserem, oczywiście w odpowiedniej temperaturze, mamy gotowy krem.
0: A co z mydłem i z szamponem? Da się samemu zrobić? O tym wszystkim nasz gość, pani chemiczka, opowie, jak można wykorzystać to, co mamy pod ręką. A po godzinie 11:00, i tu znów będzie nawiązanie do lata z radiem, spotkanie z wybitnym fotografikiem Wojciechem Grzędzińskim, którego Państwo już znają z poprzednich pikników. No i w tym roku też będzie.
7: Będziemy kontynuować Państwa portrety w cyklu Portret Słuchacza. To oczywiście wymaga uwagi, uważności, znalezienia czegoś unikalnego w każdym z nas, w każdej osobie, która jest na tyle odważna, żeby przyjść, żeby stanąć przed obiektywem.
0: Ale wykorzystamy, że Wojtek ma dużą wiedzę, bo przecież jeździ po Polsce i po świecie i dowiemy się, jak fotografować, żebyśmy nie mieli kłopotów. Czyli jeśli na kogoś wyjeżdżamy, to czego nie fotografować, bo jest zakaz, no i o tym wszystkim właśnie już po godzinie 11:00. No i mam nadzieję, że Państwo jeszcze są z nami, pomimo, że to lato z radiem już tak na horyzoncie. No ale jeszcze mamy dla Państwa przez ten tydzień nasz tradycyjny czteroporowy konkurs, czyli Odkrywcy Przyszłości. Czas na odsłonę pierwszą.

lata. Na obu turniejach pełnił funkcję kapitana biało-czerwonych. W RFN Polacy osiągnęli historyczny sukces. Nie dość, że był to pierwszy występ w imprezie tej rangi naszej drużyny po II wojnie światowej, to zakończył się wywalczeniem trzeciego miejsca.

0: No tak w klimacie mundialu się utrzymujemy z tą zagadką, prawda? Ale dokładnie o co chodzi? No muszą państwo pokombinować. Na razie nic więcej nie powiem, bo jeszcze są 4 podpowiedzi przygotowane dla państwa. 72-151 to jest nasz numer SMS-owy, a nagroda dziś to, uwaga, specjalny airfryer, frytkownica beztłuszczowa z okienkiem do podglądania postępów, co tam te frytki wyczyniają, o wartości 400 zł.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: No i oczywiście jak zwykle do odpowiedzi niezbędny jest komentarz albo państwa opinia. Czekamy.

0: oczywiście Bruno Mars, a teraz głos będą miały i dzieci, i dorośli. Przypominam, że już tak zbliżamy się do wakacji, więc niebawem specjalnie dla Państwa uruchomimy dyżur telefoniczny. Nasz ekspert będzie odpowiadać na Państwa pytania 22 645 22 66. Proszę zanotować, ale jeszcze nie telefonować, jeszcze kilka minut, a ponieważ weszły nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej, to też nad nimi się pochylimy. Jak to na przykład jest w wypadku telefonów? Jak się może porozumiewać opiekun na kolonii czy na obozie ze swoimi podopiecznymi? To są bardzo ciekawe rzeczy i o tym wszystkim już niebawem. No a co w ogóle można sprawdzić przed wysłaniem dzieci na obóz czy na kolonię? No o to nasza koleżanka zapytała rodziców.
1: Sprawdzamy autokary raczej. Polegam na tym, co robi policja, no nie? No widziałem po prostu, jak policja sprawdzała cały autokar i wszystko to, co potrzebne było do sprawdzenia.
2: Znaczy na pewno warto sprawdzić autokar, czy to miejsce jest ciekawe, do którego dzieci jadą, co tam jest.
3: Przede wszystkim zaplecze, czy jest zaplecze sportowe, ponieważ bardzo ważne jest dla dzieci właśnie dużo ruchu. Też czy jest na przykład pod kątem wyżywienia możliwość diet, bo na przykład moje dzieci są bezglutenowe, więc czy jest bezpieczna ta dieta, czy jest wydzielona.
4: Co można sprawdzić? To, czy jest organizacja, czy w ogóle organizator wpisany na listę organizatorów. Nie wiem, czy to ministerialna lista, ale na pewno jest taka lista. I można to sprawdzić i to daje już taką pewność, że jest to wiarygodny organizator i wszystkie te warunki, które gwarantuje czy zapewnia w ofercie, powinny być spełnione.
0: Powinny. To gdzie ta lista? No odpowiedź na to pytanie dosłownie już za kilka minut.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej

0: Na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
10: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
9: Autopromocja. Pogoda.
11: Pan Michał pozdrawia nas z łazisk. Dziś przewaga chmur, ale nie pada. Panie Michale, na razie nie pada, ale to się może zmienić. Pan Wojtek Grudziądz informuje nas, że pada i rzeczywiście dzisiaj taka pogoda, podobnie jak i wczoraj, deszczowa. I przede wszystkim mamy ostrzeżenia od synoptyku z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia, bo mogą być i burze, i grad, i bardzo silny wiatr, i oczywiście także silny deszcz, ale nie wszędzie. Przede wszystkim województwom pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, a także częściowo zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie, czyli jakby tak najkrócej powiedzieć, to północna połowa kraju. Tutaj dzisiaj w wielu miejscach mogą pojawić się właśnie te burze z gradem i z bardzo silnym wiatrem, także proszę tam uważać. W pozostałej części kraju też chmury, też tych chmur może popadać, ale jakieś największe szanse na chwilę ze słońcem to Małopolska, Podkarpacie i Górny Śląsk. Tutaj te tereny. Co z temperaturą? Zdecydowanie niższa niż w ciągu tych ostatnich kilku dni, bo raptem od 13 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej części 17-18, najwyższa temperatura dzisiaj to 20, no może gdzieś 21 na krańcach Podkarpacia i na krańcach ziemi lubuskiej. Ciśnienie będzie rosnąć, ale jest niskie. W tej chwili zbliża się w Warszawie do 993. Także dzisiaj parasole, kurtka z kapturem, niewątpliwie lepiej to wszystko mieć ze sobą. Teraz przenosimy się do Wielkopolski, do Sierakowa. Tam jest pan Roman Tomczak, leśniczy Nadleśnictwa Sieraków.
12: Witam serdecznie z Puszczy Noteckiej. Pogodę mamy w kratkę. Aktualnie nie pada, a nawet pokazało się słońce. Pochwalę się dzisiaj prawdziwą ornitologiczną perełką. Proszę sobie wyobrazić, że niemal po 100 latach nieobecności do naszych lasów powrócił sokół wędrowny. Jeden z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce. Piękny i szybki, a gdy pojawi się na błękitnym niebie, sieje popłoch wśród innych ptaków. W locie nurkowym spada niczym grom z jasnego nieba, osiągając zawrotną prędkość 389 km na godzinę. Sokoły wędrowne nie budują własnych gniazd. Nasze ptaki skorzystały ze starego gniazda bielika, na którym ornitolodzy zamontowali specjalną platformę. W tym roku odnotowaliśmy udany lęk, a dwa młode zostały już zaobrączkowane. To naprawdę historyczny moment. Liczebność sokołów wędrownych na terenie Polski szacuje się na około 100-120 par lęgowych. Każda nowa para staje się sensacją dla leśników, ornitologów i miłośników ptaków. Pięknego poniedziałku życzę.
11: No proszę, i takie ornitologiczne wieści to przyjmujemy zawsze z radością. Także kolejny sokół, bardzo się cieszymy, niech te młode będą, niech ich będzie jak najwięcej. To tyle, jeśli chodzi o ptaki, a ja przypominam, drodzy Państwo, dzisiaj w wielu miejscach w północnej połowie kraju mogą być intensywne burze, także z gradem.

0: Drodzy Państwo, wakacje dosłownie tuż, tuż, ale przypominam, lato z radiem będzie kilka dni wcześniej niż zakończenie roku szkolnego, więc dzieci też jeszcze trochę do szkoły będą chodziły, a później to już ten zasłużony odpoczynek, wyjazdy z rodzicami, ale także i te samodzielne na kolonie czy na obóz. I już kilkanaście pytań mamy przygotowanych do naszego gościa, pani Barbara Labisko-Podolska z Departamentu Wychowania Profilaktyki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzień dobry, pani Barbaro.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: W Sądzie Ulicznej jedna pani powiedziała, że wie, że jest taka lista specjalna, no to my też mówimy, że tak, jest taka baza organizatorów, ale nie wiedziała gdzie i nie wiedziała, jak tę listę można znaleźć i jak sprawdzić. To jest pierwsze pytanie. Co to jest za baza? O czym ona nam mówi i gdzie możemy znaleźć tę bazę?
1: Baza wypoczynku jest takim systemem teleinformatycznym, który prowadzi minister edukacji. Znaleźć ją można w bardzo prosty sposób. Po pierwsze, wchodząc na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładkę Co robimy, następnie Oświata i wychowanie i znajdujemy tam wypoczynek i tam mamy informacje na temat wypoczynku, w tym na temat bazy wypoczynku, ale jest jeszcze prostszy sposób dla Państwa, a mianowicie po prostu wpisując w wyszukiwarkę, której Państwo używacie, baza wypoczynku i wtedy ta baza wyskakuje i możecie Państwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje.
0: Czyli hasło kluczowe, baza wypoczynku.
1: Tak, wystarczy i odnajdzie się.
0: I wtedy możemy sprawdzić, no właśnie jak szukamy, po nazwie organizatora, po województwie, po miejscowości, gdzie będzie ten obóz lub kolonia?
1: Sprawdzić można na kilka sposobów. Trzeba wpisać kilka kluczowych informacji, na przykład od kiedy do kiedy odbywa się ten wypoczynek, w jakiej miejscowości i

0: programów i w zasadzie są informacje, które już wystarczą, żeby państwu odnalazł się właściwy wynik. Czasami w tym samym czasie jest kilka wypoczynków organizowanych w danej miejscowości, więc im więcej państwo danych wpiszecie, na przykład pozyskane od organizatora numer wypoczynku, tym szybciej znajdziecie. Ale co do zasady, naprawdę niewiele danych trzeba wprowadzić, żeby uzyskać informacje na temat zarejestrowanego wypoczynku.
1: Czyli wtedy już mamy pewność, że to zostało zweryfikowane, skoro jest na tej liście, że organizator spełnił, jak rozumiem, wszystkie warunki, które stawia Ministerstwo Edukacji i możemy korzystać. Ale to jest jedna sprawa, natomiast do tego wszystkiego dochodzi nam problem, jak zweryfikować opiekunów, bo no, jednak mimo wszystko nie zawsze rodzice chcą polegać tylko i wyłącznie na tym, co mówi nam organizator, też chcą pewne rzeczy wiedzieć. Co z zaświadczeniem o niekaralności, bo wiemy, że od pewnego czasu, żeby zostać opiekunem czy wychowawcą na koloniach czy na obozie, takie zaświadczenie trzeba mieć.
0: Tak, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie, to organizator wypoczynku, zawierając umowę z wychowawcą czy też kierownikiem wypoczynku, on od nich żąda takiego zaświadczenia, więc jeżeli w bazie wypoczynku ten wypoczynek został zatwierdzony i tam figuruje, wtedy rodzice mogą mieć pewność, że jeżeli chodzi o takiego wychowawcę, wszystkie istotne informacje, w tym zaświadczenie o niekaralności, zostały zweryfikowane.
1: I też od razu powiedzmy, że te zaświadczenia także dotyczą opiekunów, którzy prowadzą zajęcia na półkoloniach, czy to jest lato w mieście, czy jakieś inne półkolonie. Tutaj organizator też musi zadbać o to, żeby opiekun miał to zaświadczenie. A czy opiekunem, czy wychowawcą na koloniach, czy na obozie może każdy zostać? Bo wiemy, że wielu nauczycieli, którzy mają wolne w czasie wakacji, wykorzystują, i to są oczywiście dyplomowani nauczyciele, którzy w szkołach uczą. W związku z tym tutaj sprawa wydaje się oczywista. No ale nie zawsze jest to nauczyciel, prawda?
0: Jeżeli chodzi o wychowawcę w czasie wypoczynku, może nią zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada przynajmniej wykształcenie średnie, nie była to osoba karana i oczywiście ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
1: Czyli jest specjalny kurs, który trzeba skończyć. To nie jest tak, że ktoś sobie dzisiaj wymyśli, że zostanie opiekunem i sobie zorganizuje gdzieś w swojej miejscowości obóz, czy półkolonie, czy kolonie. Jednak mimo wszystko trzeba przejść kurs. Ten kurs gdzie się przechodzi?
0: Są odpowiednie placówki, które ten kurs prowadzą. Jest ich bardzo dużo, więc trudno mi teraz wymienić wszystkie.
1: Ale są.
0: Natomiast wystarczy sobie nawet w internecie wklikać kurs na wychowawcę wypoczynku i pojawią się tutaj informacje.
1: A teraz przypomnijmy tę ustawę Lex Kamilek. Ona jest oczywiście bardzo ważna. W związku z tym to prawo też zmienia się dosłownie na naszych oczach w ciągu tych ostatnich kilku lat. Wiemy, że od tego roku, dokładnie od 6 czerwca, obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu czy kolonii. Myślę, że każdy, kto był na obozie jako dziecko, pamięta, że nawet wiele lat temu były takie karty, one oczywiście teraz wyglądają inaczej, są zmienione. Co takiego się zmieniło? Co z tych najważniejszych informacji, które są w tej karcie kwalifikacyjnej, o czym powinni rodzice wiedzieć?
0: Jeżeli chodzi o nowy wzór karty wypoczynku, to w tej karcie mamy nowe informacje dotyczące dziecka. Czyli to, co rodzic uważa za istotne i ważne i to, co chciałby przekazać organizatorowi o dziecku. Czyli na przykład, czy jest uczulona na różnego rodzaju lekarstwa, pyłki, czy ma alergie pokarmowe, czy na przykład ma jakiegoś rodzaju fobię, czy ma jakieś lęki społeczne, czy boi się na przykład wody. Z punktu widzenia organizatora, podanie bardziej szczegółowych informacji prowadzi do tego, że ta forma wypoczynku, która jest oferowana dziecku, będzie lepiej dopasowana do jego potrzeb i dzięki temu dziecko będzie bezpieczniejsze.
1: Tutaj także te informacje dotyczące zdrowia, leków, aparatu ortodontycznego,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, zgadza się.
1: Ale jeśli dziecko na przykład ma opinię czy orzeczenie, nie wiem, ADHD, spektrum autyzmu i tak dalej,

0: tutaj też jak najbardziej te informacje się powinny znaleźć. Czyli krótko mówiąc, im szerzej rodzic napisze, tym lepiej.
1: Jeżeli chodzi o organizatora wypoczynku, z pewnością im więcej będzie informacji o dziecku, tym dziecko będzie lepiej zaopiekowane.
0: A jakie jeszcze zmiany i nowości wprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej w tych przepisach od 6 czerwca? Co jest jeszcze takiego najważniejszego, o czym powinniśmy wiedzieć?
1: Przede wszystkim wprowadziło nowy obowiązek dla kierownika wypoczynku, zabezpieczenia miejsca kąpieli przede wszystkim
0: bezpieczeństwo nad wodą. To
1: tak,
0: jest
1: bezpieczeństwo nad wodą, tak, tu dziękuję, to jest takie słowo klucz. Przede wszystkim chodzi o to, że ma być zabezpieczony ten obszar, w którym dziecko korzysta z kąpieli, zgodnie z regulaminem tego miejsca wykorzystywanego do kąpieli, kąpieliska czy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zgodnie z godzinami, w których czynne jest to kąpielisko, a w przypadku, kiedy nie ma wskazanych precyzyjnie tych godzin, tutaj najważniejszą zmianą jest to, że dziecko może korzystać pod okiem oczywiście wychowawcy wypoczynku i ratownika wyłącznie od wschodu słońca do zachodu słońca.
0: Tak, pamiętamy wszyscy tragedię, która się wydarzyła w ubiegłym roku na obozie harcerskim. W związku z tym ten przepis też to już w tej chwili bardzo wyraźnie mówi. Jest zakaz. Dzieci będą mogły się kąpać wyłącznie w porze dziennej. Nawet jakby dzieci chciały, miały takie pomysły, to absolutnie wychowawcom czy opiekunom nie wolno pozwalać dzieciom na jakiekolwiek kąpiele nocne. To jest ta bardzo ważna zmiana. Drodzy Państwo, pytań mamy jeszcze sporo, na przykład dotyczące telefonów komórkowych, czy jeszcze innych rzeczy. Co wolno dzieciom, a czego nie wolno? No i jakie prawa mają opiekunowie? O tym wszystkim porozmawiamy jeszcze po godzinie 10, bo teraz nasz gość jest do Państwa dyspozycji. 22 645 22 66. Pani Barbara Labisko-Podolska z Departamentu Wychowania i Profilaktyki Ministerstwa Edukacji Narodowej udaje się do telefonu. Dziękuję Pani Barbara.
1: Dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.

22 645 22 66. Przypominamy, to jest nasz numer. To dzisiejszy dyżur telefoniczny. Rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży na obozach i na koloniach, które są organizowane. Zmieniły się przepisy od 6 czerwca, zatem mogą Państwo telefonować i pytać. Nasza ekspertka z Ministerstwa Edukacji Narodowej jest do Państwa dyspozycji. Obiecałam, że dzisiaj będzie sporo różnych podpowiedzi w naszej zabawie odkrywcy przyszłości. No to teraz taka bardzo, bardzo króciutka i trochę taka inna, ale Anusz Widelec ktoś z Państwa skojarzy? O i tyle. I tylko to jest ta druga podpowiedź. No jestem ciekawa, jakie tam Państwa skojarzenia się pojawią. 72 151 to jest nasz numer SMS-owy, konkursowy. Kto lub co dzisiaj tam jest ukryty? Proszę kombinować. Może to być zjawisko, może to być postać, może to być wydarzenie. No różne rzeczy mogą być, ale przełomowe.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max.

0: Snil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Są problemy na A1 między Częstochową a Bytomiem, zawęzłem Woźniki w kierunku Gorzyczek. Na 474 km autostrady zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowana w wypadku jest jedna osoba, a kierowcy mają zablokowany prawy pas właśnie w kierunku Gorzyczek. Na A1 problemy też na trasie w kierunku Gdańska. Te napotkają kierowcy, którzy jadą między węzłami Grudziądz i Lisewo. Na 100 km auto osobowe wjechało w bariery. Ranna została także jedna osoba. Mamy zajęty jeden pas w kierunku Gdańska. Tylko pasem prawym można tam przejechać. Natomiast pod Gdańskiem już poprawa sytuacji na trasie S6 między węzłami Szadułki i Lotnisko. Niedaleko węzła Karczemki wcześniej ciężarówka wjechała do rowu, ale na szczęście, mimo że brzmi groźnie, nikomu nic poważnego się nie stało. Na S8 problemy wciąż napotkają ci, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony centrum Polski. Między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód na 39 kilometrze osobówka najechała na bariery energochłonne. Ranna została jedna osoba. Zajęty jest lewy i awaryjny pas w kierunku Wrocławia. I to nie jedyne miejsce z utrudnieniami na trasie S8. Kolejne to odcinek między węzłem Dybki a węzłem Nagoszewo. 535 km i trasa do Białegostoku. Osobówka wypadła z drogi. Zablokowany jest lewy pas właśnie do Białegostoku. Krajowa 17 też z problemami. Tutaj między Piaskami a Krasnym Stawem w Łopienniku nad Rzeczą. Czołowo zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy. Do tego wypadku doszło na odcinku drogi o przekroju 2+1, zatem zablokowany jest pas w kierunku Piask, a ruch odbywa się w obu kierunkach pasami do jazdy w kierunku Krasnego Stawu.

Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Szczegółów nie znamy. Podczas gali do

doszło do minutowej rozmowy Trump-Nawrocki. Teraz prezydent USA leci na szczyt krajów G7. Za chwilę relacja naszej reporterki. Jest wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi.

0: Karol Nawrocki wziął udział w urodzinowym przyjęciu Donalda Trumpa, gdzie doszło do krótkiej rozmowy prezydentów. Politycy mają nadzieję, że w tym czasie Karol Nawrocki poruszył istotne dla polskiej strony kwestie. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie są oczekiwania związane z tą wizytą?
1: Doradca prezydenta Szymon Stachowiak powiedział, że podczas krótkiej rozmowy Karol Nawrocki miał szansę poruszyć kwestie strategiczne.
2: No oczywiście złożył życzenia, jednak są to urodziny Donalda Trumpa, ale także przypomniał się w sprawie kwestii strategicznych, w sprawie kwestii tego, że dzisiaj oś wschodnia Paktu Północnoatlantyckiego to jest Polska.
1: Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal ma nadzieję, że prezydent włączył się w działania rządu na rzecz stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Nasz strategiczny cel i najważniejszy dzisiaj to jest zmienić status tych wojsk, które są czasowo w Polsce, na takie, żeby były na stałe.
1: Wątpliwości co do efektów wizyty ma jednak eurodeputowany lewicy Krzysztof Śmiszek. Dobrze, że pojechał, dobrze, że był, ale nie wiadomo, co załatwił. Tak mówił na antenie Polskiego Radia.
4: Zobaczymy, przyjedzie pan prezydent do Polski, wróci, to będziemy go pytać, co się udało załatwić, jakie kwestie zostały poruszone.
1: Donald Trump z okazji swoich urodzin zorganizował w Białym Domu galę mieszanych sztuk walki. Formalnej rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa nie było w oficjalnym kalendarium Białego Domu. Nieformalna rozmowa trwała dokładnie minutę 20 sekund.
0: Głosy polityków w tej sprawie zabrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Przed Ukrainą długa droga, mówi szef MSZ. Ukraina i Mołdawia formalnie otworzyły negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Oba kraje będą musiały spełnić wszystkie kryteria akcesyjne, mówi Radosław Sikorski.
5: Otwarcie negocjacji to nie to samo co zamknięcie. Sprawy podstawowe to praworządność, a więc także walka z korupcją na przykład. Ale dobrze, że Ukraina jest nie tylko kandydatem, ale teraz będzie już kandydatem negocjującym, bo to daje i Ukrainie i nam punkt docelowy relacji między Ukrainą a Unią Europejską. Ukraińcy teraz już wiedzą na pewno, o co walczą.
0: W nocy Rosja zaatakowała Kijów. Zginęło co najmniej 9 osób. W Kijowie, Charkowie i innych miejscach trwa usuwanie skutków ataków. Dziś we francuskim Avion rozpoczyna się szczyt G7, którego tematami będą m.in. wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. A coraz bliżej wstępnego porozumienia między Iranem a USA, tak twierdzi prezydent Ameryki. Kraje wspólnoty, w tym Francja, deklarują gotowość wsparcia działań na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormus.
6: Prezydent Francji wezwał do szybkiego wdrożenia porozumienia przez, jak podkreślił, wszystkie strony konfliktu. To aluzja do Izraela, który prowadzi uderzenia w Libanie. Emmanuel Macron napisał w serwisie X, że liczy na solidne i trwałe porozumienie chroniące suwerenność Libanu. Podkreślił również potrzebę pilnego i bezwarunkowego otwarcia cieśniny Ormus, bez systemu opłat i innych ograniczeń. Międzynarodowa misja utworzona razem z Wielką Brytanią jest gotowa to wesprzeć. Środki zostały rozmieszczone na miejscu i są gotowe do użycia, napisał francuski prezydent. Już po południu Emmanuel Macron będzie miał okazję poruszyć ten temat podczas rozmowy z Donaldem Trumpem w Evian, a jutro na szczycie G7 zaplanowano specjalną sesję poświęconą sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Grzegorz Braun z sądowym zakazem wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz-Birkenau. W ubiegłym roku Braun zanegował istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważył wiarygodność muzeum. Polityka pozwała Muzeum Auschwitz. To gorzkie zwycięstwo, przyznaje Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau.
8: Nie sądziłem, że przyjdzie mi żyć w czasach, w których przedstawiciele Polski, nasi reprezentanci, będą zdolni opowiadać rzeczy, które będą wyrażać opinie negacjonistyczne.
0: Wczoraj też politycy związani z Grzegorzem Braunem nie zostali wpuszczeni na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu, gdzie odbywały się uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Deszczowo i burzowo ma być jeszcze do końca tygodnia. Później pokazać ma się słońce, tak prognozują synoptycy. Ma być nawet upalnie, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
9: Burze i opady deszczu głównie na północy, wschodzie i centrum kraju. I temperatury jeszcze będą w przedziale od 18 do 22 stopni. Natomiast koniec tygodnia i okres weekendu zapowiada się już słoneczny i z temperaturami przekraczającymi 30 stopni.
0: Dziś też obowiązują alerty przed burzami dla północy kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych.

0: samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pogoda.
3: W całej Polsce chmury i deszcz niemal wszędzie. Przelotnie pada, a na północy kraju przechodzą burze z silniejszym deszczem i porywistym wiatrem. Od 11 stopni na Podhalu, 13 na przeważającym obszarze, do 15 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 994 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 10 minut po 10, jaka ładna godzina, drodzy Państwo. Program pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa nieustająco, a teraz to już taką coraz większą ekscytacją się uśmiecham, bo Państwo wiedzą, nasi słuchacze, wierni słuchacze wiedzą, że już naprawdę odliczamy dni do tego ważnego wydarzenia, jakim jest Lato z Radiem. Jeszcze 5 dni i wszystko się rozpocznie, rozpocznie się kolejna wakacyjna wielka przygoda radiowa z Latem z Radiem. Wiedzą Państwo, że to już będzie 55. Lato z Radiem, takie okrągłe trochę. No dobrze, to Państwo odliczają, my też tutaj się przygotowujemy do tego wielkiego wydarzenia, ale na razie...
1: Cztery pory roku.
0: Tak, do piątku jeszcze cztery pory roku, a dziś, jak w każdy poniedziałek, specjalnie dyżur telefoniczny dla Państwa. Proszę telefonować 22 645 22 66. Ten numer i naszą ekspertkę polecamy.

wszystkim z Państwa, którzy mają dzieci, starsze, młodsze, które wyjeżdżają na obozy, na kolonie, bo właśnie to jest dzisiejszy temat dyżuru. Zmieniły się przepisy, zaostrzyły się od 6 czerwca, a zatem jest o co pytać i proszę telefonować. W tej godzinie także pochylimy się nad tym, co zrobić, żeby dużo nie wydać, ale żeby zrobić samemu i trochę upiększyć swoją urodę, poprawić trochę jakość swojej skóry, czyli krótko mówiąc o kosmetykach, które możemy sami zrobić w domu. Są takie cuda, są takie możliwości, więc zastanowimy się, jak zrobić, na przykład bez konserwantów oczywiście. No i co? Będzie teraz trzecia podpowiedź dźwiękowa w naszej zagadce odkrywcy przyszłości. Przypomnę, że to może być albo postać, albo zjawisko, albo wydarzenie. No coś przełomowego, coś, co zmieniło na przykład nasze życie, albo część naszego życia, albo jakąś dziedzinę. No już Państwo się domyślają, że to wszystko związane jest z piłką nożną.

0: ten drogi lwów, to miasto snów.
1: Pamiętam 1974 rok. Sukcesy naszych polskich piłkarzy to był według mnie najlepszy okres polskiej piłce. Poszliśmy jak burza, pokonywaliśmy potęgi piłkarskie, a za tym wszystkim stała legenda

0: Pan w przededniu wielkiego turnieju wierzy w to, że ta reprezentacja jest w stanie osiągnąć coś znaczącego, żebyśmy nie musieli ciągle wspominać tych sukcesów z lat 70.
1: 72-151 to jest nasz numer SMS-owy. Na pewno niedobra odpowiedź to piłka, ani Antoni Piechniczek, ani Grzegorz Lato, ani Stadion Piłkarski. Proszę kombinować dalej, chociaż mam nadzieję, że po tej trzeciej podpowiedzi pewne miasto tutaj też Państwa może naprowadzić na tę właściwą. Do tej odpowiedzi jak zwykle potrzebny jest komentarz. Ciekawy, kreatywny, zabawny, to już zależy od Państwa. A tutaj szanowny jury będzie wybierało dobrą odpowiedź. A nagroda w tej naszej zabawie to frytkownica beztłuszczowa z takim specjalnym okienkiem, przez które można podglądać, co tam w środku się dzieje, o wartości 400 zł.

0: Pani Lucyna, na Facebooku pani redaktor Sława jakieś przecieki, podpowiedzi odnośnie lata z radiem i maskotki, nikomu nie powiemy. No ja wiem, że państwo nikomu nie powiedzą i duże zaufanie, ale ja jednak mimo wszystko jeszcze nic nie powiem i poczekamy do soboty. Za to nie trzeba teraz czekać na informacje, jak można sobie samemu zrobić jakieś kosmetyki w domu i czy to w ogóle ma sens, skoro jest taki wybór na rynku. Zaraz się przekonamy, bo jest z nami pani Monika Terajewicz, chemiczka, autorka bloga Chemia Między Nami, która również zajmuje się tworzeniem własnych kosmetyków. Dzień dobry pani Moniko.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To pierwsze podstawowe pytanie, czy takie naturalne kosmetyki w domu naprawdę może sobie każdy stworzyć, czy po prostu trzeba, tak jak i pani, być magistrem chemii?
1: Powiem przewrotnie, nie. Chemia oczywiście i wiedza chemiczna pomaga. Oczywiście pomaga w zrozumieniu tematu, ale każdy może. Jeżeli ktoś potrafi upiec ciasto, zrobić tort, to zrobienie kremu naprawdę nie stwarza większego problemu.
0: Naprawdę?
1: Więc naprawdę.
0: No bo niektórzy twierdzą, że nie będziemy się w takie rzeczy bawić. Mamy fachowców, na rynku jest rzeczywiście dużo, a jednak mimo wszystko czasem kusi, żeby coś własnego zrobić i przede wszystkim, żeby wiedzieć, co tam do tego czegoś się włożyło. To podobnie jak pani wspomniała z ciastem, prawda? Jak sami upieczemy, to wiemy, co tam jest, jaka jest jakość tych produktów, a jak idziemy do cukierni, no to tak no nie zawsze. Chyba podobnie jest i z kosmetykami.
1: Myślę, że tak. Powiem tak, że jeżeli ktoś troszeczkę wie z chemii, jak wygląda krem w ogóle, na jakiej fazie się tworzy i tak dalej, to jest w stanie to zrobić. A jeżeli ktoś nie ma w ogóle pojęcia, bo załóżmy boi się, że coś zrobi źle, są w internecie są strony, w których są półproduktami kosmetycznymi i tam są też receptury. I dla osoby początkującej bym rekomendowała, żeby wejść na taką stronę, wybrać sobie kosmetyk, który nam jest potrzebny, załóżmy, wybrać taki jeden z tych prostszych, zrobić sobie tak, podejść do tego, jak trochę chemicy podchodzą, czyli rozpisują sobie, co dają, dokładnie ile, zrobić taki kosmetyk, sprawdzić, czy on zadziała na nas. Jeżeli mamy wątpliwości, to zacząć się modyfikować, dodawać kolejne składniki, ale wychodzi od prostych rzeczy.
0: Od prostych rzeczy, więcej dobrze.
1: Tak, od prostych rzeczy.
0: Pani Moniko, to zacznijmy może od takiej najprostszej rzeczy, czyli na przykład krem. Zastanawiam się, który jest prościej zrobić. Krem natłuszczający czy krem nawilżający?
1: Mam powiedzieć dla osoby początkującej,
0: tak,
1: czy osoby...
0: Tak, bo ja zakładam, że większość naszych słuchaczy to właśnie takie osoby jak ja, początkująca.
1: Powiem tak, czy krem nawilżający, natłuszczający nie ma znaczenia, bo to jest kwestia składników, jakie się dobiera, żeby miały inne działanie, żeby zrobić coś bardzo prostego na już w domu na pół godziny, żeby już był gotowy na przykład taki kosmetyk, to na przykład jest peeling do ciała. To może być różany tonik do twarzy. Mamy mnóstwo teraz kwitnących róż, można taki tonik zrobić od razu, bo na przykład wystarczy garść płatków róży, wodę przygotowaną, ocet jabłkowy, może troszeczkę glicerynę, wystarczy w aptece kupić i już mamy tonik do twarzy. Można go też wykorzystać na przykład do płukanki do włosów. I takie rzeczy da się szybko zrobić. Na przykład też magnezowy piasek do kąpieli. Nie trzeba tam mieć żadnej wiedzy chemicznej.
0: No ten magnezowy piasek, piasek brzmi ładnie, magnezowy już niekoniecznie. To jak zrobić magnezowy piasek?
1: Magnezowy jest taki, że po prostu nasza skóra chłonie jony magnezu, które są łatwo wypłukiwane w czasie stresu z naszego organizmu i tak dalej, więc dużo ludzi mają skurcze właśnie z braku magnezu. I taki, kupuje się taką sól Epsom. W internecie można kupić bez problemu, czy nawet w aptece. Taką sól Epsom mieszamy z solą kłodawską na przykład, która jest rewelacyjna. Dodajemy na przykład ulubionego oleju, na przykład takiego domowego z lodówki po prostu.
0: Ale spożywczego, tak? Jakiś olej?

0: jest pożywczy,
1: oczywiście.
0: Tak?
1: Mhm. Tak, tak, tak, mhm, tak. Może to być oliwa nawet. Troszeczkę. I taki piasek wsypujemy, on będzie taki lekko tłustawy, wsypujemy do wanny, moczymy się w niej, robimy sobie wspaniały relaks i rewelacyjnie działa na skórę. Chłoniemy ten magnez i z automatu jesteśmy tak zrelaksowani i to działa od razu. Robię takie sobie rzeczy raz w tygodniu.
0: I szybciutko i trzeba mieć to pod ręką i rzeczywiście można sobie taką fajną kąpiel zrobić. Pani Monika, tak. Ja dopytam o ten krem własnej roboty. Co tak. W ogóle musi być? Bo ja wiem, że dodatki mogą być różne, tak? Ziołowe, pachnące, mniej pachnące, bardziej pachnące. Ale co jest bazą do takiego kremu domowego?
1: Zależy, o jakim kremie mówimy, bo jeżeli mamy tak zwany olej w wodzie lub woda w oleju, używamy, przede wszystkim są trzy składniki podstawowe. Musi być faza wodna, faza tłuszczowa i musi być emulgator, który łączy te dwie fazy, bo wiemy, jak woda z tłuszczem się nie łączy ze sobą, nie miesza. Patrzymy jak na rosół trochę, czyli żeby się pomieszały nam te fazy, potrzebujemy emulgator. To są trzy podstawowe składniki i całą resztę to są dodatki. Jeżeli ja chcę na przykład wziąć krem nawilżający, to muszę dać więcej składników nawilżających, typu na przykład alantoina, bepantenol, to może być mleczan sodu, gliceryna świetnie działa. Wszystkie takie rzeczy, które zatrzymują wodę w skórze. Jeżeli chcę zrobić natłuszczający, to biorę więcej olejów. Na przykład to może być olej arganowy, to może być olej z rokitnika, olej ze słodkich migdałów, to może być olej z nasion malin. Generalnie mamy mnóstwo takich olejów. Wybieramy składniki takie, które pod naszą skórę konkretnie. Są skóry, które są suche, są skóry na takie normalne, nazwijmy to, ale są przetłuszczające, z tendencją do przetłuszczenia. I my wybieramy inne oleje pod kątem naszej skóry. Bo jeżeli skóra jest tłusta, to nie możemy wziąć tłustego mocno oleju, bo po prostu będzie nas zapychać i będziemy się czuć źle.
0: Dobrze.
1: Znowuż...
0: To już wiemy, który olej, bo już pani ich trochę wymieniła. Do tego wszystkiego ta faza wodna, czyli jak rozumiem zwykła woda przygotowana z kranu?
1: Przygotowana. To może być na przykład, ja często używam, robię sobie herbatę zieloną, taką mocniejszą i używam taki napar. To może być herbata z rumianku, to może być na przykład z płatków na gietka.
0: Czyli wtedy już mamy przykład... ten element wodny, a ten tak. Emulgator, o którym pani powiedziała, że bez tego się nie da. Co to takiego?
1: Tak. To jest taki składnik, który w swojej budowie zawiera część hydrofilową i hydrofobową i łączy fazę wodną z fazą tłuszczową.
0: I to trzeba kupić gdzie? W aptece, w sklepie?
1: Nie, to raczej w takich sklepach z półproduktami kosmetycznymi. Nie będę tutaj reklamować żadnej firmy, ale jak państwo wpiszą, to znajdą. I też nie chcę podawać nazw handlowych. Natomiast są takie emulgatory, które po prostu, no, jest ich dużo, to też od razu też powiem.
0: I można samemu,
1: dwie fazy.
0: I można samemu
1: oczywiście.
0: Kombinować, kupić i wtedy już tak. Różne dodatki w zależności
1: ważne,
0: od tego, co lubimy, tak? Ale ważne?
1: Tak, że potrzebuję mikser, bo to się nie da zrobić tak, że ja sobie wleję teraz w tą fazę wodną,
0: i łyżeczką
1: mieszam łyżeczką, nie. Potrzebuję mikser, ale taki
0: zwykły,
1: taki standardowy, który mamy w domu, tak.
0: No proszę bardzo. Pani Moniko, ja czuję, że my się z panią musimy umówić jeszcze na jedną rozmowę, bo dzisiaj już nam czas się kończy i wtedy porozmawiamy o jeszcze innych ciekawych rzeczy, ale ten tonik różany z płatków róż, które w tej chwili tak przepięknie pachną i peeling naprawdę bardzo rzeczywiście miała pani rację, bardzo szybko i bardzo łatwo można samemu zrobić. Do kremu trzeba troszeczkę więcej czasu. Monika Terajewicz, chemiczka, autorka bloga Chemia Między Nami, była gościem 4,5 roku. Dzięki.
1: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy.
2: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Największe gwiazdy,
11: a wśród nich
10: Big Day.
11: Formacja nieżywych schabów.
10: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
11: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
10: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
12: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
11: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
10: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
12: i na antenie radiowej jedynki po 21.
11: Zapraszamy.
13: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super.

0: Super, tylko co na to moja wątroba?
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
8: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Autopromocja.
9: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
10: Krzysztof Kuzak, studium. Co tam za wielką wodą? Jakie emocje?
11: Dzień dobry, witam. 19 goli wczoraj obejrzeli kibice w 4 meczach piłkarskich Mistrzostw Świata. Strzelecki festiwal...
10: Już 19?
11: Tylko
10: naprawdę?
11: W tych meczach wczorajszych, niedzielnych.
10: Ja nie wiem, bo ja nie oglądam, bo jak nasi nie grają, to nie oglądam. Przyznaję się bez bicia. Taka kibicka jestem, że tylko naszym kibicuję.
11: No Niemcy wczoraj zagrali w Houston z Curaçao, a więc z tym absolutnym debiutantem na mundialu wygrali 7-1. Choć kto wie, czy największą radość nie sprawiła bramka zdobyta przez Liviano Comencję dla właśnie debiutantów tego turnieju. Ten zawodnik urodził się w Bredzie, czyli w Holandii, a na co dzień występuje w lidze szwajcarskiej, w FC Zürich. Niemieckie media bardzo spokojnie przyjęły to efektowne zwycięstwo.
12: Nasza kadra miała dużo szczęścia, pisze Frankfurt Allgemeine Zeitung. Nie dlatego, że wygrała z Curaçao, ale dlatego, że wylosowała ten zespół i to na początek, precyzuje gazeta. Dzięki temu zespół zyskał dużo czasu i spokoju. Krótki szok, a potem festiwal bramek. Tak mecz streszcza magazyn Kicker. Miękkim i puszystym, zamiast po prostu łatwym, nazywa zwycięstwo kadry Süddeutsche Zeitung. Dziennik dodaje sarkastyczne hura, by zaraz potem przypomnieć nieudane starty do 2 poprzednich mundiali. Tu powinno być co najmniej 10-1. Nie chcę wspominać poprzednich mistrzostw. Trzeba się skupiać na nowych meczach. To jest silny zespół, miał dobre okazje i powinien bardziej pokazać swoją wartość. Dobrze, że zdobyli swoje punkty, ale sportowa jakość może i musi być jeszcze wyższa. Są szanse na tytuł? Nie. To kto będzie mistrzem? Francja. To usłyszałem od jednego z kibiców w Berlinie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
11: W tej samej grupie skromne zwycięstwo Wybrzeża Kości Słoniowej nad Ekwadorem 1-0, natomiast w grupie F, tak, w tej, w której mogła zagrać Polska, a gra Szwecja. Najpierw niespodzianka, Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a wspomniani Szwedzi pokonali Tunezję 5-1. Dziś do gry wkraczają mistrzowie Europy, Hiszpanie. O 18:00 sprawdzą formę piłkarzy z Republiki Zielonego Przylądka. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a w nocy czasu w Polsce Arabia Saudyjska kontra Urugwaj oraz pierwszy mecz reprezentacji Iranu, która w Los Angeles spotka się z Nową Zelandią.
7: Cztery pory roku.

0: Pani Alicja napisała wcześniej: wakacje, pakowanie plecaków, martwienie się, czy wszystko wzięte, czy da sobie radę to dziecko bez mamusi. No, to wszystko przeżyłam i tęsknię za tamtymi czasami. No tak, pani Alicjo, pokolenie się zmieniają, dzieci rosną, no i teraz kolejne pokolenia rodziców się martwią, ale przepisy oczywiście też są dostosowywane do tego, co się zmienia w naszym życiu i bardzo dobrze. Dlatego też o tym mówimy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej od 6 czerwca wprowadziło nowe przepisy, które wprowadzają, no tak można powiedzieć, w niektórych aspektach to nawet i rygorystyczne zmiany, jeśli chodzi na przykład o to bezpieczeństwo na koloniach i na obozach. Po dyżurze telefonicznym nasz gość Barbara Labisko-Podolska, Departament Wychowania i Profilaktyki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani Barbaro, z poprzedniej naszej rozmowy tak króciutko przypomnijmy, że jest baza, każdy może bez problemu tę bazę organizatorów wypoczynku znaleźć. Druga bardzo ważna rzecz wprowadzona po ubiegłorocznej tragedii na obozie harcerskim, kiedy harcerz niestety utopił się w trakcie nocnej kąpieli. Przypomnijmy, ta zmiana to...
1: To zabezpieczenie miejsca przez kierownika wypoczynku, miejsca
0: kąpieliska,
1: miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w godzinach jego funkcjonowania, w przypadku kiedy te godziny nie są określone, wyłącznie od wschodu do zachodu słońca. I tak samo wychowawca wypoczynku ma obowiązek, zanim dzieci wejdą do wody, zapoznać ich z regulaminem tego kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, i dzieciaki mogą się kąpać wyłącznie od wschodu do zachodu słońca, jeżeli nie ma godzin.
0: Czyli najkrócej ujmując, drodzy słuchacze, jest zakaz kąpieli

0: nocnych. I to jest ta duża zmiana wprowadzona. A czego nie wolno wychowawcom, opiekunom na obozach i koloniach, jeśli chodzi o utrzymywanie kontaktów z podopiecznymi swoimi? Bo tutaj też są zmiany, też są rygorystyczne, powiedzmy.
1: Od 15 sierpnia 2024 roku obowiązują standardy ochrony małoletnich. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, dzieciaki, które wyjeżdżają na obozy, na kolonie, powinny czuć się bezpiecznie w kontakcie z dorosłymi i tak samo w kontakcie rówieśnik-rówieśnik. I tutaj pani redaktor poza anteną mówiła o różnych formach kontaktu, więc ten wychowawca powinien kontaktować się najlepiej przez telefon służbowy z dziećmi. Powinien na pewno nie zapraszać przez swoje media społecznościowe do jakichś kontaktów, w nich brać udział.
0: Te grupy WhatsAppowe na przykład właśnie są po to, że jeśli są już starsze dzieci i gdzieś są na wycieczce, otrzymują na przykład czas wolny, tak?
1: Może zmienić się godzina to też, zbiórki na przykład.
0: Tak? Więc to oczywiście czasem jest jak najbardziej pomocne, ale bardzo ważna jest informacja, że tutaj dwie osoby dorosłe przynajmniej muszą być na takiej grupie WhatsAppowej. Skoro poruszyliśmy temat telefonów, bo to jest też istotne, czy te przepisy regulują twardo, czy dziecko na obozie, na kolonii może mieć dostęp do telefonu cały czas, czy jednak to jest wewnętrzna sprawa już organizatorów i rodziców?
1: Wewnętrzna sprawa organizatorów i rodziców, dlatego przed kolonią czy obozem rodzice powinni ustalić z organizatorem zasady korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych w trakcie wyjazdu.
0: I najczęściej to tak jest, powiedzmy, z praktyki też wiemy w ostatnich latach i to też się często dzieje na zielonych szkołach, że dzieci mają te telefony, czy młodzież, zabierane i na przykład otrzymują raz albo dwa razy dziennie w poszczególnych godzinach, na przykład 15-16 albo po kolacji. Wtedy rodzice wiedzą, że dziecko wtedy ma telefon i może się z nim skontaktować. Oczywiście wyłączamy te takie sytuacje ekstremalne, kiedy coś się dzieje i dziecko potrzebuje tu już natychmiast kontakt z rodzicem. Ale zazwyczaj takie te regulaminy obozu czy kolonii mówią. Wyjątkiem chyba właśnie jest to, o czym już wspomniałyśmy, że jeśli jest jakiś fajny wyjazd gdzieś do jakiejś miejscowości na jakąś wycieczkę, to wtedy dzieci też ten telefon utrzymują. Po pierwsze po to, żeby mieć kontakt także i z opiekunami, a po drugie, żeby mogły sobie zdjęcia porobić po prostu.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o korzystanie z telefonów, to już sprawa organizatorów i rodziców. Jeżeli coś jest dla nas niejasne, warto dopytać i też, co ważne, przed wyjazdem na taki obóz czy kolonię, dobrze poinformować swoje dziecko, jakie zasady obowiązują, żeby później nie było zaskoczenia, jak już dziecko wsiądzie do autobusu czy do pociągu, że są jakieś ograniczenia.
0: Tak, to trzeba ustalić wcześniej.
1: Tak,
0: jeszcze pani Barbaro, dopytam o jedną ważną rzecz, bo już powiedziałyśmy o tym, że od tego roku jest nowa, bardziej rozbudowana karta kwalifikacyjna wyjazdu dziecku na obóz czy na kolonie. Tam między innymi są rozpisane te rzeczy dotyczące leków. Czy jeśli dziecko musi przyjmować jakieś leki, to dziecko musi te leki przyjmować samo, czy opiekun może te leki podawać?
1: Jeżeli wychowawca wyraża zgodę, to tak, może podawać.
0: Czyli wtedy może to już kontrolować. Drodzy Państwo, informacje na temat tych nowych zmian oczywiście także na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale jeszcze tak na zakończenie powiem. Oczywiście nauczycielom także nie wolno stosować kar cielesnych, przemocy słownej, krzyku, czy w ogóle działań, które mogą naruszać godność dziecka. I to też wszystko jest tutaj twardo zapisane, więc mamy nadzieję, że wszystkie wyjazdy będą się odbywały szczęśliwie i wszystkie dzieci zadowolone będą wracały z takich wyjazdów. Bardzo dziękuję. Barbara Labisko Podolska, Departament Wychowania i Profilaktyki Ministerstwa Edukacji Narodowej, była gościem 4,5 roku.
1: Dziękuję Państwu i życzę słonecznych, udanych wakacji, a przede wszystkim
0: bezpiecznych.
1: Tak.
2: Jedynka. To jest radio.

0: To Daria Zawiałow, a teraz, drodzy słuchacze, trzecia podpowiedź, czwarta podpowiedź w naszej zagadce, w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości.
1: Złoty medal olimpijski, srebrny, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Człowiek jest zapisany w historię futbolu światowego i polskiego. Już mi...

No właśnie, chciałoby się dalej zaśpiewać i jeśli ktoś chce, to może śpiewać i to też pewnie będzie ułatwienie, jeśli chodzi o szukanie dobrej odpowiedzi. Już państwo się domyślają, że tym razem nie co, ale kto jest ukryty w naszej podpowiedzi, kto się związany bardzo intensywnie z piłką nożną. No i 72 151 czekamy na państwa odpowiedzi razem z opinią, z refleksją, z komentarzem. No i na kogoś z państwa czeka też nagroda w naszym specjalnym magazynie. A jest to frytkownica beztłuszczowa z takim specjalnym okienkiem, gdzie można podejrzeć, co tam w środku się dzieje. O wartości 400 zł. Czekamy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: operacji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Reklama. Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy możliwe są jeszcze na A1 między Częstochową a Bytomiem, za węzłem Woźniki. Na kilometrze 474 po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. Na A1 problemy też między Gliwicami a Knurowem. Jezdnia ta sama, czyli w kierunku Gorzyczek, i też utrudnienia. Zablokowane dwa pasy w kierunku południowym po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe i pojazd ciężarowy. Na S6 tymczasem problemy niedaleko Gdańska, między węzłem Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. 333 km. Tam zepsuł się pojazd i przez to zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Na S6 utrudnienia są też między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Tutaj chodzi o 24 km. Miejsce kolizji dwóch samochodów osobowych. Zajęty jest jeden pas w kierunku Gdańska między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Powinny już kończyć się problemy na S8 w Dolnośląskiem między węzłami Łozina i Oleśnica Zachód. Dziś rano kierowcy mieli spory problem z dojechaniem do Wrocławia od strony centrum Polski. Samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i było zwężenie, a także korek. Kończą się także kłopoty na innym odcinku S8 między węzłem Dybki a węzłem Nagoszewo, to w Mazowieckiem. Osobówka wypadła tam z drogi, też było zwężenie. Natomiast na Krajowej 8 w Dolnośląskiem między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi problemy wciąż trwają. To 44 km. Osobówka najechała na bariery drogowe i znak. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uwaga, bo jedziemy jednym pasem na zmianę. Na trasie numer 17 Piaski Krasny Staw również trwają utrudnienia. W Łopienniku nad Rzecznym na kilometrze 132 czołowo zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy. Zablokowany jest pas w kierunku Piask.
12: Jest 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Porozumienie USA-Iran dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie ma być podpisane w piątek, potwierdza je Iran. Za chwilę relacja naszej reporterki. Do rozmowy wykorzystywać trzeba każdą okazję, mówi Marek Borowski o wizycie prezydenta Polski w USA. Rozmowa Trump-Nawrocki trwała nieco ponad minutę. Nie wiadomo, czy ktoś zrobił to celowo, czy maszt telekomunikacyjny przewrócił wiatr.
13: Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemi.
12: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Prezydent USA oraz premier Pakistanu ogłosili taką informację w nocy. Amerykański przywódca miał nakazać natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek.

0: w Szwajcarii. Sprawą zajmuje się Agata Król. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co dokładnie znalazło się w porozumieniu i jakie są reakcje świata?
1: Wojna i działania militarne na wszystkich frontach, w tym w Libanie, mają

0: Ochy ogłosiły, że są gotowe znieść sankcje nałożone na Iran. Oferują również wsparcie w przywróceniu żeglugi i rozminowaniu Cieśniny Ormus. Chiny pochwaliły mediację Pakistanu i wyraziły nadzieję na przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie.
1: A tematem zajęła się Agata Król. Dziękujemy za relację. Ma z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa, na którą zaproszenie dostał m.in. Karol Nawrocki. W czasie jej trwania doszło do ponadminutowej wymiany zdań między prezydentem Polski i USA. Senator KO w Polskim Radiu 24 ocenił, że dobrze, że tak się stało.
2: Jeżeli tylko jest jakaś okazja, żeby polski prezydent, a w tym wypadku prezydent Nawrocki, który zna się z prezydentem Trumpem, żeby się z nim spotkał, to taką okazję trzeba wykorzystywać za każdym razem. I zawsze tam dochodzi do jakiegoś spotkania, do jakiejś rozmowy. No dzisiaj trudno powiedzieć, czy coś więcej z tego wyniknie.
1: Senator Marek Borowski zaznaczył, że w takich okolicznościach jak gala MMA trudno sobie wyobrazić rozmowę o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ale jak zaznaczył, relacje z USA pozostają ważne, a Polska powinna jednocześnie wzmacniać swoją pozycję militarną i gospodarczą. Jacek Kurski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS i były prezes TVP powiedział, wchodząc, że nie udziela schronienia w Stanach Zjednoczonych byłemu ministrowi sprawiedliwości.
3: Stanowczo oświadczam, że jest to nieprawda. Byłbym zaszczycony i dumny, gdybym mógł udzielić schronienia Zbigniewowi Ziobro w Stanach Zjednoczonych, ale trudno udzielać schronienia i chronić kogoś, kto się nie ukrywa. Nigdy Zbigniew Ziobro nie przekroczył progu naszego, mojego i mojej żony Joanny domu w Stanach Zjednoczonych.
1: Jacek Kurski stwierdził też, że wezwanie go na przesłuchanie i ściganie Zbigniewa Ziobry są działaniami politycznymi wymierzonymi przeciwko opozycji. Były minister sprawiedliwości w czasach rządów PiS Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Miał m.in. wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
4: To są aktualności jedynki.
1: Policja ustala, czy był to skutek silnego wiatru, czy też ktoś celowo odkręcił śruby utrzymujące konstrukcję. Runął maszt telekomunikacyjny w powiecie kieleckim. Jacek Borek z Komendy w Kielcach mówi, że przesłuchiwanie są m.in. mieszkańcy.
5: Na polu leżała 50-metrowa stalowa konstrukcja. Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemi.
1: Maszt runął w pobliżu drogi i szlaku pieszego, nikomu nic się nie stało. Spadła inflacja, podaje Główny Urząd Statystyczny. W maju ceny towarów i usług wzrosły o 3,1%, podczas gdy w kwietniu były to 3,2%. W porównaniu z kwietniem ceny spadły więc o 0,3%. Inflacja spadła w maju dzięki niższym cenom żywności, warzyw, mięsa, tłuszczów. Te obniżyły się o 1% w porównaniu z kwietniem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
7: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
1: Przedpołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami przejaśnienia. Na północy kraju jednak burze. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i porywistym wiatrem. 11 stopni w Elblągu, 13 w Poznaniu i Łodzi, 15 we Wrocławiu i Krakowie, 17 w Rzeszowie. Ciśnienie w Warszawie to 994 hektopaskale.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
7: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: 10 minut po godzinie 11, to program Pierwszy Polskiego Radia. Drodzy Państwo, ja wiem, spoglądam na to, co tu się na Facebooku dzieje. Państwo też już odliczają, no to ja jeszcze również. 5, 4, 3, 2, 1 i nadejdzie sobota. I to nie będzie 21 czerwca, ale tym razem 20. Tym razem o dzień wcześniej rozpoczynamy naszą wakacyjną przygodę wieloletnią, czyli lato z radiem. No my tutaj się już szykujemy, ale widzę po Państwa wpisach, że Państwo również i tacy niektórzy niecierpliwi. Pani Krystyna z utęsknieniem czeka na lato z radiem i jednocześnie na ciepło, które ma przyjść wraz z pierwszymi taktami Polki, Dziadek. Ciekawa też jestem maskotki lata z radiem. Pani Sławo, może jakieś naprowadzenie? Tak jak w konkursie co to, kto to? No nie, drodzy Państwo, milczę jak głaz, milczę jak grób, milczę jak skała. Na razie nic nie powiem, albo nie powiem tylko tyle, jak zwykle. Wiem, ale nie powiem.
1: Cztery pory roku.
0: No i jeszcze troszkę cierpliwości, jeszcze te kilka dni proszę wytrzymać, ale powoli codziennie będziemy Państwu coś zdradzać. No już Państwo wiedzą oczywiście, że trasa lata z radiem razem z Telewizją Polską po raz kolejny, że pierwszy koncert już w Bielsku-Białej w tym najbliższą sobotę.

Oto będzie i audycja, i piknik, i właśnie koncert. I bawimy się z Państwem nawet nie do końca sierpnia, ale nawet jeszcze na początku września się spotkamy. W wielu miejscowościach będziemy, więc tym bardziej trzeba korzystać z tego, żeby się z nami spotkać. No i w ubiegłym roku Państwu spodobała się bardzo jedna rzecz, a mianowicie portret słuchacza, który wykonywał znakomity fotograf, fotografik, fotoreporter Wojciech Grzędziński, laureat bardzo wielu nagród, między innymi nagrody Grand Press Photo w tym roku za zdjęcie roku. Tych nagród w swoim życiu zgarnął naprawdę wiele. No i on znowu się pojawi w dwóch miejscowościach, w których, no muszą Państwo poczekać, bo dosłownie za kilka minut rozmowa właśnie z Wojtkiem, którego miałam okazję spotkać w takim piknikowym, w piknikowej atmosferze, czyli właśnie na pikniku naukowym, który za nami. Przy okazji bardzo Państwu dziękujemy. Przyjechało też sporo naszych słuchaczy, między innymi pani Sylwia, która tutaj też zdjęcia publikuje dzisiaj na Facebooku, z którą miałam okazję się właśnie zobaczyć na pikniku naukowym w sobotę. Tyle opowieści, tyle wstępu. Czekamy, liczymy te dni, a Państwo słuchają ostatniej już dziś podpowiedzi w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. No chyba teraz to już będzie wszystko jasne.

0: złoty medal, marzenie każdego trenera, niewątpliwie.
1: Można śpiewać z Andrzejem Dąbrowskim. To też jest duża podpowiedź. Drodzy Państwo, 72-151, przypominam, numer SMS-owy, a nagroda o wartości 400 zł to taka specjalna frytkownica beztłuszczowa z okienkiem do podglądania tego, jak to się już upiekło, czy się już upiekło, czy trzeba już wyciągać.
2: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
1: No to rozwiązanie tej naszej zagadki przed godziną 12. Przypominam regulamin naszej zabawy na naszych stronach, a dosłownie za 3 minutki z hakiem rozmowa z Wojciechem Grzędzińskim, który pojawi się w lecie z Radiem.

0: spotykamy się w piknikowej atmosferze z naszym, no chyba tak mogę powiedzieć, z naszym nadwornym fotografem, Wojciech Grzędziński.
1: Dzień dobry.
0: Znakomity fotograf, fotoreporter, laureat bardzo wielu znaczących nagród, autor wielu wybitnych fotografii, także i autor fotografii naszych słuchaczy. Słuchaczy Lata z Radiem, stąd właśnie Wojtka Państwo też mogą pamiętać z ubiegłego roku, z Lata z Radiem. I spotykamy się, żeby powiedzieć, że hasło piknik będzie także nam towarzyszyło w trakcie tegorocznego Lata z Radiem i z Tobą będziemy się mogli spotkać dwa razy.
1: Tak, zapraszam serdecznie i do Ełku 11 lipca i do Tarnowa 22 sierpnia, gdzie będziemy kontynuować Państwa portrety, w cyklu Portret Słuchacza.
0: Zapraszamy pary, zapraszamy indywidualnie, zapraszamy z rodzinami, zapraszamy z czworonogami, zapraszamy wszystkie pokolenia naszych słuchaczy, żeby przyjechały na koncert właśnie w tych dwóch miejscach. Będzie można zrobić sobie coś wyjątkowego na pamiątkę, bo właśnie portret, ale oczami, aparatem wybitnego fotografa. Wojtku, czy to jest tak, że gdy zaczynasz fotografować człowieka, to jest takie pstryk? Czy to troszeczkę wymaga jednak uwagi, uważności?
1: To oczywiście wymaga uwagi, uważności, znalezienia czegoś unikalnego w każdym z nas, w każdej osobie, która jest na tyle odważna, żeby przyjść, żeby stanąć przed obiektywem, żeby ten portret był nie tylko takim po prostu zapisem czasu i miejsca, ale żeby był czymś więcej, był bardziej opisem i takim głębszym obrazem każdego z Państwa.
0: Ty robisz zdjęcia od wielu, wielu lat zawodowo, bardzo profesjonalne, ale każdy z nas też lubi sobie cyknąć zdjęcie, zwłaszcza, że zbliżają się wakacje. No i przy okazji wykorzystam moment, że jesteś razem z nami. Podpowiedz naszym słuchaczom, gdzie nie wolno robić zdjęć, ponieważ w tej chwili sytuację mamy, jaką mamy, niestety. I trzeba pamiętać, że nie w każdym miejscu w Polsce czy za granicą możemy sobie cyknąć zdjęcie. Trzeba zwracać uwagę na to, gdzie jesteśmy albo co jest w tle.
1: Tak, szczególnie trzeba zwracać uwagę przy wszelkiego rodzaju obiektach wojskowych, tak zwanych strategicznych, chociażby dworce kolejowe, czy też zdjęcia transportów wojskowych, które gdzieś tam przemierzają nasz kraj. Ale też wszelkich osób, które też sobie tego nie życzą, bo szczególnie podczas wyjazdów zagranicznych często mamy tą skłonność, pokusę, tak, do fotografowania obcych ludzi, a jednak no, nie wszyscy życzą sobie, żeby być troszeczkę sprowadzonymi do roli małpki w zoo. Więc uważajmy na prywatność i szanujmy innych tak, jak sami byśmy chcieli być szanowani.
0: A te obiekty, one często powinny mieć taki znaczek, prawda? Który nam mówi, że uwaga, stop, tu nie

0: wolno fotografować?
1: Najczęściej jest to przekreślony aparat fotograficzny, ale też coraz częściej widzimy przekreślony dron, bo bardzo wiele obiektów również jest objętych zakazem fotografowania i filmowania z powietrza, a z powietrza bardzo łatwo naruszyć również prywatność czy intymność naszych sąsiadów.
0: A co z dworcami, stacjami kolejowymi, no i właśnie torami? Czy to wolno fotografować?
1: Powiem tak, jeżeli chcecie Państwo sobie zrobić pożegnalne selfie na dworcu, oczywiście tak, natomiast jako obiektów lepiej tego unikać.
0: Może ktoś przyjść i zwrócić nam uwagę?
1: Tak, może nam zwrócić uwagę, może mieć słuszne pretensje. Czasy są dosyć trudne i miejmy na uwadze, że to jest dosyć wrażliwa informacja. I czasami takie jedno zdjęcie, czy też to, co jest w tle tego zdjęcia, może zdradzać informacje, które są niepotrzebne.
0: A lotniska?
1: Z lotniskami jest też tak, że znowuż te hale przylotów, jeżeli będziemy sobie robili nasze pożegnalne zdjęcie, absolutnie tak, róbmy. Natomiast są miejsca na lotniskach, takie jak kontrola bezpieczeństwa. Tam też warto zauważyć i zwrócić uwagę właśnie na znaczki o zakazie fotografowania i tam już zdjęć po prostu nie wykonywać.
0: Pamiętam też, że niektóre pasy startowe też podlegają temu zakazowi. Są takie lotniska, na przykład Jasionka koło Rzeszowa, że tam już są zakazy i nie wolno.
1: Tak, jest część lotnisk, która ma na przykład wydzieloną część wojskową i rzeczywiście te części wojskowe, tak jak każdy inny obiekt wojskowy, podlega zakazowi fotografowania.
0: Drony od kilku lat coraz bardziej popularne, bardziej dostępne. Niejednokrotnie dzieci dostają na urodziny w prezencie drony. Też trzeba mieć świadomość, że nie możemy z drona fotografować wszystkiego i wszędzie.
1: Tak, drony dają nam wspaniałą, unikalną perspektywę, ale żeby latać bezpiecznie dronem, jednak należy nie tylko znać przepisy, ale też patrzeć na mapy dostępne dla operatorów dronów, gdzie są zakazy lotów, gdzie są te strefy objęte i wyjęte z możliwości swobodnego latania, fotografowania i filmowania, ale też ja bardzo uczulam na to, żeby jednak mieć świadomość, że nie wszyscy nasi sąsiedzi godzą się na to, żeby być podglądanymi z powietrza. Często wolą zachować swoją prywatność i uszanujmy to.
0: Niektórzy z nas wyjeżdżają za granicę. Kultura kulturze nierówna. W niektórych krajach też trzeba uważać ze zdjęciami, nawet nie tylko obiektów wojskowych, ale także i innych.
1: Tak, pamiętajmy, że wszędzie, gdzie wyjeżdżamy, jesteśmy gośćmi i podlegamy prawu miejscowemu, a nie temu prawu, które wydaje nam się, że gdzieś obowiązuje. Bardzo wiele krajów ma zamknięte strefy i dla fotografowania z powietrza. I jakby kulturowo jest przyjęte, że nie fotografujemy chociażby w krajach muzułmańskich. Raczej unikajmy fotografowania kobiet, szczególnie kobiet, które na przykład mają odsłonięte twarze, jeżeli nie chcą być fotografowane. Jesteśmy, tak jak mówiłem, gośćmi. Szanujmy zasady i obyczaje lokalne.
0: Szanujmy i jednocześnie pamiętajmy, żeby sobie też kłopotu nie zrobić.
1: Absolutnie można na siebie sprowadzić gniew i dostać bardzo szybkie rekolekcje, na przykład z islamu.
0: Wojtku, wakacje rozpoczynają się już niebawem. Przypominamy, trasa Lata z Radiem rusza, a z Wojtkiem spotkamy się, przypomnijmy jeszcze raz, na dwóch piknikach Lata z Radiem w lipcu i w sierpniu.
1: W lipcu w Ełku 11 lipca i 22 sierpnia w Tarnowie. Także zapraszamy wszystkich, absolutnie z wszelkimi czworonogami, rodzinami, teściową, teściem. Wszyscy, którzy będą mieli ochotę, zapraszamy.
0: Obiektyw Wojtka to wszystko uwieczni, a zatem wpadajcie do nas. Wojciech Grzędziński, wybitny fotograf, był gościem 4,5 roku, a już niebawem spotkamy się na piknikach Lata z Radiem.
2: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która

0: Prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Autopromocja. Pogoda.
4: Pani Sylwia pozdrawia nas z Białej Podlaskiej z informacją, że deszczowo i chłodno, więc nic z dzisiejszego zbierania kwiatów czarnego bzu na kolejną porcję syropu. No tak się rzeczywiście dzisiaj dzieje, że po pierwsze synoptycy dają ostrzeżenia dla kilku województw, krótko mówiąc północna połowa kraju. Tutaj dzisiaj może zagrzmieć, będą burze, może też popadać grad, intensywnie deszcz, no i oczywiście silny wiatr, chwilami nawet do 75 km na godzinę. Natomiast w drugiej połowie tej południowej spokojniej, ale też chmur i też deszczowo, chociaż jakieś słońce w okolicach Małopolski czy Podkarpacia może się pojawić. A temperatura, no taka sobie, jak na połówkę czerwca, Suwałki 13 stopni, Zakopane, Olsztyn i Białystok 15, Koszalin, Gdańsk 16, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Kielce, Lublin stopni 17, Szczecin, Poznań, Katowice, Opole i Warszawa 18, Kraków, Wrocław, Legnica, Zielona Góra 19, 20 stopni w Rzeszowie, jakieś 21 na krańcach Podkarpacia i na krańcach ziemi lubuskiej dzisiaj może się zdarzyć. Ciśnienie lekko w górę w tej chwili, już południe w stolicy 993 hektopaskale. Teraz przenosimy się do Bydgoszczy, to doskonale Państwo wiedzą kujawsko-pomorskie, a tam jest pani Jolanta Niwińska, ogólnopolski koordynator z platformy Uwalniamy Książki Polska.
5: Dzień dobry Państwu. Nad Bydgoszczą dziś więcej chmur niż słońca, a skoro czerwiec, warto przypomnieć o wyjątkowym święcie wszystkich miłośników książek i czytania. Już 17 czerwca obchodzić będziemy 23. edycję Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek, święta sympatyków idei bookcrossingu, czyli nieodpłatnego dzielenia się książkami i radością czytania. To wyjątkowy dzień, który promuje czytelnictwo i zachęca do przekazywania książek kolejnym czytelnikom. Idea jest prosta. Przeczytaną książkę oddajemy dalej, by mogła rozpocząć nowe życie i nową historię w rękach następnej osoby. W Polsce uwolniono już ponad 30 tysięcy książek. Teraz czas na kolejne. Święto to także okazja do organizowania spotkań autorskich, wspólnego czytania, wystaw, warsztatów i wielu innych inicjatyw, które przypominają nam, że książki w naszym życiu są bardzo, bardzo ważne.
4: I taka idea przyświeca także wielu innym miejscom, także takie akcje zdarzają się oczywiście nie tylko w Bydgoszczy, ale także w innych miejscach w kraju warto wypatrywać. I jeszcze króciutko, jutro trochę cieplej, do 23 stopni, natomiast drodzy Państwo, od czwartku naprawdę piękna słoneczna pogoda, początek lata z radiem słoneczny i upalny.
2: Cztery pory roku.

0: No, widzę, że wątek lata z radiem i wcale się nie dziwię. Przewija się oczywiście już Państwa wpisak na naszym profilu Facebooka Ukośnik Jedynka. Pani Sylwia troszkę zmartwiona. Pierwszej Polki dziadek w tym roku nie wysłucham. Będę akurat egzaminowana dokładnie w tym czasie, ponieważ 21 czerwca to niedziela, więc my tym razem startujemy dzień wcześniej, 20. Tak co kilka lat się zdarza, że rzeczywiście, jeśli to jest niedziela, to troszeczkę się ten termin zmienia. Ale chyba ku Państwu radości, prawda, skoro już będziemy w Bielsku-Białej. Pani Sylwia też jest ciekawa tego rocznej maskotki. Na razie nic nie mówię, nic nie zdradzam. I pyta o pana Wojtka. To już słyszeli państwo przed chwileczką rozmowę z Wojciechem Grzędzińskim. To jeszcze raz, jeśli ktoś nie wyłapał tego, to dokładnie powiedzmy, że portret słuchaczy i Wojtek Grzędziński ze swoim znakomitym obiektywem będzie państwa łapał w dwóch miejscowościach. To jest Ełk i Tarnów.
1: Lektury jedynki.
0: No to, drodzy państwo, przed nami powieść Katarzyny Puzyńskiej Las papierowy. Trzecia część cyklu To zalesie i właśnie pierwszy fragment z tej części w interpretacji Laury Breszki. Przypomnijmy, podkomisarz Michalina Murawska wyjechała z synem na wakacje.
2: Powietrze pachniało wodą i rozgrzanym lasem. Aż kręciło się od tego przyjemnie w nosie. Podkomisarz Michalina Murawska odetchnęła głębiej, żeby podelektować się tą przyjemnością. Chciała zachować w sobie wspomnienie tej chwili na dłużej. Zimą miło będzie odtworzyć sobie w głowie ten letni wieczór. Spojrzała ponad spokojną tonią jeziora Bachotek. Słońce zachodziło za ścianą drzew, tworząc cudowny obraz. Takie barwy mogła wyczarować tylko natura. Czego tam nie było,

0: Błękity, fiolety, żółcie, róże, pomarańcze. Gdyby ktoś to namalował, nazwałaby pewnie dzieło kiczowatym. Na żywo, pośród natury, robiło to niesamowite wrażenie. Mamo, podasz to drewno? Sebastian wyrwał ją z zamyślenia. Odwróciła się gwałtownie, wiedziona zawodowym nawykiem, wiecznego uważania na to, co może się wydarzyć. Zawsze była przygotowana i czujna. Tak się do tego przyzwyczaiła, że chyba nie umiała już funkcjonować inaczej. Nawet teraz, kiedy była na wakacjach. Należała jej się chwila wolnego. Choćby po to, żeby zapatrzyć się na przepiękny spektakl rozgrywający się teraz na niebie. Uśmiechnęła się pod nosem. Kto by pomyślał, że w końcu zdecyduje się na urlop? Nadgodziny? O, to owszem. Z perspektywy czasu widziała, że być może nie powinna aż tak zatracać się w pracy. Osłabiło to jej relacje z synem i nie zauważyła, kiedy Sebastian zaczął zadawać się z naprawdę szemranym towarzystwem i wpakował się w niezłe kłopoty. Wszystko wskazywało na to, że to już za nim. A przynajmniej taką policjantka miała nadzieję, bo te rzeczy lubiły mieć swoje konsekwencje w najmniej oczekiwanych momentach. Ostatnie pół roku obfitowało w jeszcze większe emocje. Od kiedy dowiedziała się o przeszłości swojej biologicznej rodziny, miała sporo do przemyślenia. Trzeba też było oficjalnie pozamykać śledztwo związane z seryjnym zabójcą, Amorem. W trakcie musiała też przyjrzeć się sprawie, w którą niestety zamieszany był jej syn. Dopiero teraz był moment, żeby ochłonąć. Nigdy nie przyznawała sobie ani odrobiny taryfy ulgowej. Może wreszcie przyszła na to pora? Czasem miała poczucie, że dźwiga na barkach ciężar całego świata. Uczucie znane pewnie wszystkim osobom służącym z pełnym zaangażowaniem w policji, a zwłaszcza samotnym rodzicom. Przecież Wilkowski tak naprawdę się nie liczył. Zostawił ją i Sebastiana samych. Podniosła kilka polan. Palce lepiły jej się od żywicy. Pachniała intensywnie. Murawska znów uśmiechnęła się do siebie. Miała odpoczywać, ale bezruch nie był dla niej. Zawsze bardziej rozluźniał ją wysiłek fizyczny. Dlatego pomagała wolontariuszom nosić drewno na ognisko. Już idę, Sebek! Zawołała do syna. Nie mogła uwierzyć, że chłopak jest już właściwie mężczyzną. Kiedy to się stało?
1: Laura Bryszka przeczytała pierwszy fragment powieści Katarzyny Puzyńskiej Las Papierowy. To trzecia część cyklu Zalesie. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyński i Spółka, a ciąg dalszy jutro u nas w czterech porach roku.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Przed chwilą była 9, a tu już za chwileczkę 12. No tak to, drodzy Państwo, się dzieje, że ten czas zasuwa i jeszcze tak szybciutko i znów będzie lato z radiem. Ale to dopiero w sobotę, jeszcze odliczamy te kilka dni. No i jeszcze mamy dla Państwa przez te kilka dni nasz konkurs Odkrywcy Przyszłości. No i kto dzisiaj wygrywa? Pan Kazimierz z miejscowości Czelatyce, to koło Przemyśla, który słusznie napisał. Dzisiejsza zagadka to wielki trener, i tutaj nawet wielkimi literami to jest napisane, Kazimierz Górski, który urodził się we Lwowie i grał jako zawodnik w Pogoni Lwów, a w dowód wdzięczności za jego pracę postawiono mu pomnik koło Stadionu Narodowego w Warszawie. Pozdrawia nas Kazik z Podkarpacia. Wszystko się zgadza, tak jest dokładnie rzeczywiście przed jednym z wejść na PGE Narodowy i stoi pan Kazimierz Górski. No i teraz uwaga, ciekawostka, bo tutaj się pojawiło zdjęcie od pani Sylwii, też z dobrą odpowiedzią na Facebooku, i sobie sfotografowała w trakcie pikniku naukowego zdjęcie właśnie z Kazimierzem Górskim. Zdradzę Państwu. Ja ten konkurs przygotowałam przed piknikiem, także to rzeczywiście zbieg okoliczności. Dziękuję za dziś. Jutro wita Państwa o 9. Roman Czejarek, Sława Wieńczycka. Dobrego dnia z Radiową Jedynką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
10: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2021-2030.

0: 2025-2026.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
7: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek Gliwice-Knurów, w pobliżu Gierałtowic, na 4 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Jedna osoba w tym wypadku została ranna, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Gorzyczek. Koniec kłopotów na autostradzie A1, ale w innym miejscu, między Dąbrową Wielką a Siemonią, w pobliżu Ożarowic, na 474 kilometrze. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańska-Czemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu 334 kilometra doszło do awarii auta. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Raz jeszcze ekspresowa szóstka, odcinek węzeł Nowogard-Zachód, węzeł Osina. W pobliżu Nowogardu na 18 kilometrze ciężarówka najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości wypadła z drogi. Zablokowany jest prawy i awaryjny pas w kierunku Szczecina. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chylonia. W pobliżu drugiego kilometra jezdni w kierunku Gdyni, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Rumi. S8, odcinek Radzymin-Wyszków, w pobliżu Woli Rasztowskiej na 490 kilometrze. Samochód wjechał w bariery energochłonne, potem doszło do zderzenia z innym pojazdem. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Białegostoku.
9: Zbliża się południe dużymi krokami, a to oznacza, że już teraz nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Strzelanina i obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna oddał strzały w kierunku innego, zabijając go. Uciekł. Trwa obława, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
1: Bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności, że ten mężczyzna mógł już się wydostać z miasta, dlatego zabezpieczamy nagrania z monitoringów. Oczywiście rozpytujemy świadków. W tej chwili każda informacja może być dla nas na wagę złota, dlatego apelujemy o to, że jeżeli ktoś ma informacje na temat tej sprawy lub bezpośrednio widział to zdarzenie lub mężczyznę, który uciekał z tego miejsca, to przekazanie nam takich informacji jest dla nas bardzo, bardzo istotne.
0: Trwa też ustalanie tożsamości zarówno ofiary, jak i sprawcy zdarzenia. To jedno z największych zbrodni przeciwko chrześcijańskiemu dziedzictwu. Tak ukraiński prezydent ocenił rosyjski atak na Kijowsko-Peczerską Ławrę. W nocy rosyjski dron uderzył w cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej, główną świątynię znajdującego się w centrum Kijowa, prawosławnego sanktuarium. Paweł Buszko.
2: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, atak na Sobór Zaśnięcia Matki Bożej to jedna z największych rosyjskich zbrodni przeciwko chrześcijańskiemu dziedzictwu kulturowemu. Kijowsko-Peczerska Ławra to klasztor uznawany za jeden z najważniejszych prawosławnych ośrodków religijnych. W nocy Rosjanie atakowali Kijów ponad 60 rakietami, użyli też kilkuset dronów. Ogółem w rosyjskim ataku na Kijów zginęło co najmniej 4 cywilów, a ponad 20 odniosło rany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Krzysztof Śmiszek i jego partner Robert Biedroń chcą spotkać się z Karolem Nawrockim. Politycy lewicy chcą rozmawiać z prezydentem o ustawie o statusie osoby najbliższej. Krzysztof Śmiszek na antenie radiowej Trójki powiedział, że chce przekonać prezydenta do podpisania ustawy.
3: Ja bardzo osobiście traktuję tę prośbę. Chciałbym z prezydentem porozmawiać jak Polak z Polakiem, jak Polak, który chciałby powiedzieć swojemu prezydentowi o takim naszym codziennym życiu, o wyzwaniach w naszym codziennym życiu, o problemach, o trudnościach, które mogłyby być rozwiązane w dużej części dzięki przyjęciu ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: Na razie nie ma odpowiedzi z kancelarii prezydenta na propozycję spotkania polityków.
4: To są aktualności jedynki.
0: Wzrosną ceny paliw, jeśli Ministerstwo Finansów nie przedłuży obowiązującej dzięki pakietowi CPN obniżki akcyzy.

0: Do końca miesiąca ma obowiązywać obniżona stawka VAT na benzynę i olej napędowy, a dziś kończy się obniżka akcyzy. Co na to kierowcy?
1: Żyjemy na świecie, nie da się tego zrobić, że będziemy żyć na wyspie. Jeżeli jest obniżka, to jest, ale i tak zapłacimy to gdzie indziej. Nie?
2: Bardzo się cieszę. Jestem przedsiębiorcą i akurat bardzo się cieszę, że wraca. Bo w końcu będzie można to rozliczać tak, jak się powinno.
3: Tak muszę tankować.
4: Może na zapas dzisiaj czy
3: nie? Nie, na pewno nie.
0: W piątek ma zostać podpisane wstępne porozumienie między Iranem a USA dotyczące zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Ma zostać otwarta cieśnina Ormus, która zamknięta winduje ceny paliw na świecie. A więcej na ten temat w magazynie w samo południe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W najbliższych godzinach pogoda powinna poprawić się na południu kraju. Na pozostałym obszarze będzie nadal pochmurno, z przelotnym deszczem, a na północy z burzami. 10 stopni na Podhalu, około 13 na Pomorzu i na Mazurach, 15 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, do 17 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie to teraz 994 hektopaskale.
5: Klimat.
0: Bardzo dobrą i dobrą jakość powietrza mamy w Polsce. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz prawie 80% energii elektrycznej w sieci. W wielu regionach w Polsce południowej nadal notuje się stan suszy hydrologicznej.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: 9 po 12. Samo południe.

0: Bezcenny zabytek w ogniu. Rosyjski pocisk zniszczył słynną Ławrę Peczerską w Kijowie.
1: One biły po serce.
0: Uderzyli w nasze serce, w to, co dla nas najważniejsze. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie. Czy to oznacza, że niebawem zobaczymy tańsze paliwo na stacjach?
2: To jest sygnał dla wielu ludzi na świecie dobry i dla wielu gospodarek.
0: Człowiek okradziony przez sztuczną inteligencję. Dziś może zapaść historyczny wyrok w Warszawie.
3: Od razu wiedziałem, że to zostało wygenerowane sztucznie, bez mojego udziału, bez zaproszenia mnie do projektu.
0: Karol Surówka, to jest W samo południe. Rosja znów skierowała dziesiątki rakiet i setki dronów na Kijów. Na Ukrainie kolejne bombardowanie. Siłom obronnym udało się zestrzelić większość obiektów, ale niektóre niestety przedostały się przez obronę przeciwlotniczą. Uszkodzony został bezcenny zabytek, Ławra Peczerska w Kijowie, czyli jeden z najważniejszych kompleksów monastycznych prawosławia, wpisany na listę UNESCO. Z nami połączony jest ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki, mieszkaniec Kijowa. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zapytam o tę minioną noc. Ponad 600 dronów zostało skierowanych na Ukrainę ze strony Rosji. W jaki sposób to wyglądało u pana na miejscu?
4: No to było bardzo, bardzo nieprosta noc, bardzo głośna też i odczuwałem to niebezpieczeństwo. Oczywiście jak wiele Kijowian, może większość mieszkańców tego miasta udało się do schronów. W moim osobistym przypadku to taki parking podziemny. Ktoś, kto mieszka bliżej do metra, no to idzie dlatego, żeby spędzić noc tam w metrze. Biorę ze sobą jakieś karimaty i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety nie każdy do tego się dosłucha i niestety mamy ofiary. Na chwilę obecną 5 osób co najmniej nie żyje, powyżej 30, z tego co wiem, 35 osób zostało rannych w różnych okolicznościach tak naprawdę, tak? No bo gdzieś dałoby się przejść do schronu, no bo był jakiś tam czas od momentu ogłoszenia alarmu do momentu uderzeń, a w innych przypadkach tego czasu było zbyt mało i nawet jeżeli taka osoba chciałaby gdzieś tam zejść w bardziej bezpieczne miejsce, po prostu nie potrafiła, dlatego że, tak jak mówiłem, za mało czasu, niestety.
0: Z informacji ukraińskich sił zbrojnych wynika, że ponad 500 dronów udało się strącić, ale niestety kilkadziesiąt się przedostało i te uderzyły znów w obiekty cywilne, w infrastrukturę cywilną, w tym właśnie w zabytki, obiekty muzealne i w Ławrę Peczerską. To był zamierzony cel ze strony Rosji w pana ocenie? Rosja chciała uderzyć w Ławrę Peczerską?
4: No nie tylko tam, ale...

0: na przykład i studio filmowe imienia Aleksandra Dowżenki, to też takie słynne miejsce. Ja odpowiem na to pytanie w taki sposób. Oczywiście ja nie znam intencji Rosjan i czego dokładnie, co dokładnie planowali z punktu widzenia technicznego, ale ja natomiast jako mieszkaniec Kijowa z całą pewnością mogę mówić, jak wygląda ta Ławra Peczerska, ten zabytek. No nie da się tam, nie wiem, rozmieścić, postawić jakieś obiekty wojskowe, jakąś dronową produkcję, jak to mówią teraz
1: Rosjanie.
0: Czyli
1: to nie jest tak, że obok są zakłady zbrojeniowe albo obok są jakieś elementy infrastruktury wojskowej. Tam obok nie ma żadnej infrastruktury wojskowej.
0: Tak jak mówię, że nie ma i nie może być. Dlatego po prostu to jest absurdalne i każdy, kto był w tej Ławrze, czyli w całej tej okolicy, bo trzeba rozumieć, że to nie jest jedna na przykład cerkiew czy jeden obiekt, to jest taki kompleks, taki duży kompleks tych takich miejsc, obiektów cerkiewnych i tak dalej, i tak dalej. I tam codziennie przychodzi mnóstwo ludzi. No po prostu ogrom tych ludzi, to turyści, to mieszkańcy Kijowa, to wierni też i no, to byłoby absurdalne z punktu widzenia wojskowego, nie wiem, rozmieścić coś takiego na terenie tego kompleksu, dlatego żeby każdy to widział, każdy temu zrobił zdjęcie i wysłał gdzieś tam, no nie wiem, do sieci społecznościowych. Więc dlatego uważam, że to jest absurdalne. Nie mogło tam być nic związanego z wojskową produkcją.
1: Rosja nie chciała tu uderzyć w infrastrukturę wojskową, ale Rosja niestety lubi czasami wysyłać takie sygnały. Wiemy, że ostatnio na 21 listę unijnych sankcji wpisany został patriarcha Cyryl. Myśli pan, że to może mieć związek?
0: Nie do końca, no bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia praktycznego, no to i tak ten patriarcha Cyryl, a tak naprawdę przedstawiciel służb specjalnych rosyjskich nie wyjeżdża gdzieś tam za granicę, bo to może mieć raczej takie znaczenie mentalne czy może moralne. Ja bym to związywał raczej z innym powodem, a to jest obchodzenie 80. urodzin przez Donalda Trumpa, bo to było tak, że najpierw Donald Trump rozmawiał przez telefon z Wołodymyrem Zełenskim. Później dostał gratulacje od Władimira Putina i faktycznie po tej rozmowie zaczęło się tutaj w Kijowie. To było po godzinie 12 i no tak mi się wydaje. A do słowa też Wołodymyr Zełenski też przebywając tam na miejscu w tej kijowskiej ławrze też mówi o tym, że to właśnie to może mieć ze
1: sobą
0: związek.
1: Że to się nie spodobało Władimirowi Putinowi. I jeszcze jedna rzecz Putinowi może się nie spodobać. Dziś ruszają po tym, jak swoją blokadę zdjęły Węgry, rozmowy akcesyjne Ukrainy z Unią Europejską.
0: Tak, to jest ważne dla Ukrainy i teraz widzimy sygnał z strony Unii Europejskiej, Komisji też Europejskiej o tym, że dzisiaj Ukraina i Mołdawia no faktycznie zrobią ten taki ogromny krok. Faktycznie jeden z największych po 2023 roku, kiedy obydwa państwa dostali status kandydata na członków w Unii Europejskiej. I teraz no, zadanie dla Ukrainy i też dla Mołdawii oczywiście, ale ja mówię o tym z perspektywy kijowskiej, jest takie. Bo ten pierwszy powiedzmy tak pakiet, bo jest tam pięć takich kierunków, pięć pakietów, które należy jeszcze otworzyć, ale ten pierwszy wstępny to jest coś, co będzie otwarte dzisiaj, ale dalej zależy z jednej strony od Kijowa, z innej od Brukseli, jak szybko będą otworzone te kolejne kierunki, kolejne takie pakiety. Każdy z nich no, ma inny temat, tak? To i polityka międzynarodowa, to i gospodarka, to też tak zwany Zielony Ład, etc., etc. Jest tego dużo, ale no, Ukrainie zależy jak najszybciej też otworzyć te kolejne pakiety w tej drodze akcesyjnej.
1: Ołych Biłecki, ukraiński dziennikarz, mieszkaniec Kijowa. Bardzo dziękuję za komentarz.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wojna na Ukrainie trwa, ale inny konflikt zbrojny może dobiegać końca. USA ogłosiły, że osiągnęły wstępne porozumienie z Iranem. Bardziej szczegółowa umowa ma zostać podpisana dopiero w piątek w Szwajcarii. W grę ma wchodzić porozumienie w sprawie wstrzymania ognia i odblokowania cieśniny Ormuz. Nadal jest jednak mnóstwo obaw. Po pierwsze, Trump ogłaszał, że pokój jest blisko prawie 40 razy. Po drugie, Izrael nie jest stroną porozumienia. I po trzecie, nie uzgodniono najważniejszej kwestii, czyli co dalej z irańskim programem nuklearnym. Magdalena Skajewska przeglądała informacje na ten temat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To dlaczego w ogóle ta zapowiedź pokoju z Iranem wydaje się poważniejsza od tych poprzednich 40?
3: No przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj potwierdzenie z obu stron, czyli zarówno amerykańskiej, jak i irańskiej, że rzeczywiście takie

0: wstępne porozumienie, bo to nie jest jeszcze porozumienie ostateczne, to jest tak zwane memorandum, wstępne porozumienie, które otwiera 60 dni negocjacji na temat porozumienia ostatecznego. I to wstępne porozumienie ma zostać podpisane właśnie w piątek w Szwajcarii. O tym, że te negocjacje na tym etapie się zakończyły, informował nie tylko prezydent Trump, ale także chociażby wicepremier Iranu Karim Garibabadi oraz główny mediator w tym konflikcie, czyli premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Podpisanie w piątek w Szwajcarii, o ile oczywiście do tego czasu coś się nie wydarzy, bo to wstępne porozumienie ma oznaczać natychmiastowy koniec walk na wszystkich frontach, nie tylko na tym amerykańsko-irańskim, ale także na froncie libańskim. Natomiast Izrael, który oczywiście prowadzi tam działania zbrojne przeciwko libańskiemu Hezbollahowi, twierdzi, że stroną ustaleń nie jest. Więc tutaj niestety jest pytanie co do tego, co ewentualnie Izrael jeszcze w ciągu tych najbliższych dni może w Libanie, zwłaszcza południowym Libanie, zrobić. Mówimy o otwarciu ciśniny Ormus, co pomoże złagodzić część obciążeń gospodarczych spowodowanych tym konfliktem. Zresztą rynki już zareagowały bardzo pozytywnie. Ulgę na pewno też poczują sąsiedzi Iranu w Zatoce Perskiej, czyli sojusznicy Stanów Zjednoczonych, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy też Arabia Saudyjska. Ale tak jak wspomniałeś, nie brakuje pytań, czy to o przyszłość programu nuklearnego Iranu. Mamy jedynie zapewnienie, że Iran nigdy nie będzie miał broni atomowej, na co Iran zgadzał się właściwie już dawno, bo cały czas twierdził, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy i nie ma też konkretów dotyczących przyszłości sankcji. Iran chciałby, żeby te sankcje międzynarodowe zostały zniesione jak najszybciej, natomiast Amerykanie chcą, żeby one były znoszone stopniowo, jak Iran będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. To nie zmienia faktu, że obie strony mówią o sukcesie. Świat nie kryje zadowolenia. Tak komentował tę sprawę wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Posłuchajmy. Jeśli Irańczycy zastosują się do tej umowy, to fundamentalnie zmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat. To zakończy wojnę. To sprawi, że Bliski Wschód stanie się bardziej atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. To oznaczać będzie ogromny dobrobyt i niższe ceny energii dla Amerykanów. To bardzo, bardzo duże zwycięstwo. A wszystko to dzięki temu, że prezydent się tego podjął. A tak z kolei komentował sprawę Keir Starmer, czyli premier Wielkiej Brytanii.
1: This is a hugely significant moment.
0: To niezwykle ważny moment. Od dawna apelujemy o deeskalację i niezwykle ważne jest, aby wszystkie strony wykorzystały tę szansę, aby zapewnić stabilność w regionie i przywrócić swobodę żeglugi w cieśninie Ormus, co z kolei złagodzi presję ekonomiczną odczuwaną przez mieszkańców Wielkiej Brytanii i całego świata. Będziemy teraz ściśle współpracować z naszymi partnerami, aby wesprzeć to porozumienie i zapewnić, że przerodzi się ono w trwały pokój.
1: Lasting peace.
2: Magdo, tak jak informowałaś, część tych rzeczy, które Iran obiecał teraz, obiecał też dawno temu. Więc co Donald Trump osiągnął, zapytam jeszcze krótko na koniec, tą wojną?
0: No faktem jest, że na tym etapie dzisiaj, czy też w piątek właściwie, wrócimy do stanu sprzed wojny, która wybuchła 28 lutego. Teraz przez te 60 dni będą podjęte negocjacje na dużo bardziej drażliwe tematy, czyli właśnie program nuklearny, balistyczny, który jest kością niezgody od dawna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. A szczegółów tych kwestii spornych jest dużo, bo to jest kwestia wzbogaconego uranu i z tym, co zrobić z tym, który już Iran posiada, przyszłych mechanizmów kontroli. To wszystko zostało jakby zostawione na później. Czyli nie można tutaj mówić w ogóle o trwałym pokoju, ale dopiero o rozmowach na temat tego trwałego pokoju podczas przedłużonego rozejmu. I pełne zniesienie sankcji będzie zależeć od tego finalnego układu, którego oczywiście jeszcze nie ma. Więc w najlepszym wypadku wiele wskazuje na to, że będzie to być może wersja 2 JCPOA, czyli układu, który zawarł prezydent Barack Obama, który tak ostro był krytykowany przez prezydenta Trumpa.
2: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo. Z nami połączony jest profesor Artur Roland Kozłowski, politolog. Dzień dobry. Z tego, co słyszę, musimy chyba jeszcze chwilę poczekać na połączenie z panem profesorem, więc zastanowimy się wcześniej, jak odblokowanie cieśniny Ormus wpłynie na ceny paliw. Słyszeliśmy, że ta kluczowa dla transportu ropy cieśnina może zostać odblokowana. Błażej Prośniewski jest ze mną w studiu.
3: Dzień dobry.
2: To będzie taniej? Szybko?
3: I jest już taniej.
2: Już jest, tak.
3: Choć rynki zareagowały oczywiście z entuzjazmem na te zapowiedzi podpisania.

0: porozumienia, to wielkiej euforii nie było, dlatego chociażby, że już wcześniej obstawiane było to, że to porozumienie zostanie zawarte i ceny ropy w ostatnich dniach już spadały. Dziś do tego dołożyły się kolejne spadki. Ropa taniała o średnio 4-5%. I tak teraz za ropę typu Brent trzeba zapłacić niespełna $83 za baryłka. Ropa WTI kosztuje nieco ponad $80. Tymczasem jeszcze w czwartek za baryłkę trzeba było płacić około $95, a zatem mamy tutaj spadek o 13%. No, jednocześnie wciąż jesteśmy na poziomach dużo wyższych niż te, które obserwowaliśmy przed 28 lutego, czyli przed momentem rozpoczęcia konfliktu. I jak mówi analityk surowcowy z XTB, Michał Stajniak, szybko do takich cen w okolicach $70 za baryłkę mimo wszystko nie wrócimy, bo przywracanie tej równowagi na rynku ropy zajmie co najmniej kilka miesięcy.
1: To będzie powolny proces. Nie ma statków w tym momencie wolnych w cieśninie Ormus, które mogłyby załadować ropę. Te statki, które były wolne, to teraz transportują ropę ze Stanów Zjednoczonych do Azji. Więc zanim ten cały proces logistyczny ruszy, to będą miesiące.
2: Z tego, co właśnie usłyszeliśmy, to mamy najnowsze dane o cenach paliw na jutro. To za chwilę drukują się. Natomiast zapytam, co w ogóle z tym regulowaniem cen paliw? No bo skoro cieśnina odblokowana, no to może wrócimy do zasad wolnorynkowych na stacjach benzynowych?
0: No mamy już zapowiedź tego, że rząd rozpoczął wygaszanie programu CPN. Dziś ostatni dzień obowiązuje ten pakiet w jego dotychczasowej formule, to znaczy takiej, która uwzględnia obniżony VAT i akcyzę. Od jutro wraca wyższa akcyza, a od 1 lipca również standardowa stawka VAT. W związku z tym, że akcyza wraca, to paliwo powinno podrożeć nieco 30 groszy.
2: Już dotarła do nas jeszcze ciepła kartka z najnowszymi cenami.
0: W praktyce okazuje się, że będzie taniej niż dziś, bo dziś na przykład benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 4 grosze. Jutro to będzie 5,91. Z kolei jeśli mówimy o oleju napędowym, to dziś cena maksymalna to 6 zł 40 groszy. A jutro to będzie 6 zł i 37 grosza, zatem mamy spadki cen paliw. Większych wzrostów z kolei możemy się spodziewać po 1 lipca, no bo wtedy zostanie przywrócona stawka 23% VAT na paliwa, mówi Dawid Czopek, analityk rynku paliw.
3: Trudniejsza sytuacja będzie na początku lipca, kiedy zostaną przywrócone normalne stawki VAT-u. Wtedy tę złotówkę trudno będzie w jakiś tam sposób zbilansować poprzez spadki cen ropy naftowej. Ale na razie wzrost akcyzy nie powinien mieć dużego znaczenia dla cen gotowych paliw na stacjach benzynowych.
0: No jak słyszeliśmy, nie ma, bo ceny paliw jutro, pomimo tego, że wraca akcyza, będą niższe niż dziś.
2: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję. Rozmowa dnia.
2: Gościem radiowej jedynki jest profesor Artur Roland Kozłowski, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
2: 39 razy policzył portal CNN. Donald Trump ogłaszał, że jest bliski zawarcia pokoju z Iranem. To do 40 razy sztuka w takim razie?
5: No tak, tylko że jeżeli to by tak miało być, to oznacza, że jednak z tego zapowiadanego porozumienia niewiele pozostanie. Obawiam się, że to nie jest ostatnie porozumienie i nawet jeżeli w piątek w Szwajcarii przedstawiciele i Iranu i Stanów Zjednoczonych podpiszą się pod porozumieniem, które powiedzmy sobie ma o kolejne 2 miesiące przesunąć czas na doprowadzenie do uzgodnień technicznych, ale to właśnie tu jest cały problem.
2: No właśnie, taka drobnostka jak irański program nuklearny została w tych rzeczach do uzgodnienia.
5: To jest drobnostka, z którą żaden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, a w ogóle nikt na świecie nie poradził sobie, więc zresztą przedstawiciele irańskiego rządu mówią wyraźnie, że nie zrezygnują z programu nuklearnego, podkreślając, że nigdy nie miał on wymiar, co raczej jest nieprawdą, wojskowy, militarny. Więc ja sądzę, że tutaj ten obszar nie zostanie rozstrzygnięty, a czy Donald Trump zgodzi się przez te 2 miesiące na pewien rodzaj zapisów, który będzie mimo wszystko zbliżony do tego z 2015 roku, który to porozumienie wtedy Obama zawarł z rządem irańskim.

0: co prawdopodobnie jest ta kwestia, czy się w ogóle zechce na to zgodzić, czy nie.
1: A to było porozumienie, o którym przypomnimy, Donald Trump powiedział, że było to najgorsze porozumienie w historii dyplomacji.
0: Tak, tak, tak. Tak powiedział w 2018 roku, gdy zerwał tamto porozumienie i od tamtego czasu Iran de facto uzyskał swobodę do wzbogacenia uranu, co zresztą wykorzystał. I tak jak wcześniej miał, szacowano, że poniżej 4% uran wzbogacany przez Iran miał takie parametry, tak przed dzień powiedzmy wybuchu tej trwającej wojny doszło do około 60%, już, jak mówię, eksperci od energetyki jądrowej mówią, że jest bardzo blisko Iran do stworzenia broni atomowej. I jeżeli to było celem tej wojny, bo do końca tak naprawdę możemy tylko zgadywać, bo nie zostało to jasno postawione, co jest celem, co było celem rozpoczęcia tej wojny, którą Trump wraz z Netanyahu przeciwko Iranowi zainicjował. To w zasadzie można powiedzieć, że ten cel jest mało realny do osiągnięcia. Bynajmniej tak wygląda to dzisiaj. A to właśnie Donald Trump za 2 miesiące będzie pod jeszcze większą presją niż mamy to obecnie do czynienia. Ponieważ za 2 miesiące będzie jeszcze bliżej do wyborów do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, gdzie Republikanie póki co właśnie za sprawą polityki Donalda Trumpa tracą w sondażach. Więc myślę, że Iran będzie chciał to wykorzystać na
1: podobno
0: rzecz albo
1: Donald Trump, tak przynajmniej twierdzą komentatorzy w Stanach Zjednoczonych, po prostu chciałby już, żeby ten konflikt sobie gdzieś poszedł, żeby to się zakończyło, żeby skończyły się nagłówki, żeby po prostu wrócił stan sprzed jego decyzji o wywołaniu wojny?
0: No tak, Donald Trump też jednocześnie chciał sobie zrobić prezent urodzinowy i chciał, jak to chciałby w ogóle codziennie robić, triumfować na arenie międzynarodowej, krajowej i wszędzie. A okazuje się, że rzeczywistość jest bardziej złożona, że te jego medialne triumfy słowne nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością i o czym chwilę wcześniej na antenie Państwo mówiliście, to na przykład w odniesieniu do Iranu to wpłynęło na destabilizację cen surowców energetycznych na całym świecie, co też odczuwamy tutaj w Polsce. Oczywiście sądzę, że zdecydowanie lepszy jest stan pokoju niż stan wojny, ale ta wojna wydaje się wywołana przez Donalda Trumpa, trzeba jednak tak powiedzieć, ona nie przyniosła nic dobrego także dla Stanów Zjednoczonych.
1: Ołech Biłecki, dziennikarz, z którym połączyliśmy się kilka chwil temu, powiedział, że Władimir Putin wysłał prezent urodzinowy Donaldowi Trumpowi, czyli setki rakiet uderzyły znów w Kijów, żeby pokazać Trumpowi co, że niczego nie wskórał, że tego konfliktu też w jeden dzień nie zakończył?
0: Można tak powiedzieć, oczywiście tutaj bardzo duże emocje temu towarzyszą, ale można też zwrócić uwagę na to, że Donald Trump bardzo przymila się do Putina i obrońcy Donalda Trumpa powiedzą, że proszę bardzo, Trump potrafi, póki nawet nie jest sfinalizowany, ale komunikacyjnie potrafi doprowadzić do porozumienia z tak nieprzejednanym partnerem, jakim jest Iran. I może też sugerować wskazanie właśnie takiej drogi dla Władimira Putina. Ja bym powiedział, że jeżeli Putin, jakby tam pozostały jakieś resztki racjonalnego myślenia, to raczej logika nakazywałaby wręcz także doprowadzenie do jakiegoś rozejmu z Ukrainą, ponieważ tak dobrze, jak Putin ma teraz sobie z Donaldem Trumpem, tak prawdopodobnie nie będzie miał z żadnym innym prezydentem, więc raczej powinien chcieć wykorzystać tę sytuację, bo przecież rozejm to nie jest jeszcze zakończenie wojny, a wszyscy wiemy, że cele Putina się nie zmieniają. On chce w pierwszej kolejności teraz tylko zająć Donbas, ale tak naprawdę będzie chciał zwasalizować i podporządkować sobie
1: Ukrainę. No na pewno nie poprzestanie. Panie profesorze, no, bardzo krótko na koniec zapytam, czy my też mamy teraz dobrze z Donaldem Trumpem? Prezydent Karol Nawrocki był na miejscu podczas gali urodzinowej i walki UFC na trawniku przed Białym Domem. To dla nas dobra informacja?
0: Ja myślę, że Donald Trump zapamięta, że

0: Tylko jeden przywódca ze świata przyjechał do niego na urodziny i to właśnie z Polski. Jakiś tam laissez-faire prawdopodobnie relacyjny może być, natomiast czy to się zamieni na coś konkretnego? No, w Polsce sympatycy opcji politycznej bliskiej, powiedzmy, MAGA i prawej strony sceny politycznej na pewno mają podgrzane emocje. Natomiast w Europie, przypomnijmy, 11% obywateli Europy, nie tylko Polski, w ogóle Europy, pobiera Donalda Trumpa, także prawdopodobnie tutaj w pozostałych państwach patrzą ze zdziwieniem, co też polski prezydent robi, no ale tak, podtrzymuje relacje.
1: Profesor Artur Roland Kozłowski, politolog, bardzo dziękuję za rozmowę. ...4700 km do 2050 roku. To jedno z założeń nowego programu inwestycji kolejowych. Część tras będzie ściśle związana z powstającym portem Polska, dawniej CPK. Szczegóły przedstawili w Warszawie przedstawiciele ministerstwa oraz spółki CPK, która dalej nosi to poprzednie imię. Łączymy się teraz z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który zna szczegóły. Dzień dobry. To powiedz, jak ta nowa sieć ma wyglądać. Halo, halo, słyszymy się? Jeszcze chyba trwa ta konferencja. W takim razie wrócimy do Aleksandra Przoniaka, jak ministerstwo skończy te najnowsze informacje przekazywać, a tymczasem połączymy się z Brukselą. Tam również ważne informacje. Przedstawiciele unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego dziś mają przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów w linii lotniczych. Odszkodowanie nadal będzie przysługiwało w przypadku opóźnienia samolotu, to jasne. Nie zmieni się też wysokość odszkodowań wahających się od 250 do 600 euro, ale wejdą w życie zmiany, które mają być z korzyścią dla pasażerów. Beata Płomecka jest w Brukseli. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.
1: Jakie są te najważniejsze zmiany?
2: Tak, to odwołanie bądź opóźnienie samolotu, o co najmniej, jeżeli samolot jest opóźniony, o co najmniej 3 godziny. Tutaj toczyła się walka długa, bo teraz takie są obecnie obowiązujące przepisy. Pojawiła się propozycja, że może 4 godziny, ale wtedy wyższe odszkodowania. Parlament Europejski obstawał, że 3 godziny, ale wyższe odszkodowania. W końcu ta sprawa, te zapisy nie uległy zmianie. Natomiast inne, tak jak mówisz, zostały zmienione w przepisach, które mają ponad 20 lat. I na przykład, po pierwsze, będzie łatwiej o to odszkodowanie za opóźniony albo odwołany lot. Teraz trzeba szukać tego na stronach przewoźników. Nie każdemu się chce, nie każdy to potrafi znaleźć. Ma być przysyłany w ciągu 90 godzin od opóźnienia bądź odwołania mail pasażerom z dokładnymi informacjami, gdzie klikać, jak wypełnić formularz dotyczący odszkodowania. Poza tym nie będą już mogły linie lotnicze anulować biletów, jeżeli ktoś na przykład na wylot nie zdążył, bo się spóźnił, albo sobie kupił też w dwie strony bilet lotniczy, bo czasami są takie opcje tańsze w dwie strony niż w jedną. Więc jeżeli ktoś nie skorzysta z pierwszego członu biletu, ten z biletu powrotnego będzie mógł korzystać. Teraz jest to niemożliwe, bo automatycznie przewoźnicy kasują ten bilet. Ponadto nie będą mogły linie lotnicze nakładać dodatkowych opłat za to, jeżeli rodzina będzie chciała siedzieć razem, bo są takie opcje, że dodatkowo płatne jest wykupienie miejsca w samolocie, więc rodziny, dzieci z rodzicami tutaj dodatkowych opłat nie będzie można pobierać. Jak również, jeżeli ktoś zrobił pomyłkę przy rezerwacji biletu w nazwisku, do 48 godzin wszelkie literówki będą mogły być poprawiane. No i to, co teraz bulwersuje niektórzy przewoźnicy, wymagają kart pokładowych tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Każą ściągać aplikacje i w telefonach wymagają kart pokładowych. Otóż wraz z wejściem w życie tych zmian będzie dowolność. Albo ktoś, jeżeli ktoś ma telefon, smartfon i ma tam aplikację i może sobie załadować kartę pokładową. Owszem, ale ci, którzy nie chcą, nie lubią, nie mają takiej możliwości, będą mogli wciąż mieć kartę. kartę papierową. To są wszystko te zmiany przepisów, które, no negocjacje toczyły się od kilkunastu lat. Same przepisy ostatni raz były uchwalane ponad 20 lat temu, a negocjacje od 13 lat się toczyły. Polska próbowała zbliżyć stanowiska, rzeczywiście trochę jej się to udało,

0: Natomiast teraz Cypryjczycy postanowili już dopiąć cały pakiet dla Cypru. To jest ważne. Cypr korzysta z turystów i to też było w programie Cypru jako taki jeden z priorytetów.
1: Dopytam krótko, jeżeli dziś przypieczętowane te zmiany zostaną, to znaczy, że pasażerowie powinni już w najbliższe wakacje te zmiany odczuć.
0: No nie, jeszcze nie. Właśnie, to jeszcze doprecyzujmy. Unijne młyny mielą powoli, od decyzji do wejścia w życie przepisów jeszcze trochę trwa, więc dzisiaj zostaną one przypieczętowane, podpisane, ale wejdą w życie z 12-miesięcznym poślizgiem.
1: Beata Płomecka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: My wracamy do Ministerstwa Infrastruktury. Teraz już mamy połączenie z Aleksandrem Przoniakiem, który śledzi plany rozwoju kolei. Dzień dobry, Karol, słyszymy się?
2: Dzień dobry.
1: Tak jest, mamy połączenie. 4000 kilometrów do 2050 roku, to jest ta zapowiedź ministerstwa. Powiedz, jak ta nowa sieć będzie wyglądała?
2: No rzeczywiście, to jest druga koncepcja w ogóle systemu komunikacji kolejowej związanego najpierw z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a dziś z Portem Polska. Wcześniej obowiązywały tak zwane szprychy, czyli linie kolejowe promieniście rozchodzące się z nowego lotniska w stronę największych miast Polski. Po zmianie władzy takie rozwiązanie było mocno krytykowane. W jego miejsce powstała tak zwana pajęczyna, czyli system łączący nie tylko duże miasta, ale także mniejsze miejsca. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek powiedział, że nowy pomysł powstał w oparciu o badania ruchu pasażerskiego.
3: Pierwszy projekt, który powstał w oparciu o prognozy ruchu, o pasażerski model transportowy i towarowy model transportowy, i każdy kilometr tej trasy, każdy odcinek, który został zaplanowany, ma poparcie w faktach. Nie jest to plan jednego człowieka, nie jest to kreska na mapie. Jest to coś, co było wypracowywane przez ostatnie półtora roku.
2: No to teraz trochę liczb. W ramach tego projektu ma, jak powiedziałeś, powstać 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, z czego 1000 do 2035 roku. Koleje dużych prędkości będą miały natomiast 2700 kilometrów. W sumie powstanie 19 magistrali kolejowych. Michał Pyzik ze spółki CPK powiedział, że to właśnie system kolei dużych prędkości będzie osią nowej sieci kolejowej.
4: Tym kręgosłupem komunikacyjnym będzie między innymi linia Y, która już jest częściowo w budowie, częściowo na etapie przetargów, która zapewni rekordowy czas przejazdu Warszawa-Łódź 40 minut, Warszawa-Wrocław w 100 minut. Elementem tego Y jest również odnoga Sieradz-Poznań, która zapewni również w rekordowym czasie przejazdu trasę Warszawa-Poznań również w 100 minut, odcinek Poznań-Łódź w 60 minut.
2: Właśnie czasy przejazdów chyba są rzeczą najważniejszą dla pasażerów, no może oprócz komfortu podróży, podróż między największymi miastami. Takie jest założenie, na nowej sieci kolejowej ma trwać właśnie nie dłużej niż 100 minut. Przedstawiciele resortu infrastruktury zapowiadają, że sieć będzie miała także podwójne zastosowanie, czyli będzie dostosowana także dla potrzeb wojska. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że efektem tej inwestycji powinna być poprawa oferty kolei, a to ma służyć konkurencji z transportem drogowym.
5: Zintegrowana sieć rozumiana jako infrastruktura. Na tej infrastrukturze oferta już dzisiaj w wielu miejscach przyzwoita, w wielu miejscach też już bardzo dobra na głównych trasach, ale tego elementu przyzwoitości jeszcze na wielu trasach nam w samej ofercie brakuje i realne działania związane z wypełnieniem tras tych linii kolejowych, które modernizujemy i które będziemy budować, czyli zakupy taboru.
2: A pierwsze odcinki kolei dużych prędkości mają być gotowe w 2032 roku.
1: Aleksander Przoniak, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Człowiek okradziony przez sztuczną inteligencję. Dziś przed sądem w Warszawie może zapaść przełomowy wyrok w tej sprawie. Przedmiotem kradzieży jest ludzki głos. Jarosław Łukomski, znany lektor, twierdzi, że firma JFC Polska wykorzystała w reklamach głos brzmiący dokładnie jak jego. Znajomi donieśli mu, że jego głos zachwala zalety Szamba, choć nigdy nie wyraził na to zgody i nie nawiązał współpracy. Z nami połączony jest Karol Olejnik, prawnik, ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej, Kancelaria DSK. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie.
1: Jak istotny może być dzisiejszy wyrok?
7: Myślę, że bardzo istotny. Myślę, że w końcu nadszedł ten czas, żeby zacząć rozmawiać.

0: rozliczać się z takim, mówiąc wprost, nierozsądnym wykorzystywaniem tych narzędzi, które nowa technologia nam dostarcza. I myślę, że w tym kierunku będziemy szli, żeby tą odpowiedzialność na osoby, które w taki sposób wykorzystują te narzędzia, po prostu nakładać, żeby chronić tą wartość kulturalną, że tak powiem, która tej ochrony wymaga.
1: Strona pozwana miała argumentować w tej sprawie, że głos nie jest w polskim prawie chroniony tak jak wizerunek, że głos nie jest elementem chronionego wizerunku. Czy mają tutaj rację? Czy rzeczywiście prawo jest dziurawe w tej kwestii?
0: Myślę, że prawo jest dziurawe, to za duże stwierdzenie, ale faktem nie mamy wprost przepisów, które by głos chroniły. W mojej ocenie jednak tutaj no, trzeba byłoby jednak uznać, że głos to jest element wizerunku, no bo tutaj ewidentnie jest to jakaś taka cecha fizyczna, która pozwala na indywidualizację, no, w tym przypadku pana redaktora czy pana lektora Jarosława Łukomskiego. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej możemy zastosować przepisy o ochronie wizerunku.
1: Jak trudne zadanie przed prawnikami, jeżeli chodzi właśnie o uregulowanie kwestii sztucznej inteligencji? No bo i w sztuce, i w muzyce, i w pracy coraz więcej osób będzie z tego narzędzia korzystało. To znaczy będzie przerabiało zdjęcia, nagrania, muzykę. No i teraz gdzie skończy się artystyczna przeróbka, a gdzie zacznie się kradzież? Te granice chyba bardzo trudno będzie wyznaczyć.
0: Myślę, że będzie bardzo trudno wyznaczyć i nie chciałbym całej odpowiedzialności zrzucać na prawników. Tutaj jednak myślę, że musi być to gdzieś współpraca też z branżą technologiczną, ponieważ tutaj przede wszystkim najważniejsze jest takie odpowiedzialne korzystanie z tych narzędzi. Pozwólmy rynkowi korzystać z tych narzędzi. Myślę, że nawet nie możemy zakazać już na tym etapie, na którym jesteśmy, ale zróbmy to odpowiedzialnie, sprawdzajmy na jakich danych dany model trenuje, a nawet jeśli nie trenuje, to na jakich danych dana odpowiedź, no w tym przypadku wygenerowany głos został oparty. I w ten sposób możemy zabezpieczyć siebie jako użytkowników takich narzędzi przed tym, że dojdzie do naruszenia czy to właśnie głosu, czy szerzej wizerunku.
1: Pan Jarosław Łukomski miał łatwe zadanie, żeby tę kradzież zauważyć, no bo po prostu usłyszał nagranie swojego głosu, w którym nie uczestniczył, ale czasami może być to trudniejsze. Na przykład jak ktoś wrzuci swój rysunek i sztuczna inteligencja go przerobi albo wykorzysta go po prostu, no to wtedy w zasadzie bardzo trudno udowodnić, że doszło do tej kradzieży.
0: Prawda. Szczerze mówiąc, myślę, że z rysunkiem nawet w wielu przypadkach będzie łatwiej niż z samym głosem, ze względu na to, że nie jest tak łatwo ze względów technicznych na ustalenie, jak bardzo odwzorowany był dany głos. Tutaj akurat ciekawy jest wyrok niemieckiego sądu, który już w zeszłym roku w bardzo podobnej sprawie wypowiedział się i tam nawet nie tyle to autentyczne odwzorowanie miało znaczenie, co fakt, czy ktoś może rozpoznać ten głos, czy jesteśmy w stanie przypisać dany głos do danej osoby. I myślę, że tak samo to będzie działać w przypadku innych utworów, jak na przykład rysunku. Jeśli będziemy w stanie znaleźć te cechy łączące i przypisać autorstwo tego materiału, na którym AI bazowało, no to wtedy myślę, że będzie możliwe również wykazanie naruszenia.
1: Karol Olejnik, prawnik, ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej, Kancelaria DSK. Bardzo dziękuję za rozmowę. I teraz jak nasi słuchacze mają wiedzieć, że naprawdę siedzi tu Magda Mikołajczuk?
2: Dzień dobry, ale ja myślę, że to nie zaprząta specjalnie umysłów naszych słuchaczy, bo największy problem jest chyba z gwiazdami, prawda? Z takimi osobami niesłychanie popularnymi. Aczkolwiek może to jest dobry pomysł, żeby wszyscy radiowcy poubezpieczali sobie głos od AI, prawda?
1: Żebyśmy ubezpieczyli się.
2: Tak, od tych zmian. Znaczy ubezpieczenie głosu jako takich głosów to oczywiście nie jest nowa sprawa, tylko tutaj mamy ten problem z pojawieniem się AI, bo to jest stosunkowo nowe zjawisko. Natomiast głosy oraz inne części ciała, które są narzędziem pracy, artyści od dawna już ubezpieczają, zwłaszcza za granicą. Na przykład Jennifer Lopez pośladki ubezpieczyła. No nie rób takiej miny, Jennifer Lopez ma bardzo ładne pośladki. Rihanna nogi. Dziwię się, że tylko nogi, a nie nogi i głos, prawda? Rod Stewart głos.
1: Od którego momentu nogi?
2: Słucham?
1: Nie,
2: myślę, że całe. No, nie wiem, to trzeba by sprawdzić.

Nawet jeden z aktorów zarost ubezpieczył, bo tak bardzo charakterystyczny. I teraz tak, no Mariah Carey i nogi, i głos. No nie dziwię się, bo głos jest taki.

0: Julia Roberts ubezpieczyła
1: swój uśmiech.
0: No i nogi,
1: które podtrzymują ten głos, też
0: mówisz
1: istotne.
0: Mówisz o Marie Carey. Tak, oczywiście, też zostały ubezpieczone. Julia Roberts zaskakująco nie nogi ubezpieczyła, chociaż ma po prostu,
1: po
0: jak stąd
1: samą
0: do
1: ziemię i zawinięte, tak.
0: Tylko uśmiech. Czyli ten, no rzeczywiście
1: ten pokazujący
0: charakterystyczny
1: od ósemek do ósemek.
0: Tak, absolutnie. Z kolei Heidi Klum, modelka, ubezpieczyła nogi swoje, ale okazało się, że zostały wycenione na różne sumy. Jedna noga na $1 000 000, a druga na 800 tysięcy, albowiem tam była jakaś blizna po jakimś wypadku. I jeśli chodzi o Polskę, to głos ubezpieczyła Edyta Górniak, Beata Kozidrak, a niektóre artystki no jednak uznają, że to może nie jest dobry pomysł, aczkolwiek o tym kiedyś rozmawiały czy myślały, jak znakomita śpiewaczka Olga Pasiecznik.
2: Kiedyś, jak rozmawialiśmy z kolegami o tym, po którejś produkcji, pamiętam w Monachium gdzieś to było, to właśnie padło taka informacja, że można to zrobić tam i ktoś podobno nawet to zrobił. Ale nie wiem, jak to można by było zrobić, czy w ogóle ktoś by teraz w naszych czasach wziął odpowiedzialność za takie coś jak ubezpieczenie głosu. A ja wierzę, że mam ubezpieczenie nie tylko swojego głosu, w ogóle siebie samej, gdzieś tam dużo, dużo wyżej, w świecie może mniej widocznym. I to mnie tak naprawdę bardzo pomaga i to mnie trzyma.
0: No i to chyba jest najlepsze ubezpieczenie. Natomiast z takich dziwności, znaczy w ogóle nie powinniśmy się chyba dziwić, że ktoś ubezpiecza narzędzie pracy, prawda? Ale oczywiście są dowcipy, żarty na ten temat, bo na przykład, kiedy Keith Richards, gitarzysta The Rolling Stones, sobie dłonie ubezpieczył, to powstała taka plotka, że tak naprawdę ubezpieczył sobie tylko środkowy palec. I to nie dlatego, że jest kluczowy do tych riffów, z których on jest znany, ale też dlatego, że często pokazuje różne nieobyczajne gesty tym palcem.
1: Które tworzą jego wizerunek jako artysty.
0: Które mogłyby wywołać czyjąś agresję. I o to chodzi. Ale to chyba w sferze żartów,
1: sprawdziłem,
0: tak myślę.
1: Że mogę zapytać się ciebie o jakąś osobistą historię, żeby upewnić się, że nie jesteś sztuczną inteligencją. Więc
0: ale
1: na przykład o to, że masz bandaż na lewej ręce. I czy ubezpieczyłaś lewą rękę
0: nie,
1: od kontuzji?
0: Ponieważ to nie jest moje narzędzie pracy. No jak widać, z nieczynną nogą i z nieczynną ręką jestem tutaj, więc tak, będę tutaj się trzymać tej anteny, nawet jak mi żadna kończyna nie będzie działała.
1: To była naprawdę Magda Mikołajczuk.
0: Dziękuję,
1: dziękuję bardzo. I duchem, i ciałem jest też tutaj Krzysztof Kuzak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Z informacjami na temat mundialu pewnie też.
3: O tym oczywiście będzie bardzo szeroko, ale zaczniemy od takich olimpijskich wiadomości, dlatego że dziś prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz spotkał się z dziennikarzami i poinformował, że PKOL uregulował należności wobec sportowców za zimowe igrzyska Mediolan Cortina.
4: Zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, których trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić. I tu przypomnę, bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
3: Prezes Piesiewicz podziękował za wyrozumiałość medalistom z włoskich igrzysk i ich trenerom. Nie zmienia to faktu, że duża grupa związków sportowych domaga się nadal jego dymisji. Za nami pierwsze mecze w grupach E i F na piłkarskim mundialu w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W tej pierwszej spodziewany triumf czterokrotnych mistrzów świata Niemców nad futbolowym Kopciuszkiem. Curaçao 7-1 oraz coś dla koneserów. Wybrzeże Kości Słoniowej po bardzo ciekawym spotkaniu wygrało z Ekwadorem skromnie. Nie, bo tylko 1-0. W drugiej imponujące zwycięstwo Szwecji nad Tunezją 5-1 oraz determinacja niebieskich samurajów, czyli Japończyków, którzy zremisowali z faworyzowanymi Holendrami 2-2. Jak ten remis przyjęto w Niderlandach?
5: Według dziennika Trau błąd leżał po stronie trenera Kumana, który zdecydował się na zmiany w przerwie. Dwóch jego najgroźniejszych napastników, Malen i Somerville, który właśnie strzelił gola, zostało zdjętych z boiska.

0: Polska. Kolejne zmiany w obronie ostatecznie skutkowały ciągłym wycofywaniem się Holendrów. Trener reprezentacji nie umocnił prowadzenia, a wręcz przeciwnie, podłożył bombę z opóźnionym zapłonem. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Dziś mistrzowie Europy Hiszpanie o 18:00 zagrają z Republiką Zielonego Przylądka, o 21:00 Belgia z Egiptem, a w nocy czasu w Polsce Arabia Saudyjska kontra Urugwaj oraz pierwszy mecz reprezentacji Iranu, która w Los Angeles spotka się z Nową Zelandią. Kamil Majszak awansował o 29 pozycji, jest obecnie 47 w rankingu tenisistów. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego wczoraj wygrał po raz pierwszy w swojej karierze turniej cyklu ATP. Triumfował na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii. Liderem pozostaje Włoch Jannik Sinner, drugi jest Hiszpan Carlos Alcaraz, a trzeci Niemiec Aleksander Zwieriew. Hubert Hurkacz spadł na 103 miejsce. W zestawieniu pani Iga Świątek pozostaje trzecia, prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, a druga jest Irena Rybakina z Kazachstanu. Maja Chwalińska 21, Magdalena Fręch 45, a Magdalinet awansowała z 60 na 48 miejsce. Za dwa tygodnie rozpocznie się wielkoszlemowy Wimbledon. Tytułów w singlu bronić będą Świątek i Sinner.
2: A Maja Chwalińska to tę dziką kartę dostała już na Wimbledon? Czy
1: jeszcze nie ma, ale to niedługo się rozstrzygnie.
2: O, no to zostajemy w kontakcie. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję. To było w samo południe. Przed mikrofonem był Karol Surówka.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki do

0: Doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 92 między Łowiczem a Warszawą w pobliżu Sochaczewa na 5 kilometrze. Zdarzenie ciężarówki z busem. Niestety w tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga nr 92 na 5 kilometrze jest drogą zablokowaną. Policja kieruje ruch na objazdy trasami lokalnymi. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku Gliwice-Knurów w pobliżu Gierałtowic na 4 kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch autosobowych z ciężarówką zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku Gorzyczek. Teraz w stronę Gorzyczek jedzie się już A1 bez jakichkolwiek problemów. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu 334 kilometra zepsuł się samochód. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Gdyni. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Raz jeszcze droga ekspresowa S6, ale jej zachodniopomorski odcinek wyznaczony przez węzeł Nowogard Zachód z jednej, a węzeł Osina z drugiej strony. W pobliżu Nowogardu na 18 kilometrze z drogi wypadła ciężarówka, blokując prawy awaryjny pas jezdni w kierunku Szczecina. Ruch możliwy tylko po lewym pasie. Droga krajowa nr 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne i staranowało również jeden ze znaków drogowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest jednym pasem. 17, odcinek Piaski-Krasnystaw, Łopiennik nadrzeczny, 132 kilometr, sporo kłopotów.
5: Minęła 13. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. W strzelaninie w Białej Podlaskiej zginęła jedna osoba. Są blokady ulic i obława.
6: Robimy wszystko, żeby ustalić i zatrzymać tego mężczyznę w sposób bezpieczny.
5: Świat czeka na koniec wojny na Bliskim Wschodzie i otwarcie cieśniny Ormus. W piątek ma zostać podpisane porozumienie między USA a Iranem. Frekwencja była zbyt niska, by odwołać wójta gminy Wilczęta w Warmińsko-Mazurskiem. Referendum jest więc nieważne. Trwa policyjna obława za sprawcą śmiertelnej strzelaniny w Białej Podlaskiej. Mężczyzna oddał kilka strzałów do innego, którego życia, mimo szybkiej akcji służb, nie udało się uratować. Na miejscu pracują technicy kryminalistyki i śledczy. W mieście zablokowane są drogi, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
6: Z relacji świadków wynika, że używał broni palnej, słychać było strzały. No, mamy oczywiście zgon tego mężczyzny, a więc należy zakładać, że mężczyzna ma jakiś rodzaj broni palnej.
5: Policja apeluje do świadków o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Zakończono przeszukiwanie działki w Lutoryżu koło Rzeszowa. Teraz rozpoczną się sekcje. Ostatecznie znaleziono szczątki 34 płodów i odpady medyczne. Nieruchomość wcześniej należała do 57-letniej patomorfolożki. Przed śledczymi nadal dużo pracy, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie.
7: Aktualnie zabezpieczone szczątki ludzkie będą poddane badaniom sekcyjnym. Trzeba zabezpieczyć całość dokumentacji medycznej z placówek, z którymi pani podejrzana współpracowała do tej pory.
5: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkowo podczas prac budowlanych. Była właścicielka nieruchomości, przebywa w areszcie, grozi jej do 12 lat więzienia. Koniec wojny na Bliskim Wschodzie powinien ustabilizować ceny paliw na świecie. W piątek USA i Iran mają podpisać porozumienie o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy ogłosiły, że są gotowe znieść sankcje nałożone na Iran.
8: Iran nie może wejść w posiadanie broni jądrowej. jesteśmy gotowi

współpracować w tym celu ze Stanami Zjednoczonymi, Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Jesteśmy gotowi znieść stosowne sankcje w odpowiedzi na jasne i weryfikowalne kroki Iranu.

0: Aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W całym kraju pochmurno. Deszczowe chmury są i na północy, i także tutaj może zagrzmieć. Wyładowaniom towarzyszą intensywne opady i silny wiatr. Na południu z kolei możliwe rozpogodzenia. 11 stopni w Olsztynie, 12 w Zakopanem, 15 w Lublinie, Krakowie, Warszawie i Szczecinie, 17 w Rzeszowie. Ciśnienie w Warszawie to 994 hektopaskale. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej i niskiej i wynosił w Karsach 149 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 25, w Szczucinie 135 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 29, w Zawichoście 275 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8, w Puławach 174 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 23, w Warszawie 142 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 11, w Kępie Polskiej 182 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. We Włocławku 102 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Toruniu 119 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Tczewie 262 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 11. Na Sanie w Przemyślu 106 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 40. Na Narwi w Ostrołęce 49 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. Na Bugu we Włodawie 69 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej i wynosił w Raciborzu Miedonii 170 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 18, u Ściany Sykłockiej 278 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Malczycach 213 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 18, w Połęcku 83 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 13. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 131 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 173 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Największe gwiazdy,
5: a wśród nich
4: Big Day.
5: Formacja nieżywych schabów.
4: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
4: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
6: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
5: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
4: Transmisja koncertów TVP2 po 20
6: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Ach, ta drżąca powieka.
12: Idź

0: nocny skurczołydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
5: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
3: Reklama. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Godzina 16:00, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. To jest niezmiennie ten sam telefon, na który można dzwonić. My oczywiście czekamy na Państwa głosy, ale zanim telefony, to wcześniej muszę zdradzić, o czym dziś będziemy rozmawiać. Tylko szczerze, raczej nie zajmujemy się polityką, a właściwie prawie w ogóle nie zajmujemy się polityką, ale czasami to, co dzieje się w świecie polityki, jest dla nas pewnego rodzaju inspiracją. I teraz o takiej inspiracji muszę powiedzieć, zastrzegając, że to tylko inspiracja do tego, żeby za chwilę skręcić w bok. Jest pewna ustawa, przepraszam, jest pewien projekt ustawy, dość głośny, który już 3 razy był proponowany, 3 razy był głosowany przez parlament i 3 razy odrzucany przez prezydenta. Z tego co wiemy, będzie kolejna, 4. próba. No i nie ukrywam, zostawiając z boku właśnie kwestie polityczne, że ta liczba trochę nas sprowokowała do dzisiejszej rozmowy i do dzisiejszego tematu. A pytanie brzmi, do ilu razy sztuka? Kiedy warto odpuścić, a kiedy uparcie nadal mimo niepowodzeń warto dążyć do celu za wszelką cenę, żeby ten cel osiągnąć? To jest pytanie do Państwa i powtarzam, uprzedzam, w tym momencie kończy się polityka, w tym momencie wkracza nasze zwyczajne, codzienne, czasami banalne, a czasami niebanalne życie i nasze doświadczenia, no właśnie, związane z tym, ile razy warto próbować, ile razy warto pewne działania rozpoczynać i jak długo warto się nie poddawać, a kiedy warto powiedzieć basta i koniec. To na dobry początek najpierw te głosy, które zebraliśmy podczas sondy.
2: No zawsze trzeba cisnąć.
3: Zazwyczaj dążę uparcie do celu. Rzadko kiedy odpuszczam. Taki mam charakter. A to chyba wszystko zależy od charakteru człowieka.
4: Ale nie spala się pani w tym, no bo czasem są sprawy mniejszej wagi, kiedy oczywiście warto odpuścić.
3: No wiadomo, w takich kwestiach mniej ważnych jestem w stanie przymknąć oko na różne jakieś takie kwestie.
4: Na jakie na przykład?
3: Na jakieś takie pierdółki typu, czy mąż dobrze posprząta mieszkanie.
4: Do ilu razy sztuka, jak pan sądzi?
5: Do 2.
4: Do 2? Dlaczego akurat do 2? Co, i tak szybko pan odpuszcza?
5: Nie przeciągać żadnej sprawy.
4: Czasem warto odpuścić, jak rozumiem.
5: Oczywiście.
4: A kiedy?
5: No wtedy, kiedy przekracza nasze możliwości dana sprawa. Kiedy czujemy, że nie poradzimy sobie, czy komuś nie poradzimy.
6: No, zawsze, nie można się poddawać.
7: Trzeba walczyć do końca, tak?
8: Ale jak to powiedzenie mówi, tak, do 3 razy sztuka. No ale to też zależy w jakiej sprawie, tak?
4: No to w jakiej na przykład? Gdzie byś odpuścił, a gdzie byś, mówiąc kolokwialnie, cisnął?
8: W takich rzeczach, które są dla nas jakieś dobre, tak, które przynoszą nam korzyści, to bym cisnął do końca po prostu. Ale w takich rzeczach mniej potrzebnych nam do życia, to bym odpuścił niż ryzykował.
4: I po prostu warto wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak to się mówi, tak?
8: Tak, dokładnie. Tak.
9: Myślę, że w pewnym wieku, takim już dojrzałym wieku, to czasami warto odpuścić. Nie ma się co bardzo angażować, podniecać, dlatego że najważniejsze jest zdrowie, a takie doczesne sprawy to czasami można odpuścić.
1: No ale pytanie, czy warto? Może jednak wbrew niepowodzeniom, wbrew kolejnym porażkom, warto iść dalej i warto po raz kolejny próbować. Jest na przykład taki pan, który ma 87 lat i w tym roku po raz kolejny przystępował do egzaminów pisemnych z matury. Chodzi oczywiście o maturę. Po raz kolejny niestety nie zdał, ale z tego co wiemy, zapowiada, że w przyszłym roku, jeżeli zdrowie pozwoli, przystąpi po raz kolejny. A to jest tylko jeden z nielicznych przykładów na to, że są wśród nas tacy, którzy się nie poddają. No i pytanie, jak długo można się nie poddawać, a w którym momencie trzeba powiedzieć stop? To jako pierwsza pani Agata. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. No, wydaje mi się, że to wszystko zależy od dziedziny. Jeśli zależy mi na jakichś marzeniach, to się nie poddaje. Jeśli zależy mi na zdrowiu, to też

0: się nie poddaję. Jeśli mi zależy na, nie wiem, przeczytaniu do końca jakiejś książki, to się nie poddaję. Jeśli mi zależy na kontaktach z ludźmi, to się nie poddaję, ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku. I teraz to jest kontaktów z ludźmi. Ja mam takie, taką sobie zasadę przyjęłam. Jeśli komuś mówię dzień dobry kilka razy, do trzech razy i ktoś mi nie odpowiada, bo nie wiem, bo się obraził, bo może udaje, że mnie nie zna, to przestaję. Mam swoją godność.
1: Do trzech razy sztuka w takich sytuacjach?
0: Tak sobie przyjęłam, do trzech razy. I tak samo z zapraszaniem znajomych, kolegów, koleżanek z pracy do siebie na kawę. Jeśli zapraszam trzy razy, a ktoś zawsze się czymś wymawia, przestaję.
1: No i to jest chyba zdrowa zasada.
0: Tak, uważam, że moje drzwi mają klamkę z jednej i z drugiej strony i zawsze można przyjść, poprosić, słuchaj, może się spotkamy na kawie, wlecę do ciebie. Mhm. Nie proszę więcej razy, mam już tyle lat, ile mam i stwierdziłam, że moja godność, moje dobre samopoczucie i moje dbanie o siebie też jest bardzo ważne.
1: To pani Agato, przyznaję, fajnie pani ten temat zaczęła. Zobaczymy, jakie będą kolejne, posłuchamy, jakie będą kolejne opinie i kolejne wypowiedzi. To była pani Agata. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i pan Józef, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, jest takie motto, wyczytałem w 63 roku, nieznanego myśliciela, tylko wytrwali dochodzą do celu. I przez wiele, wiele, wiele lat ono mi szło przez moje życie i z tymi ludźmi, z którymi po prostu się spotykałem, a szczególnie z młodzi sportowcy. Zawsze im wskazywałem, że warto mieć ambicje i warto tego celu dążyć, który się zamierza.
1: Ale to, panie Józefie, to ja nie chcę nikomu podcinać skrzydeł, no ale to nie jest tak, że nie wiem, po 5, 10, 15, 30 porażce może jednak warto się zastanowić, czy to jest moja dyscyplina, albo inaczej, przy 30 porażce zastanowić się, czy to jest rzeczywiście ten kierunek, w którym ja chcę, nie wiem, w pracy, w życiu iść.
2: Ja mówię, przepraszam panie radny, ja mówię do wszystkich branży, czy to jest nauka, czy to jest po prostu jakieś inne praca zawodowa, zawsze powinniśmy mieć to założenie, że tylko wytrwali, bo mamy podkłady, nam wielokrotnie życie kładzie, ale my powinniśmy dążyć do tego, że i mieć to w głowie, że ten cel, który sobie gdzieś zamierzamy, po wielu, wielu latach uda się zawsze osiągnąć, bo są takie czasy, że trzeba o wszystko teraz walczyć i nie wolno nigdy rezygnować po prostu z tego, co się zamierza.
1: Czyli nieważne, tak co się dzieje, nie odpuszczamy.
2: Nie odpuszczamy, walczymy.
1: Idziemy ponownie.
2: I do przodu. Dziękuję państwu wszystkiego dobrego.
1: No dobrze. Panie Józefie, rozumiem, szanuję taką postawę, co nie zmienia faktu, że jednak pytam o to, do ilu razy warto. No to pani Maria, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zależy o co chodzi, do ilu razy warto. Więc ja mam taki przyziemny przykład z sadzeniem pomidorów. Sadzonek, tak, w ogródku. Raz zmarzły. Drugi raz przypiekło, nie ma. Trzeci raz trzymają się jakoś. Ale jeżeli mam sadzonki, następnym razem wsadzę. A co? Ja z pogodą nie wygram. Ale zawsze trzeba iść trochę pod prąd.
1: Ale pani Mario, to ja myślałem, jak pani zaczęła mówić o sadzonkach, że pani powie, że za pierwszym razem nie wyszło, za drugim nie wyszło, za trzecim nie wyszło, za czwartym posiałam trawnik.
3: No świetnie to panuje, ale w innych sprawach, takich już, takich międzyludzkich, więc ja w tym wieku 70 plus mam, wiem, że nie zawsze warto się zawzinać, tak powiedzmy. Nie warto, bo czasami szkoda zdrowia, szkoda czasu, szkoda życia. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, dam radę, nie dam rady. Jeżeli nie dam, no to baj. I to jest moje takie motto życiowe. W tym wieku powiedzmy sobie, bo jak byłam młodsza, to różnie bywało.
1: Dobrze, pani Maria, rozumiem, że do pewnych decyzji, do pewnych spojrzeń, czy też do pewnej perspektywy trzeba po prostu dorosnąć. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Czekam oczywiście na kolejne głosy. Słuchaczy, słuchaczek 22 645 22 66 oczywiście. No bo myślę sobie, czy rzeczywiście, tak jak mówił pan Józef, nieważne ile razy przegramy, i tak trzeba próbować, bo trzeba być wytrwałym. Bo na przykład prawo jazdy. Są tacy rekordziści, których wyczyny naprawdę robią wrażenie, ale myślę sobie, że jeżeli byłbym kimś, kto do egzaminu teoretycznego przystępuje po raz 130

0: ósmy i go nie zdaje, no to zastanawiałbym się, czy 139 raz podejść, czy jednak tych 138 wpadek oznacza, że po prostu kierowcy ze mnie nie będzie. To pozostawiam Państwu pod rozwagę i do rozstrzygnięcia. 22 645 22 66. A jest z nami pani Agata Dominik, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No pani Agato, to jak to jest? Tak jak mówił pan Józef, że nieważne ile razy upadniemy, nieważne ile razy będziemy mieli te kłody pod nogi rzucane, to i tak musimy iść do przodu. Czy jednak jak pani Maria, że są takie sytuacje, kiedy mówimy dość, albo jak pani Agata, że gdy zaprasza znajomych i trzy razy usłyszy nie, to czwartego razu już nie ma?
1: Można powiedzieć, że wszyscy z Państwa mieli rację. Mówimy o takiej teorii wytrwałości, to jest to, co Pan mówił, tak? Czyli taka wytrwałość w dążeniu do długoterminowych celów. To jest podkreślenie, że sukces wynika nie tyle z talentu, ale z konsekwentnej pracy i odporności na porażki. Czyli ile razy spróbujemy, tyle razy poprawiamy, coraz bardziej lepiej nam idzie, ale też nie za wszelką cenę. Bo kontynuujemy wtedy, kiedy cel jest zgodny z wartościami i daje nam poczucie sensu. Bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś zdaje 180 któryś raz na prawo jazdy, to on już może nie czuć tego sensu. On może już nie mieć też siły do tego, może być tak zestresowany, że tak naprawdę wtedy należy odpuścić. Trochę z pomidorami i sadzeniem tej trawy.
0: No tak, jeżeli ale ta trawa ma być posiana. Wyszło, tak, ta trawa ma być posiana za drugim, trzecim czy za dziesiątym razem?
1: Nie odpowiem na to pytanie, za którym razem, ale w momencie, kiedy patrzymy na te pomidory, na te sadzonki pomidorów i przynosi nam to stres, nie jesteśmy w stanie o niczym innym myśleć, albo nie śpimy w nocy, to lepiej posadzić tą trawę.
0: No dobrze, to ja w takim razie teraz kolejny przykład i to już jest naprawdę, przepraszam za określenie, hardcore. Pewna Koreanka przystępowała, to jest oczywiście też egzamin na prawo jazdy, przystępowała do egzaminu na prawo jazdy, do teorii 951 razy. I pytanie, czy to jest wytrwałość, czy to jest już coś więcej, czy też coś innego? 22 645 22 66. Czekam na Państwa telefony. Pani Janina, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja miałam kilka takich sytuacji w życiu, że powiedzmy coś chciałam bardzo osiągnąć. Walczyłam o to, próbowałam powiedzmy ze trzy razy, nie udawało się, ale ja byłam uparta. I wie pan, w końcu za którymś razem mi się udało i okazało się potem, że to wcale nie było takie warte tej walki i że ten cel, który osiągnęłam, nie byłam z tego zadowolona. Tak. I tak uważam, że jeżeli kilka razy próbuję, nie mogę osiągnąć tego, bo albo to nie dla mnie, albo czy ja wiem, za wysoko mierzę, to nie jest na moje zdolności.
0: Nie jest mi pisane.
2: Tak, to potem mi to nie daje szczęścia, nie daje tego zadowolenia, spełnienia, że ja osiągnęłam.
0: A to jest, to jest ciekawe spojrzenie pani Janina, naprawdę, bo tak rozmawiamy o tym, czy warto się starać za wszelką cenę, czy też nie, a pani mówi o tym, co jest jeszcze krok dalej, czyli w końcu nam się za tym 50-setnym razem udaje i nagle rozczarowanie.
2: Rozczarowanie, bo to jest nie to, bo albo już, wie pan, już te okoliczności nie są tego warte, żeby jeszcze walczyć, albo ci ludzie się zmienili, ten człowiek, o którego ja walczyłam, że myślę sobie, po co ja tyle sił straciłam. Czyli walczyć, ale do pewnego stopnia. Potem się zastanowić, czy nie dość.
0: Pani Janino, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Agato, słuchaczka poruszyła ciekawy wątek, bo tak naprawdę zaczęliśmy od tego, czy warto odpuścić, czy też nie i do którego momentu warto się za wszelką cenę starać i nie zważać na te przeciwności. A pani Janina mówi o czymś, co może być kawalątek dalej i co sprawi, że ten cały nasz wysiłek, ten cały nasz sens, ba, to nasze końcowe zwycięstwo, tak naprawdę przestaje mieć jakikolwiek smak.
1: Tak, dokładnie, bo teraz kwestia jest taka, czy ta wytrwałość, o której tutaj wcześniej Państwo mówili, nie oznacza takiego ślepego trwania i takiego za wszelką cenę. Bo rzeczywiście po setnym razie, nawet czasem po czwartym razie, okazuje się, że to, do czego dążyliśmy, było tylko naszym jakimś swoistym wyobrażeniem tego, czego chcemy. Przypominamy tutaj, wspomina Pan redaktor o prawo jazdy między innymi.
0: No, 951 jest razy, no naprawdę ktoś był bardzo
1: nie wyobrażam
0: wytrwały.
1: Sobie ja tego. Też nie. Dokładnie, ale ileż tam musi być też determinacja, ale też frustracji, jakiegoś stresu, bo nauczyć się 900 ileś razy to chyba da radę, prawda? Znaczy nie oceniam oczywiście. A z drugiej strony, ile to musi być mechanizmów w postaci stresu, jakiegoś lęku i tak dalej. Oczywiście to są moje wyobrażenia.
0: Ale ja myślę o jeszcze jednej rzeczy, przepraszam, no bo jeżeli ktoś

0: podchodzi do prawa jazdy, do egzaminu.
1: Tak.
0: Prawie 1000 razy i podchodzi bezskutecznie, no to może jest taki moment, żeby zadać sobie pytanie, czy to jest rzeczywiście dla mnie. To już nie chodzi o to, czy zdam, czy nie zdam, tylko czy ja tak naprawdę nie będę na tej drodze zagrożeniem, nawet jeżeli za tym 1000, czy tam 1002 razem mi się uda.
1: Dokładnie tak, czyli taka równowaga i takie świadome podjęcie decyzji jest bardzo istotne, żeby to nie było za wszelką cenę, żeby to nie była taka determinacja, ja wszystkim udowodnię. To bardziej chodzi o to, żebyśmy my w naszym poczuciu zastanowili się, czy to nam przyniesie korzyści, czy raczej będzie nas to więcej kosztowało stresu. Oczywiście nie mówię o tym, żeby się poddawać od razu, bo rzeczywiście ilość prób jest bardzo ważna, ale też z drugiej strony jasno popatrzeć, czy to przyniesie korzyści nie tylko dla mnie, ale też dla świata, między innymi kierowanie samochodem. W związku z tym ważne jest to, żebyśmy zastanowili się, ile razy, po co i najważniejsze, tak jak powiedziałam przed chwilą, po co my to robimy, żeby innym udowodnić czy sobie.
0: No to pani Agato, wracamy w takim razie do naszych słuchaczy i do naszych słuchaczek 22 645 22 66. Być może wśród nich są jacyś rekordziści w zdawaniu na jakiś kurs, egzamin. Być może są rekordziści, jeżeli chodzi o podejście do nauki języka. To ja mógłbym coś na ten temat powiedzieć, ale dobrze, no, nie będę się kompromitować w takim razie na antenie. Być może również są tacy, którzy wielokrotnie próbowali nabyć jakąś umiejętność i za każdym razem kończyło się to niepowodzeniem czy wręcz katastrofą. Na takie głosy jak najbardziej też czekam, a teraz już pan Bartosz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że to zależy od wagi sytuacji, sprawy. Jeżeli chodzi na przykład o zdrowie dziecka, czy kogoś z rodziny, czy kogokolwiek.
0: No nie, ale to są kwestie nadrzędne, oczywiście.
2: Tak, to wtedy się w ogóle nie odpuszcza. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o prawo jazdy, to był taki przecież ostatnio opisany przypadek, że człowiek zdawał chyba ponad 200 razy i okazało się, że on nie mógł zdać, ponieważ miał wersję demo kursu. W związku z tym nie miał wszystkich pytań. On doskonale opanował materiał, natomiast trafiały się pytania spoza materiału. I to też pokazuje to, że prawo jazdy jest nastawione na to, żeby zdać te testy, natomiast bez znajomości przepisów ruchu drogowego.
0: Ale to przepraszam, jeżeli chodzi o egzamin praktyczny, też mamy niezłych rekordzistów, bo tak. Tu właściwie dwie wersje się spierają, czy też mamy dwie alternatywne liczby, bo możemy znaleźć informację o tym, że jeden z polskich rekordzistów, kursantów do egzaminu praktycznego podchodził 163 razy, no i przyznam, że to robi wrażenie, ale jest też inna wersja, mówiąca o tym, że inny rekordzista podobno miał próbować 192 razy. Skoro próbował, no to rozumiem, że 190 razy zakończyło się niepowodzeniem.
2: Nie no, cały sześciat mu dał znali, że nie powinien mieć prawo jazdy.
0: A jedno, prawda?
2: Oczywiście, także to on chyba raczej, nawet gdyby zdał, to nie wiadomo, czy nie stwarzałby zagrożenia na drodze, bo on tego po prostu nie czuł, nie rozumiał. I nie wychodziło mu po prostu. No, nie każdy musi być kierowcą po prostu.
0: Takie też odnoszę wrażenie, że z jednej strony oczywiście bądźmy wytrwali, ale pytanie brzmi, czy takie niepowodzenia jednak nie powinny być dla nas pewnego rodzaju sygnałem.
2: Jeszcze tylko podpowiem, że na przykład próbowałem przepleść koło w rowerze 10 razy z otwartym umysłem, nigdy mi nie wyszło. Przy 10 razie też byłem entuzjastą. Po prostu wiem, że to nie dla mnie, nie umiem się tego nauczyć i koniec.
0: No i ja to podejście akurat rozumiem. Panie Bartoszu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Do ilu razy sztuka, do ilu razy warto próbować, a kiedy trzeba sobie powiedzieć dość? No to jeszcze pani Maria, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Szczerze powiedziawszy, to wszystko, co chciałam powiedzieć, to powiedział pan przede mną. Więc tylko chciałabym zaznaczyć, że jest gdzieś granica, żeby powiedzieć sobie stop.
0: Ale gdzie ją wyznaczyć?
3: Gdzie? No nie, no jeśli ktoś zdaje 15, 20, a już 100 razy prawo jazdy, to w ogóle nie rozumiem takiego podejścia. To znaczy, że ty się człowieku nie nadajesz i z ciebie kierowcy nie będzie. I tu mówimy o kierowcach, ale jest wiele innych tematów, i gdzie ktoś uprze się i bo się muszę kłócić, bo się muszę sprzeczać. Nie, uważam, że kopanie się z koniem nie ma sensu.
0: Ale może z drugiej strony, przepraszam, może powinniśmy jednak tych ludzi docenić za wytrwałość, że nie odpuszczają.
3: Tak, ale są jednak ludzie tacy, są ludzie, jedni są tacy, którzy dopuszczą inne zdanie niż moje, a są ludzie tacy, którzy po prostu nie zgadzają się, bo nie. Bez względu na to, czy ma rację, czy nie ma racji. O to chodzi. Jeśli z kimś właśnie wchodzi się w dyskusję i widzę, że on nie przyjmuje żadnych argumentów, no to trzeba sobie odpuścić. Tak jak z tym prawem jazdy. No, no nie.

0: niestety.
1: Tylko za którym razem, no właśnie.
0: Wielu rzeczy nie przeskoczymy, no.
1: Pani Mario,
0: to nie ma sensu wtedy nerwów tracić i czasu. Dziękuję to wszystko.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. To była pani Maria, 22 645 22 66. Ja czekam na kolejne telefony, kolejne opinie, no być może też kolejne zwierzenia o tym, ile razy to państwo próbowaliście podejść do jakiegoś tematu, no właśnie, i ile razy kończyło się to niepowodzeniem. Odpuszczaliście, czy szliście dalej? Wracamy za chwilę.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 20 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, Krzysztof Grzybowski, 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o tym, do ilu razy sztuka, kiedy warto powiedzieć sobie dość, a kiedy mimo niepowodzeń warto próbować dalej. No i czy jest jakakolwiek granica, poza którą w tym próbowaniu jednak się nie posuniemy, albo której jednak nie przekroczymy. Były przykłady takich sytuacji, gdy na prawo jazdy rekordziści potrafili zdawać prawie 1000 razy. No i pytanie, czy to jest kwestia wytrwałości, którą należy pochwalać? No, czy jednak czegoś, co każe nam stawiać sporo znaków zapytania.

0: Czy państwo mają takie doświadczenia? To jest też kolejne pytanie. Zaczniemy w takim razie od pana Tomasza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, ja z takim jakby osobistym spostrzeżeniem. Po szkole średniej naturalną rzeczą było jakby rozpoczęcie studiów. Poszedłem na studia techniczne. No, dość szybko panowie, profesorowie wytłumaczyli mi, że to nie mój kierunek. Spróbowałem później studiów humanistycznych. No, tam też czegoś brakowało. No i generalnie dałem sobie spokój. Oczywiście na jakiś czas. W późniejszym czasie, kiedy jakoś moja kariera zawodowa zaczynała się rozwijać, to zrozumiałem, że no jednak ta wiedza teoretyczna też by się przydała. No i poszedłem w wieku 38 czy tam 39 lat na studia, które po pierwsze były dla mnie jakby taką naturalną ścieżką rozwojową, a po drugie sprawiały mi wtedy frajdę. Bo ta wiedza, którą powiedzmy miałem już w jakiś ten sposób praktyczną, utrwalałem sobie pod kątem takim teoretycznym i to fajnie się tak uzupełniało, nie?
0: Ale do panie Tomaszu, to pytanie, czy w takim razie trochę pan żałuje tego, że pan na początku, jak był pan młody, trochę za szybko pan odpuścił? Czy wręcz przeciwnie, że uważa pan, że być może wtedy dobrze się stało, bo dopiero teraz docenił pan to studiowanie i to, co,
1: dokładnie
0: co
1: tak,
0: to studiowanie
1: dokładnie
0: panu
1: tak.
0: daje?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze to była męka, te pójście na studia zaraz po szkole średniej, a po drugie, no wiadomo, że jakieś utracone szanse na pewno też. Natomiast no, dojrzałem do tego, tak, jak już jedna z pierwszych słuchaczek powiedziała, że do niektórych decyzji trzeba dojrzeć i dojrzałem do tego, postanowiłem i wtedy faktycznie w tym wieku już dojrzałem. Inaczej się też podejmuje decyzje, inaczej się, nie wiem, jakoś kształtuje swój dzień, swój pracę i tak dalej, nie? I wydaje mi się, że faktycznie trzeba znaleźć gdzieś taki złoty środek i umieć powiedzieć sobie w pewnym momencie stop, albo w pewnym momencie, no nie, no muszę zacisnąć zęby i walczyć, nie?
0: No tak, tylko że panie Tomaszu, właśnie problemem jest to, jak ten moment wyznaczyć. Panie Tomaszu, bardzo panu dziękuję. 22 645 22 66, a imię Robert nie wzięło się znikąd, ponieważ właśnie kolejnym słuchaczem jest pan Robert. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich państwa. No ja w życiu osobistym doszłem do wniosku, że te 3 razy sztuka to jest takie, nie, z niczego się nie wzięło. Podam przykład na osobistych doświadczeniach. Zacznę o rozwodzie i krótko, 3 razy przeprowadzałem rozmowę z moją eksmałżonką, żeby naprawdę wszystko naprawiać. No starałem się naprawdę z całego serca, nic to nie wniosło. To było następujące, ograniczona opieka do syna i powiem tak, mimo przegranej, jak to mówią, z pozycji troszkę mężczyzny, to i tak walczyłem o kontakty z synem. Walczyłem w wieku 5 lat, dobrze, nie udało się, syn nie chciał. Po 5 latach nie odpuściłem, mimo to, że już założyłem drugą rodzinę. Nadal walczyłem, w sądzie występowałem o wyznaczenie, bo kocham syna do dzisiejszego dnia, nie było mi łatwo. I nawet w wieku 15 lat, po kolejnych 5 latach, gdy był starszy, była to rozmowa z kuratorem, też nie odpuszczałem. No ale już w wieku 15 lat jednak chłopak ma swój rozum i widziałem, że moje, jak to mówią, nie ukrywam, przepłakane noce nic tutaj nie pomogą. Więc uważam, że nerwy gdzieś tam też rodzina odczuła. Myślę, że 3 razy to jest takie naprawdę niegłupie do 3 razy sztuka. Mhm. Wracając do prawa jazdy, pokrótce mam wszystkie kategorie robione prywatnie, zawodowo. Pierwsze 2 kategorie BC robiłem też za drugim razem. Wszyscy mówili, weź to odpuść, szkoda pieniędzy na poprawkę. Udało się za drugim razem.
0: No nie, ale panie Robercie, no, poprawka i drugi raz, to jeżeli chodzi o zdawanie na prawo jazdy,
2: tak ale byli tacy, chyba, panie redaktorze, że szukali, jak to mówią w tamtych latach, jeszcze 90-tych, szukali łatwego rozwiązania, jak to załatwić sprawę pod stołem. Ja się nie poddałem. A potem kolejne kategorie, tam CE i przyczepy, poszło fajnie, za pierwszym razem testy, za pierwszym także. Ale tu mówię, w takich sprawach, które kosztują nas nerwy, stres, to uważam, że chyba do 3 razy, jeżeli widać, że nic na siebie się po prostu nie zrobi, to chyba też szkoda naszego osobistego zdrowia psychicznego.
0: Dobrze, panie Grzegorzu, bardzo panu dziękuję. Robert, natomiast takim... Robert, no tak, nie przepraszam. Ja strasznie po prostu, ja strasznie bazgrzę na tych kartkach, na których zapisuję kolejnych słuchaczy i w dodatku robię to w złej kolejności, także proszę mi wybaczyć, teraz już będę dużo, dużo bardziej starać. Więc tak, to był pan Robert, któremu teraz dziękujemy. No i być może to, co powiedział pan Robert, zresztą wcześniej to też padło z ust naszej słuchaczki, że ta zasada do 3 razy sztuka, no być może to rzeczywiście ma sens. No to pan Marcin, bez pomyłki, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja sobie taką krótką

0: Korado, nie wiem, czy to tylko mi się tak udaje, czy może komuś jeszcze też, ale ja staram się te cele, które sobie obieram, wybierać takie realne. I wtedy naprawdę wszystko udaje się zrealizować, a jeżeli sobie damy zbyt trudne, czy tak jak w przypadku na przykład tego prawa jazdy, jeżeli to jest 5., 10. raz, to znaczy, że my się do tego nie nadajemy i takich celów po prostu unikam i dzięki temu naprawdę jestem wytrwały we wszystkich i wszystko mi się udaje.
1: Mhm. A nie ma czegoś takiego, że czasami warto być może ten cel wyznaczyć sobie troszeczkę wyżej i nawet mieć świadomość tego, że nie uda się za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym razem, ale no, satysfakcja, jeżeli w końcu dojedziemy do końca, będzie potężna.
0: Tak, ale dokładnie tak jak pan powiedział, trzecim, czwartym razem, a nie 50., nie 100. Małymi łyżkami delikatnie zwiększamy to pokrętło tego trudności tego celu, a nie od razu rzucamy się na wielką wodę. Także i wtedy naprawdę się to wszystko udaje. Ja też w sporcie takie sukcesy jakieś tam miałem, jakiś tam maraton. Pomalutku, 5., 10., półmaraton i dopiero maraton, a nie od razu, że tak powiem, na głęboką wodę. I wtedy wszystko się udaje.
1: No dobrze,
0: tak, panie Marcinie.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że ten maraton... Wszystkiego dobrego. Myślę, że ten maraton był dobrym przykładem, że rzeczywiście czasami te cele, które sobie wyznaczamy, no one są po prostu nierealne. Ale jeżeli ten sam cel wyznaczymy w sposób sensowny i będziemy do niego podchodzić drobnymi, pojedynczymi krokami, no to wtedy ta perspektywa się diametralnie zmienia. Wracamy do naszego gościa, pani Agata Dominik, psycholog, psychoterapeutka. Pani Agato, bardzo mi się w sumie spodobało podejście pana Marcina, że... Każdy cel jest do osiągnięcia, tylko musimy znaleźć sensowną metodę. Jeżeli ta metoda się nie sprawdza, no to znaczy, że być może ta poprzeczka jest zbyt wysoko.
2: Oczywiście, bo cel, tak jak pan powiedział, pan Marcin powiedział, musi być realny, musi być ekologiczny, czyli nie krzywdzący nikogo dookoła nas oraz musi być terminowy. I czasem jest tak, że ten cel długoterminowy ma takie pośrodku, takie kroczki, którymi będziemy sobie szli. I tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że wybrzmiewa często, że jeżeli odpuszczamy, to przeżywamy porażkę, a wytrwałość to zawsze najlepsza droga. I ja uważam, że to tak nie jest, bo to jest zdolność odpuszczania jest jedną z ważniejszych rzeczy. Kiedy rzeczywiście odpuścimy w odpowiednim momencie, kiedy coś nam zabiera więcej niż nam przynosi korzyści, to jest to do 3 razy sztuka, otwierają się przed nami nowe drzwi, bo czasem odpuszczając na przykład to słynne prawo jazdy, o którym tutaj wielokrotnie mówiliśmy, może znajdziemy inne rozwiązanie i zaczniemy biegać, jeździć na rowerze lub robić cokolwiek innego.
1: Czyli musimy znaleźć taką granicę pomiędzy wytrwałością a zajadłością, chociaż nie wiem, czy zajadłość jest do końca szczęśliwym określeniem, ale no, o ten kierunek mi chodzi.
2: Dokładnie, znalezienie takiego mądrego odpuszczenia, takiej elastyczności w sobie. W momencie, kiedy ta elastyczność jest, to tak naprawdę mamy też jesteśmy ze sobą pogodzeni. Ale kiedy coś wyznaczamy sobie jako cel i za wszelką cenę zdajemy na to prawo jazdy 1000 razy, 200, 100, no to to nam zabiera więcej niż nam to przynosi. Więc nie jesteśmy elastyczni, tylko powoduje to frustrację. Nasze ciało mówi na przykład za pomocą stresu, niespania, wysokiego poziomu kortyzolu. Więc lepiej być elastycznym i odpuścić i nie traktować tego jako porażkę, tylko zmianę perspektywy.
1: Ale to od razu wszystkim leniuchom musimy wyjaśnić. To nie chodzi tak o to, żeby sobie od razu odpuścić i od razu nie powiedzieć, nie, nie, nie uda się, więc nie ma co próbować. Nie, nie, to nie o taki przekaz nam chodziło.
2: Nie, może nie do 3 razy sztuka, nie zawsze do 3, może czasem do 5. Każdy niech wyznaczy swoją liczbę.
1: Byle nie przesadzić. Pani Agata Dominik, psycholog, psychoterapeutka, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: A my teraz nie będziemy zapowiadać tego ani 3 razy, ani 10 razy, ani 15 razy. Zapowiemy to raz, a dobrze, czyli zapowiemy program Folder Ulubione, który już za chwilę rozpocznie się na antenie jedynki. Rafał Sławoń na miejscu, Ula Kaczyńska właśnie wchodzi. Dzień dobry.
3: Wbiega może.
1: Wbiega, ale tak z gracją.
3: Jest rozgrzana także.
4: Jak gazela.
1: A o czym dziś?
3: No o czym dziś, Ulu? O Pyrkonie. Zaczniemy od Pyrkonu. Wiesz, co to jest?
1: Festiwal Fantastyki.
3: O, brawo. I to bardzo
1: popularny
3: festiwal.
1: I to taki chyba jeden z bardziej znanych w Polsce.
3: I to w Europie chyba.
4: Mówi się, że to jest największe takie święto w Europie, więc zastanowimy się i sprawdzimy u źródła, jak to się stało, że to właśnie Poznań stał się stolicą europejskiej fantastyki. Sprawdzimy, co w programie, sprawdzimy, kto na tym festiwalu się tak naprawdę dobrze bawi, bo mam wrażenie, że nie jeden rodzic usłyszał od dziecka: mamo, mamo, chciałbym pojechać.
1: Idziemy z dziećmi, ale tak naprawdę to dzieci idą z nami. To
4: trochę tak jest, zwłaszcza
3: myślę, że tam już nikt nie zmyśla, po prostu idzie bez dzieci.
1: Dobrze, to krok dalej.
4: A po godzinie 15 pojawi się w naszym studiu Piotrek Zioła, czyli właściciel jednego z najpiękniejszych męskich głosów w Polsce, który 10 lat temu zadebiutował z płytą i dziś o tej płycie opowiada z perspektywy nowych nagrań.

0: Folder ulubione po godzinie 14.
1: Zapraszamy.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo.

0: państwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Największe gwiazdy, a wśród nich
5: Big Day.
4: Formacja nieżywych schabów.
5: Doda.
6: Maryla Rodowicz.
5: Michał Szpak.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
7: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20
7: i na antenie radiowej jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga ekspresowa S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 334. kilometra. Zepsuło się auto, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gdyni. S6 raz jeszcze, ale na swym zachodniopomorskim odcinku. Między węzłem Nowogard Zachód a węzłem Osina w pobliżu 18 kilometra ciężarówka wpadła w poślizg, wypadła z drogi, blokując prawy awaryjny pas jezdni w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się tylko po lewym pasie. Koniec kłopotów na S7 na odcinku Ostróda-Olsztynek w pobliżu miejscowości Górka na 70 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Były problemy na jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma już także utrudnień w innym miejscu S7 na odcinku węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chylonia w pobliżu drugiego kilometra, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden z pasów w kierunku Rumi. Droga krajowa numer 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery drogowe, wcześniej rozbijając jeden ze znaków drogowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest jednym pasem. Koniec kłopotów na 17 na odcinku Piaski-Krasnystaw w Łopienniku nad Rzecznym.

0: Minęła 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Policja nie wyklucza egzekucji.
1: Być może była to zbrodnia nieprzypadkowa, ale zaplanowana.
0: W Białej Podlaskiej trwa obława na sprawcę strzelaniny. Przesłuchanie dotyczyło śledztwa w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jako świadek zeznawał Jacek Kurski. Za chwilę więcej w relacji naszego reportera. Polska wstrzymała przekazanie Ukrainie postradzieckich samolotów bojowych MiG-29, poinformował szef MON-u.

0: to mogła być zbrodnia zaplanowana. Policja rozważa różne scenariusze i przyczyny strzelaniny w Białej Podlaskiej. Trwa obława. W strzelaninie zginął mężczyzna. Andrzej Fiołek, rzecznik lubelskiej policji, mówi, że policja niczego nie wyklucza.
1: Być może była to zbrodnia nieprzypadkowa, ale zaplanowana, więc mógł się przebrać, mógł porzucić broń. Może też mieć inne, ewentualnie niebezpieczne przedmioty przy sobie. Bierzemy wszystkie te okoliczności i hipotezy pod uwagę. Na chwilę obecną najważniejsze jest ustalenie jego tożsamości i jak najszybsze zatrzymanie.
0: Przed południem w Białej Podlaskiej nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku innego mężczyzny. Mimo szybkiej reanimacji zaatakowany zmarł, a sprawca uciekł. Świadkowie proszeni są o kontakt z najbliższym komisariatem. Jacek Kurski już po przesłuchaniu w prokuraturze krajowej. Polityk PiS i były prezes TVP odpowiadał na pytania śledczych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. W prokuraturze był Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiemy o tym przesłuchaniu?
2: W mediach pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro może przebywać w domu Jacka Kurskiego pod Waszyngtonem, a przesłuchanie trwało godzinę. Świadek odpowiadał na pytania śledczych, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: My przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu. A więc tutaj tą informację chcieliśmy uzyskać. Trzymam się zasad, nie informuję o treści zeznań.
2: Ale sam Jacek Kurski mówił dziennikarzom, że zeznał, iż nie mieszkał u niego Zbigniew Ziobro.
4: Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał, ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem.
2: Ale jednocześnie Jacek Kurski, pytany przeze mnie, powiedział, że ma kontakt ze Zbigniewem Ziobrą. Oczywiście rozmawiamy telefonicznie, jakieś drobne rady w sprawach szkół, dzieci i tak dalej. To są rzeczy zupełnie życiowe, natomiast nie zajmuje się sprawą karną. Tak odpowiedział mi prezes TVP.
0: A relację przygotował Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Karol Nawrocki odbył nieco ponad minutową rozmowę z Donaldem Trumpem na gali MMA zorganizowanej z okazji 80. urodzin prezydenta USA. Prezydent Polski został na nią zaproszony. Nie wiadomo, czego dotyczyła rozmowa. Polska delegacja miała

0: Bolnicy Unii Lubelskiej w Szczecinie działa już normalnie, po tym jak w miniony piątek agresywny pacjent zdemolował oddział.
1: 75-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i uszkodził sprzęt używany na oddziale.
2: Według lekarzy nic nie wskazywało na to, że przewieziony przez karetkę starszy mężczyzna będzie agresywny. Fizycznie personel nie ucierpiał, mówi dr Grzegorz Czajkowski.
3: Mentalnie dochodzimy do siebie. Musimy się zaopiekować, porozmawiać, zobaczyć coś i ewentualnie podjąć jakieś kroki, które by nam jeszcze dodatkowo zapewniły to bezpieczeństwo na przyszłość.
2: Trwa szacowanie strat materialnych. Najdroższe z uszkodzonych urządzeń służy do pomiarów parametrów krytycznych pacjenta. Na razie medycy korzystają z drugiego, znajdującego się na OIOM-ie. Medycy apelują o deeskalację agresji, przypominają, że na SOR-ach są po to, by pomagać chorym. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. W Warszawie i na kilku stacjach pomiarowych na południu kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 87% energii elektrycznej i jeszcze przez 3 godziny będą obowiązywać zielone godziny. Prąd jest wtedy najczystszy i najtańszy.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat.
1: W całym kraju pochmurno i deszczowo, a w północnych województwach możliwe są burze. Na termometrach teraz od 11 stopni na Warmii, przez 12-14 stopni nad samym morzem, po 15-16 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena.

0: Pets. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 15:13. Słuchają Państwo pierwszego programu Polskiego Radia.
1: Za chwilę wrócimy wspomnieniami do pewnego wyjątkowego dnia, do pewnej wyjątkowej płyty, która w tym roku obchodzi 10-lecie wydania.
2: Folder ulubione.
1: Masz czasami tak, że kiedy słyszysz piosenkę i jeszcze nie jesteś pewien, kim jest twórca, twórczyni tego utworu, ale już wiesz, że w tym głosie czai się potęga, czai się moc i tyle uroku, że wiesz, że przez najbliższe 20 minut będziesz odtwarzał ten utwór w kółko?
0: No ale to by było, jakbym powiedział, że nie mam, tak?
1: No to być może za chwilę będziesz miał, choć trochę... Trochę będzie tak. Już po ptakach, bo ta płyta wyszła, więc nie będziesz miał tej szansy, żeby odkryć po raz... Znaczy, odkryjesz, ale to nie będzie debiut.
0: No, czy można odkryć po raz drugi? Można chyba.
1: No, czasami jak się wraca. No to wszystko przed tobą, a Piotr Zioła już za chwilę w studiu Radiowej Jedynki.

0: No i jesteś potrzebny tu. Przed momentem Zalia i Piotr Zioła, a teraz Piotr Zioła już w studiu radiowej Jedynki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobre popołudnie już bardziej.
0: Jak się miewasz?
1: Jestem poweekendowy. Jestem po ślubie mojej przyjaciółki. Ale dla ciebie jestem zawsze gotowy.
0: Bardzo się cieszę. Rzeczywiście nasza relacja tutaj wprowadzę cię. Z Piotrem jest taka, że Piotr na pierwszy wywiad po wydaniu, przed płytą jeszcze, przyszedł do mnie. I no to proszę. Była nasza pierwsza rozmowa. I mam nadzieję, że sprawiła tyle dobrego, że już potem Piotr nie tylko chętnie chodził na wywiady, ale też często wraca do miejsc, w których jestem ja. A dziś będziemy rozmawiać o debiutanckiej płycie.
2: No, to jest dobre pytanie, czy generalnie chętnie chodzisz na wywiady, czy nie spodziewasz się tam pytań, na które chciałbyś odpowiadać?
1: Ja pamiętam tą naszą pierwszą rozmowę i jak mówiłem o tym, że nie śpię, że przeżywam. I myślę, że doskonale mnie do tego przygotowałaś, bo dzisiaj już po prostu no, myłem włosy 30 minut temu, więc jestem tu teraz z wami. Więc myślę, że tak, że zostałem do ciebie, przez ciebie dobrze wprowadzony w świat wywiadów i już nie są tak dla mnie wielkim ciężarem.
0: Ja za to czuję i pamiętam to, jak zostałam wprowadzona w świat twojej muzyki, jakie wrażenie zrobił na mnie album, który ukazał się 10 lat temu. Debiutancka płyta Piotra Zioły. Moim zdaniem jedno z najlepszych i najważniejszych wydawnictw, jeśli chodzi o muzykę współczesną. Minęło 10 lat, patrzysz na siebie i co sobie mówisz?
1: Zastanawiam się, gdzie uleciał ten czas i właściwie też zastanawiam się, czemu dalej wyglądam tak młodo.
0: Nie, to akurat jest zaleta, nad tym bym się nie zastanawiała.
1: W sensie, że te 10 lat, jak to jest możliwe?

0: że to jest 10 lat. Nie. Dla mnie to jest jak 2 dni.
1: A masz poczucie dobrze wykorzystanego tego czasu, wykorzystania tego czasu?
0: To jest trudne pytanie, bo przez to, co wydarzyło się przez te 10 lat, wydałem do tej pory wyłącznie 2 płyty, więc można byłoby powiedzieć, że to jest mały dorobek, jeśli chodzi o tak dużą przestrzeń. No, doskonale wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Czyli kwestia mojej pracowitości, a jakbym powiedział mój tata, mojego leserstwa, to jest jedna kwestia. A jeszcze to, co wydarzyło się, czyli też właśnie choroba i to, co pomiędzy, na pewno jakoś się spowolniło cały ten proces. Ale każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją ścieżkę. Moja wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że to był taki rozbieg i teraz po prostu jest rok konia i
2: no i za chwilę będzie rok zioły.
1: Czasem lepiej jest iść powoli i dojść dalej niż biec i paść.
0: Też tak
1: o paru metrach.
2: Piotrze, pamiętam, kiedy pytałam cię o to, jak opisujesz w ogóle, czym dla ciebie jest twoja debiutancka płyta, to powiedziałeś, że pierwszą płytę tworzy się całe życie i trochę tak jest, i że zgadzasz się z tym stwierdzeniem, i że pierwsza płyta to zapis wszystkiego, kompilacja tego, co przeżyłeś do momentu jej wydania. Teraz powracasz do tej płyty i jeden z jej utworów prezentujesz na nowo.
0: Dokładnie, tak się wydarzyło i chciałem jakoś powrócić do tego momentu, bo tak jak mówisz, ta płyta przynajmniej dla mnie również jest bardzo ważna. Jest, to, że jest pierwsza, to jest jedna kwestia, ale ona jakby otworzyła bardzo wiele drzwi. Mhm. Poznałem też niesamowitych ludzi po drodze i właśnie któregoś dnia, siedząc w kawiarni z Zalią, z Julką, wspominaliśmy trochę o tym okresie i ona powiedziała, koniecznie musisz wykorzystać tą okazję. W sensie to jest moment, w którym możesz jakby przypomnieć o tej całej historii. Więc ona jest trochę takim zapalnikiem całej tej sytuacji. Zapalnik też pojawia
2: to
0: się
2: też na tej płycie.
0: Dokładnie. I ten akurat duet z Natalią Przybysz, a tutaj myślałem o tym, kogo zaprosić i jaki to będzie utwór. Raczej, jaki to będzie utwór, to raczej było dosyć oczywiste, że to będzie utwór, który najbardziej gdzieś trafił do szerokiej publiczności. Mm-hmm. Ludzie się z nim bardzo utożsamiają. Często dostaję właśnie, spotykałem się z takimi komentarzami, że właśnie teraz wspominałem o ślubie, że to jest piosenka, która towarzyszyła wielu parom podczas pierwszego tańca.
2: Ja no też, i jak mi...
0: Ja też właśnie w ten weekend po raz pierwszy, bo wykonałem ten utwór właśnie przed, przed moją przyjaciółką i jej nowym mężem. Więc wiedzieliśmy, że to musi być ten utwór. A kto powinien ze mną zaśpiewać?
2: No w pierwszej parze wybrałeś sobie takiego tancerza do tego utworu, że ho, ho.
0: To też było dosyć nieoczywiste i to była pierwsza osoba na liście i pierwszy telefon, który wykonałem, który został odebrany i dzisiaj już możecie państwo posłuchać, jak nam wyszło.
1: A taka reedycja jakiegoś utworu to jest robota od nowa, czy już nie?
0: Znaczy na pewno jeśli chodzi o ten utwór, bo chciałem właśnie jakoś wzbogacić to wydanie, bo nie wiem, czy już wspominałem, ale robimy reedycję i cały ten album pojawi się ponownie na płycie winylowej w limitowanej ilości. Też robimy zupełnie nową oprawę graficzną, więc płyta jest po remasterze i jest ten nowy, dodatkowy, bonusowy, wielki utwór.
2: Czyli to nie będzie tak, że wszystkie piosenki nagrasz jeszcze raz z zaproszonymi gośćmi.
0: To jest świetny pomysł. Przemyślę to.
2: Bardzo cię o to proszę, ale na koniec naszego spotkania, bo już nie mogę doczekać się, żeby państwo też usłyszeli ten wyjątkowy duet, bo to zostawimy na koniec. Jak nowa płyta, Piotrze?
0: Nowa płyta jest w procesie. No i właśnie miałem nad nią pracować, ale skoro mówisz, że powinienem zająć się nowymi wersjami starych piosenek, to może przełożę ją?
2: Nie, na to się nie zgadzamy. Możesz te piosenki nagrywać, te nowe wersje po godzinach, a skup się teraz proszę nad nowym albumem, bo bardzo brakuje mnie, ale nie tylko mnie, twojej muzyki i twojego głosu.
0: Oczywiście żartuję, a może nie, ale w tym roku, jeszcze w te wakacje można mnie zobaczyć na Męskim Graniu i na Olsztyn Green Festival i to zarówno solowe, jak i w różnych projektach. A jeśli chodzi o

0: O nowości, to myślę, że trzeba spoglądać na jesień.
1: I wtedy co? Jest szansa, że znowu nas odwiedzisz?
0: Ja zawsze do ciebie, do was już teraz.
1: To my prosimy o zapisanie tej ważnej informacji i bardzo się cieszymy, że dziś w audycji Folder Ulubione w programie Pierwszym Polskiego Radia był Piotr Zioła. Teraz w duecie zapowiedz proszę to.
0: To już koniec?
1: To już koniec,
0: ojej.
1: Niestety to już koniec.
0: Ojej, dobrze. W takim razie przed państwem najnowsza wersja piosenki Safari, Safari X, Safari 10, Safari ten, jak kto lubi. Jestem to ja, Piotr Zioła i Vito Bambino.
1: To teraz słuchamy.

0: proszę, jak ładnie.
1: Safari 10 albo X to nowe wydanie utworu, który pojawił się 10 lat temu na debiutanckiej płycie Piotra Zioły, który dziś odwiedził nasze studio. Tutaj w duecie z Vito Bambino, ale Piotr Zioła także śpiewał z

0: Natalią, także z Natalią Przybysz. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie nowa płyta artysty, bo ja pamiętam, co się wydarzyło, kiedy Piotr debiutował. Głos porównywany do głosu Amy Winehouse, prawdopodobnie byłby to fantastyczny duet. No i do tego mądre teksty i ta szlachetność muzyki lat 60. przeniesiona we współczesne brzmienie.
1: No, a ja jestem z kolei ciekawy, co by było, gdybyśmy tak wszystkie wydarzenia ze swojego życia mogli robić
0: jeszcze
1: ich reedycje. Tak, i to by było dopiero.
0: No nie wiem, co
1: i
0: by
1: w innych,
0: to...
1: na przykład w innych składach.
0: O. Nie wiem, do czego pijesz, ale...
1: No niczego w sumie.
0: Być może nie dotyczy to informacji z życia osobistego, a jeśli tak, to porozmawiamy za chwilę, bo teraz w programie pierwszym Polskiego Radia czas na skrót aktualności i ten skrót przedstawi Paweł Zieliński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dostawa polskich migów na Ukrainę wstrzymana. Warszawa stawia warunek. Myśliwce za antydronowe technologie.
3: Chcemy od Ukraińców przejąć technologię, ten know-how, po to, aby przynajmniej równie skutecznie zwalczać te drony.
2: Dodajmy, że przekazanie migów nie zmniejszy polskich zdolności obronnych. Wojsko ma na stanie myśliwce F-16, docierają F-35 i będą też lekkie FA-50. Program CPN będzie stopniowo wygaszany. Od jutra nie będzie już obniżonej akcyzy, tylko niższy VAT. Ale jest nadzieja na obniżkę cen paliwa, bo Iran dogadał się ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Liczę, że porozumienie pozwoli na to, żeby rynek paliw wrócił do normy.
2: Choć porozumienie na linii Waszyngton-Teheran ma nadal niewiadome. Największą jest postawa Izraela, który ustami swoich prawicowych ministrów nie akceptuje zawieszenia broni w Libanie.
5: Siły obronne Izraela pozostaną w strefach bezpieczeństwa w Libanie, Syrii i strefie Gazy bez żadnych ograniczeń czasowych.
2: Głosu nie zabrał jeszcze premier Benjamin Netanyahu. Europa stoi ramię w ramię z Ukrainą. Takie wnioski płyną po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wspólnoty w Luksemburgu. Szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że potrzeba większego zaangażowania Zachodu.
6: No i to oczywiście oznacza potrzebę większej solidarności z Ukrainą, jeśli chodzi o amunicję do broni przeciwlotniczej.
2: To było święto tych wcześniej urodzonych. Ulicami Gdańska przy dźwiękach skocznej muzyki przeszli seniorzy. Pomimo deszczowej pogody impreza zgromadziła blisko 1000 osób.
7: Tylko żyć i nie umierać. No.
8: Jestem tą emerytką wśród ludzi.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16:00.

0: 15.36. Bardzo lubię podawać czas, godzinę.
1: Dobrze się sprawdzasz w roli zegarynki, to
0: pierwszy
1: prawda.
0: Program Polskiego Radia. Proszę Państwa, obce cywilizacje, tajemnica, lęk i nadzieja. Steven Spielberg znów patrzy w niebo i dopatruje się tam obecności innych.
1: Opowiada o tym jego najnowszy film, którego premiera odbyła się w ubiegły piątek i o którym to filmie w ubiegły piątek opowiadał u nas Łukasz Muszyński. Jedną z głównych ról w Dniu Objawienia zagrała Emily Blunt. Z tej okazji chcemy przypomnieć Państwu najlepsze i najciekawsze wcielenia aktorki.
0: Mówi o nich krytyczka filmowa i wykładowczyni na SWPS Joanna Najbor.
2: Emily Blunt to aktorka brytyjsko-amerykańska, która się urodziła w Londynie w 1983 roku. Możemy ją kojarzyć z filmów bardzo różnorodnych. Zasłużyła się wieloma znanymi tytułami z różnych gatunków. Mówimy o rozpiętości, od horroru. Ciche miejsce, bardzo znany film, w którym wystąpiła u boku swojego męża, Johna Krasińskiego, który też wyreżyserował ten obraz, ale też kino gatunkowe, jak musicale.
3: So I'll sing it now to remember her. Now the summertime's coming and the flowers are richly blooming.
2: Kino akcji, komedie romantyczne. Więc jej kariera jest rozpięta między różne tonacje i też tym zyskała uwagę krytyków i sympatię publiczności. Faktem, że potrafi wcielić się w postaci różnorodne i nawet tym teoretycznie niesympatycznym, takim, które część aktorek pewnie by odrzuciła ze względu na takie nie za pozytywne oddziaływanie społeczne, ona przyjmuje i szuka w nich tych pozytywnych tonacji. Potrafi nawet w takich mrocznych osobowościach, Kitty Oppenheimer chociażby.
4: It was also very long ago, Mr. Rob, wasn't it?
5: Not really.
4: Long enough to have forgotten.
5: Did you return the card or rip it up?
4: The card whose existence I've forgotten.
5: Your Communist Party membership card.
4: Haven't the slightest idea.
2: Także bardzo zróżnicowana osobowość, nadać im życie i zniuansować. Właśnie to tonowanie tutaj jest szczególnie podkreślane jako wartość, którą ona wnosi nawet w obrazy, które finalnie się nie bronią, które gdzieś są krytykowane jako filmy. Ona zazwyczaj jest doceniona jako aktorka, która potrafi je wynieść na wyższy poziom.
4: Well, I couldn't answer that one.
2: Ona w młodym wieku miała duży problem z jąkaniem. Sposobem na poradzenie sobie z tym problemem była scena. Fakt, że została zachęcona przez jedną z nauczycielek w szkole, aby spróbowała swoich sił jako aktorka na scenach lokalnych. Naśladowanie głosów innych, naśladowanie innych akcentów. I to pomogło.
6: And the wild mountain time rolls around.
2: W filmie Stevena Spielberga Emily Blunt wciela się w prezenterkę.

0: dynamikę pogody, aspirującą do bycia prezenterką głównego wydania wiadomości.
1: Good morning, Kansas City.
0: Która do końca nie wie, czego chce od życia, mimo że jest przed 40, ciągle zmienia miejsce zamieszkania.
1: What did you steal?
2: Secrets.
0: Jest to postać z jednej strony bardzo dowcipna, ale też błyskotliwa i mocno stąpająca po ziemi. W jednej z recenzji przeczytałam takie zdanie, że Emily Blunt tą rolą być może pretenduje do bycia takim żeńskim odpowiednikiem Toma Hanksa w filmografii światowej. I coś w tym jest, bo ma w sobie z jednej strony taką łagodność, którą może zyskać sympatię szerokiej publiczności, ale też potrafi się wycofać i mieć w sobie dużo niezależności i reprezentować bohaterki, które są zupełnie zdystansowane do obecnych konwenansów.
3: Z Joanną Najbor rozmawiała Marta Zienkiewicz. Pytanie za 100 punktów w skali od 1 do 6. Emily Blunt u ciebie, jeśli chodzi o talent aktorski, to?
4: 4+.
3: To niewiele.
4: Dlaczego na 6?
3: No w sumie masz rację, jak dostawałam 4+ z matematyki, to
4: właśnie
3: wszyscy w domu się cieszyli.
4: Właśnie.
3: No ba, jak rodzice się cieszyli.
4: To jak się cieszą w domu, Emily Blunt teraz by dostała 4+, folderz. Rodzina szaleje. Proszę Państwa, dodajmy jeszcze to tylko, że Dzień Objawienia został najlepszym filmem weekendu niemal na całym świecie, co jest o tyle dziwne, bo nie wiem jak ula, ale ja nie czytałem ani jednej dobrej recenzji z tego filmu, no ale widocznie to nie przeszkadza.
3: Zdecydowanie tych recenzji niepochlebnych było więcej niż tych pochlebnych. To co? To teraz będzie Clementine. Za 20 minut godzina 16:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: 15.44, pierwszy program Polskiego Radia.
1: O. Nie dogadaliśmy się.
0: A dlaczego też, się nie dogadaliśmy?
1: Kto ma zacząć, bo ja już taka jestem rozemocjonowana.
0: Kto
1: jest starszy, rozumiem, na to, żeśmy ustaliliśmy.
0: Tak zawsze jest w kulturalnych domach.
1: Zwłaszcza jeżeli w tej relacji ty jesteś kierownikiem, a ja twoją podopieczną, podwładną. No to wszystko jasne. Ale możemy, no mów proszę.
0: Nie, bo chciałem tak wprowadzić państwa w temat, bo już mówiliśmy o tym, że zbliża się lato. Mówiliśmy o tym, że zbliża się lato z radiem, ale teraz powiemy jeszcze więcej o tym, że zbliża się lato z radiem.
1: W sobotę 20 czerwca o godzinie 9 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia po raz pierwszy w tym roku zabrzmi doskonale znana Polska Dziadek, a to znaczy, że zostanie zainaugurowane Lato z Radiem 2026. Czego myśmy w tym roku dla państwa nie przygotowali?
0: No czego, Ula?
1: No właściwie chyba będzie wszystko. Bo i nagrody, i konkursy, i spotkania ze słuchaczami, i koncerty, i przed, i po. I będzie mnóstwo gwiazd, i będą państwo przede wszystkim
0: słuchacze.
1: Będzie
0: trochę muzyki jeszcze, nie?
1: Dużo nawet będzie muzyki. Ruszamy w trasę, która w tym roku obejmie aż 11 miejsc. Pierwszy koncert w Bielsku-Białej już w sobotę, 20 czerwca, czyli za kilka dni. A kto na scenie? No, tutaj naprawdę jest się czym pochwalić.
0: Ula jest specjalistką w czytaniu tej listy.
1: Ja już jej się nauczyłam na pamięć.
0: No właśnie.
1: Będziesz mógł mnie pytać na wyrywki.
0: Kto jest drugi na liście?
1: No drugi na liście jest Michał Szpak. A wiesz, kto jest pierwszy?
0: Nie.
1: Maryla Rodowicz. Do tego Doda, Izabela Trojanowska, Filip Lato, Big Day, Tabu, Formacje Nieżywych Schabów, no i między innymi Dominik Czusz i Sonia Masaryk.
0: Trudno to spamiętać, ale warto, bo to będą naprawdę atrakcyjne koncerty.
1: I tak przez 12 weekendów. Wakacyjnych.
0: Jeden po drugim, aż do 12.
1: Tak jest. Świetnie sobie z tym radzisz. Mam nadzieję,
0: lato
1: że...
0: Lato rozpala moje zmysły. Można powiedzieć matematyczne, chciałem powiedzieć.
1: Matematyczne zmysły? Mhm. Rafał, ja tylko chciałam powiedzieć, że mamy nadzieję, że wszystko to, co przygotowaliśmy w związku z latem z radiem, wprawi państwa w dobrostan. Taki, o którym teraz zaśpiewa Natalia Kukulska.

0: Zwykły cud. Cud to niezwykły. Michał Strzałkowski wszedł do studia radiowej.
1: Jeszcze mnie nikt nigdy tak nie zapowiedział. Tak.
0: Jeszcze zapiszemy to.
1: Zarumienię się za chwilkę.
0: To znaczy, że sprawdzamy, co po godzinie 16 w Ekspresie Jedynki.
1: Tak, w Ekspresie Jedynki będziemy się przyglądać efektom wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Co mógł ugrać na tym krótkim spotkaniu z Donaldem Trumpem, choć pojawiają się informacje, że może i dwa spotkania tam na miejscu w Waszyngtonie były, ale też samym tym urodzinom się przyjrzymy i jak w ogóle się...
0: A jaki wysłaliśmy prezent?
1: No, to też jest dobre pytanie, bo urodziny, więc prezent by się przydał, choć chyba sami liczyliśmy na to, że to my dostaniemy prezent od Trumpa w postaci dodatkowych amerykańskich żołnierzy na polskim
0: Michał,
1: terytorium.
0: Michał, czy jak przychodzą do ciebie na imprezę, to liczą na to, że z okazji twoich urodzin dasz im prezent?
2: Czego nie zadawaj kłopotliwych pytań.
1: Zrobił ładne przyjęcie i też na tym skorzystają.
2: Czy podacie wyniki, kto wygrał te walki przed prezydentem zorganizowane?
1: No i 4 godziny było tych walk, więc...
2: 4 godziny tam walczyli?
1: Trochę zajmie wymienianie tych wszystkich zwycięstw, więc na szczęście nie tylko tym się będziemy zajmować, bo też zastanowimy się nad tym, co robić. No teraz słoneczko trochę się pokazało w Warszawie, ale jednak ostatnie dni deszczowe, te najbliższe też raczej będzie padało, więc trochę sobie przypominamy, jak to jest, kiedy trzeba przez kilka deszczowych dni znaleźć coś do zajęcia dla siebie, dla swoich dzieci, więc co robić, gdy pada? O tym też dzisiaj.
2: Właśnie w tym celu zorganizowano Mistrzostwa Świata w piwce nożnej, żeby było co robić, jak pada.
1: A dziś Iran gra też, będzie tak, gorąco też o tym
2: znaczy jutro, tak.
0: Za 9 minut będzie godzina 16, tu program Pierwszy Polskiego Radia, za chwilę Ekspres Jedynki, nie rozmawiamy o piłce nożnej. Ula Kaczyńska i Rafał Sławoń. Pięknie dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
0: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Radio Kierowców.
18: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo w pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuła się ciężarówka i wciąż blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu 334. kilometra. Kolejna awaria kolejnej ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Droga ekspresowa S7, odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu węzła Elbląg-Wschód na samym początku trasy auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa nr 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45. kilometrze auto osobowe wjechało w bariery drogowe, wcześniej taranując z jednej

0: jeden ze znaków drogowych. Nikt nie ucierpiał, ale obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 50, odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wójty na 248 km. Ciężarówka przewróciła się na jezdni. Obowiązuje na 50 na 248 km ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 63, odcinek Łuków-Siedlce w pobliżu Gołaszyna na 295 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne. Droga nr 63 na 295 km jest trasą zablokowaną.
1: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Paweł Zieliński. Obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą jest 44-letni Rosjanin, mężczyzna. Nie żyje.
1: Unia Europejska wzięła na celownik rosyjskich propagandystów. O kolejnych sankcjach zdecydowali szefowie dyplomacji państw 27.
2: Zintegrowana sieć zamiast szprych. Poznaliśmy nową koncepcję na rozwój kolei w Polsce.
1: Policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej.
2: Według relacji świadków przed południem nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
1: Mimo szybkiej akcji służb jego życia nie udało się uratować.
2: Policja ustaliła, że ofiarą jest 44-letni Rosjanin.
1: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Trwa obława i blokada dróg. Jest też apel do mieszkańców.
3: Robimy wszystko, żeby ustalić i zatrzymać tego mężczyznę w sposób bezpieczny. Też apelujemy do mieszkańców, jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
1: Apelował podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Prezydent Białej Podlaskiej poinformował, że służby zabezpieczyły szkoły, przedszkola i żłobki.
1: Jest też prośba do rodziców niepełnoletnich uczniów, aby osobiście odbierali dzieci z placówek.
2: Unia Europejska wzięła na celownik kolejnych 10 rosyjskich propagandystów.
1: Ministrowie spraw zagranicznych krajów wspólnoty na spotkaniu w Luksemburgu zdecydowali o objęciu ich sankcjami za działania hybrydowe i destabilizujące w Unii i poza nią.
2: Władimir Putin nie chce pokoju, tak mówił w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Putin nie chce zawieszenia broni, nie chce pokoju. Gdyby chciał, to by zgodził się na zawieszenie broni zaproponowane na piśmie przez prezydenta Zełenskiego.
1: Restrykcje zostały nałożone m.in. na redaktor naczelną krymskiej gazety Marię Wołkońską, a także na Georgija Szewkunowa, jednego z najbardziej zaufanych doradców Władimira Putina.
2: Podróż z Warszawy do Wrocławia w 100 minut, 4700 km nowych tras i koleje dużych prędkości.
1: Ministerstwo Infrastruktury i spółka Port Polska ogłosiły nowy pomysł na kształt nowej sieci kolejowej w Polsce.
2: Zamiast szprych, które proponował rząd Prawa i Sprawiedliwości, ma być zintegrowana sieć kolejowa.
5: Koleje dużych prędkości będą miały w sumie 2700 km. Michał Pyzik ze spółki CPK powiedział, że to właśnie system kolei dużych prędkości będzie osią nowej sieci kolejowej,
6: która zapewni rekordowy czas przejazdu Warszawa-Łódź, 40 minut, Warszawa-Wrocław 100 minut.
5: Efektem budowy nowej sieci ma być większa konkurencyjność kolei względem transportu drogowego. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek powiedział, że nowy pomysł powstał w oparciu o badanie ruchu pasażerskiego.
7: Każdy kilometr tej trasy, każdy odcinek ma poparcie w faktach.
5: Pierwszy odcinek kolei dużych prędkości będzie gotowy w 2032 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: O krok od tragedii w Łodzi.
2: Wczoraj pod numer alarmowy 112 zadzwonili zaniepokojeni mieszkańcy osiedla Bałuty, którzy najpierw zauważyli, że przez okno jednego z mieszkań wypadają różne przedmioty, w tym książeczki i zabawki.
1: Kiedy spojrzeli w górę, zobaczyli na parapecie małe dziecko, relacjonuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
9: Policjanci dostali zgłoszenie dotyczące dziecka stojącego w samej pieluszce na parapecie trzeciego piętra. Na szczęście drzwi były otwarte i po chwili policjant zobaczył malca.
2: Szybko okazało się, że trzylatek był sam w mieszkaniu.
1: trakcie akcji na miejsce przybył ojciec chłopca.
9: Tłumaczył funkcjonariuszom, że syn spał.

0: gdy ten wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem. Nie tłumaczy to zachowania ojca.
1: Teraz sprawą trzylatka zajmie się sąd rodzinny. Ojcu chłopca może grozić do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.
2: Początek wakacji za niecałe 2 tygodnie, ale nad Bałtykiem dyżuruje już pierwsza obsada ratowników.
1: Na strzeżonym odcinku plaży w Ustce do końca czerwca nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców

0: Myślał Patryk Ratownik w Opróz Ustki.
1: Od lipca ochroną objęte zostaną kolejne kąpieliska, a na całym wybrzeżu pojawią się pełne obsady.
0: Ratownicy przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, który wciąż jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków nad wodą.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Drugi z debiutantów przystąpi dziś do rywalizacji w piłkarskich mistrzostwach świata. Reprezentację Republiki Zielonego Przylądka czeka jednak bardzo trudne zadanie. Kabuwerdyńczycy zmierzą się w Atlancie z mistrzami Europy, Hiszpanami. W drugim spotkaniu grupy H Urugwaj zagra w Miami z Arabią Saudyjską. W grupie G na dziś zaplanowano mecze Belgii z Egiptem w Seattle oraz Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. Tymczasem kilkanaście pozaeuropejskich federacji w liście do Aleksandra Szczeferina podkreśliło, że dla mniejszych krajów każdy mecz w Mistrzostwach Świata jest istotny. To odpowiedź na krytykę ze strony szefa UEFA rozszerzenia mundialu do 48 zespołów, przez co jego zdaniem jest więcej nieciekawych meczów. Słoweński działacz zaznaczył przy tym jednak, że z drugiej strony pozwala to również mniejszym krajom na udział i doświadczenie atmosfery mistrzostw, co jest bardzo ważne. Odrzucamy to stanowisko z szacunkiem, ale stanowczo, zaznaczyły w oświadczeniu pozaeuropejskie federacje. Wskazały, że dla debiutantów udział w mundialu jest historycznym wydarzeniem i ma szczególne znaczenie dla milionów kibiców. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz poinformował, że uregulowane zostały wszystkie należności finansowe wynikające z nagród dla olimpijczyków uczestniczących w zimowych igrzyskach olimpijskich. Chodzi o medalistów Kacpera Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semirunneya oraz trenerów Macieja Maciusiaka i Rolanda Cieślaka.
3: Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa. Dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko. Od A do Z. I nasze nagrody, do których się zobowiązaliśmy, i te za naszych sponsorów.
2: Wyjaśniona została także kwestia zaległego podatku florecistki Julii Walczyk-Klimaszyk. Tymczasem w Polskim Komitecie Olimpijskim odbyło się również głosowanie na temat uchwały zobowiązującej prezesa Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Górą opozycja, która spróbuje odwołać prezesa. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
0: W całym kraju pochmurno i deszczowo, a w północnych województwach możliwe są burze. Na termometrach teraz od 11 stopni na Warmii, przez 12-14 nad samym morzem, po 15-16 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 994 hektopaskale.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii.

0: A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową ławrę Peczerską.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 13 minut po godzinie 16. Michał Strzałkowski. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do spędzenia tego popołudnia z Radiową Jedynką.
1: Ekspres Jedynki.
0: I już za chwilę w Ekspresie będziemy zaglądać do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych. Tam huczne urodziny Donalda Trumpa i wizyta krótka polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Czy coś da się załatwić podczas takiej właśnie krótkiej, w dużej mierze kurtuazyjnej wizyty?
2: Pan prezydent Karol Nawrocki, no oczywiście złożył życzenia, jednak są to urodziny Donalda Trumpa, ale także przypomniał się w sprawie kwestii strategicznych.
3: Jeżeli tylko jest jakaś okazja, żeby polski prezydent, żeby się z nim spotkał, to taką okazję trzeba wykorzystywać za każdym razem.
0: No to co może przywieźć prezydent Karol Nawrocki ze Stanów Zjednoczonych? O to w Ekspresie Jedynki będziemy pytać już za chwilę.

0: W Ekspresie Jedynki, tak jak zapowiadaliśmy, do Stanów Zjednoczonych zaglądamy, do Waszyngtonu. Co prawda Donald Trump amerykańską stolicę opuścił, udał się na szczyt G7 we francuskim Evian. Miał tam przed chwilą właśnie wylądować, ale wciąż w Stanach Zjednoczonych jest polski prezydent Karol Nawrocki. Dziś ma spotkania w amerykańskim Senacie, także spotkania z Polonią. Wczoraj był na tej wielkiej urodzinowej imprezie Donalda Trumpa, amerykańskiego prezydenta. Chwilę z nim rozmawiał Marek Wokulski, to wszystko nasz korespondent w Waszyngtonie obserwował. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Ja rozumiem, że będziesz się starał dowiedzieć, czy cokolwiek te rozmowy przyniosły, co w ogóle usłyszał polski prezydent, co powiedział Donaldowi Trumpowi. Jedziesz na spotkania z przedstawicielami naszej delegacji.
1: Tak, minister Marcin Przydarz za dosłownie 40 minut ma konferencję prasową dla polskich mediów. Prezydent Nawrocki się po tym wydarzeniu nie wypowiedział. Także dowiemy się, co prezydent Nawrocki powiedział Donaldowi Trumpowi podczas tej trwającej około minuty, trochę ponad minutę rozmowy. Natomiast na razie przynajmniej kancelaria prezydenta nie informuje o jakimkolwiek innym spotkaniu prezydenta

0: Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Więc gdyby takie spotkanie było, to z pewnością już 10 godzin czy 11 godzin po tej gali byśmy o tym wiedzieli. Także wiele wskazuje na to, że to było to jedno spotkanie. To było także 4 godziny. Tam co chwila były przerwy krótkie na to, żeby przychodzili następni zawodnicy, żeby zmieniono muzykę i tak dalej. No i właśnie w tych przerwach krótkich do prezydenta Trumpa podchodziło bardzo wielu. No to były dziesiątki osób. Biznesmenów, przyjaciół, polityków. No i właśnie jednym z nich był prezydent Karol Nawrocki.
1: Możemy zresztą zobaczyć całe to spotkanie, bo zostało sfilmowane z daleka telefonem komórkowym przez jednego z dziennikarzy. Wiemy dokładnie, że to była minuta z kawałkiem, że głównie to prezydent Nawrocki mówił do prezydenta Trumpa, że prezydent Trump go poklepał po plecach. Trochę podobnym gestem się zrewanżował prezydent Nawrocki. Czy w tak krótkiej rozmowie coś można przekazać? Bo pewnie załatwić
0: moim
1: nie, ale
0: zdaniem
1: przekazać.
0: Nie można. Moim zdaniem nie można żadnej sprawy załatwić. Nie można się przede wszystkim dowiedzieć, co miał na myśli prezydent Trump, mówiąc o tym, że wysyła do Polski 5000 żołnierzy. Dlaczego podjęto decyzję w pewnym momencie o wycofaniu 4000? Co to w praktyce oznacza? Moim zdaniem nie ma szans na to, żeby taką rozmowę odbyć w tych warunkach. O żadnym innym spotkaniu nie wiemy. Nie było w czasie tej wizyty, w ogóle format tej wizyty był taki, że tam nie było przewidziane żadne formalne spotkanie prezydentów. Zwykle jak przywódca kraju jakiegoś przynajmniej szanującego się przyjeżdża do Waszyngtonu, do Białego Domu, no to się wiąże z jakimś protokołem. Jest jakieś powitanie, jest jakieś wspólne zdjęcie, jest jakaś krótka rozmowa. O niczym takim nie wiemy. I to jest na przykład moje pytanie do ministra Przydacza. Czy format tej wizyty jest odpowiedni dla przywódcy szanującego się państwa, jakim jest Polska? No domyślam się, że przedstawiciele Kancelarii Prezydenta będą mówić, że każde spotkanie jest ważne, żeby się pokazać, żeby przypomnieć Polsce. No ale no, pytanie otwarte jest, czy to jest rzeczywiście format, na który Polska powinna się godzić.
1: To Marku, powiedz jeszcze o tym, co będzie robił polski prezydent w najbliższych godzinach, bo ma też spotkania już na poziomie Senatu Amerykańskiego.
0: Tak, z tą wizytą było tak, że najpierw dowiedzieliśmy się o tym, że będzie na tej gali Donalda Trumpa. To było święto Donalda Trumpa. Donald Trump był w centrum wszystkiego poza zawodnikami. Zresztą prezydenta Nawrockiego nie było tuż obok prezydenta Trumpa, bo w tym sektorze prezydenckim siedzieli przedstawiciele UFC, przedstawiciele przyjaciele, rodzina, paru członków rządu. Tam nie było prezydenta Nawrockiego, więc my się dowiedzieliśmy o tym, że ta wizyta będzie, ale nie wiedzieliśmy, co jeszcze będzie. No i najwyraźniej dopisano do tego programu spotkanie z przewodniczącym większości republikańskiej w Senacie, Johnem Thunem, które ma się odbyć za kilka godzin w Senacie, natomiast także bez udziału dziennikarzy. No i potem prezydent leci do Tampy na Florydzie, gdzie w Clearwater spotka się z Polonią i to będzie drugi punkt, o którym wiemy, dlatego że o spotkaniu w Senacie dowiedzieliśmy się już po tym, kiedy okazało się, że prezydent Nawrocki przylatuje do Stanów Zjednoczonych. Oficjalny program nie został jak dotąd opublikowany tej wizyty.
1: Zatem Marek Wałkuski w drodze na spotkanie z najważniejszymi doradcami polskiego prezydenta, zadać pytania właśnie o tę wizytę i oczywiście odpowiedzi na te pytania w naszych aktualnościach jedynkowych. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, bardzo dziękujemy. A w Polsce padają od strony rządu pytania do prezydenta Karola Nawrockiego, czemu nie podpisał wniosku w sprawie pewnych ważnych odznaczeń.
2: 160 tysięcy osób czeka w kolejce na podjęcie decyzji przez pana prezydenta w ich sprawie, w sprawie przyznania tego medalu.
1: O jaki medal chodzi, to w Ekspresie Jedynki wyjaśnimy już za chwilę.

0: Harry Styles w Ekspresie Jedynki i piosenka Golden. Złoty to kojarzy się z medalami i o medalach teraz właśnie. Te 160 tysięcy osób czekających na wyróżnienie to seniorzy. Seniorzy, którzy honorowani są w Polsce takimi właśnie medalami pamiątkowymi za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów krytykuje jednak prezydenta Karola Nawrockiego za to, że w przyznawaniu medali tym świętującym właśnie złote gody osobom jest opieszały. A o szczegółach Joanna Stankiewicz.
1: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec powiedział, że 160 tysięcy osób czeka w kolejce na podjęcie decyzji przez prezydenta w sprawie przyznania medalu tym, którzy ponad 50 lat są w związku małżeńskim. Wnioski w tej sprawie do wojewodów składają wójtowie. Po weryfikacji wnioski trafiają do Kancelarii Prezydenta. Zwykle rozpatrywanie tych spraw trwało kilka miesięcy, mówił Jan Grabiec.
2: Spośród prawie 80 tysięcy spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wpłynęły do Kancelarii Prezydenta, tylko 1% został mniej więcej rozpatrzony, co oznacza, że wiele osób, jeśli w tym tempie sprawy będą rozpatrywane, będzie czekało wiele lat na przyznanie tego medalu. Mówimy tu o 70, 80, 90-latkach. Wiecie Państwo, jak ryzykowne jest przewlekanie takich procedur. Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu.
1: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaapelował do Kancelarii Prezydenta o przyspieszenie decyzji w tej sprawie.
2: Podjąć szybko kroki zmierzające do tego, żeby rozładować tę kolejkę i rzeczywiście w przewidywalnym terminie przyznać wszystkim, którzy spełniają kryteria, medal za długoletnie pożycie. Mam nadzieję, że kiedy pan prezydent wróci już z wycieczki do Stanów Zjednoczonych, znajdzie czas na to, żeby te medale przyznać.
1: Również pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła, że ta sprawa bulwersuje opinię publiczną. To jest bardzo przykra sytuacja, bo medal jest przyznawany prawie od 70 lat. Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała też słowa prezydenta Karola Nawrockiego.
3: 30 kwietnia tego roku, wetując jedną z ustaw, sam powiedział: małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego, jest fundamentem rodziny, fundamentem wychowania dzieci, fundamentem trwania wspólnoty narodowej. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej, najlepszym świadectwem trwałości wspomnienia.

0: zmienianego fundamentu.
1: Marzena Okła-Drewnowicz zwróciła się też z prośbą do prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Bardzo proszę, żeby pan prezydent jak najszybciej pochylił się nad tymi seniorkami i tymi seniorami, na ich rodzinami i pozwolił im celebrować to 50-lecie, te złote gody. To dla nich bardzo ważne.
1: W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta napisała, że prezydent nie jest związany żadnym terminem przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych. Poinformowała również, że wydłużony czas oczekiwania na nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie nie wynika ze złej woli czy opieszałości, ale jedynie z bardzo dużej liczby wniosków, jakie wpływają. A seniorzy niestety czekają.
2: No ale z drugiej strony to znaczy, że wiele osób może świętować to 50-lecie pożycia małżeńskiego. Tyle Joanna Stankiewicz, to jest Ekspres Jedynki na zegarze 16.30.
3: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Obława na sprawce strzelaniny w Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło przed południem. Poszukiwany oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
4: Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
3: Jest też apel policji o niezbliżanie się do podejrzanych osób i informowanie o nich służb. Unia Europejska wzięła na celownik rosyjskich propagandystów. O kolejnych sankcjach zdecydowali szefowie dyplomacji państw 27.
5: Putin nie chce zawieszenia broni, nie chce pokoju.
3: Restrykcje zostały nałożone m.in. na redaktor naczelną krymskiej gazety. Zintegrowana sieć zamiast szprych. Poznaliśmy nową koncepcję rozwoju kolei w Polsce.
6: Rekordowy czas przejazdu Warszawa-Łódź 40 minut, Warszawa-Wrocław 100 minut.
3: Pierwszy odcinek kolei dużej prędkości ma być gotowy w 2032 roku. O krok od tragedii na łódzkich Bałutach. W oknie jednego z mieszkań stał 3-latek. Dziecko było bez opieki.
7: Na szczęście drzwi były otwarte i po chwili policjant zobaczył malca.
3: Jego ojciec tłumaczył, że wyszedł tylko z psem. Teraz może mu grozić nawet 5 lat więzienia. Sprawą zajmie się sąd rodzinne. Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. Mowa o nadleśnictwach Spała, Bełchatów i Skierniewice. Zostaną tam przetransportowane osobniki urodzone w Poleskim Parku Narodowym.
8: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17.
2: A w studio Karol Surówka, bo za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia. Ty widziałeś kiedyś żółwia błotnego?
9: Żółwia błotnego?
2: Tak.
9: Jeżeli widziałem, to nieświadomie.
2: A widzisz, w Poleskim Parku Narodowym, skąd mają do województwa łódzkiego pojechać te żółwie, można je obserwować, więc to chyba są te najbardziej takie polskie
9: to znane. To najpierw muszę sprawdzić, jak wyglądają, żebym nie przeoczył.
2: Właśnie przeoczył,
9: żółwia błotnego. A to ja ciebie zapytam, czy wiesz, jak wygląda onyks? Przed chwilą dopiero musiałem googlować. Ale kamień szlachetny.
2: Kamień szlachetny.
9: Spinki z mankietów z czarnym onyksem. Taki był
2: nie
9: prezent.
2: Mam.
9: Ty nie masz,
2: nie mam
9: ty nie masz w ogóle mankietów ani rękawów. Natomiast taki oto prezent. Prezydent Donald Trump otrzymał od Karola Nawrockiego. To był osobisty prezent, który nasz prezydent miał przekazać. Oprócz tego prezent jeszcze taki państwowy, czyli miniaturę marmurowej tablicy, która ma zawisnąć na planowanym łuku triumfalnym w Arlington. To są te prezenty, które przekazał Karol Nawrocki podczas tej słynnej już gali urodzinowej Donalda Trumpa przed Białym Domem. Jaki to może mieć efekt dla bezpieczeństwa Polski? Czy my będziemy mieli z tego jakiś uzysk, my, cały kraj?
2: Czy też jakiś prezent dla nas od amerykańskiego prezydenta?
9: O właśnie, w odpowiedzi to będą pytania, które zadam naszemu gościowi. Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych, członek sejmowych komisji obrony i spraw zagranicznych, będzie naszym gościem. Zapytam oczywiście też o porozumienie z USA-Iran.
2: No to bardzo dobrze, bo to ważna rzecz. Szczyt G7 dziś, także o tym będą rozmowy. W rozmowie popołudniowej naszej za chwilę te tematy.

0: 23 minuty do godziny 17. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka, na łączu jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych, członek sejmowych komisji obrony i spraw zagranicznych, a Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy koniec wojny z Iranem to będzie prezent, który na swoje urodziny Donald Trump podaruje światu?
3: Na razie oczywiście ta informacja bardzo dobra, szczególnie dla gospodarek światowych, powiedziałbym, nie tylko mocarstw, ale szczególnie krajów, które są uzależnione od surowców, jest dobrą informacją, informacją dnia, no ale nie znamy jeszcze tak naprawdę szczegółów tego porozumienia. Wiemy jedno, że cieśnina Ormus ma zostać odblokowana.
2: No właśnie, ale czy w tych szczegółach ten diabeł nie tkwi? No bo dowiadujemy się, że te szczegóły do dogadania to jest między innymi program nuklearny Iranu, a to wydaje być najważniejszą kwestią.
3: Tak, jest kilka zasadniczych punktów spornych. No, to jest program nuklearny Iranu i też oczywiście zasoby wzbogaconego uranu, które znajdują się w posiadaniu dzisiaj Iranu i są ukryte głęboko pod ziemią. To jest oczywiście kwestia zamrożonych aktywów irańskich. Obiecał oczywiście prezydent Trump, że porty irańskie zostaną odblokowane. No to jest oczywiście kwestia dalszej kontroli nad cieśniną Ormus, tak żeby nagle z dnia na dzień nie doszło do ponownego konfliktu.
2: No, no i pozostaje pytanie Izraela, no bo on nie jest stroną tego porozumienia i w zasadzie wszystko
3: tak,
2: może się przepaść, gdy po prostu Izrael przeprowadzi kolejne ataki.
3: I tego się obawiam, ponieważ w ramach porozumienia zawieszenia broni i tych 60 dni na doprecyzowanie warunków tego Memorandum of Understanding, które będzie podpisane w piątek w Genewie, ma być również dojść do zawieszenia broni i można powiedzieć nie tyle pokoju, ale zawieszenia broni w Libanie, zaprzestania dalszych ataków na Bejrut i oczywiście ataków zwrotnych. Więc to są znaki zapytania i teraz Izrael nie wydaje się być zadowolony z tego porozumienia i jego kształtu.

0: konfliktu, bo jednak dla Izraela Iran jest zagrożeniem egzystencjonalnym, tak to jest wpisane oczywiście w strategii bezpieczeństwa. I Izrael chyba planował absolutnie inny scenariusz, inne zakończenie.
1: No to jest pewne, kontynuowanie tej wojny. Niektórzy komentatorzy amerykańscy twierdzą, że Donald Trump po prostu chciał ogłosić przed swoimi urodzinami, że osiągnął sukces w kwestii wojny z Iranem, tak jak to ogłaszał już 39 razy, jak dokładnie policzył portal CNN. Może być powtórka jeszcze? 40 raz?
0: Wolałbym, żeby jednak to zawieszenie broni i memorandum of understanding, które będzie podpisane za kilka dni, było skuteczne. Natomiast rzeczywiście te sporne punkty powinny być wyjaśnione. I poznamy oczywiście treść tego porozumienia w piątek, ale obawiam się, że jest bardzo wiele stron, a może nie stron, podmiotów, które niekoniecznie będą zadowolone z takiego przebiegu spraw. Bo przecież jednym z najważniejszych poza programem nuklearnym Iranu i jego zaprzestaniem jest kwestia finansowania organizacji jednostek terrorystycznych na świecie przez Iran. I to też jest kluczowe, bo bez takiej deklaracji i wykonania przez Iran również całe to porozumienie może być bardzo chwiejne, bo z jednej strony Izrael, który nie osiągnął swoich celów strategicznych, z drugiej strony Hezbollah i można powiedzieć, wcale jego chyba polityka czy jego plany nie są skierowane na zawarcie pokoju, prawda? Więc to jest bardzo poważna kwestia. I może dojść do sytuacji, w której ktoś będzie miał interes, aby ten kruchy, nie tyle pokój, ale kruche porozumienie zostało zerwane.
1: No to na pewno nie będzie w interesie polskich kierowców. Jutro po samej informacji o możliwym porozumieniu już zobaczymy na stacjach benzynowych niższe ceny paliw. Od tego, czy ten pokój się utrzyma, pewnie będzie zależało, czy ten spadek będzie nadal widoczny. Zobaczymy w najbliższych dniach. 19 ma być podpisanie tej umowy. Zobaczymy, czy rzeczywiście taki prezent światu zrobi Donald Trump. A co pan minister sądzi o prezencie, który Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi? Spinki do mankietów z czarnym onyksem, taki ma być prezent osobisty, oraz miniaturę marmurowej tablicy, której pełnowymiarowa wersja ma zawisnąć na planowanym łuku triumfalnym w Arlington. Czy to jest inwestycja w relacje z Donaldem Trumpem? Czy my skorzystamy na tym?
0: Wydaje mi się, że sama wizyta i udział prezydenta Karola Nawrockiego w imprezie, bo tak to trzeba określić, z okazji urodzin prezydenta Trumpa, jest jak najbardziej pozytywnym zdarzeniem i w tego typu sytuacjach można zamienić kilka słów dotyczących strategii politycznej, ale nie jest to miejsce i czas na to, żeby, nie wiem, przy okazji walk gladiatorów na cześć cesarza rozmawiać o strategii politycznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
1: Choć
0: i
1: Szymon Stachowiak, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, dzisiaj rano w sygnałach dnia przekonywał, że nawet ta krótka rozmowa stwarza przestrzeń do tego, żeby o najważniejszych sprawach rozmawiać, nawet o strategii bezpieczeństwa. Zresztą posłuchajmy tej wypowiedzi.
2: No oczywiście złożył życzenia, jednak są to urodziny Donalda Trumpa, ale także przypomniał się w sprawie kwestii strategicznych, w sprawie kwestii tego, że dzisiaj ta oś wschodnia Paktu Północnoatlantyckiego to jest Polska, to nie są Niemcy. To
1: naprawdę był czas na tak poważną rozmowę o celach strategicznych, bo ja zrozumiałem, że to była taka krótka rozmowa przed walką. To nie była tylko kurtuazja, że
2: dla pana prezydenta Karola Nawrockiego każda, nawet najkrótsza rozmowa jest dobra do tego, żeby reprezentować interes Polski i Polaków, i to oczywiście wybrzmiało.
1: No i tu wracam z pytaniem do naszego gościa. Andrzej Szejna cały czas nim jest. To w takim razie była chyba poważna rozmowa, ta krótka, przed walką.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja naprawdę daję pełną wiarę temu, co mówi doradca pana prezydenta, że pan prezydent odbył krótką, 60-sekundową, bardzo poważną i ciężką gatunkowo rozmowę. I w to chcę wierzyć i wierzę.
1: Odrobinę pan się wyzłośliwia. Odrobinę.
0: Nie wyzłośliwiam się, ale też nie chcę być ani złośliwy, ani też, żebyśmy nie stworzyli jakiegoś wrażenia groteski, bo jednak to nie było okoliczności do tego, aby podejmować w sposób poważny, zobowiązujący takie tematy jak strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i stała obecność amerykańska na terytorium Polski oraz gwarancje bezpieczeństwa, czy ewentualnie najbliższe spotkanie, najbliższe posiedzenie.

0: siedzenie na to w Ankarze. Natomiast ja bardziej to traktuję.
1: Ale może chodzi
0: jako...
1: tu bardziej, zwolennicy prezydenta mówią, że chodzi o budowanie relacji, że niektórzy przywódcy uczyli się grać w golfa tylko, żeby mieć wspólny temat z Donaldem Trumpem, no a tutaj prezydent Polski taki wspólny temat ma, razem interesują się sztukami walki.
0: Panie redaktorze, pełna zgoda. Każda okazja jest dobra, a i budowanie relacji takich ciepłych, bezpośrednich potem może służyć temu, że na przykład podczas dłuższej rozmowy, nawet telefonicznej, do której może dojść szybko pan prezydent Karol Nawrocki, mając łatwiejszy dostęp do prezydenta Trumpa, będzie miał szansę poruszać tematy ważne dla Polski, takie właśnie chociażby jak kwestie zakupu F-35, którą zresztą ogłosił już wicepremier Kosiniak-Kamysz, bo to polskiego rządu zależy kwestia modernizacji polskich sił zbrojnych i współpraca międzynarodowa i bezpieczeństwa w ramach NATO czy relacji dwustronnych. Ale no, nie czyńmy z tej 60-sekundowej rozmowy na tle klatki, w której walczyli zawodnicy różnych stylów walki, jakiegoś przełomowego spotkania. Cieszę się, że do niego doszło. Uważam, że słusznie, że pan prezydent tam był obecny, ale jakby nadawanie temu rangi państwowej, takiej jak, nie wiem, negocjacje w sprawie stałych baz, które trwają godzinami, a potem są realizowane przez przecież żołnierzy, przez dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, przez wszystkich naszych reprezentantów w ramach dowództwa NATO, to tak to wygląda.
1: To możemy naszym słuchaczom łatwo pokazać, ile to jest 60 sekund, bo mniej więcej tyle zostało do końca naszej rozmowy, a mamy jeden bardzo ważny temat jeszcze do omówienia. Znów setki rakiet i dronów poleciały w kierunku Kijowa. Ukraińscy komentatorzy mówią, że to był taki, no w najgorszym tego znaczeniu słowa, prezent Władimira Putina dla Donalda Trumpa. Natomiast następnego dnia wiceszef MON-u Cezary Tomczyk przekazał taką oto informację, że rząd Donalda Tuska nie przekazał na razie samolotów do ukraińskich sił zbrojnych, ponieważ nie było zwrotu ukraińskich technologii dronowych. To jest dobry czas, żeby wstrzymywać przekazanie tych migów?
0: Wydaje mi się, że to pozostawmy nie tylko ustaleniom tym, które zostały poczynione i wzajemnym zobowiązaniom, z których powinny się wywiązywać obydwie strony. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, jaką mamy i którą można powiedzieć zacieśniamy również w zakresie technologii i dronowej i doświadczenia, które zdobywa wojsko ukraińskie w tych trudnych warunkach. Natomiast ja chciałbym i my wszyscy chcemy, żeby współpraca polsko-ukraińska była akurat już na tym etapie, na tym poziomie partnerska. Polska, nie chodzi o to, że Polska poczyniła ogromne wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy od pierwszych dni wojny i agresji rosyjskiej, ale dzisiaj musimy też myśleć o przyszłości. Jeżeli Ukraina, która widzi swoje członkostwo również zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO,
1: no i
0: szuka
1: tutaj
0: poważnego partnera,
1: niestety
0: w Polsce,
1: 60 sekund
0: to jesteśmy na to gotowi.
1: Minęło, poczęliśmy boraśnie. Ile te 60 sekund?
0: No to tyle, Andrzej pan, Szejna, tyle mniej więcej mógł powiedzieć pan prezydent.
1: Podobno półtorej minuty trwała ta rozmowa, tak teraz twierdzą niektóre portale. Andrzej Szejna, z którym rozmawialiśmy jakieś 11, albo więcej nawet minut, były wiceminister spraw zagranicznych z Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Rozmawiał Karol Surówka, ja śpieszę tylko wyjaśnić. Minutę i 22 sekundy, dokładnie tyle trwała. Ta rozmowa jest cała nagrana, można ją zobaczyć w internecie, no nie posłuchać, bo było głośno. Minuta i 22 sekundy, tak, dokładnie tyle to wszystko trwało.

0: 10 minut, niecałych 10 minut do godziny 17 zostało, a po 17 w Ekspresie Jedynki będziemy jeszcze wracać do tych urodzin Donalda Trumpa i do tej wizyty polskiego prezydenta na tym wydarzeniu.
1: Jakkolwiek możemy wewnętrznie sobie komentować działanie Donalda Trumpa tak czy inaczej, to no, musimy obsługiwać jego ego w jakiś sposób i Karol Nawrocki jest dobrym kandydatem do obsługi tegoż ego.
0: No właśnie, jak obsługiwać ego prezydenta Stanów Zjednoczonych? Czyli jak się prowadzi politykę wobec takiego przywódcy? O tym w Ekspresie Jedynki po 17.00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowie. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć.

0: patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S5 bez zmian na odcinku węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa na 45. kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańska-Czemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu 334. kilometra zepsuła się ciężarówka. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Gdyni. Trasa krajowa nr 7. Od Czosnowa po Kiełpin. Trwa przebudowa drogi do standardów trasy ekspresowej. Sporo spowolnień i korki. Pasy ruchu są zwężone, są zmiany w limitach prędkości. Trzeba uważać. Korek także od wyjazdu z Łomianek po wjazd do Warszawy. Skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Nowogard Zachód, węzeł Osina w pobliżu Nowogardu na 18 kilometrze na jezdni w kierunku Szczecina. Jedzie się już bez utrudnień. Droga ekspresowa S7, odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu węzła Elbląg Wschód. Na początku trasy autoosobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Trójmiasta. Również S7, węzeł Żuławy Wschód, węzeł Elbląg Zachód w pobliżu Rakowisk na 46 kilometrze. Awaria ciężarówki, w efekcie mamy zablokowany jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 8, Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie w pobliżu Dębowiny na 45 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery,

0: drogowe, niszcząc po drodze również jeden ze znaków drogowych, ruch wahadłowy.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Paweł Zieliński. Intensywne opady deszczu i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydano dla północnych województw.
1: Rząd na razie nie przekaże Ukrainie samolotów MiG-29. Dlaczego? O to zapytaliśmy w jedynce posła Lewicy Andrzeja Szejnę.
2: Kancelaria premiera apeluje do kancelarii prezydenta. Chodzi o 160 tysięcy wyróżnień z okazji Złotych Godów, których Karol Nawrocki nie podpisał.
1: W weekend prawie 1300 interwencji strażaków po burzach i ulewach.
2: Początek tygodnia także z alertami synoptyków.
1: Do końca dnia grzmieć i padać będzie w północnej części kraju.
2: Alerty obowiązują od Pomorza Zachodniego przez Kujawy, Warmię, Mazury, północne Mazowsze aż po Podlasie.
1: W burzach może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe także opady gradu.
2: Uwaga również na silny wiatr do 75 km na godzinę.
1: W związku z tym synoptycy apelują o szczególną ostrożność za kierownicą.
3: Myślę, że tu większym zagrożeniem właśnie mogłaby być duża prędkość wiatru, która mogłaby uszkodzić drzewostan i spowodować jego takie uszkodzenia, że mogłoby to utrudnić właśnie ruch, bądź też uszkodzić samochody, czy stojące, czy jadące.
1: Mówił Piotr Ojrzyński z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: A burzowa pogoda na północy kraju utrzyma się do połowy tego tygodnia.
1: Rząd na razie nie przekaże Ukrainie samolotów MiG-29.
2: A to dlatego, że władze w Kijowie wciąż nie podzieliły się z polską technologią dronową.
1: Od jej przekazania nasz kraj uzależnia oddanie Ukrainie myśliwców.
2: O sprawę był pytany w radiowej jedynce Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Wydaje mi się, że to pozostawmy nie tylko ustaleniom tym, które zostały poczynione i wzajemnym zobowiązaniom, z których powinny się wywiązywać obydwie strony. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, jaką mamy i zacieśniamy. Natomiast ja chciałbym i my wszyscy chcemy, żeby współpraca polsko-ukraińska była akurat już na tym etapie, na tym poziomie partnerska.
1: Polska ma obecnie 14 MiG-29. Samoloty te mają zostać wycofane ze służby wojskowej do 2027 roku.
2: Jacek Kurski zeznawał w prokuraturze krajowej w sprawie Zbigniewa Ziobry.
1: Polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz były prezes TVP odpowiadał na pytania prokuratorów dotyczące informacji medialnych o przebywaniu byłego ministra w jego domu w Stanach Zjednoczonych.
5: Przesłuchanie trwało godzinę, a świadek odpowiadał na pytania śledczych, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
6: Chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu. Trzymam się zasad, nie informuję o treści zeznań.
5: Ale sam Jacek Kurski mówił dziennikarzom.
7: Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał, ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem.
5: Ale jednocześnie Jacek Kurski, pytany przeze mnie, powiedział, że ma kontakt ze Zbigniewem Ziobrą.
7: Rozmawiamy telefonicznie.
5: Prokuratura uważa, że przesłuchanie Kurskiego jest istotne także w przygotowaniach do złożenia wniosku o ekstradycję Ziobry. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
2: Kancelaria premiera apeluje do prezydenta o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
1: Na zwyczajowe wyróżnienie z okazji co najmniej 50. rocznicy ślubu czeka 160 tysięcy seniorów.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podkreśla, że nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było.
9: Bardzo proszę, żeby pan prezydent jak najszybciej pochylił się nad tymi seniorkami i tymi seniorami, na ich rodzinami. Pozwolił im celebrować to 50-lecie, te złote gody.
1: W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta napisała, że Karol Nawrocki nie jest związany żadnym terminem przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, a wydłużony czas oczekiwania wynika z bardzo dużej liczby wniosków.
2: Maja Chwalińska musi jeszcze poczekać na odpowiedź z Wimbledonu.
1: Jak dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Londynie, Anna Rączkowska, organizatorzy najbardziej prestiżowego tenisowego turnieju świata planują ogłosić nazwiska posiadaczy dzikich kart jutro, a nie dziś.
10: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź otrzymałam od biura prasowego Wimbledonu. Nazwisko Maji Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w

szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. W Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: Zostawiamy mundial, bo sporo dzieje się również wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś podczas walnego zgromadzenia PKOL podjęto uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Takiej decyzji od dłuższego czasu domagała się opozycja oczekująca dymisji szefa PKOL. Około 70% delegatów zagłosowało za uchwałą. Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spodziewana jest debata nad odwołaniem Piesiewicza. Data zgromadzenia nie została formalnie podana, ale opozycja uważa, że powinno być ono zwołane 30 dni po formalnym zgłoszeniu wniosku, a to miało miejsce 29 maja. Tymczasem prezes Radosław Piesiewicz poinformował dziś, że uregulowane zostały wszystkie należności finansowe wynikające z nagród dla olimpijczyków uczestniczących w igrzyskach zimowych. Chodzi o medalistów Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semirunnyja oraz ich trenerów Macieja Maciusiaka i Rolanda Cieślaka. Wyjaśniona została także kwestia zaległego podatku Julii Walczyk-Klimaszyk. Florecistka potwierdziła wersję prezesa Piesiewicza.
1: To jest prawda po artykule o tym, że InPost mnie wsparł. Następnego dnia pojawił się przelew, faktycznie. No ja jeszcze tam wysyłam maila, na jakim etapie jest sprawa. No i też nie dostałam odpowiedzi, no tylko po prostu przelew po tym InPoście. Powiem szczerze, że no już teraz już się skupiam na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj lecimy, więc no nie będę na nowo komentować tych wszystkich doniesień.
0: Na koniec tenis i dobre wieści z Wielkiej Brytanii. Polsko-brytyjska para Jan Zieliński i Luke Johnson awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej w tenisowym turnieju na trawiastych kortach Queen's Club w Londynie. Polak i jego partner pokonali Czechów, Iriego Lecheczkę i Jakuba Mensika 3-6, 6-3 i 12-10. Następne aktualności sportowe 5 minut po 20.
2: Pogoda. W nocy w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, początkowo na Suwalszczyźnie, także zanikające burze. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie teraz 994 hektopaskale.
3: Klimat.
2: W południowej i zachodniej części kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 67% energii elektrycznej, ale ze względu na zwiększony odbiór prądu warto go oszczędzać, bo jeszcze przez 3 godziny sieć może być przeciążona.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Największe gwiazdy,
7: a wśród nich
6: Big Day.
7: Formacja nieżywych schabów.
6: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
7: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
6: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
8: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
7: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
6: Transmisja koncertów TVP2 po 20
8: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
7: Zapraszamy.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz.

0: to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
8: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
7: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
8: Relacje, analizy i komentarze.
7: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
8: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
7: Filip Jastrzębski
8: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Był rok 1998, kiedy ta piosenka miała swoją premierę. Utwór It Feels So Good to jest dzieło brytyjskiej wokalistki i DJ-ki Sonic. Musiało upłynąć 2 lata, żeby o piosence usłyszał świat. Stało się to wtedy, kiedy amerykańscy fani muzyki odkryli to nagranie. Sonic opowiadała, że jeśli chodzi o tekst tego utworu, no to dotyczy on mężczyzny, którego darzyła kiedyś ogromnym uczuciem, niestety bez wzajemności. W 2000 roku utwór został oficjalnym hymnem w czasie pobytu kosmonautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
1: Muzyczna jedynka.
0: A u nas It Feels So Good to także opowieść o tym, co wydarzyło się dziś na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Już wiemy, kiedy startuje Lato z Radiem, wiemy, ile będzie trwać, wiemy już, jakie będą niespodzianki w ramach programu, wiemy, jak będzie wyglądać sobotnia odsłona Lata z Radiem, wiemy, że będzie 12 koncertów, że na tych koncertach pojawią się fantastyczne artystki i artyści oraz zespoły. Wszystko to Made in Poland, bo tak gra Lato z Radiem na sobotnich koncertach. Mamy nadzieję, że będą Państwo przybywać tłumnie, żeby się z nami spotkać, no i że razem spędzimy to nadchodzące lato. Więcej szczegółów oczywiście na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia i na naszych mediach społecznościowych. Tam odsyłam, a teraz zapraszam na muzyczną jedynkę, która rozpoczęła się od Sonic i będzie kontynuowana przez Lauryn Hill. Feeling Good to na początek tego wieczoru. Ula Kaczyńska, zaczynamy.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: Płyta tygodnia.
1: Jak zwykle w poniedziałek mam dla Państwa pierwszą odsłonę naszej płyty tygodnia, albumu, który towarzyszyć nam będzie przez cały tydzień w Muzycznej Jedynce. Tym razem w programie Pierwszym Polskiego Radia będziemy słuchać nowego albumu Mietka Szcześniaka, płyty amerykańskiej, nagranej z amerykańskimi artystami, także z Towarzyszeniem Amerykańskiego Chóru. To jest wszystko perfekcyjna robota. Mieczysław Szcześniak był u nas w audycji Folderu Lubiana, opowiadał o tym, dlaczego postanowił 40-lecie pracy artystycznej świętować płytą nagraną z zagranicznymi muzykami, że jest to trochę takie spełnienie dziecięcych marzeń. No oczywiście nie trochę, w tym przypadku rzeczywiście artysta spotkał się z wielkimi gwiazdami. Mieczysław Szcześniak opowiadał, że kiedy dowiedział się, kto przyjął jego zaproszenie do pracy nad tą płytą, z kim spotka się w studiu, no to miał dużą tremę, bo to naprawdę wielkie postaci. A płyta jest fantastyczna na wiosnę. Pięknie będzie jej się słuchać w lecie. Jesienią na pewno ukoi, a zimą otuli dźwiękami. Jeśli chodzi o piosenki, które się na niej znalazły i jeśli chodzi o cały wizualny aspekt tego albumu, a płyta jest bardzo pięknie wydana w takim starym stylu, no to wygląda to trochę jak okładki amerykańskich magazynów z lat 60. Mamy oczywiście dla Państwa tę płytę. Będziemy ją Państwu rozdawać od dziś do piątku. Ważne jest też to, że w pewnym sensie ten jubileusz 40-lecia Mieczysława Szcześniaka to jest nasz jubileusz, może nie, ale także nasz powód do świętowania, bo płyta ukazała się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To jest płyta z naszym stemplem jakości. No i mamy nadzieję, że spodoba się Państwu ta nowa propozycja Mietka Szcześniaka. Żeby otrzymać od nas taki album, trzeba wysłać SMS z danymi teleadresowymi pod numer 71-151, koszt SMS-a, złotówka plus VAT, a radość ze słuchania Mietka Szcześniaka naprawdę bezcenna. Proszę to sprawdzić.

George Michael i Mary J. Blige w utworze S w programie pierwszym Polskiego Radia w muzycznej jedynce w poniedziałek, 15 dnia czerwca. Myślę sobie o muzyce, że teraz to już trzeba takie piosenki szykować, żeby rozochodzić Państwa do tego lata, które na horyzoncie się pojawia, nie tylko do lata z radiem, ale w ogóle do długich, ciepłych wieczorów, które mam nadzieję przyjdą, bo na razie oczywiście to jest żart z pogodą i to, że dziś temperatura spadnie w okolice 10 stopni w nocy, to też jest jakiś nieśmieszny żart, no ale tak się zdarza. Podobno, jak wystartuje lato z radiem, to i pogoda będzie dużo lepsza. Na weekend synoptycy zapowiadają upały, a Nouvelle Vague, francuski projekt, zapowiada kolejną płytę. Tym razem będzie to album i to może zainteresować wszystkich fanów muzyki Depeche Mode, chociaż wiem, że ci akurat są z gatunku tych, którzy nie przepadają, jeśli inni artyści, inne artystki sięgają po utwory Depeche Mode i przygotowują własne wersje. No ale Nouvelle Vague to jest taki projekt, który zasłynął właśnie coverami i to takimi, które były cenione i przez słuchaczy i słuchaczki, i przez krytyków muzycznych. No więc Nouvelle Vague szykuje się do wydania płyty A Date with Depeche Mode i zapowiada tę płytę pierwszym singlem. Enjoy the Silence, czyli absolutny klasyk tutaj w wykonaniu Nouvelle Vague, ale także Larego Love i Sky Edwards z Morcibe. Nie jest to pierwsza współpraca Sky Edwards z Nouvelle Vague, bo ona już pojawiła się na jednej z płyt. Hollywood Mon Amour, tak się ten krążek nazywał. I na tym krążku znalazły się tematy muzyczne z filmów. Sky Edwards śpiewała wówczas utwór zespołu Blondie Call Me oraz wielki przebój Duran Duran z filmów o Jamesie Bondzie, View to a Kill. A teraz zaśpiewa Enjoy the Silence.

To program Pierwszy Polskiego Radia i Morciba Give Me Your Love. Tak nazywał się ten utwór, a my pozostajemy w latach 90. Końcówka lat 90. przyniosła nowe brzmienia w muzyce, a właściwie wyeksponowała te, które były obecne od czasu punkowego przewrotu. A mianowicie, kiedy już było wiadomo, że muzyka punk rockowa no nie chcę powiedzieć, że odchodzi do lamusa, bo nie lubię po prostu tego zwrotu w kontekście muzyki, ale kiedy przestaje być tak popularna i przestaje tak oddziaływać na ludzi, kiedy okazuje się, że na horyzoncie gdzieś pojawia się grunge, ale ludzie spragnieni są też tańca, no to zaczynamy dostrzegać te dzieła muzyki elektronicznej, te utwory muzyki elektronicznej, które gdzieś funkcjonowały w drugim obiegu, ale potem szybko trafiły na listy przeboju. Tutaj sytuacja była prosta. W 1991 roku studenci Uniwersytetu w Hull rozpoczynają nowy rok akademicki i w pewnym momencie z radiowęzła dobiega komunikat. Jeśli Tracy Thorn jest w pobliżu, to czy mogłaby podejść i spotkać się ze mną w recepcji? Tak rozpoczęła się historia zespołu Everything But The Girl, tworzonego przez Tracy Thorn i Bena Watta. Zaczęło się od przyjaźni, skończyło się na małżeństwie. No i oczywiście na muzyce, która wpisała się na stałe w historię elektronicznych, tanecznych brzmień. Ten utwór, którego posłuchamy za moment, miał dwa początki. Pierwszy, ten oryginalny singiel, bardzo senny, zdobył popularność w rozgłośniach radiowych, zdobył popularność wśród słuchaczy, ale dopiero Todd Terry, który postanowił zremiksować tę piosenkę, nadać jej odpowiedniego tempa, no to wtedy było wszystko jasne, że mamy hit numer jeden.

Karen Ramirez, Looking for Love, to też takie spojrzenie wstecz, ale jakże przyjemne. Takiego grania na wakacje mogą się Państwo spodziewać w swoich playlistach. Proszę nam dać znać. Chętnie do nich dołączymy. A teraz dobra informacja dla Pana Pawła z miejscowości Rojewo. To do Pana wędruje nasza płyta tygodnia, czyli nowy album Mietka Szcześniaka. A ja, Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś. Życzę Państwu udanego wieczoru, choć cały czas jeszcze w Warszawie wyszło za chmur słońce, więc nie taki wieczór, bardziej późne popołudnie. No i na koniec Madonna w oczekiwaniu na nową płytę. Doszłam do wniosku, że z tych wszystkich trzech singli, które były zaprezentowane, ten jest najlepszy. Do usłyszenia!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera

0: Wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
10: Kamil Olak, trwają utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń. Na 165 km mężczyzna spadł z wiaduktu nad jezdnią i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Świecka. Nie minęły też utrudnienia na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska na 45 km. A w Gdańsku problemy na S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 33 kilometrze zepsute auto blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku wciąż problemy między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi w pobliżu Dębowizny. Auto osobowe wjechało w bariery i na 44 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także na Dolnym Śląsku, na Krajowej 15 na wysokości Milicza. Na 34 kilometrze problemy są po kolizji ciężarówki z dwoma autami osobowymi. Zablokowana nadal jest Krajowa 63 w Lubelskiem między Łukowem a Siedlcami. W pobliżu Gołaszyna zderzyły się dwa auta osobowe i na 295 km droga jest zamknięta. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Nadal naprzemiennie poruszamy się na Mazowszu, na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wójty na 247 km ciężarówka wywróciła się na jezdni. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 109 km w kierunku Wrocławia znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Skończyły się także problemy na trasie S8 między Elblągiem a Ostrudą oraz na tej samej trasie w województwie pomorskim między węzłem Żuławy Wschód a węzłem Elbląg Zachód.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Przełom na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie. Sędzia Łukasz Piebiak został odsunięty od czynności służbowych, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. We Wrocławiu powstał pierwszy w historii miasta rezerwat przyrody, to Las Pilczycki.
1: Bardzo fajne miejsce, nieruszone ręką człowieka.
2: Bardzo się cieszę.
0: Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie, poinformował amerykański prezydent. Memorandum zostało podpisane przez Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a i przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohameda Galibafa. Amerykański prezydent mówił we francuskim Evian przed otwarciem szczytu G7, że dokument przewiduje zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie.

0: cieśniny Ormus. Porozumienie zostało już podpisane, cieśnina jest już częściowo otwarta, statki zaczynają przez nią przepływać, a w piątek zostanie otwarta w pełni. W piątek ma dojść do uroczystego podpisania dokumentu, jak donosi agencja Reuters, powołując się na wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika. Wycofanie się sił izraelskich z Libanu nie jest warunkiem porozumienia, a Izrael będzie mógł bronić się przed Hezbollahem. Ponadto znoszenie sankcji ma być uzależnione od działań Iranu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Chodzi o charakter i ciężar zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany, napisał minister sprawiedliwości. Łukasz Piebiak kojarzony jest z tak zwaną aferą hejterską, ale zarzutów wobec byłego wiceministra sprawiedliwości jest więcej.
1: Prokuratura prowadzi w sprawie Łukasza Piebiaka dwa niezależne, wielowątkowe postępowania. Jedno dotyczy udziału w aferze hejterskiej, drugie usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie wartego prawie 500 000 złotych mieszkania znajdującego się w zasobach lokalowych Warszawy. Minister Sprawiedliwości napisał na portalu X, że nie ma świętych krów. Zdaniem Waldemara Żurka dalsza praca sędziego Piebiaka uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy i godzi w istotne interesy służby. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Trwają intensywne poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Według relacji świadków przed południem nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej akcji służb jego życia nie udało się uratować. Policja ustaliła, że ofiarą jest 44-letni Rosjanin. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia, gromadzą materiał dowodowy. Nie wykluczamy różnych scenariuszy i motywów sprawcy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
2: Także tego, czy to było zdarzenie przypadkowe, czy nie, czy to był zaplanowany zamach, na tą chwilę zbyt wcześnie jest, aby wypowiadać się wiążąco na temat tego, czy jaka hipoteza jest prawdziwa. Poczekajmy na oficjalne wyniki, przynajmniej wstępnych czynności śledczych.
0: Policja prosi wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat zdarzenia lub sprawcę, o pilny kontakt z najbliższą jednostką. Apeluje jednocześnie o ostrożność, gdyż napastnik może mieć przy sobie broń.
3: To są aktualności jedynki.
0: Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjęło uchwałę wzywającą prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza do dymisji. Ponadto przegłosowano wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wyborczego. Radosław Piesiewicz zapowiedział podjęcie kroków w odpowiedzi na decyzję zgromadzenia.
4: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Krytyk obecnego kierownictwa PKOL-u, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski podkreślał, że Radosław Piesiewicz nie odniósł się do formułowanych wobec niego zarzutów.
5: Prezes Piesiewicz nie zabrał głosu na tym spotkaniu, wyłącznie otworzył, tylko nie skomentował stawianych mu zarzutów, nie skomentował woli odwołania go, zignorował zupełnie wszystkich delegatów, delegatki walnego zgromadzenia.
0: Jednym z powodów niezadowolenia olimpijczyków z prezesury Radosława Piesiewicza jest współpraca PKOL-u ze spółką Zonda Krypto, a zwłaszcza problemy i opóźnienia w wypłatach premii dla sportowców. We Wrocławiu powstał pierwszy w historii miasta rezerwat przyrody. Las Pilczycki obejmuje ponad 13 hektarów cennych nadrzecznych lasów łęgowych u ujścia Slezy do Odry i ma chronić jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w granicach stolicy Dolnego Śląska. Z nowego rezerwatu zadowoleni są mieszkańcy Wrocławia i samych Pilczyc.
6: Bardzo fajne miejsce, nieruszone ręką człowieka. Las taki, no, naturalny, dziki.
7: No fajnie, co cieszyć. Powinniśmy chronić, to jest dużo, to jest płuca, podprawia co.
8: Bardzo się cieszę. Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace.
0: Rezerwat będzie nosił imię profesora Dariusza Tarnawskiego, cenionego naukowca i specjalisty zajmującego się ochroną bezkręgowców, który przez lata był związany z wrocławskim środowiskiem akademickim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy najwięcej rozpogodzeń na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Na pozostałym obszarze kraju sporo chmur i opady deszczu. Na Suwalszczyźnie możliwe tak.

0: także burze. Temperatura minimalna od 6 stopni na Podhalu, 9 na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 13 na Podkarpaciu.
1: Jedynka. Polskie

0: My za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
5: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
10: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
5: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: Poznaliśmy treść papieskiego orędzia na 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Leon XIV ponowił dziś apel, by pielęgnować bogate dziedzictwo kościołów wschodnich. Korea Południowa przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Jej prezydent spotkał się dziś z papieżem. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Zapomnę o Tobie to cytat z Księgi proroka Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie on obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Dziś Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie.
12: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza. Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
11: Także dziś papież przyjął na audiencji katolików syro-malankarskich mieszkających w Europie. Należą oni do jednego z 23 kościołów wschodnich zachowujących jedność z papieżem. Na świecie jest ich ponad 5 milionów, a ich wspólnota charakteryzuje się licznymi powołaniami kapłańskimi i do życia zakonnego. Zwracając się do syro-malankarczyków, Leon XIV przypominał o potrzebie pielęgnowania cennego dziedzictwa wszystkich kościołów wschodnich. Docenił też ich szczerą i głęboką wiarę.
13: Wiedząc, że chrześcijanie świętego Tomasza w Indiach cieszą się zasłużoną opinią rodzin głęboko wierzących, z których wywodzi się wiele powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, modlę się, aby silna wiara nadal rozkwitała w waszych domach i sercach, szczególnie w sercach młodych ludzi.
11: Korea przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem „Odwagi, ja zwycięstwo”.

0: Ciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził dziś w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, m.in. w archidiecezji wrocławskiej, o czym opowiada koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
1: Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji. Też od października ubiegłego roku, 2026 roku, w naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Jedynka. To jest radio. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
3: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Do końca czerwca w Bibliotece Jagiellońskiej prezentowana jest wystawa Kultura Chorwacka w Krakowie. I na temat tej ekspozycji porozmawiamy już niebawem. Następnie odwiedzimy Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, gdzie można oglądać bezcenny skarb polskiej kultury, umieszczony na liście UNESCO, królewski egzemplarz Statutu Łaskiego z 1506 roku. A w ostatniej części tego magazynu przeniesiemy się do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Jak zawsze się kłaniam i zachęcam do pozostania z nami.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Pierwszym gościem naszego naukowego spotkania jest dzisiaj pan profesor Maciej Czerwiński, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kurator wystawy Kultura Chorwacka w Krakowie. Wystawa jest prezentowana w Bibliotece Jagiellońskiej. Panie profesorze, dobry wieczór, witamy w Jedynce.
4: Dobry wieczór.
3: Chorwacja jest lubianym kierunkiem wakacyjnym i wydaje się, że Polacy lubią Chorwację i lubią Chorwatów. Mam nadzieję, że to uczucie jest wzajemne. I moje pierwsze pytanie jest takie, panie profesorze. Wydaje się, że to uczucie nie jest niczym nowym, a dla naukowca, który zajmuje się taką tematyką, zajmuje się naszymi słowiańskimi relacjami, te uczucia względem naszych państw, narodów nie są niczym nadzwyczajnym. Czy się mylę?
4: Nie, nie myli się pan. Rzeczywiście kontakty między Chorwatami a Polakami, zanim jeszcze w ogóle byli uformowani jako nowoczesne narody, są długie i sięgają wiele wieków wstecz. Począwszy pewnie od tej wspólnoty słowiańskiej, którą kiedyś tworzyliśmy, aż do momentu, kiedy Słowianie się rozdzielili i poszli w różnych kierunkach. Niektórzy zostali tam, gdzie byli. No a później w momencie, kiedy ukształtowały się jakieś państwa, księstwa, potem królestwa, wtedy te relacje miały już zupełnie inny charakter, ale oczywiście mamy je udokumentowane od późnego średniowiecza. Natomiast na tej wystawie dużą uwagę skoncentrowałem na obecności chorwackich intelektualistów, chorwackiej elity w Krakowie w XV i XVI wieku, ale nie tylko.
3: I warto też chyba, panie profesorze, przypomnieć przy tej okazji, że przez wiele, wiele lat, chociażby w XIX wieku, część dzisiejszej Polski, czyli Kraków chociażby, i tereny dzisiejszej Chorwacji, to było jedno państwo. a jedno państwo, no to wiadomo, małżeństwa mieszane, kariery i awanse urzędnicze i podróże oczywiście także. I to wszystko chyba też ma jakieś tam echa dzisiaj we współczesnych czasach.
4: Tak, ma pan rację i ma to z całą pewnością, te echa są głębsze tego XIX wieku.

0: niż ja mówiłem o czasach zamierzchłych, kiedy o tych związkach mało kto wie. Siłą rzeczy to są kwestie, które są dokumentowane w rozmaitych księgach, w rozmaitych inwentarzach i bibliotekach. Nikt o nich już dzisiaj nie pamięta. Ta wystawa miała to również przypomnieć. Natomiast rzeczywiście związki Krakowa i Małopolski czy Galicji jako części monarchii habsburskiej były ścisłe i one mają bardzo takie głębokie przełożenie na to, w jaki sposób elity, zwłaszcza elity, czy przede wszystkim elity w tamtym czasie z sobą współpracowały. Podróże po Chorwacji, Chorwatów po Polsce, wspólne publikacje, zainteresowanie literaturą, więc siłą rzeczy przekłady, spotkania, działalność również w obrębie rozmaitych instytucji słowiańskich, ale nie tylko słowiańskich. To wprawdzie nie było tematem tej wystawy, natomiast oczywiście jest to ogromny obszar badań, które są prowadzone również na Uniwersytecie Jagiellońskim, no bo siłą rzeczy Uniwersytet Jagielloński był tym miejscem, w którym taka działalność mogła się urzeczywistniać.
1: Panie profesorze, skąd pomysł na akurat taką wystawę w Bibliotece Jagiellońskiej?
0: Zaczęło się od tego, że przeglądałem dwa rękopisy, które Biblioteka Jagiellońska akurat ma. Rękopisy chorwackiej epopei, takiej powiedzmy narodowej, powstaje w okresie baroku pod tytułem Osman, którego autorem jest chorwacki pisarz Iwan Gundulić z Dubrovnika, w którym jednym z głównych tematów jest zwycięstwo polskiego wojska przeciwko Turkom osmańskim pod Chocimiem w 1621 roku, co stało się kanwą dla opowieści o Słowianach i polskim królestwie, które miałoby w krótszej bądź dłuższej perspektywie wyzwolić Słowian południowych z panowania osmańskiego. I taki pogląd podzielała elita Dubrovnika, wówczas niezależnej i niezwykle bogatej Republiki Morskiej, która w sposób bardzo aktywny konkurowała nawet z Wenecją, jeśli chodzi o obecność na Morzu Śródziemnym. Więc Gundulić napisał taki utwór. On z siłą rzeczy stał się niezwykle popularny wśród na polskim dworze. Były rozmaite analizy dotyczące tego, ile tych rękopisów było. Były takie teorie maksymalistyczne, które mówiły, że nawet może 10, może nawet kilkanaście. W tej chwili jest kilka. My mamy dwa egzemplarze w Bibliotece Jagiellońskiej, ale jeden dotarł do nas przez tak zwaną Berlinkę, czyli przez Bibliotekę Pruską.
1: Wyobrażam sobie, że ten epos Osman to jest taka perła w koronie właśnie chociażby na tej wystawie, ale tych perełek pewnie jest zdecydowanie więcej.
0: Tak, to był właściwie tylko powód, który wykorzystałem do tego, żeby opowiedzieć historię tych relacji. Wydobyłem różne artefakty dokumentujące tę bliskość. Wychodzę od mitu nieudokumentowanego, ale niewykluczonego, czyli hipotezy o małopolskim czy krakowskim pochodzeniu Chorwatów. Tak się to czasami mówi. Oczywiście to nie jest pochodzenie, tylko jedna z hipotez mówi o tym, że Chorwaci, nie tylko Chorwaci, ale południowi Słowianie mieli na południe, może w VI, może w VII wieku wyruszyć właśnie z okolic, może nawet Krakowa. Nie wszyscy mediewiści, zwłaszcza polscy, są taką hipotezę w stanie przyjąć, ale nie wszyscy ją też wykluczają, więc jest tu jakieś prawdopodobieństwo. Natomiast oczywiście mówimy o pewnie grupach plemiennych, które wtedy opuściły ten domniemany teren jakiejś praojczyzny Słowian. Później jest ten okres jagielloński, kiedy w Krakowie na naszym uniwersytecie studiowało niezwykle istotnych postaci pochodzących z Dalmacji. Z różnych powodów oni wybierali Kraków. Nie ma pewnie czasu, żeby o tym mówić, więc tylko wspomnę, że to były postacie niezwykle istotne dla polityki międzynarodowej. Jeden z nich na przykład był prymasem Węgier, co drugi był praktycznie jakimś ważnym kardynałem, pisarzem, dyplomatą, działaczem reformacyjnym. To były naprawdę postacie niezwykle istotne. Jeżeli byśmy porównali ich rolę międzynarodową do innych postaci, które studiowały na Uniwersytecie Jagiellońskim, oczywiście wyłączam Kopernika, Jana Pawła II i kilka innych jeszcze postaci, to być może są to najważniejsi alumni naszego Uniwersytetu w całej jego historii. Dlatego traktuję też tę wystawę jako powód do zachęcenia władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby upamiętniły te postacie.

0: Później jest Iwo Andrić, noblista w dziedzinie literatury, jedyny Słowianin południowy, który studiował w Krakowie w 1914 roku. Co do jego pochodzenia są pewne spory, ale akurat w Krakowie deklarował się jako Chorwat. Później jest Iwan Meszrowicz, wybitny, zupełnie o planetarnej sławie artysta, który był w Krakowie, tutaj wyszła książka o nim, a w 2017 roku Międzynarodowe Centrum Kultury zorganizowało mu wspaniałą wystawę. Są też jakieś współczesne publikacje krakowskiego środowiska naukowego, tłumaczy przekładających literaturę chorwacką i są wreszcie też jakieś takie wrażeniowe artefakty na tej wystawie, między innymi dwie współczesne rzeźby kinetyczne zrobione przez profesora Piotra Bożyka na podstawie literatury chorwackiej. Więc jest to taka wystawa, która nie skupia się wyłącznie na udokumentowaniu pewnego zjawiska, ale próbuje też wrażeniowo uchwycić pewne skojarzenia i przetworzyć je na jakiś taki bardziej rozbudowany, jakąś taką bardziej rozbudowaną narrację.
1: Czyli punktem wyjścia, panie profesorze, dla wystawy była literatura, było dzieło literackie, ale wystawa nie skupia się tylko na literaturze, chociaż literatura, wyobrażam sobie, że to jest bardzo ważny, być może najważniejszy czynnik, który łączy nasze narody, nasze państwa, łączy i łączył.
0: Tak, z pewnością jest. Nie dotyczy to tylko relacji polsko-chorwackich, ale każdych innych. W dużej mierze literatura tworzy takie wyobrażenia, które później ugruntowują się w wyobraźni społecznej i przekładają się na kształtowanie wizji jednego narodu o innym. Więc z całą pewnością tak jest. Chorwacka literatura jest obecna w Polsce za sprawą przekładów. Jest też odwrotnie, polska literatura jest obecna w Chorwacji, więc z całą pewnością zarówno przekład, jak i krytyka, recepcja tych dzieł. Mam nadzieję, że też obecność na tej wystawie i pokazanie, że literatura może zapłodnić artystę, który stworzy jakieś dzieło. Te rzeźby Piotra Bożyka są przepiękne, wspaniałe i bardzo mądre i znakomicie wydobywają to, co autor być może zasugerował, więc istnieje też ten taki związek, taka wspólnota sztuk i z całą pewnością ona, jeśli mówimy o długofalowej wyobraźni, ona z całą pewnością jest dużo bardziej, dużo łatwiej się ugruntowuje niż jakieś takie bieżące dyskusje polityczne na przykład. Siłą rzeczy ta wystawa akcentuje te elementy wspólnego losu, jeśli tak mogę powiedzieć, które trochę odbiegają od tego, co polscy turyści widzą w Chorwacji albo czego właśnie nie widzą. Więc jest to taka, powiedzmy, wyobraźnia bardziej inteligencka, ale przełożona na taki bardziej zrozumiały język właśnie po to, żeby turystyka, która ma siłą rzeczy charakter masowy, opierała się również na pewnych pogłębionych refleksjach na temat tych wspólnych, tych związków i tej pewnej wspólnoty, która siłą rzeczy jest tworzona. I pewnie jest to też jeden z powodów, dla których Polacy czują się w Chorwacji dobrze. Korzeń słowiański to jedno, jeden język, ale być może w jakiś sposób dla nas niejasny i niewidoczny to dziedzictwo wspólne przepoczwarza się i wchodzi w jakiś sposób do języka i staje się tym, co później w takiej codziennej komunikacji dochodzi do głosu.
1: A gościem programu Pierwszego Polskiego Radia był pan profesor Maciej Czerwiński, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ-u, a także kurator wystawy Kultura Chorwacka w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia w Krakowie.
0: Dziękuję, zapraszam na wystawę, póki jeszcze można.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A już za chwilę podyskutujemy o królewskim egzemplarzu statutu łaskiego z początku XVI wieku.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Jesteśmy teraz w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, a wraz ze mną jest dyrektor tego wyjątkowego miejsca, pan Robert Kostro. Panie dyrektorze, dobry wieczór. Dziękuję, że możemy u pana gościć.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No, jesteśmy na Długiej 7 w Warszawie. To jest dawny Pałac Raczyńskich. To jest obiekt zabytkowy, aczkolwiek wielokrotnie przebudowywany. To, co jest najważniejsze, no to mamy tutaj dokumenty, które pochodzą, począwszy tam od XII wieku, aż po 1918 rok. No, to jest ta zasadnicza część w każdym razie tego naszego zasobu. No, w związku z tym są tutaj najcenniejsze dokumenty związane z polską historią, takie jak akt Unii Lubelskiej, jak akt Konfederacji Warszawskiej czy Konstytucja 3 maja. Wśród tych dokumentów jest również statut Łaskiego, tak zwany statut Łaskiego. To jest zbiór praw, który został przygotowany na życzenie, na żądanie Sejmu Radomskiego w 1505 roku, ale tak naprawdę z inicjatywy właśnie Jana Łaskiego, czyli kanclerza wielkiego koronnego, i wydrukowany 520 lat temu.
0: Tych egzemplarzy tego statutu Łaskiego powstało sporo i one są właściwie rozsiane po różnych miejscach w Polsce. W samej Warszawie jest sporo tych egzemplarzy, ale o tym specjalnym, specyficznym, wspaniałym egzemplarzu królewskim właśnie mówimy dzisiaj. On przeszedł gruntowną konserwację i można go właśnie tutaj w Agadzie oglądać.
1: Wydrukowano w sumie jakieś 180 co najmniej egzemplarzy statutu. Z tego zachowały się 80 papierowych i niektórzy historycy liczą nawet do 18 wydrukowanych na pergaminie. Nasz jest wyjątkowy. No, po pierwsze, to jest jeden z tych egzemplarzy pergaminowych, czyli z tych rzadszych. Po drugie, to jest egzemplarz kolorowany. Też większość wydrukowanych, to znaczy wszystkie papierowe i część pergaminowych nie jest kolorowana. A wreszcie on ma pieczęć królewską. To jest egzemplarz, który został przekazany bezpośrednio królowi, no i znajdował się przez setki lat w kancelarii królewskiej, w archiwum koronnym, a teraz oczywiście w archiwum głównym akt dawnych. Więc to jest taki egzemplarz, który jest wyjątkowo piękny, z pięknymi iluminacjami, ilustracjami. To jest egzemplarz, który no, też stanowi wspaniałą ikonografię. Często znamy nawet te ilustracje z podręczników, z jakichś książek historycznych, ale nie wiemy, skąd one są. I one bardzo często są właśnie z tego, bo w ówczesnych czasach nie było zbyt wielu źródeł. W każdym razie niewiele się zachowało takich interesujących źródeł ikonograficznych właśnie gdzieś z przełomu XV-XVI wieku.
0: Panie dyrektorze, trzeba powiedzieć, że to, że ten egzemplarz zachował się do naszych czasów, to jest w pewien sposób cud.
1: No, losy i tego egzemplarza, i w ogóle losy dokumentów z kancelarii królewskiej, z kancelarii koronnej, to jest no, cała epopeja. Po trzecim rozbiorze bardzo wiele dokumentów zostało zabranych przez Rosjan do Petersburga, a potem do Moskwy. Wśród ich właśnie takie potwierdzenie wydania tego statutu Łaskiego. I te dokumenty wróciły do Polski dopiero po traktacie ryskim. Ale to jeszcze nie koniec tych trudnych losów polskich archiwaliów, zwłaszcza tych najcenniejszych, no bo II wojna światowa to jest moment, kiedy i nasze archiwum, ale też właściwie wszystkie warszawskie archiwa no, straciły większość, i to nawet sięgającą czasami 90% swojego zasobu. Tak się stało niestety również z Archiwum Głównym Akt Dawnych. Większość tych dokumentów, które były zgromadzone przez stulecia, została spalona 2 września 1944 roku. Na szczęście

0: Statut Łaskiego wśród innych najcenniejszych dokumentów, właśnie takich zwłaszcza dokumentów pergaminowych, poza tym tam jest w tych najcenniejszych dokumentach też metryka koronna, czyli taki zbiór wszystkich najważniejszych dokumentów wystawianych przez Kancelarię Królewską. Te dokumenty zostały zabezpieczone jeszcze przed powstaniem, w większości w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, to jest w tym kompleksie Cytadeli Warszawskiej, i dzięki temu one przetrwały powstanie warszawskie, przetrwały II wojnę światową, wróciły do Warszawy po wojnie i od 1952 znajdują się w tym budynku, bo przed wojną ten budynek nasz znajdował się też przy Długiej, ale kilkaset metrów dalej. Dzisiaj tam jest Biblioteka Instytutu Sztuki PAN, czyli na rogu Długiej i Placu Krasińskich.
1: Egzemplarz królewski, egzemplarz właśnie Statutu Łaskiego wymagał konserwacji i ta konserwacja była długa, potrzebna bardzo. Ostatnia konserwacja była jeszcze w tamtym wieku, więc rozumiem, że wyszły nowe jakieś konserwatorskie problemy. Teraz tych problemów nie ma i ten egzemplarz można jeszcze właściwie do końca miesiąca tutaj w Agadzie oglądać.
0: Tak, do 26 czerwca pokazujemy ten egzemplarz królewski, ale również inne dokumenty związane i z osobą kanclerza Jana Łaskiego i z osobą króla Aleksandra Jagiellończyka. No, to był król, który krótko panował, ale rzeczywiście w jakimś sensie się zapisał mocno w historii ze względu właśnie na dokonania Sejmu Radomskiego, a tam jest też oprócz Statutu Łaskiego też jest postanowienie, czy wydana została ta konstytucja Nihilnowi, która tak de facto stanowi podstawę parlamentaryzmu polskiego. W każdym razie ten egzemplarz był konserwowany już w latach 70. ubiegłego wieku. Takim największym wyzwaniem tak naprawdę jest ten sznur, na którym wisi pieczęć, bo ten sznur przetrwał w bardzo złym stanie i ostatnio nie dało się tego, w tych ostatnich dekadach nie dało się tego egzemplarza w ogóle otwierać, po prostu z obawy, że ten sznur się porwie i te oryginalne nici zostaną zniszczone. No i więc to było chyba największe, najtrudniejsze wyzwanie, bo on jest przepleciony przez całą księgę, przez właśnie pieczęć. No i jak to zrobić, żeby nie uszkodzić i zachować, a jednocześnie, żeby umożliwić wreszcie otwieranie tego egzemplarza królewskiego. Więc to było największe wyzwanie konserwatorskie. Ta konserwacja trwała kilka miesięcy. No w każdym razie dzisiaj już możemy pokazywać. Też ten egzemplarz został zeskanowany w najwyższej jakości, także jest również dostępny w internecie. Jeżeli ktoś nie może przyjść, zobaczyć na własne oczy, to zachęcam do przejrzenia również skanów, czy na stronie naszej Agadu, czy jest taka strona Szukaj w archiwach, gdzie też są nasze dokumenty umieszczane.
1: Za nami też, panie dyrektorze, konferencja naukowa właśnie poświęcona temu egzemplarzowi, czy poświęcona statutowi Łaskiego. Panie dyrektorze, minęło już tyle czasu, no tak jak pan powiedział, 520 lat od wydrukowania tej księgi, ale cały czas chyba można o tamtych wydarzeniach, o tym wyjątkowym obiekcie mówić coś nowego.
0: No tak, to jest niezwykle ciekawy dokument, który po pierwsze jest podsumowaniem, można powiedzieć, działalności prawodawczej korony Królestwa Polskiego przez kilka stuleci, bo to nie jest dokument, który został napisany przez Łaskiego, tylko to są zebrane rozmaite prawa, które funkcjonowały jeszcze często od wczesnego średniowiecza. Tam były i statuty Kazimierza Wielkiego, i prawa zwyczajowe, przywileje żydowskie, unie z Litwą, do traktaty polsko-krzyżackie i tak dalej. Więc to jest takie wielkie dzieło kodyfikacyjne. Więc zarówno jakby dojście do tego, znaczenie też, bo dla historyków wcale nie jest oczywiste, czym do końca był ten statut, na przykład w sensie formalnym, więc to też było taką dyskusją. Tam jest ileś ciekawych pytań dotyczących ikonografii, bo w statucie jest przedstawiony właśnie Jan Łaski przekazujący jakiś dokument królowi Aleksandrowi. No i jest też cały spór historyków, czy to jest właśnie sam statut, czy taki dokument konfirmacyjny. Wygląda na to właśnie, że dochodzimy do tego, że to jest jednak ten dokument konfirmacyjny, potwierdzający statut, potwierdzający przywileje wydane wcześniej przez wszystkich poprzednich królów. Więc tu jest ileś ciekawych tematów. Wreszcie same te egzemplarze są badane przez historyków. Jeszcze do niedawna mówiło się o 12

0: egzemplarzach pergaminowych. Jeden z obecnych na konferencji badaczy stwierdził, że on już doliczył się 18, a więc coś nowego taka konferencja przyniesie i przynosi. Też to chodzi o same okoliczności, funkcjonowanie potem tego statutu, jego znaczenie dla późniejszego prawodawstwa, więc bardzo wiele interesujących wątków tam się pojawiło.
1: A zatem, panie dyrektorze, powiedzieć, że ten obiekt i ta wystawa to wielka gratka dla wszystkich amatorów historii, to właściwie nic nie powiedzieć. Wszystkich zapraszamy tutaj właśnie do AGAD-u w Warszawie przy ulicy Długiej. Państwa i moim gościem był pan Robert Kostro, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w AGAD-zie. Zapraszamy do 26 czerwca.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Przed nami jeszcze jeden temat. Za kilka chwil odwiedzimy Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

0: Niezmiennie słuchają Państwo Jedynki i magazynu Eureka. Łączymy się teraz ze studiem Radia Zachód, gdzie są pani dr Alina Polak-Woźniak oraz pani Barbara Maculewicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór.
0: A bohaterką naszej rozmowy będzie najnowsza wystawa, którą można podziwiać właśnie u Państwa w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wystawa nosi tytuł Sztuka i architektura biskupstwa lubuskiego, śladami zapomnianego dziedzictwa. I zacznijmy od pewnej podstawy historycznej. Biskupstwo lubuskie, diecezja lubuska, to jest coś, czego już nie ma. Ta diecezja powstała w głębokim średniowieczu, w XII wieku i tak jak powiedziałem, biskupstwa już nie ma, ale ślady są i w Polsce, i u naszych zachodnich sąsiadów i one są także przedmiotem tej wystawy. Proszę powiedzieć najpierw, może pani dr Alina Polak-Woźniak, o historii właśnie tamtego nieco zapomnianego biskupstwa.
1: Oczywiście bardzo ciekawa i pełna zwrotów. Historia biskupstwa lubuskiego obejmuje około 450 lat. No i warto zacząć od tego, że biskupstwo zostało założone około 1125 roku, czyli jak pan redaktor wspomniał, w XII wieku. I fundatorem czy założycielem był książę Bolesław III Krzywousty. No i funkcją w średniowieczu właśnie nowo zakładanych biskupstw była przede wszystkim misja chrystianizacyjna. No i tutaj mieliśmy plemiona słowiańskie, które zamieszkowały nasze tereny nad Środkową Odrą. Właśnie miały one zostać poddane chrystianizacji wedle planów księcia. Kolejnym takim jakby celem było umocnienie zwierzchności piastów nad tymi właśnie terenami. Tutaj było kilka strategicznie położonych grodów, na przykład gród w Lubuszu, znany jako klucz do ziem polskich. Biskupstwo z racji tego, że było położone właśnie na pograniczu, pełniło rolę takiego pomostu między Polską, Świętym Cesarstwem Rzymskim, narodu niemieckiego. No jak już wspomniałam, te dzieje diecezji lubuskiej były burzliwe, pełne zwrotów akcji. Teren tego biskupstwa był polem rywalizacji między arcybiskupami magdeburskimi, margrabinami.

0: hrabiami brandenburskimi, a także władcami polskimi. I siedziba samego biskupstwa była kilkakrotnie przenoszona. No i przyczynami tych przenosin były różne koleje dziejowe, jak na przykład starcia, konflikty militarne, czy po prostu preferencje poszczególnych władców. No i jakie można tutaj miejscowości wymienić jako siedziby biskupstwa? Lubusz właśnie, od którego biskupstwo wzięło swoją nazwę. Dzisiejsza ziemia lubuska też ma w sobie to połączenie z Lubuszem, ale terytoria nie pokrywają się. Następna miejscowość, o której należy wspomnieć, to jest Górzyca, potem znowu Lubusz i XIV wiek. Ostatecznie to jest Fürstenwalde, miejscowość nad Szprewą położona dzisiaj na terenie Niemiec. No i tam już widzimy dzisiaj przepiękną katedrę, która świadczyła o tym, że miejscowość Fürstenwalde to była już taka miejscowość, w której trwale i stabilnie biskupstwo znalazło swoją siedzibę. I warto dodać, że wtedy też XIV wiek Fürstenwalde rozkwitło gospodarczo i stało się takim jednym z najzamożniejszych miast na obszarze Brandenburgii, a razem z Fürstenwalde także i diecezja rozkwitła. I tutaj mam taką ciekawostkę, że około 1520 roku biskupstwo dysponowało większym majątkiem niż biskupstwa z siedzibami w Brandenburgu i Havelbergu razem wzięte. Warto też wspomnieć miejscowość Opatów, jak najbardziej na terenie Polski. Tam też biskupi lubuscy mieli swój majątek, z którego czerpali dochody. No Opatów jest na drugim końcu naszego kraju, można powiedzieć, dlatego jest to taka ciekawostka.
1: Mowa o tym Opatowie koło Sandomierza w ziemi
0: tak,
1: świętokrzyskiej.
0: Jak najbardziej.
1: Diecezję lubuską rozwiązano już właściwie w XVI wieku. Mamy dzisiaj wiek XXI, ale jak już zostało powiedziane, na dawnym obszarze właśnie tego biskupstwa do dzisiaj zachowało się bardzo dużo, zaskakująco dużo z dziedzictwa kulturowego, z dziedzictwa architektonicznego.
0: Tak, może wymienię takie najbardziej znaczące miejscowości, o których myślę, że słuchacze słyszeli nawet w kontekście zabytków i miejscowości turystycznych. A mianowicie Łagów, perła ziemi lubuskiej, gdzie znajduje się wspaniały zamek Joannitów. Sulęcin, piękna miejscowość blisko Lubniewic. Lubniewice to miejsce pobytu Michaliny Wisłockiej, znanej ekspertki od spraw damsko-męskich w latach 70. i nie tylko. Ośno Lubuskie, wspomniana Górzyca, Słoński, Chwarszczany, gdzie są kościoły templariuszy. No i po niemieckiej stronie Fürstenwalde, Leibus. Można by wiele tych miejscowości wymienić. A jeśli chodzi o warstwę architektoniczną i dziedzictwo architektonicznego, to myślę, że Basia więcej nam na ten temat opowie jako ekspertka.
2: Bardzo tutaj Alina wyczerpująco potraktowała kwestię tych wszystkich miejscowości. Cieszę się, że powiedziałaś o Chwarszczanach między innymi. To jest taka miejscowość, w której znajdowała się komandoria templariuszy. I dzisiaj podczas studiów z historii sztuki studenci uczą się właśnie o tym miejscu, ponieważ znajduje się tam kaplica. Kaplica, która swoją formą ma nawiązywać do świątyni jerozolimskiej. Jakby w fasadzie tej kaplicy są dwie bardzo charakterystyczne wieżyczki w formie walcowatej, niejako przyklejone do bryły kościoła, do bryły tej kaplicy. I tutaj zaczyna się, że tak powiem, cała zabawa, ponieważ rozmawiamy o tym, że biskupstwo lubuskie było położone w dwóch krajach tak naprawdę, które dzisiaj powiedzielibyśmy, że dzieli Odra. Natomiast doktor Agnieszka Lindenhain-Fiedorowicz, która jest kuratorką tej wystawy i która odpowiada za jej warstwę merytoryczną, cały czas podkreśla, że Odra w tamtym czasie nie była czymś, co dzieli, natomiast była takim łącznikiem. Ona była centrum, wokół którego budowano to biskupstwo. Oczywiście była ważnym szlakiem handlowym. W związku z tym podkreślamy przez cały czas też, że mimo tych różnic, które pojawiają się w architekturze, w wystroju wnętrz, mimo że nie wykształcił się żaden taki wspólny język estetyczny, wizualny, który pozwoliłby nam identyfikować te wszystkie budynki, czy też malarstwo ścienne i ornamenty,

0: dokumenty jako te pochodzące z biskupstwa lubuskiego, jako właściwe biskupstwo lubuskiemu, to jednak właśnie biskupstwo lubuskie łączy i występuje też w roli takiego mediatora. I ta różnorodność jest tą taką cechą, która tutaj wysuwa się na pierwszy plan. Wystawa, mimo tego, że jest wystawą planszową, to stanowi też pewnego rodzaju inspirację. Myślę, że bardzo ciekawą inspirację w kontekście zbliżających się wakacji. Doktor Alina Polak-Woźniak opowiadała tutaj o mapie tego biskupstwa, mapie, która rzeczywiście sięga do czasów średniowiecznych, ale oczywiście odpowiada też tym miejscowościom, które istnieją do dzisiaj. I można sobie tutaj w bardzo prosty sposób wyznaczyć taką trasę podróży. Te wszystkie budynki, o których mowa, bo nie są to tylko kościoły, to są też zamki biskupów, to są też pomniejsze kaplice. Wszystkie te budynki mniej lub bardziej cierpiały w związku z tymi, czy też wojnami, czy też waśniami, które gdzieś tam zawsze miały miejsce. A więc były odbudowywane. Także ta historia niszczenia budynków, odnawiania ich, albo tego, że część z nich zachowała się do dzisiejszego dnia w takim stanie, można powiedzieć, niezmienionym, no jest bardzo ciekawa i można sobie to samemu prześledzić, zajrzeć do tych mniejszych miejscowości również po obu stronach Odry i taką podróż w czasie po prostu odbyć. Można też zrobić to rowerem, do czego zachęcamy, ponieważ ziemia lubuska, a także po drugiej stronie tereny niemieckie również sprzyjają tym rowerowym wędrówkom, także można połączyć tutaj bardzo wiele ciekawych aktywności.
1: A wspomniana wystawa jest wystawą, która podróżuje, czyli Muzeum Ziemi Lubuskiej to jest tylko przystanek, tylko aż jeden z przystanków właśnie tej wystawy. To jest też chyba istotne, że ta wystawa podróżuje, czyli bywa i w Polsce, i za granicą w Niemczech, żeby właśnie to dawne dziedzictwo właśnie biskupstwa lubuskiego ocalić od zapomnienia.
0: Zgadza się. Ta wystawa jest wystawą objazdową, wędrującą i tak samo jak przed chwileczką powiedziałam o tym, że Odra łączyła te ziemie polskie i niemieckie w czasach istnienia biskupstwa lubuskiego. Tak teraz można śmiało powiedzieć, że łączy nas ta wystawa, która niewątpliwie ocala od zapomnienia te wszystkie budynki nieco ukryte, nieco zapomniane. I wystawa do tej pory była w kilku miejscowościach po obu stronach granicy, między innymi we Frankfurcie nad Odrą, w Ośnie Lubuskim, w Kostrzynie, na zamku w Beskow, w Fürstenwalde. Aktualnie jest w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Czas jej trwania tak naprawdę nie jest zbyt długi, ale właśnie dlatego, że wystawa po prostu musi pojechać dalej. Także w Muzeum Ziemi Lubuskiej możecie ją Państwo obejrzeć do 2 lipca. Natomiast później można ją spotkać w Lebus, a dalej znowu wystawa wróci do Międzyrzecza, do Gorzowa. Później będzie w klasztorze w Nojcele, w Górzycy i na koniec w Sulęcinie. Także w dalszym ciągu to dziedzictwo nas łączy.
2: Serdecznie zapraszamy na wystawę, która teraz jest w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, ale organizatorem jej jest Muzeum Wiadrinha we Frankfurcie nad Odrą, a wspaniałą kuratorką, która opracowała wszystkie materiały, swoją wiedzę przelała na te plansze, które prezentujemy, jest dr Agnieszka Fiedorowicz-Lindenhain.
0: Którą serdecznie pozdrawiamy.
2: Tak jest.
1: A państwa i moimi gośćmi były pani dr Alina Polak-Woźniak oraz pani Barbara Maculewicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam z Mazowsza i kłaniam się do usłyszenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Ja także bardzo dziękuję za to naukowe spotkanie. Kolejne wydanie Eureki już jutro o tradycyjnej porze i poprowadzi go Anna Stępniak. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i dobrego wypoczynku.
3: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Od 2008 roku działamy jako pracownicy i wolontariusze lubelskiego egzotarium. Był to pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji i opieki nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi, będący jednocześnie takim niezwykłym działem lubelskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
5: Bartłomiej Gorzkowski, prezes zarządu Fundacji Epikrates.

0: Trafiają tu zwierzęta porzucone, uciekinierzy z prywatnych hodowli oraz takie, których wymagania przerosły możliwości poprzednich opiekunów. W dużej części są to zwierzęta bardzo zaniedbane, niekiedy wręcz w krytycznym stanie i tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu lekarzy, wolontariuszy i opiekunów udaje się je doprowadzić do zdrowia.
1: Fundacja roztacza opiekę nad zwierzętami egzotycznymi, zapewniając im kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację.
0: Fundacja zapewnia opiekę weterynaryjną i rehabilitację zwierzętom przebywającym w placówce oraz tym, które trafiają pod opiekę Fundacji z terenu Polski. Dzięki współpracy z doświadczonymi lekarzami weterynarii, herpetologami, specjalistami z różnych dziedzin udaje się to robić skutecznie. Trafiają do nas zarówno zwierzęta przekazywane przez służby mundurowe, przynoszone przez znalazców, jak i pasażerowie na gapę przyjeżdżający do Polski np. w transporcie owoców, warzyw i innych roślin. W ciągu kilkunastu lat działalności udało nam się uratować łącznie blisko 2,5 tysiąca zwierząt, takich jak jaszczurki, węże, żółwie, ptaki, małe ssaki, a nawet małpy, które niestety w ostatnich latach coraz częściej pod naszą opiekę trafiają. W tej chwili pod naszą opieką przebywa ponad 200 zwierząt. Fundacja Pikrates propaguje odpowiedzialną terrorystykę, właściwe warunki utrzymania zwierząt, ale także ochronę środowiska, organizując m.in. lekcje, szkolenia i akcje edukacyjne. Prowadzimy wolontariat, aktywnie działający w lubelskim egzotarium, ułatwiając tym samym zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, m.in. studentom weterynarii i innych kierunków związanych ze zwierzętami.
1: Fundacja Epikrates jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie epikrates.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
3: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
13: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru

0: Telewizji i Teatru Polskiego Radia, Dwa Teatry, Sopot 2026, w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Kamil Olak, nowe utrudnienia w Podlaskiem na trasie S61 między Ełkiem a Raczkami w pobliżu miejscowości Planta na 163 kilometrze. Samochód dostawczy wywrócił się na jezdni i droga w kierunku Suwałk jest zablokowana. Policja jest w trakcie wytyczania objazdów drogami lokalnymi. Trwają też utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce między węzłem Poznań-Krzesiny a węzłem Poznań-Luboń na 165 kilometrze po tym, jak mężczyzna spadł z wiaduktu. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Świecka. Nie odwołano też utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. W pobliżu Żołędowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska na 45 kilometrze. Wciąż problemy są w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko na 333 kilometrze. Po awarii auta zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Na Krajowej 8 w Dolnośląskiem są kłopoty między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Dębowizny auto osobowe uderzyło w bariery drogowe i na 44 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także na Dolnym Śląsku na Krajowej 15 na wysokości miejscowości Milicz. Kolizja ciężarówki z dwoma autami osobowymi na 34 kilometrze. Na Mazowszu problemy są na Krajowej 50 między Łochowym a Mińskiem Mazowieckim. Samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni na 247 kilometrze i tam obowiązuje ruch naprzemienny. W województwie lubelskim natomiast te problemy trwają na Krajowej 63 między Łukowem a Siedlcami. Po tym jak w pobliżu Gołaszyna zderzyły się dwa auta osobowe, droga pozostaje zablokowana. Na miejscu pracują służby, a policja cały czas kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Podpisane wstępne porozumienie USA z Iranem. Początek negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Lekarz i radny w Warszawie Dawid Kastrzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Wstępne porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem podpisane. Prezydent USA Donald Trump powiedział o tym we francuskim Evian przed otwarciem szczytu G7. Dokument przewiduje zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Całkowicie ma zostać otwarta w piątek. Trump zapowiedział, że tekst wstępnego porozumienia będzie znany pod koniec tygodnia. Chcę, aby to zostało opublikowane, ponieważ to bardzo ważny dokument i chcę, żeby ujrzał światło dzienne, więc prawdopodobnie stanie się to niedługo. Powiedziałbym, że jakiś czas po piątku, ponieważ cieśnina zostanie całkowicie otwarta. Już teraz jest otwarta, ale wtedy zostanie otwarta całkowicie, gdy uda nam się usunąć wszystkie miny. W piątek w Genewie ma dojść do uroczystego podpisania dokumentu. Stała obecność żołnierzy USA w Polsce będzie tematem rozmowy prezydenta po powrocie ze Stanów Zjednoczonych z szefem MON-u. Prezydent Karol Nawrocki będzie chciał podzielić się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami, które otrzymał w Waszyngtonie, zapowiedział szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
7: Drzwi do dalszej współpracy polsko-amerykańskiej, także i w kontekście stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, są otwarte. Natomiast tę deklarację po stronie amerykańskiej trzeba wypełnić konkretami, no i za te konkrety w

0: naturalny sposób musi odpowiadać już tutaj, w sensie wykonawczym, Ministerstwo Obrony Narodowej i sam pan minister Kosiniak-Kamysz.
1: Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w urodzinowym przyjęciu prezydenta USA Donalda Trumpa. Doszło do ich krótkiej rozmowy. Ukraina rozpoczęła oficjalnie rokowania członkowskie z Unią Europejską. Władze w Kijowie otworzyły pierwsze rozdziały negocjacyjne w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo we wspólnocie kilka dni po napaści Rosji. Kilka miesięcy później miała już status kandydata.
2: Komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos mówiła, że to wielki dzień, wielki poniedziałek dla procesu rozszerzania Unii. Otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych jest oczywiście symboliczne, a teraz dopiero rozpoczną się trudne negocjacje i kluczowe będzie zamykanie rozdziałów, a nie będzie drogi na skróty.
3: Wszystkie kryteria muszą być w pełni wykonane. My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa.
2: Skomentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Ukraina otworzyła pierwszy blok tematyczny, składający się z takich rozdziałów jak kwestie praworządnościowe, a więc i walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa człowieka. W sumie są 33 rozdziały negocjacyjne podzielone na 6 bloków tematycznych. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Poseł Wojciech Król usunięty z władz Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. W zarządzie Śląskiej Koalicji nie ma także byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M. To pokłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach, mówi członek zarządu wojewódzkiego partii, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
5: Przyjęta została rezygnacja pana sekretarza i zarząd odwołał pana wiceprzewodniczącego Króla w związku z informacjami o działalności korupcyjnej obu panów, bo czy tak było, czy to już inne organy państwa zupełnie będą rozstrzygać. Musimy uzbroić się w cierpliwość i to te organy, sąd, prokuratura będą oceniać.
1: Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Lekarz i miejski radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, napisał w mediach społecznościowych. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilny audyt w Szpitalu Południowym. To reakcja na medialne doniesienia dotyczące placówki i wysokich zarobków Dawida Kacprzyka, lekarza Szpitala Południowego i radnego Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Pełni też funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, choć nie ma wymaganej specjalizacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Zaczynamy od piłkarskich mistrzostw świata i sporej niespodzianki, która wydarzyła się w Atlancie. Hiszpania, czyli mistrz Europy, zaczęła występ na mundialu od remisu bezbramkowego z Republiką Zielonego Przylądka. To spotkanie oglądał Tomasz Kowalczyk.
7: Dobry wieczór. Hiszpanie przeważali, stwarzali sytuację w pierwszej połowie. Torres trafił wtedy m.in. w poprzeczkę, a kilka chwil później Ferran strzelając z 7 metrów prosto w bramkarza. Przewaga Hiszpanów była bezdyskusyjna, 27-6 w strzałach i 7-1 w celnych. W drugiej połowie okazje Merino i Cucurelli, ale świetnie Wozinia bronił. W końcówce drużyna Republiki Zielonego Przylądka miała nawet szansę na sensacyjnego gola, ale strzał Borgesa odbił z kolei Unai Simon i skończyło się sensacyjnym remisem 0-0.
6: W drugim spotkaniu grupy H Urugwaj zagra w Miami z Arabią Saudyjską. W grupie G na dziś zaplanowano mecze Belgii z Egiptem w Seattle, to już za niecałą godzinę, oraz Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles nad ranem polskiego czasu. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski jest już po rozmowach w sprawie ewentualnej umowy z Chicago Fire, klubem grającym w Major League Soccer. Jak informuje doskonale zorientowany w światowych transferach piłkarskich włoski dziennikarz Fabrizio Romano, wkrótce kapitan reprezentacji Polski ma zdecydować, czy do dołączy do tej amerykańskiej drużyny. W grę wchodzi 2- lub 3-letni kontrakt. Lewandowski, który wrócił do Europy, ma teraz omówić sytuację ze swoim menadżerem. Wizyta Lewego w Chicago została określona jako

pozytywna, o czym pisze Romano. I jeszcze tenis i wieści z Londynu, a raczej oczekiwanie na wieści. Jutro ma się bowiem okazać, czy Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę na

0: nowo wypełnia się i powoli przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 6 do 7 w porywach 8. Słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 4 do 6 w porywach do 8. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 3 do 4. Na południu 4 do 5. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach do 7. Na północy porywy do 8. Stan morza 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach do 7. Stan morza 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 5 do 6 w porywach do 7. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe burze. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach do 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy.
9: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Reklama. Autopromocja.
10: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Bujam się. I fragment ostatniego albumu studyjnego zespołu WW, czyli Dźwięczność. Między innymi z tym materiałem, myślę, w części pojadą na festiwal do Jarocina. Do Jarocina, który to Jarocin zajmuje, wiadomo, bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o historię polskiej muzyki rockowej i około rockowej, bo przecież tam i awangarda, i reggae gościło, i wiele innych gatunków. Ale Jarocin, który wciąż jest ważny na mapie polskich festiwali. I o Jarocinie mówić dzisiaj będziemy w Tu jest muzyka w programie pierwszym. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy przed mikrofonem. Zaraz, dosłownie za kilka minut, rozmowa z Michałem Wiraszko. Michałem, który jest artystą z jednej strony, liderem zespołu Muchy, również ostatnio twórczość solowa, nominacja do Fryderyka, ale też wybornym autorem tekstów, kompozytorem i jak się okazuje świetnym organizatorem i menadżerem, bo jest po raz kolejny dyrektorem festiwalu w Jarocinie. Powraca do niego w tej roli i o tych powrotach, i o tegorocznym programie, i w ogóle roli Jarocina w polskiej popkulturze. O tym pomówimy. A zatem sięgam po ostatnią płytę Michała Wiraszko, a za chwilę nasza rozmowa.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, a u nas panie i panowie we własnej osobie. Michał Wiraszko, witam cię bardzo serdecznie.
1: Kłaniam się nisko, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja powiem krótko. Frontman od wielu, wielu lat zespołu Muchy, ale też działalność solowa ostatnimi czasy. Gratuluję ci przy okazji tej nominacji fryderykowej.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bo ona chyba cię ucieszyła. Z Muchami Fryderyka zdobyłeś, nominacja teraz solowa, to chyba fajnie.
1: No, z Muchami przy piątej płycie, więc mam jeszcze trochę czasu.
0: Jeszcze solówek cię czeka.
1: Solówek. Sukcesy.
0: Kompozytor, tekściarz, znakomity autor tekstów. Michale, witam cię, ale dzisiaj witam cię oczywiście jako artysta, jak zawsze, ale też ty jesteś znowu w roli dyrektora artystycznego festiwalu w Jarocinie. Pełniłeś tę funkcję przez parę lat już.
1: Przez pięć.
0: Kiedyś. Teraz wracasz i mogę powiedzieć, patrząc na to, co będzie się działo podczas tych trzech dni, wracasz z przytupem.
1: Bardzo mi na tym zależało. To nowe otwarcie festiwalu w Jarocinie po pandemii dla tego festiwalu jest, myślę, no, tak samo ważnym nowym otwarciem, jak to, które było po tej dziesięcioletniej przerwie między rokiem 94 a 2005. I znowu mam wrażenie, że w Jarocinie zaczynają się dziać rzeczy ważne. To znaczy laureaci Jarocina, weźmy tylko z tych z ostatnich lat, Katję i Walusia Krakse Kryzysa, są rozpoznawalnymi na cały kraj artystami młodego pokolenia. Znowu w Jarocinie ze scen padają ważne rzeczy i muzycznie, i jeśli chodzi o słowo mówione. Trochę wychodzi na to, że ten festiwal jest dobrym festiwalem na złe czasy. To znaczy zawsze, kiedy na świecie

0: się zawierucha, to w Jarocinie dzieje się coś ważkiego i dotkliwego.
1: Mobilizacja. Mobilizacja. Michał, zrobiłeś absolutnie wyjątkową rzecz, bo stworzyłeś pewien balans między artystami, tak jak mówisz, młodego pokolenia, którzy zupełnie oddolnie, z taką dobrą inicjatywą tworzą swoją muzykę, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła i czy mają wydawcę, czy go nie mają, czy są w majorsach, czy nie są w majorsach, a z drugiej strony no, ten absolutny kwiat doświadczonych polskich artystów, nierzadko z jubileuszami, nierzadko z ostatnimi koncertami, tak jak w przypadku Lecha Janerki. Ten line-up jest przebogaty. No będę pytał zaraz o konkretne, ale powiedz ogólnie.
0: Bardzo się cieszę, że to widać i że tak to postrzegasz, bo taka była moja intencja. To znaczy Jarocin jako festiwal z najdłuższą 56-letnią historią w naszym kraju. Jeśli chodzi o muzykę rockową, no to konkurencji nie ma. Pewnie są festiwale o podobnym wieku, ale w tej kategorii wagowej jest tylko
1: tak,
0: ten jeden oryginał. Ma chyba zadanie wyjątkowe. Po pierwsze, zawsze jego znakiem rozpoznawczym była młodość. Czy to były lata 70., czy to były lata 80., w Jarocinie była młodość. Tej młodości nie może tam zabraknąć i nigdy tej młodości tam nie zabraknie. Po to są wielkopolskie rytmy młodych jako konkurs debiutantów, o który dbamy szczególnie, bo to są koncerty zupełnie nieznanych artystów, którzy mam nadzieję zaistnieją dzięki temu festiwalowi. Weźmy tylko takie zespoły jak, nie wiem, Okrutnik, albo Subterfuge, albo Sigma i Snutki, czyli lokalny jarociński, wielkopolski, południowy folklor. Ale mamy też, no myślę, pewną misję pokazywania tego, co się na tym festiwalu przez te 56 lat działo. A mamy dobrych kilka 40-leci w tym roku. Mamy 40-lecie filmu Moja krew, twoja krew, który będzie finałowym koncertem specjalnym, no z plejadą znakomitości, począwszy od reaktywowanej specjalnie na trzy wydarzenia, bo jeszcze w sierpniu dwa razy na męskim graniu się pojawi ten koncert, zespołem Republika. W specjalnym programie, ja już wiem, co to będzie, ale niech oni to powiedzą, ja nie mam ani prawa, ani sumienia tego zdradzać. Będzie w tym koncercie Robert Gawliński, będzie Tomek Lipiński, będzie Wojtek Wagleski i Mateusz Pospieszalski w tym jednym tylko koncercie. Paweł Gumola, Darek Malejonek, a z drugiej strony dzieciaki. Dzieciaki, mówię to z pewną odpowiedzialnością i miłością, bo mówię o Olku Zajdelu, myślę, że dobrze odmieniłem, z zespołu Metro. Mówię o Szymonie Jarmule z zespołu Set Smiles, czyli laureacie wielkopolskich rytmów młodych. Mówię w końcu o Helidys, młodziutkiej, wspaniałej dziewczynie, która ma charyzmę, przepraszam, mam nadzieję, że nikt nie obrazi, młodej kory. I myślę, że państwo się o tym przekonacie. Mamy koncerty jubileuszowe od jarocińskich legend, począwszy Farbenlere, Debil, Deserter przede wszystkim z 40-leciem, AC Drinkers z nieoficjalnym, ale też 40-leciem, Happy Set, czyli historia najnowsza festiwalu w Jarocinie z 25-leciem. Mamy w końcu to, co wspomniałeś, pożegnalny z Jarocinem koncert Lecha Janerki. Tych koncertów w tym roku jest Lecha niewiele. On schodzi ze sceny. Myślę, że to zejście Lecha Janerki ze sceny jarocińskiej będzie najbardziej monumentalne. Ja będę płakał. Nie wiem jak państwo, ale ja będę płakał.
1: No ja już płaczę. No. Powiedz o Hołku, bo to jest kolejna rzecz.
0: No i udało się właśnie reaktywować. To pokazuje tą energię tego festiwalu, że jeszcze pół roku nie minęło, 2026 roku, mamy już dwie znakomite reaktywacje. Po pierwsze Republikę, po drugie Hołk. Dla mnie, dzieciaka z lat 90., zespół no, pomnikowy. Co ciekawe, tam znakomitości dzisiejszego polskiego środowiska muzycznego grają, bo jest i Tomik Grewiński, szef Kajaksu, jest i Paweł Krawczyk, czyli kompozytor, lider muzyczny zespołu Hej. Jest w końcu Darek Malejonek, którego znamy wszyscy, bo jest wspaniałym, aktywnym od wielu lat artystą. Więc tego Hołka udało mi się własnymi rękami, że tak powiem, nakłonić do tej reakcji. Aktywacji. Myślę, że wydarzenie wspaniałe i no jednorazowe tego lata, więc zapraszam serdecznie, bo więcej Hołka nie uświadczymy na festiwalach. Cały

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchaj, kilka tygodni temu Darek Malajonek był dokładnie w tym miejscu, w którym ty teraz siedzisz i muszę ci powiedzieć, że on był no, bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego wszystkiego. To będzie płyta Generation X, tak. To będą jego koledzy. Mówi, że jeśli pomyślałby o tym jeszcze parę miesięcy temu, to w ogóle byłoby to niemożliwe. Gdzie? Do czego? Hołk? Zresztą ja wielokrotnie z Darkiem rozmawiałem i Darek mówi, że wiesz, do pewnych rzeczy powrotu nie ma. Więc to mnie bardzo zaskoczyło, że to się udało i rzeczywiście to jest wyjątkowa sytuacja w Jarocinie.
2: Myślę, że tu zadziałała bez fałszywej skromności. Powiem, ta łączona moja funkcja artysty i dyrektora artystycznego. To znaczy rozmawiałem z chłopakami jak artysta z artystą, a nie jak animator z artystą. I myślę i mam nadzieję, że to zadziałało. Cieszę się bardzo, no bo to też mówię, to dla dzieciaków z lat 90. piosenki takie jak Pieniądz, jak Żyję w tym mieście, jak Transmission to Your Heart, no to są rzeczy, które się...
1: Kanon.
2: Tutaj pukam się w serce, tak. Wyryły i zostaną już tam na zawsze. Myślę, że też będzie bardzo wzruszająco po prostu.
1: Michał, to ważne, co powiedziałeś przed chwilą. Ja odbiegnę na razie od tego, co jest na samym festiwalu, chociaż do tego za chwilę wrócimy, ale ty rzeczywiście jesteś takim artystą, dyrektorem i to się odczuwa. Pamiętam twoją powracającą falę, nawiązując do Jarocina, że dla ciebie ten Jarocin jest w jakiś sposób drogi, jest ważny. Nie tylko jako po prostu Jarocin, a robię kolejną edycję, no dobra, wracam, jestem dyrektorem, zaproszę tego, paru kolegów, może paru młodych, tylko ty po prostu podchodzisz do tego no, w taki sposób organiczny, bardzo bym powiedział.
2: No kurczę, dziękuję ponownie, bo to jest misja, na której się bardzo spalam, nie ukrywam, i żyję tym.

0: wiesz, te koncerty mi się śnią, zanim się wydarzą, w ogóle jakby myślę o nich 24/7. Myślę, że wynikło to z bardzo prostego zrządzenia losu, to znaczy w roku 2008, kiedy wyszła debiutancka płyta zespołu Muchy, Terror Romance, i myśmy zaczęli być tym głosem gitarowego młodego pokolenia, odradzał się festiwal w Jarocinie. Sprzęgły się te dwie energie. Powierzono mi misję organizacji tego odradzającego się legendarnego festiwalu. Myślę, że uczciwie mówiąc, gdyby nie życzliwi, dobrzy ludzie, którzy mnie otaczali, ja bym tego zupełnie nie dźwignął i do dzisiaj bym się z tego wykaraskiwał, gdybym dobrej ekipy tam serdecznych ludzi nie miał. Kto ma wiedzieć, ten wie, pozdrawiam serdecznie. Natomiast to już na zawsze zostało w moim jestestwie, w moim CV i w moim sercu jako miejsce bardzo szczególne. Powtarzam do znudzenia, że Stargard dał mi wychowanie, Poznań wykształcenie, a Jarocin zatrudnienie, bo w zasadzie wyszedłem ze studiów i dostałem tak wspaniałą, zaszczytną pracę, jak praca przy organizacji Jarocina. To jest, nie chcę powiedzieć dług, bo dług to jest zabarwione ciężko słowo, ale to jest taka więź, która myślę, że zostanie, mam nadzieję, że między nami, czyli między Jarocinem a mną do końca.
1: To są jeszcze dwa przedsięwzięcia podczas tegorocznego Jarocina. Kobiety Jarocina.
0: Tak.
1: I Renata Przemek. Ale druga rzecz też interesująca, czyli laureaci u konkursu sprzed roku, czyli Seth Smiles, grają słynną Nową Aleksandrię zespołu Siekiera.
0: Kolejne 40-lecie.
1: Tak.
0: Janerka też na 40-lecie historii podwodnej.
1: Oczywiście, 86 rok.
0: Popatrzcie, ile tam jest po prostu tego ładunku.
1: Ale zobacz, że 86 rok, jak spojrzymy w ogóle w polskiej muzyce, był bardzo ważny pod względem właśnie wydawnictw, koncertów słynnych i tak dalej. Czy tego dokumentu Moja krew, twoja krew.
0: Mam wrażenie, że te dwa błogosławione, użyję słowa, filmy, czyli Fala Piotra Łazarkiewicza i Moja krew, My Blood, Your Blood, czyli BBC dokument o festiwalu, ale tak naprawdę o kulturze, o Polsce, o środkowej czy wschodniej Europie. Pokazały, uchwyciły kanoniczne dla polskiej kultury dwa lata muzyczne. Nie umniejszam, nie chcę nikomu jakby zabrać tego, co należne, natomiast myślę, że te dwa lata to są, no spójrzmy nawet, bo w tej mojej krwi przecież występują muzycy, którzy występowali 40 lat temu. To są oryginalne wykonania, oryginalne utwory. My tę ścieżkę dźwiękową filmu My Blood, Your Blood wykonujemy na żywo ustami tych samych artystów. Iluż tam ich było? Z wiadomych przyczyn nie będzie Grzegorza Ciechowskiego, Kory Jackowskiej, nie będzie Roberta Brylewskiego. Natomiast ci żyjący, nie wszyscy, bo bym musiał ten koncert 3,5 godziny trwać, ale ci, których udało nam się pozyskać, żyjący, zaświadczą o tym, jak ważne to były lata i, nie chcę powiedzieć o zgrozo, ale o dziwo powiem, bardzo podobne chyba do dnia dzisiejszego pod względem niepewności pewnej geopolitycznej, to z tego się brała siła tej muzyki i tych ludzi.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Michał Wireszko razem z nami. Michał, 16-19 lipca. Zapraszaj.
2: Tak jest, zapraszam. No zapraszam już 16, bo to jest tak zwany Dzień Zero Festiwalu, czyli finał Wielkopolskich Rytmów Młodych. Koncerty finałowe, poznajemy laureata, poznamy finalistów wszystkich. Dwa projekty specjalne, o których wspomniałeś, czyli Renata Przemek i Kobiety Jerocina, Seth Miles grają nową Aleksandrię i następnie wspaniałe 3 dni koncertowe, rekordowa liczba koncertów, bo prawie 50, chyba ponad, jakbym policzył wszystkie nawet. Fajne dodatki miejskie, bo oprócz tego, co będzie się działo na scenach głównych, po raz pierwszy sprawdzający, testowy rok, mam nadzieję, że to się przyjmie, konferencja Rytmy Młodych. Zagospodarowujemy przedpołudnie, popołudnie, szczególnie kierujemy to do młodych artystów, ale tak naprawdę do wszystkich. Rzeczy branżowe, środowiskowe, ale też obyczajowe, społeczne, spotkania autorskie, panele, warsztaty, projekcje filmowe, to wszystko, żeby ten festiwal trwał 24 praktycznie. No nie, 24 nie, ale tak od 10 do 2 w nocy to ile będzie?
1: No to mam 16. 8 tak. Godzin na sen. Akurat.
2: Akurat, idealnie. Po raz pierwszy Spichlerz Polskiego Rocka, czyli to muzeum festiwalowe, przyjmie też funkcję pewnego klubu festiwalowego, ale takiego klubu po godzinach. To znaczy, jak już ucichnie harmider głównych scen, gramy tam serię koncertów na dobranoc. Mhm. I tam będą 3 wyjątkowe koncerty, bo zagrają Nene Heroin, zagrają Warietę i zagra Bakszysz. A potem, jak śpiewał poeta Rysiek Riedel, jam session do rana.
1: No słuchaj, to jest plan, tak naprawdę widzę, że te 8 godzin
2: z tym trudno
1: to się
2: będzie
1: nie uda.
2: Ustać,
1: to, to trudno będzie to ustać, ale proszę Państwa, tyle dobra w jednym miejscu. Jarocin Festiwal, dyrektor artystyczny Michał Wiraszko. Michał, wierzę, że do zobaczenia w Jarocinie. I trzymam kciuki.
2: Bardzo dziękuję, Marcin. Wiem, że od lat pomagasz, wspierasz. Bardzo jestem za to wdzięczny. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dodam, że jesteśmy u progu ogłoszenia biletów dziennych. Jeżeli Państwo chcecie wpaść na dzień, również zapraszamy. Mhm. Oczywiście najlepiej na wszystkie dni, bo myślę, że warto to powiedzieć. To jest ciągle jeden z najtańszych festiwali w naszym kraju.
1: Ale też ze specyficznym klimatem i warto być te kilka dni, żeby być na tym festiwalu, a nie tylko wpaść na chwilę.
2: I proszę mi wierzyć, że ta specyfika wynika z wielopokoleniowości, bo tam już jeżdżą nie tyle rodziny z synami, tylko rodziny z synami i z wnukami, i z córkami, i z wnukami z lat 80., 90., zerowych. Piękna, wielopokoleniowa impreza. Przekonajcie się Państwo o tym. Myślę, że się nie zawiedziecie.
1: Potwierdzam zdecydowanie. Michał Wiraszko. Michał, dziękuję Ci za wizytę.

Jarocin Festiwal i na pewno tam Lech Janerka. Lech Janerka, który żegna się ze sceną i to się dzieje w wielu miejscach w tym roku, ale nie w aż tak wielu, więc myślę, że trzeba chyba wykorzystać każdą okazję, żeby Lecha jeszcze na scenie zobaczyć. Polecam przy okazji Państwu ten film

który zrobił Grzegorz Brzozowicz, dokument o Lechu Janerce, o Bożenie Janerce, o ich życiu, fascynacjach, inspiracjach, muzyce, ale nie tylko muzyce. On pięknie, plastycznie i muzycznie jest ułożony. I ta para, Państwo Janerkowie, rzeczywiście przeuroczy. A zatem Lech Janerka i pożegnanie z Jarocinem, ale kolejna gwiazda tego festiwalu to Strachy na Lachy, Grabarz po raz kolejny w tamtym miejscu. No to na koniec jeszcze moralne salto. Ja Państwu pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie pełne oczywiście tej legendarnej polskiej muzyki. Marcin Kusy, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne. Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
14: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
15: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?

0: Radio Kierowców.
1: Kamil Olak, trwają utrudnienia w Wielkopolsce na trasie S5 na wysokości węzła Gniezno Południe. Tam auto dostawcze uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gniezna. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 333 km jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Jeden z pasów blokuje zepsute auto. Wciąż problemy są w Podlaskiem na trasie S61 między Ełkiem a Raczkami. W pobliżu miejscowości Planta auto dostawcze wywróciło się na jezdni i na 163 km. Nitka w kierunku Suwałk jest zablokowana na miejscu. Policja kieruje na objazd. Nadal problemy też w Dolnośląskiem, na Krajowej 8, między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W pobliżu Dębowizny auto osobowe wjechało w bariery i tam nadal na 44 km poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny wciąż także na Mazowszu, na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Wójty ciężarówka wywróciła się na jezdnię i problemy trwają na 247 kilometrze. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. Na trasie S11 w Zachodniopomorskim między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Kłonino. Na Krajowej 15 w Miliczu, a także na drodze krajowej numer 63 między Łukowem a Siedlcami oraz krajowej 74 w Świętokrzyskiem między Opatowem a Kielcami. A jeśli państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
2: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prezydent USA poinformował o podpisaniu porozumienia z Iranem i rozmowach w sprawie Ukrainy. Donald Trump podczas rozmowy z Karolem Nawrockim podtrzymał zobowiązania sojusznicze wobec Polski. W Białej Podlaskiej zabity Rosjanin to opozycyjny artysta. Stany Zjednoczone podpisały wstępne porozumienie z Iranem. Prezydent Donald Trump poinformował o tym po przybyciu na szczyt G7 we francuskim Evian. Amerykański prezydent przekazał również, że w ostatnich godzinach rozmawiał z przywódcami Rosji i Ukrainy.
3: Porozumienie zostało już podpisane, ogłosił Donald Trump. Podkreślił, że na razie ciśnina Ormus jest częściowo otwarta i że trwa usuwanie min. Statki zaczynają przez nią przepływać, a w piątek zostanie otwarta w pełni. Poinformował amerykański prezydent podczas spotkania z gospodarzem szczytu, prezydentem Francji. Emmanuel Macron zaoferował pomoc międzynarodowej koalicji morskiej, aby zabezpieczyć żeglugę w cieśninie, lecz Donald Trump stwierdził, że na razie nie będzie ona potrzebna. Dodał również, że prawdopodobnie nie weźmie udziału w podpisaniu pełnego porozumienia, które zaplanowano na piątek w Genewie. Donald Trump oświadczył, że po zakończeniu konfliktu z Iranem zamierza skupić się na wojnie na Ukrainie. Wczoraj odbyłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Zełańskim i prezydentem Putinem i widzę, że być może uda nam się coś w tej sprawie osiągnąć. Myślę, że obaj są na to otwarci. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i wojna na Ukrainie należą do głównych tematów szczytu G7. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Unia Europejska otworzyła dziś pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Wielki dzień, wielki poniedziałek. Dla procesu rozszerzania Unii nadszedł czas na podjęcie tej decyzji, skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos i przypomniała, że 4 lata minęły od czasu, jak Ukraina otrzymała status kandydata, a 2 lata od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Unia otworzy również pierwszy klaster negocjacyjny z Mołdawią. Podczas rozmowy z prezydentem Polski Karolem Nawrockim prezydent USA Donald Trump podtrzymał zobowiązania sojusznicze wobec Polski. Zapewnił o tym szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Co wiadomo o spotkaniach prezydentów Polski i USA? O tym korespondent Polskiego Radia z Waszyngtonu.
4: Marcin Przydacz twierdzi, że prezydent Nawrocki uzyskał od Donalda Trumpa zapewnienie, że wycofanie wojsk amerykańskich z Europy nie dotknie Polski.
5: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana.
4: Przydacz przekonywał, że poza krótką rozmową w czasie

0: W czasie trwania gali UFC prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem także drugi raz podczas bankietu poprzedzającego to wydarzenie. Brak jakiegokolwiek zdjęcia ze spotkania minister tłumaczył nieobecnością prezydenckiego fotografa, ponieważ polski prezydent zabrał ze sobą tylko zawodnika mieszanych sztuk walki Jana Błachowicza.
1: To były dwie osoby, które były przewidziane jako polska delegacja, prezydent plus sportowiec.
0: Przydacznie odpowiedział na pytanie, jak długie było drugie spotkanie z Trumpem, bo jak wyjaśnił, jego samego również w Białym Domu nie było, gdyż polska delegacja miała tylko dwie wejściówki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: W Białej Podlaskiej zabito rosyjskiego opozycyjnego artystę Siemiona Skrepeckiego, podaje agencja Niechta. Wcześniej policja informowała, że ofiarą strzelaniny jest 44-letni Rosjanin. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców jego zabójstwa. Rosyjskie media niezależne i państwowe także informują, że w Polsce zastrzelono Rosjanina.
4: Rosyjski portal niezależny Nowa Gazeta Europa napisał, że według niepotwierdzonych informacji napastnik miał przyjechać do Polski z Białorusi, a po napadzie chciał się ukryć w białoruskim konsulacie. Ofiara napadu to rosyjski artysta, malarz, muzyk i bloger, który krytykował inwazję na Ukrainę i Władimira Putina. Znany był z rysowania karykatur Putina i Stalina. W 2021 roku miał uciec z Rosji do Polski. Po okresie spędzonym w ośrodku dla uchodźców zamieszkał w Białej Podlaskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. To ze względu na nadzwyczajny charakter i ciężar czynów, o których popełnienie jest podejrzewany, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, mówi rzeczniczka ministra Dominika Ziętara.
5: Chodzi tutaj przede wszystkim o dwa postępowania prokuratorskie. Pierwsze z nich dotyczy afery hejterskiej. Prokuratura zarzuca sędziemu Łukaszowi Piebiakowi kierowanie zorganizowaną grupą w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy wykorzystaniu wrażliwych danych steczek osobowych szykanowała w mediach społecznościowych niezależnych sędziów. Drugie z postępowań dotyczy z kolei próby wyłudzenia mieszkania komunalnego o wartości szacowanej na 475 tysięcy złotych za pomocą podrobionego testamentu.
3: Minister Żurek ocenił też, że sędzia Piebiak w związku z decyzją o odsunięciu go od czynności służbowych nie będzie mógł zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa. Sam Piebiak w wywiadzie dla portalu niezależna.pl odnosząc się do powodów zawieszenia powiedział, że tu cytat, jego praca w KRS jest solą wokół Waldemara Żurka. Decyzji ministra sprawiedliwości stanowczo sprzeciwiło się Stowarzyszenie Sędziowie RP. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: W nocy jedynie na południowym zachodzie kraju bez opadów. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich około 6. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty.
2: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest teraz bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodzie i w centrum kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć

0: tym, że teraz już wszystko w rękach rządu. Czy to nie jest taka pułapka na ekipę rządzącą, że my coś załatwiliśmy, teraz wy to zrealizujcie, jak nie zrealizujecie, to my powiemy, no nie udało wam się, chociaż my tutaj ustaliliśmy z panem prezydentem Donaldem Trumpem konkrety.
1: Żadnych szczegółów właściwie na razie nie znamy, to co się wydarzyło ostatnio. To było najprawdopodobniej, bo to jest też niejasna sytuacja. No, tak jak w przypadku też kwestii Iranu, prawda, że podpisano umowę zawieszenie czy zakończenie wojny, a szczegóły poznamy dopiero w piątek. I tutaj podobnie, to znaczy najpierw ogłoszono wycofanie, czy nieodnowienie tej rotacyjnej obecności kolejnej grupy żołnierzy, czyli o zmniejszenie tej grupy 10 tysięcy o połowę. Później prezydent Trump jakby wziął na siebie ogłoszenie przysłania 5 tysięcy, to jest w sposób niejasny to ogłoszenie, nie widzieliśmy, czy chodzi o dodatkowe, czyli miałoby być 15, czy wracamy do 9, czy 10 tysięcy. I jednocześnie przypisał tutaj zasługę prezydentowi Nawrockiemu, więc to jest tak, że oni próbują się popierać wzajemnie. Oczywiście ważniejsze jest poparcie prezydenta Trumpa dla Nawrockiego i bardzo zadowolony jest prezydent Trump z tego, że właśnie Nawrocki wygrał te wybory ostatecznie, przypisując sobie ten sukces. Jakąś rolę być może niewielką odegrał w tej kwestii, natomiast no tak naprawdę prezydent Nawrocki próbuje tutaj upolitycznić kwestie, które są strategiczne dla Polski, bezpieczeństwa międzynarodowego, w którym rzeczywiście główną rolę odgrywa, czy bardzo dużą, no znaczącą na pewno, jeśli nie większościową. Aczkolwiek Unia Europejska oczywiście jest też ważna. Odgrywają Stany Zjednoczone. W związku z tym nie należy, już nie będę przypominał o historiach takich, gdy wypominano, nie wiem, krytykę polityki wewnętrznej za granicą i nazywano to zdradą, bo już powiedzmy, pójdźmy w niepamięć. Aczkolwiek dobrze byłoby trzymać się jakiejś wersji i być spójnym, czyli albo jednak mamy wspólną linię i popieramy, mamy wspólną politykę międzynarodową, wspólną politykę zagraniczną, myślimy strategicznie, albo jednak rozgrywamy te jak to się mówi w Polsce, bierzemy swoje brudy na zewnątrz, więc no
0: no właśnie chciałbym jeszcze o to dopytać, bo jakby pan ocenił taką właśnie narrację, kiedy na zewnątrz podczas wizyty zagranicznej, no na przykład prezydent Karol Nawrocki krytykuje rząd w Polsce, wymienia konkretne nazwiska, pojawiają się konkretne zarzuty i to nie jest pierwszy raz, bo już się zdarzyło panu prezydentowi też krytykować system wymiar sprawiedliwości Polski i poddawać wątpliwość działanie systemu sprawiedliwości w Polsce. Jak pan to ocenia?
1: Ja myślę, że to jest niepotrzebne upolitycznianie, żeby nie powiedzieć upartyjnianie kwestii właśnie międzynarodowych, strategicznych, kwestii bezpieczeństwa, które są o wiele cenniejsze niż kwestie właśnie partyjne. I to nie jest tak, że Polska zepsuła, no albo rozróżnijmy relacje pomiędzy, czy krytykę konkretnej osoby, tak, która tego czy innego prezydenta, która jest bardziej lub mniej uzasadniona i która powiedzmy, że jest bardziej albo mniej powszechna, no jednak nie bez kozery prezydent Nawrocki był tam jedynym prezydentem, który przyjechał, tak, więc prezydent Trump jest krytykowany przez wielu obywateli, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i wielu przywódców świata, w związku z tym, że no, wiele jest powodów. 16% tylko Amerykanów popiera to, co się wydarzyło. Jest, powiedzmy, że nie to, co się wydarzyło, było delikatnie mówiąc wątpliwe, jeśli chodzi o tradycję amerykańską, jeśli chodzi o powagę urzędu. Już nie mówię o tezach, które były wygłaszane ze sceny, że Michelle Obama między innymi jest mężczyzną. To jest jedna z teorii spiskowych, które są wygłaszane. Więc to nie jest miejsce dla poważnych polityków międzynarodowych.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Profesor Tomasz Pudowski z Uniwersytetu Wizja był Państwa i naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję.
2: Więcej świata.
0: We francuskim Evian rozpoczął się szczyt G7. Przez 3 dni liderzy najbogatszych demokratycznych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Amerykański prezydent Donald Trump, który już pojawił się we Francji, ma także zdać innym przywódcom relacje z rozmów na temat pokoju na Bliskim Wschodzie.
3: Wczoraj bowiem ogłoszono przełom w negocjacjach amerykańsko-irańskich. Wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie ma zostać oficjalnie podpisane w piątek w Genewie. Zakłada ono m.in. przedłużenie rozejmu na 60 dni oraz otwarcie cieśniny Ormus. Początkowi szczytu G7 w Evian przygląda się Michał

0: Czałkowski. Witaj, Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedz, jak te informacje o uzgodnieniach między Teheranem a Waszyngtonem, o tym wstępnym porozumieniu, zostały przyjęte we Francji?
1: No, tak jak to wcześniej było w Europie, z takim ostrożnym optymizmem, właściwie od samego początku europejscy przywódcy, nie tylko zresztą europejscy, spokojnie na tę sytuację patrzą, dlatego że Trump dużo mówi, a na razie jeszcze nie widzieliśmy tego porozumienia, nie jest dokładnie znany jego tekst. Trump zresztą przed takim spotkaniem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, które poprzedzało uroczystą kolację zaczynającą trzydniowy szczyt, powiedział, że to porozumienie zostało już podpisane, więc nie bardzo wiadomo było, co on dokładnie miał na myśli. Stwierdził, że cieśnina Ormus jest już częściowo otwarta, że już statki zaczynają nią płynąć, choć na razie jeszcze właściwie żadna z firm monitorujących ruch w tej części świata tego morski nie potwierdza. Więc jakby cały czas poruszamy się w sferze takich dość zdawkowych wypowiedzi Trumpa, więc bardzo mocno przywódcy, którzy są na ten szczyt zaproszeni, nie tylko ci, którzy reprezentują kraje należące jakby do tego trzonu, do tej stałej grupy G7, ale także ci przywódcy, którzy zostali na to spotkanie zaproszeni, jak prezydent Brazylii, czy premier Indii, czy przywódcy niektórych krajów afrykańskich, jest trochę przywódców arabskich. Oni wszyscy pewnie z chęcią posłuchają, co dokładnie Trump ma do powiedzenia, być może bez kamer, po prostu za zamkniętymi drzwiami. Kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, też dawał do zrozumienia, że bardzo czeka na to spotkanie z Donaldem Trumpem i właśnie na to, co amerykański prezydent ma do powiedzenia na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, a Merz mówił tak. Bardzo cieszy mnie to, że Stany Zjednoczone i Iran porozumiały się co do memorandum pokojowego. Gratuluję im tego dyplomatycznego przełomu. Bardzo dziękuję zaangażowanym w mediację Pakistanowi i Katarowi. To porozumienie toruje drogę do odbudowy globalnej gospodarki oraz do stabilizacji w regionie, ale pozostaje nam zadanie wdrożenia wszystkiego, co uzgodniono. Cieśnina Ormus musi pozostać drożna i dostępna do swobodnej żeglugi. Negocjacje, jakie nastąpią w kolejnych tygodniach, muszą sprawić, że Iran ostatecznie zakończy swój wojskowy program nuklearny. Musi się także utrzymać rozejm w Libanie. Wczoraj znów mogliśmy zobaczyć, jakie to ważne.
2: Natomiast optymizmem napawa to, że ze strony irańskiej płynie bardzo dużo wypowiedzi potwierdzających to, że to porozumienie jest wynegocjowane, choć też są pewne nieścisłości. Trump twierdzi, że w wynegocjowanym porozumieniu jest zapewnienie, że będzie całkowicie swobodna żegluga przez cieśninę Ormus. Iran zdaje się wysyłać sygnały, że być może będzie chciał pobierać jakieś myto za przejście przynajmniej tym irańskim korytarzem, więc tutaj też wciąż pewności nie ma. Musimy chyba się wszyscy wstrzymać tak naprawdę do piątku i do tej sytuacji w Genewie.
3: Michał, powraca temat potencjalnych rozmów pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie i ten temat ma się pojawić również w trakcie tego spotkania. Wątki ukraińskie zyskały na znaczeniu, gdy okazało się, że do Ewian wybrał się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Tak, wybrał się do Ewian, poleciał ponownie przez Kiszyniów, przez stolicę Mołdawii, nie przez Rzeszów, jak to zwykle czynił, więc to też dodatkowo pewny tam cień na relacje, pewien cień na relacje polsko-ukraińskie rzuca. Natomiast najistotniejsze jest to, że Zełenski rzeczywiście do Ewian dotarł. Jak poinformował, było też wystosowane zaproszenie do Putina, ale Putin się we Francji nie zjawił. Natomiast sam Trump stwierdził, że jakby Ameryka po załatwieniu sprawy Bliskiego Wschodu wraca do próby wynegocjowania porozumienia między Ukrainą i Rosją. Trump powiedział to też przy okazji tego spotkania z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, a ujął to tak.
4: Wczoraj odbyłem bardzo dobre rozmowy z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem i widzę, że być może uda nam się coś w tej sprawie osiągnąć. Naprawdę tak uważam. Myślę, że obaj są na to otwarci. Teraz, kiedy kwestia Iranu jest już zakończona, skupimy się na tym. Zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić tę sprawę do końca.
1: Natomiast no, kiedy ma dojść do jakiegokolwiek spotkania, czy w ogóle dojdzie w najbliższym czasie do jakiegokolwiek spotkania, jakichkolwiek rozmów trójstronnych, dwustronnych, no w tej sprawie na razie absolutnie nic nie wiadomo.
0: Tyle, Michał Strzałkowski. Michał, bardzo dziękujemy, a my z kolei wracamy teraz do wątków irańskich, czy też amerykańsko-irańskich. Jest z nami pan profesor Maciej Minich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór.
0: Prezydent Trump przyjechał do Ewian zdecydowanie w dobrym humorze. Wczoraj i dzisiaj ogłaszał sukces. Cieśnina Ormus ma być ponownie otwarta, ropa ma płynąć, walki, czy też ta wojna ma się zakończyć, ale czy to nie jest po prostu taki powrót do status quo?

0: sprzed wojny, sprzed 28 lutego?
1: Może nie do końca, ponieważ przed wojną toczyły się rozmowy dotyczące programu atomowego irańskiego. Natomiast zobaczymy, co teraz będzie uzgodnione. Wygląda na to, że tak naprawdę jeszcze nic nie jest uzgodnione w tej kwestii, poza tym, że odbędą się rozmowy. A jeśli chodzi o przepływ przez cieśninę Ormus, to też chyba nie do końca będzie to dokładnie tak wyglądało jak przed wojną, ponieważ tak jak to zresztą Państwo mówiliście przed rozmową, strona amerykańska twierdzi, że przepływ ma być zupełnie wolny i bez opłat. Natomiast Irańczycy sugerują, że te opłaty, znaczy przepływ będzie wolny, ale na przykład za pewne usługi mogą pobierać opłaty, czyli na przykład za pilotowanie statków, które jest konieczne ze względu na to, że trzeba przepłynąć przez wody terytorialne. Więc formalnie cieśnina będzie otwarta i bezpłatna, ale w praktyce być może trzeba będzie za przepłynięcie zapłacić. Więc to nie do końca jest powrót do tego, co było przed. Ale przede wszystkim my nie wiemy, jak ta umowa brzmi, bo jej tekstu nie upubliczniono i to jest podstawowy problem.
0: Dlatego cały czas opieramy się na informacjach medialnych i też na relacjach obu stron i tych nieścisłości jest niestety więcej. Na przykład strona irańska, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych twierdzi, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do wypłaty reparacji za szkody wojenne i uwolnienia irańskich aktywów zamrożonych za granicą. Amerykanie nic na ten temat nie mówią.
1: No, reparacje to jest chyba takie wishful thinking ze strony Iranu. Natomiast mowa jest przede wszystkim o rzeczywiście zamrożonych pieniądzach irańskich w bankach na zewnątrz. I tutaj jest pewna zbieżność. To znaczy obie strony mówią, że te pieniądze mają być zwrócone Iranowi. Problem tylko polega na tym, że Iran mówi od razu, a Amerykanie mówią, jak Iran będzie się wywiązywał z kolejnych postanowień, to wtedy stopniowo będziemy te pieniądze zwracać. Aczkolwiek nawet amerykańscy dyplomaci, jak to ujęli, mówili, że Stany Zjednoczone są gotowe do wykonania pewnych drobnych gestów, które by zwiększały zaufanie do tej umowy, czy też wiarygodność. Mówiąc wprost, pewnie jakieś kwoty zostaną uwolnione za sam podpis na dzień dobry w piątek, a reszta stopniowo wraz z postępem rozmów.
0: Czy obawia się pan, że sprawa libańska, tak ją nazwę, czyli konflikt między Izraelem a Hezbollahem, może wywrócić czy to piątkowe spotkanie, to piątkowe podpisanie, czy też później proces dalszych negocjacji, chyba dużo trudniejszych?
1: To jest najpoważniejszy problem tak naprawdę, ponieważ w kwestii pieniędzy, w kwestii przepływu przez Ormus Iran i Stany się dogadają. W kwestii Libanu Izrael nie będzie chciał się dogadać, ponieważ dla rządzącej koalicji no to jest bardzo niewygodna sytuacja. To znaczy, jeżeli by musieli nawet tylko doprowadzić do rozejmu bez wycofania się, to już to będzie potraktowane w Izraelu jako porażka i opozycja. Zresztą już to robi. Będzie grzmieć, że rząd Netanjahu przegrał, no bo nie pokonał Hezbollahu, a to zapowiadał. Natomiast no, trudno mi sobie wyobrazić takie zupełnie otwarte sprzeciwienie się przez Netanjahu Trumpowi. Myślę, że raczej będzie on próbował tak grać takimi drobnymi kroczkami, to znaczy powie, no właśnie Hezbollah nas zaatakował, więc my tylko odpowiadamy. I będzie sondował, jak daleko będzie mógł się posunąć i z nadzieją, że Amerykanie przymkną na to oko, a Iran nie wytrzyma i na przykład w odpowiedzi ostrzela Izrael, no i wtedy będzie można oficjalnie ogłosić zerwanie rozmów pokojowych. A w związku z tym Netanjahu dalej będzie mógł mówić o swoim sukcesie, no bo wojna trwa nadal, ale pytanie, czy rzeczywiście Trump będzie aż tak delikatny wobec niego. Ostatnie wypowiedzi bynajmniej delikatne nie były, więc tutaj być może rzeczywiście Amerykanie w jakiś sposób no, stracili cierpliwość do tego, co Netanjahu robi w Libanie. No i trzeba będzie o wyborach najbliższych.
0: No tak, premier Netanjahu na dzisiejszej konferencji prasowej powiedział, że zazwyczaj zgadza się z prezydentem USA, ale zdarzają się też sytuacje, w których nasze poglądy się różnią.

0: Tak mówił premier Izraela i ocenił, że walka nie skończyła się, Izrael będzie musiał nadal czuwać, a izraelska armia będzie przeciwdziałać zagrożeniom w regionie. No to raczej nie jest zapowiedź, że się wycofujemy i zawieszamy dalsze walki.
1: I to jest najłagodniejsza wypowiedź ze strony koalicji rządzącej. Minister Ben-Gwir absolutnie odrzuca jakiekolwiek zawieszenie broni i twierdzi, że dalej będą walczyć z Hezbollahem i jest za tym, by atakować sam Bejrut, więc, czyli koalicjant Netanyahu. I tu rzeczywiście Netanyahu jest w pewnej pułapce, to znaczy nie może wprost się sprzeciwstawić Trumpowi i nie może jednocześnie się wycofać, bo to będzie jedno i drugie będzie dla niego porażką. Obawiam się, że to, znaczy obawiam się z perspektywy Netanyahu. Myślę, że to może być rzeczywiście coś, co będzie go kosztować przegrane wybory, jeżeli to porozumienie się utrzyma. Myślę, że będzie politycznie próbował zrobić wszystko, co będzie mógł, żeby to porozumienie nie przetrwało.
0: Pytane o to, czy przewiduje start w wyborach parlamentarnych, Benjamin Netanyahu powiedział: tak, zamierzam startować i zamierzam też wygrać te wybory, które, przypomnijmy, mają odbyć się nie później niż 27 października. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze w naszym magazynie wracać, a tymczasem bardzo dziękuję. Pan profesor Maciej Minich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był Państwa i naszym gościem.
2: Jedynka. To jest radio.
0: A teraz o możliwym rozszerzeniu Unii Europejskiej w przyszłości. Dzisiaj Ukraina i Mołdawia rozpoczęły formalnie rozmowy akcesyjne. Zapoczątkowało je spotkanie w Luksemburgu z udziałem szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej, Ukrainy i Mołdawii.
3: Podczas spotkania otwarty został pierwszy klaster negocjacyjny z Unią Europejską dla Kijowa i Kiszyniowa. To ważny etap w procesie integracji z Europą. O szczegółach opowie Paweł Buszko.
4: Pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych obejmuje kwestie fundamentalne, takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Kolejne pięć, które dopiero mają być otwarte, dotyczą rynku wewnętrznego, konkurencyjności, zielonej transformacji, rolnictwa i spraw zagranicznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do otwarcia wszystkich sześciu klastrów negocjacyjnych i ma nadzieję na to, że już tego lata osiągnie kolejne rezultaty w procesie integracji z Unią Europejską.
5: Przynajmniej z naszej strony nie będzie żadnych opóźnień. Ważne jest również, aby nasi partnerzy w pełni rozumieli znaczenie tego procesu.
4: Od otwarcia klastrów do ich realizacji i wypełnienia wszelkich stawianych przez Unię wymogów może minąć jednak sporo czasu. Ukraińcy jako najbardziej optymistyczny wariant zakończenia procesu wymieniają 2030 rok, jak ocenia ukraińska ekspertka do spraw eurointegracji Lubow Akuenka. Realizacja wszystkich klastrów może zająć nawet ponad 10 lat. Klastry mogą być realizowane równolegle, jednak najtrudniejszy do wypełnienia jest ten otwarty dzisiaj, zakładający gruntowne dokończenie reform w kwestiach fundamentalnych. A w tym przypadku może się to spotkać z oporem zarówno samych ukraińskich instytucji, jak i polityków, podkreśliła na antenie telewizji ICTV szefowa Kijowskiego Centrum Polityki Europejskiej. Wszystkie pozostałe rozdziały znajdują się niejako w niewoli tego pierwszego klastra. Nie jest to przypadek. Europejczycy chcą, aby do ich wspólnoty weszło państwo, w którym przestrzega się praw człowieka, gdzie granice są kontrolowane, gdzie prawidłowo działa system organów ścigania, gdzie inwestor jest chroniony, a korupcja jest skutecznie zwalczana. Na drodze do członkostwa w Unii może stanąć jednak nie tylko trudność we wprowadzeniu reform, ale także inne kraje. Dzisiejsze otwarcie procesu możliwe było po niedawnym zdjęciu trwającego od 2 lat weta ze strony Węgier. Budapeszt blokował eurointegrację Ukrainy z powodu sporu o prawa węgierskiej mniejszości w regionie Zakarpacia. Po wygranej Petera Madziara władze obu krajów w tempie ekspresowym uzgodniły rozwiązania kwestii spornych, ale Węgrzy ostrzegają, że jeśli będą problemy z ich realizacją, to powrócą do weta. Kijów z coraz większym niepokojem spogląda też w stronę Warszawy. Jak czytamy w analizie RBK Ukraina, chociaż spory dotyczące historii przynajmniej na obecnym etapie nie powinny wpłynąć na otwarcie klastrów negocjacyjnych, to trudniejsze do pokonania będą rosnące w Polsce obawy, że przystąpienie Ukrainy do Unii może negatywnie wpłynąć na sytuację polskich rolników.
2: Polska i świat.
3: A teraz jeszcze o relacjach polsko-ukraińskich. Polski rząd opóźnia przekazanie Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-2.

0: 29.
1: Powodem jest brak finalizacji umowy dotyczącej współpracy technologicznej, w tym przekazania Polsce ukraińskich technologii dronowych. Więcej Aleksander Ziemiańczyk.
2: Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział, że rozmowy ze stroną ukraińską wciąż trwają. Podkreślił, że Polska jest gotowa przekazać samoloty, ale dopiero wtedy, gdy wcześniejsze ustalenia zostaną zrealizowane. Jak mówił, Warszawa oczekuje partnerskiej współpracy i konkretnych korzyści dla polskiego wojska. Podobne stanowisko wyraził w programie pierwszym Polskiego Radia były wiceszef MSZ-u, poseł lewicy Andrzej Szejna.
3: Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, jaką mamy i z którą, można powiedzieć, zacieśniamy również w zakresie technologii i dronowej i doświadczenia, które zdobywa wojsko ukraińskie w tych trudnych warunkach. Natomiast ja chciałbym i my wszyscy chcemy, żeby współpraca polsko-ukraińska była akurat już na tym etapie, na tym poziomie partnerska.
2: Norbert Pietrykowski z klubu Centrum ocenia, że uzależnienie przekazania samolotów od współpracy technologicznej to słuszny kierunek.
4: My jesteśmy jednym z największych sprzymierzeńców Ukrainy w Europie i to, jaki gest wykonaliśmy, zarówno ten gest taki solidarnościowy z obywatelami Ukrainy, jak i gest finansowy pod kątem wojskowości, zasługuje z naszej strony i ze strony ukraińskiej, myślę, na bardzo duży namysł i rozwagę. I uważam, że tutaj strona ukraińska powinna być bardzo propolska.
2: Jeszcze ostrzej sprawę komentuje Michał Nieznański z Konfederacji.
5: Jeśli umawiamy się z kimś na przekazanie danej technologii, a tej technologii nie dostajemy, no to w zamian za to nie możemy odpowiedzieć przekazaniem własnych samolotów. Ja się w ogóle cieszę, że po raz pierwszy, no może nie po raz pierwszy, ale rzadko jest taka sytuacja, że Polska czegokolwiek wymaga przed przekazaniem Ukrainie. To jest pójście w bardzo dobrą stronę. Już dość bycia dobrym wujkiem, trzeba wykazywać się również asertywnością.
2: Polska ma obecnie 14 myśliwców MiG-29. Maszyny mają zostać wycofane ze służby do 2027 roku. Są zastępowane nowszym sprzętem, m.in. samolotami FA-50 oraz F-35. Warszawa już raz przekazała MiG-i Ukrainie. W 2023 roku jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości do Kijowa trafiło 14 takich maszyn.

0: A teraz w magazynie Polska i Świat zmieniamy temat. Ponad 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych, 19 magistrali łączących różne regiony Polski, 27 małych i średnich miast z dostępem do sieci. To tylko niektóre z założeń zintegrowanej sieci kolejowej.
1: Zaprezentowali ją przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, spółki CPK oraz kolejarze. Jest to pierwszy tak kompleksowy, długofalowy plan rozwoju kolei w Polsce. O szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Z zapowiedzi wynika, że do 2050 roku w Polsce powstanie 4700 kilometrów nowych, szybkich tras kolejowych. Zostaną one zintegrowane z istniejącą siecią. Dzięki temu, co ważne, skróci się czas podróży. Przedstawiciele resortu infrastruktury zapowiadają, że podróż między największymi miastami w Polsce nie przekroczy 100 minut. Zintegrowana sieć kolei ma połączyć nie tylko duże miasta, ale także mniejsze miejscowości. O założeniach mówi wiceminister infrastruktury i pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
3: Zintegrowana sieć kolejowa to nie tylko plan budowy nowych torów. Do obecnie modernizowanych tysięcy kilometrów linii kolejowych, które realizuje PKP PLK, dojdzie modernizacja aż 5600 tras po 2035 roku.
2: Z założeń programu wynika, że 1000 kilometrów nowych tras powstanie do 2035 roku. Same koleje dużych prędkości będą miały 2700 kilometrów. Michał Pyzik ze spółki CPK powiedział, że to właśnie system KDP będzie osią nowej sieci kolejowej.
4: Tym kręgosłupem komunikacyjnym będzie m.in. linia Y, która już jest częściowo w budowie, częściowo na etapie przetargów, która zapewni rekordowy czas przejazdu Warszawa-Łódź 40 minut, Warszawa-Wrocław w 100 minut. Elementem tego Y jest również odnoga Sieradz-Poznań, która zapewni również w rekordowym czasie przejazdu trasę Warszawa-Poznań również w 100 minut, odcinek Poznań-Łódź w 60 minut.
2: Program zakłada także budowę mniejszych, kilkunasto, a nawet kilku kilometrów. Nowych odcinków tras, tak by ułatwić podróże i podłączyć do sieci kolejowej więcej miejscowości. Wszystko po to, by, jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, kolej stała się realną konkurencją dla transportu samochodowego.
5: Zintegrowana sieć rozumiana jako infrastruktura. Na tej infrastrukturze

0: oferta już dzisiaj w wielu miejscach przyzwoita, w wielu miejscach też już bardzo dobra na głównych trasach, ale tego elementu przyzwoitości jeszcze na wielu trasach nam w samej ofercie brakuje i realne działania związane z wypełnieniem tras tych linii kolejowych, które modernizujemy i które będziemy budować, czyli zakupy taboru.
1: Pierwszy odcinek nowej sieci i od razu kolei dużych prędkości z Warszawy do Łodzi będzie gotowy w 2032 roku.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: I jeszcze jeden temat w naszym magazynie. Psy potrafią nie tylko być najlepszym przyjacielem człowieka, ale także wspierać go w walce z chorobą, samotnością czy niepełnosprawnością.
4: W ogólnopolskim dniu dogoterapii Anna Zakrzewska sprawdziła, jak kontakt ze zwierzętami działa na nasze ciało oraz psychikę i jakie pozytywne efekty może dawać ta niezwykła forma terapii.
5: Dogoterapia, nazywana również kynoterapią, to forma terapii, która wspomaga leczenie i rehabilitację z udziałem specjalnie wyszkolonych psów. Kontakt z czworonogiem, prowadzony pod okiem profesjonalnego terapeuty, pomaga pacjentom poprawić samopoczucie, rozwijać ich sprawność fizyczną, ale także wzmacniać kondycję psychiczną, wyjaśnia prezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego Hanna Wojciechowska.
6: Wsparcie emocjonalne to nie tylko lepszy humor, to pomoc w leczeniu. Gdy jesteśmy silniejsi duchem, to i ciało czerpie z tego korzyści. Zmniejsza się poczucie lęku. Endorfiny pomagają nam przybliżyć się do tego stanu, w którym chcemy się znaleźć.
5: Obcowanie z psem zmniejsza ciśnienie krwi, ale ma także wpływ na poziom kortyzolu. Mówiła na antenie radiowej Jedynki w programie Pigułka na zdrowie lekarz weterynarii Małgorzata Głowacka.
7: Na przykład na oddziale rehabilitacji ogromne znaczenie ma zabawa z psem, która umożliwia wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, które są bolesne, często nużące dla dziecka. Takie dziecko w trakcie zajęć dogoterapeutycznych może poczuć się nie tylko pacjentem, ale może się poczuć po prostu dzieckiem i wejść w interakcję z drugim organizmem, który jest pozytywnie nastawiony, przy którym to dziecko może być sobą, przy którym czuje się dobrze, przy którym nabiera pewności siebie, poczucia własnej wartości. I to jest bardzo ważne dla procesu leczenia. I chociaż na chwilę zapomina o chorobie, to jest niezwykle istotne.
5: O pozytywnych efektach więzi z psem opowiadała mi także Ola Mosioł, która w wieku 10 lat uległa wypadkowi i przez lata rehabilitacji to właśnie jej czworonożny przyjaciel dodawał jej otuchy w trudnych momentach.
8: Czyli u mnie w ogóle zwierzęta powodują dużo większą motywację do wszystkiego. I nie ma znaczenia, czy jest to rehabilitacja, czy jest to po prostu wyjście gdziekolwiek. To mam wrażenie, że zwierzęta i to, że ja mogę coś dla nich zrobić i spędzić z nimi czas po prostu, jest największą motywacją, większą niż cokolwiek.
5: Co istotne, nie każdy pies może zostać psem terapeutycznym. Kandydat do dogoterapii musi wyróżniać się łagodnym usposobieniem, cierpliwością, opanowaniem oraz chęcią kontaktu z ludźmi. Przed rozpoczęciem pracy przechodzi specjalistyczne szkolenie oraz testy sprawdzające jego zachowanie i predyspozycje.
3: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat, ale zanim się pożegnamy, sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Otóż jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum do 23 na zachodzie i południu.
4: Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, a kwadrans po 8.00 Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Kowalski
3: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa. W studiu jest już Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, Filipie.
9: Dobry wieczór.
4: Sporo o mundialu. Z naszego punktu widzenia też ciekawy mecz Iran-Nowa Zelandia, rozgrywany na terenie Stanów Zjednoczonych, więc trochę taki wątek polityczny się pojawi.
9: Tak, i do tego rozgrywany w Los Angeles, gdzie jest największa na świecie diaspora irańska. No i Irańczycy, którzy nie mogli zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, musieli przenieść się do Tijuany, mogą wjeżdżać tylko dzień przed meczem, muszą wyjechać od razu po meczu, więc jest to występ drużyny, na który czekaliśmy bardzo długo, bo sporo wokół tego spotkania będzie się działo. Jest 22:40.
10: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
11: Kronika sportowa.

0: I zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od piłkarskich mistrzostw świata.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: W Seattle trwa mecz Belgia-Egipt. To spotkanie grupy G, a ogląda je Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. 78. minuta tego spotkania i potwierdza się reguła, która mówi, że ten mundial to nie jest chyba impreza dla europejskich drużyn, przynajmniej jak na razie, bo Belgia remisuje z Egiptem 1-1. Egipcjanie prowadzili od 19. minuty. Mohamed Salah zagrał do Ashura, a ten zdecydował się na kapitalny strzał zza pola karnego. Piłka wpadła do siatki Thibaut Courtois. Nie miał tutaj za dużo do powiedzenia, chociaż czasami przyzwyczajał do lepszych interwencji w barwach Realu Madryt, kiedy wyciągał nieziemskie wręcz piłki. Belgia próbowała, Belgia szarpała, ale też dosyć wolna gra tych zawodników. Pressing bardzo, bardzo w tym spotkaniu, można powiedzieć, właściwie nie istniał ze strony Belgów, aż wreszcie w 65. minucie na boisku pojawia się Romelu Lukaku i już kilka chwil później dośrodkowanie z prawej strony w stronę napastnika reprezentacji Belgii ze strony Trossarda. Uprzedza go jeszcze obrońca reprezentacji Egiptu Hani. Wpakuje piłkę do własnej siatki. A zatem 1-1, 10 minut do zakończenia tego spotkania.
0: Pierwsze z dzisiejszych spotkań już za nami. Spora niespodzianka w meczu grupy H. Wielka Hiszpania straciła punkty z debiutantem, o czym informuje Tadeusz Musioł.
3: W strzałach było 27-6 w posiadaniu piłki, miażdżąca przewaga Hiszpanii, a jednak w Atlancie mieliśmy pierwszą dużą niespodziankę w tych mistrzostwach. Hiszpania nie dała rady i zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Jamal, Olmo, Pedri, cała reszta robili co mogli, żeby zmienić wynik, ale fantastycznie spisywał się bramkarz Wozinia. Co więcej, Republika też miała swoje szanse. Prawdę mówiąc, do przerwy powinno być co najmniej 1-0 dla Hiszpanii. Fantastycznie spisywał się bramkarz, który blokował strzały nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Oyarzabal, Mendes, aktywny Cucurella, dużo działo się w okolicach pola karnego Republiki, ale bezproduktywnie. Z drugiej strony mniej, ale po przerwie też bywały okazje. Z czasem Hiszpanie denerwowali się coraz bardziej, przyspieszali grę, ale za tym szła niedokładność ułatwiająca interwencję obrońcom. W końcówce Hiszpania naciskała coraz mocniej, nie była jednak w stanie stworzyć 100% sytuacji. Faworyt zawiódł. Hiszpania, która jest stawiana w gronie zespołów z szansami na triumf w całej imprezie, nie potrafiła pokonać absolutnego kopciuszka. Niebieskie rekiny, jak nazywani są zawodnicy z Afryki, może okazały się bezzębne, ale na pewno nie bezsilne. Udowodniły, że może z atakiem mają problemy, ale w defensywie potrafią grać skutecznie. Hiszpania dominowała od samego początku, ale nie była w stanie zdobyć gola. Republika Zielonego Przylądka wytrzymała napór i zremisowała 0-0, co jest na razie największą sensacją obecnych mistrzostw świata. Po awansie na mistrzostwa uznano, że dla Republiki Zielonego Przylądka to najlepsza w historii reklama archipelagu. Dziś marketingowo podbili stawkę. Zremisowali z Hiszpanią 0-0.
0: A w studiu Kroniki Sportowej Andrzej Janisz, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Oglądasz Mistrzostwa Świata namiętnie, tego jestem pewien, ale czy wszystkie mecze?
4: Nie, to jest absolutnie niemożliwe. Porównuję sobie to z ostatnimi mistrzostwami w Katarze, kiedy to obejrzałem tak od pierwszego do ostatniego gwizdka 59 meczów, ale wówczas były chyba 62 czy 64 spotkania.
0: Teraz mamy 104.
4: No to myślę, że z tych, które odbyły się do tej pory, obejrzałem połowę, co i tak uważam, że dużo, biorąc pod uwagę, że oglądamy w tej chwili eliminację do właściwego mundialu.
0: Waga utraty punktów, tak jak w dzisiejszym meczu Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, kształtuje się troszeczkę inaczej, kiedy wiemy, że każdy może sobie pozwolić na potknięcie w pierwszej kolejce, bo prawdopodobnie trzy drużyny wyjdą z grupy. No niestety ta ranga troszeczkę spadła.
4: Jeżeli 1/4 krajów zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej bierze udział w największym święcie piłki nożnej na świecie, to wydaje mi się, że przynajmniej na początku trzeba na to spojrzeć inaczej i ja na to spoglądam inaczej. Nie doszukuję się tam jakiejś wybitnej jakości piłkarskiej, bo jeżeli takowej potrzebuję, to oglądam mistrzostwa.

0: Mistrzostwa Europy, gdzie poziom sportowy jest zdecydowanie wyższy. Natomiast te Mistrzostwa Świata dają nam niepowtarzalną możliwość zaznania, liźnięcia troszeczkę egzotyki, a jednocześnie chyba mają taką ogromną wartość edukacyjną, bo jeżeli jakikolwiek kibic podczas oglądania meczu Niemcy-Curaçao zerknie sobie w telefon, chociażby spojrzy do Wikipedii i zobaczy, gdzie ten kraj leży, ilu ma mieszkańców, jak kształtuje się historia tego kraju, to już to jest niezaprzeczalny plus i to jest taki dodatkowy efekt tego, że sport nie pełni tylko i wyłącznie roli emocjonalnej, ale także pełni rolę edukacyjną.
1: A ten poziom piłkarski najwyższy, w którym spotkaniu widziałeś, co cię najbardziej zachwyciło?
0: Dwa mecze. Nie, daleki jestem od zachwytu, ale spotkanie Brazylii z Marokiem to rzeczywiście był mecz na bardzo wysokim poziomie. Poza tym mecz między Holendrami a Japończykami, dlatego że ja bardzo lubię azjatyckie zespoły. Uwielbiam taki etos pracy ludzi stamtąd. Poczucie obowiązku, cierpliwość, wykonywanie poleceń i dlatego wydaje mi się, że piłkarze z Korei, piłkarze z Japonii tak cenieni są w tych najlepszych europejskich ligach, dlatego że ich tam w ogóle nie brakuje.
1: A jak pod względem kulturowym, cywilizacyjnym oceniasz ten mundial, socjologicznym? Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada, no Amerykanie to są twórcy niepowtarzalnej kultury, jak wiemy. Jesteśmy przecież po 80. urodzinach prezydenta Donalda Trumpa, 250. urodzinach Ameryki i gala UFC w Białym Domu. Te mecze podzielone na kwarty właściwie, bo jest hydration break, czyli przerwa na wodę. No jest pewna amerykańska specyfika w tym wszystkim.
0: Dziwnie się to ogląda, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego. Stadiony amerykańskie, nawet te, na których rozgrywa się mecze, mówię amerykańskie, bo tu również w grę wchodzi Kanada, Meksyk już mniej. To jest coś innego niż to, do czego przywykliśmy. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Siedzisz sobie w domu albo wieczorem, albo w nocy, jest ciemno, a ty oglądasz zawodników i patrzysz, gdzie jest cień. Nie ma cienia, bo słońce jest w zenicie, więc mecze rozgrywane są w samo południe albo tuż po południu. Jest gorąco, ale dobrze. Gorąco może być w wielu krajach świata, tam jest bardzo gorąco i my, kibice europejscy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najlepsze drużyny, najważniejsze spotkania rozgrywają wieczorem, przy sztucznym świetle. No więc jak oglądam mecz, który tam odbywa się o 12, to zastanawiam się, że w naszej lidze to o 12, nie wiem, Termalika Nieciecza grała z Puszczą Niepołomice na przykład, bo to były te mecze mniej pasjonujące, a te najważniejsze odbywały się wieczorem, więc to jest dla mnie dziwne, ale ponieważ tych drużyn jest tak dużo, te Mistrzostwa Świata trwają tak długo, więc mam nadzieję, że się przyzwyczaję.
1: Czy miałeś taką myśl, co by było, gdyby? Wracasz myślami do marca i do barażu reprezentacji Polski ze Szwecją i czy dzisiaj w nocy myślałeś sobie o 4:00 nad ranem? Wow, no gdyby wtedy Polska wygrała, to teraz miałbym mecz Polski z Tunezją.
0: No skoro przegraliśmy, to nie ma już co drzeć szat. Natomiast będzie naprawdę paradoksem historii, jeżeli ci Szwedzi zamieszają w tym turnieju. Ja przypominam, to jest drużyna, która Mistrzostwa Świata zawdzięcza tylko i wyłącznie temu, że wygrała grupę na poziomie C Ligi Narodów. Oni mieli katastrofalne eliminacje, później udało im się wygrać w tych barażach. Wygrali ten pierwszy mecz grając bardzo efektownie, ale zastanawiam się również, czy wszyscy w Szwecji wierzą w to, że oni będą tak dobrze, bo na przykład Zlatana Ibrahimowicza to ja widziałem na gali na trawniku, bo to nie była gala w Białym Domu, tylko na trawniku. Pod Białym Domem w towarzystwie prezydenta Trumpa oglądał zmagania gladiatorów, czyli zawodników MMA, a nie swoje drużyny, która w porządku, oni grali w Monterrey, gdzieś daleko, w Meksyku. On pracuje dla telewizji głównie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ale że jeden z najwybitniejszych w historii szwedzkich piłkarzy nie poleciał oglądać meczu swojej reprezentacji.

0: Akcji Narodowej. Może to trochę dziwne.
1: Andrzej Janisz był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Przypomnę, że w Seattle trwa mecz Belgia-Egipt. Czy coś się zmieniło? Halo, Tomasz Kowalczyk.
3: 89. minuta właśnie wybija na zegarze i wciąż w meczu Belgia-Egipt 1-1.
2: A dziś w nocy przed nami jeszcze mecz Urugwaju z Arabią Saudyjską w Miami, to grupa H, oraz w grupie G Iran kontra Nowa Zelandia w Los Angeles nad ranem polskiego czasu i w przypadku tego ostatniego spotkania chyba więcej niż o futbolu będzie mówiło się o kwestiach politycznych i nie bez powodu, co z pewnością potwierdzi Jan Pachlowski. Dobry wieczór.
4: W irańskim środowisku zamieszkałem w Stanach Zjednoczonych. Zdania są podzielone co do wsparcia drużyny. Część kibiców planuje w trakcie meczu protesty przeciwko obecnemu reżimowi, który Donald Trump próbował obalić. Amerykański prezydent ogłosił zawieszenie broni krótko po tym, jak samolot z irańską drużyną wylądował w niedzielę w Los Angeles po locie z Meksyku. Część kibiców przy wsparciu liderów drużyny narodowej chce wnieść na stadion flagę Iranu sprzed rewolucji z 1979 roku, co FIFA stara się uniemożliwić, uznając to za manifest polityczny. A zresztą przed sądami w Kalifornii toczy się postępowanie prawne, którego celem jest umożliwienie fanom eksponowania tej flagi na trybunach. I tutaj jest pytanie, czy należy wygwizdywać irańską drużynę podczas Mistrzostw Świata, ani czy warto kibicować ewentualnej wojnie USA z Izraelem przeciwko ich ojczyźnie. Posłuchamy wypowiedzi Irańczyków na stałe zamieszkałych w Los Angeles, gdzie odbędzie się mecz.
5: Iran!
6: Ludzie nie powinni mieszać polityki z tym sportem. Ci piłkarze reprezentują Iran. Bez znaczenia, jakie kto ma poglądy polityczne, powinien wspierać drużynę narodową. Powinniśmy wspierać wolny Iran, a nie reżim, który sprawuje tam władzę. Nasze serca są z narodem irańskim. Nie chcę wspierać reżimu irańskiego, z którego wywodzi się ta reprezentacja.
4: Na ruchliwym skrzyżowaniu w okolicach stadionu diaspora irańska ustawiła zdjęcia i plakaty sportowców, którzy według protestujących zginęli po aresztowaniu przez irańskie władze. Pozdrawiam ze Stanów Zjednoczonych.
2: Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy.
7: Polskie Radio. Jedynka.
2: Zostajemy jeszcze na chwilę w Stanach Zjednoczonych, gdyż Robert Lewandowski jest już podobno po rozmowach z Chicago Fire w sprawie ewentualnej umowy z tym klubem grającym w Major League Soccer. Jak informuje bardzo dobrze, zazwyczaj poinformowany włoski dziennikarz Fabrizio Romano, wkrótce kapitan reprezentacji Polski ma zdecydować, czy dołączy do tej amerykańskiej drużyny. Znów remis w rywalizacji o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Dziś po raz drugi za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa, tym razem u siebie. 85-73 w rywalizacji do czterech zwycięstw jest 2-2. Następne spotkanie w środę w Warszawie. Cztery zwycięstwa i porażkę zanotowali polscy pięściarze pierwszego dnia zawodów bokserskiego Pucharu Świata w chińskim mieście Guyang. Do strefy medalowej awansowała już wracająca do sportu po urodzeniu dziecka Elżbieta Wójcik. W ćwierćfinale są Agata Kaczmarska, Jakub Domurat i Aleksiej Sewostianow. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz odpowiedział dziś na zarzuty, przekazał ważne informacje i zamierza walczyć o pozostanie na stanowisku. O szczegółach Rafał Bała.
8: To był gorący dzień w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes Radosław Piesiewicz próbował uprzedzić działania opozycji planującej kolejny ruch na drodze do usunięcia go ze stanowiska. W tym celu zwołał rano briefing prasowy. Tam oznajmił, że PKOL wziął na siebie wypłatę nagród finansowych, od której uchylił się kontrowersyjny sponsor Zonda Krypto. Na konta medalistów z Mediolanu i Cortiny wpłynęło łącznie ponad 1 000 000 zł.
9: Bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom, dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko.
8: Przy okazji dzisiejszej konferencji pojawił się też temat Julii Walczyk-Klimaszek. Florecistka, która wzięła udział w programie PKOL-u i Zonda Krypto Mamy Olimpijki, nie otrzymała obiecanych 10 000 zł, ale musiała od tej nagrody zapłacić podatek. To 16 000 zł. Nagłośniła tę sprawę, a komitet wyrównał jej straty.
9: Program Matki Olimpijki, 11 matek zadowolonych, 12 nie wypłaciła sobie środków, bo podjęła taką decyzję. Jak tylko się do nas zwróciła, 6 000 zł zostało przelane od razu na konto tytułem dodatkowej nagrody, by Julia mogła zapłacić podatek. Okazało się, że pani Julia wpadła w drugi próg podatkowy, przysłała odpowiednie dokumenty i od razu przelaliśmy te pieniądze dodatkowe.
8: Julia Walczyk-Klimaszek potwierdziła nam, że odzyskała pieniądze, które musiała wpłacić do Urzędu Skarbowego.
5: Po artykule o tym, że InPost mnie wsparł, następnego dnia pojawił się przelew faktycznie. Jeszcze tam wysyłałam maila, na jakim etapie jest sprawa, no i też nie dostałam odpowiedzi, no tylko po prostu przelew po tym InPoście.
8: Ogłoszenie spłaty finansowych zobowiązań.

0: Wiązań nie ociepliła jednak wizerunku prezesa Piesiewicza w oczach opozycji. Tam podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczego PKOL-u przytłaczającą większością przegłosowała uchwałę nawołującą Piesiewicza do ustąpienia. Przy okazji odrzuciła też obydwa sprawozdania za ubiegły rok, zarówno finansowe, jak i dotyczące działalności zarządu. Ale prezes zapowiedział już reakcję na te działania.
1: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami. Sami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Jeśli okaże się, że wniosek opozycji ma pełen mandat prawny, już pod koniec czerwca mogłoby dojść do walnego zgromadzenia i głosowania nad odwołaniem prezesa Piesiewicza.
2: Na koniec raz jeszcze sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w meczu Belgia-Egipt na piłkarskim mundialu. Halo, Tomasz Kowalczyk.
3: Wciąż 1-1, półtorej minuty jeszcze pograją piłkarze, to już doliczony czas gry. No i pachnie kolejnym remisem, kolejną stratą punktów przez europejską drużynę. Przypomnę, dla Belgów trafiał Aszur i samobójcze trafienie Haniego, które zasiliło konto Belgów, a zatem 1-1.
2: W Kronice to już wszystko, końcowy wynik podamy w aktualnościach po 23.
4: Kronika sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Reklama. Radio Kierowców.
12: Kamil Olak, trwają utrudnienia w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S7 między Pasłękiem a Elblągiem. Po tym jak w pobliżu Zielonego Grądu auto osobowe uderzyło w barierę, wciąż na 12 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Problemy nadal też na Mazowszu, na Krajowej 50 między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Wójty. Na 247 kilometrze ciężarówka wieczorem wywróciła się na jezdni i tam nadal obowiązuje ruch naprzemienny. Drogowcy nie odwołali także utrudnień na Mazowszu, na Krajowej 92 między Łowiczem a miejscowością Błonie. W pobliżu Sochaczewa na 4 kilometrze tej trasy ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i droga nadal jest zablokowana. Obowiązuje zatem objazd przez ulicę Sochaczewa. Przypomnę, że skończyły się natomiast utrudnienia na trasie S5 na wysokości węzła Gniezno Południe, a także pomiędzy węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Maksymilianowo. Wcześniej drogowcy odwołali także utrudnienia na trasie S11 pomiędzy węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Kłanino oraz na ekspresowej 60C1 na odcinku Ełk Raczki. Sprawnie podróżujemy też już drogą krajową numer 15 na wysokości miejscowości Milicz, a także krajową 63 pomiędzy Łukowem a Siedlcami. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.
13: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Redukcja wojsk amerykańskich w Europie nie dotknie Polski. Taką

0: deklarację miał usłyszeć Karol Nawrocki wraz z delegacją na urodzinach Donalda Trumpa. Informując o tym, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz dodał, że Amerykanie podkreślają stabilność sojuszu z Polską.
1: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem, great ally, tak mówi o Polsce, więc to zobowiązanie sojusznicze, także i wynikające z potwierdzenia artykułu 5, wybrzmiało. Polacy mogą czuć się spokojni, że w razie jakichkolwiek potrzeb, w razie jakichkolwiek niepokojów, sojusz polsko-amerykański, ale tak naprawdę sojusz natowski również jest w dobrym kształcie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo wschodniej flanki.
0: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś na Kapitolu z liderem republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, Johnem Thunem. Tematem rozmów mają być także kwestie obecności USA w Europie. Wstępne porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem podpisane przewiduje zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Całkowicie ma być otwarta w piątek. Tego dnia też uroczyste podpisanie dokumentu w Genewie. Po zakończeniu konfliktu z Iranem prezydent USA Donald Trump liczy na postępy w rozmowach dotyczących zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją. Amerykański prezydent mówił o tym przed rozpoczęciem szczytu G7 we francuskim Evian. Wczoraj odbyłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Zełańskim i prezydentem Putinem i widzę, że być może uda nam się coś w tej sprawie osiągnąć. Naprawdę tak uważam. Myślę, że obaj są na to otwarci. Teraz, kiedy kwestia Iranu jest już zakończona, skupimy się na tym. Zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić tę sprawę do końca. Dzisiaj we francuskim Evian rozpoczął się szczyt G7. Przez 3 dni liderzy najbogatszych demokratycznych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Jutro podczas szczytu zaplanowano roboczą sesję poświęconą wojnie na Ukrainie z udziałem ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rozpoczęcie przez Ukrainę negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej jest sygnałem, że rozwój wspólnoty europejskiej nie może być zatrzymany, tak mówi Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent podkreśla, że to sukces Ukrainy i Mołdawii, która również rozpoczyna negocjacje. Ukraina i Mołdawia wykonały pierwsze ważne wspólne kroki. Jest to wyjątkowo symboliczne, że mówię do was z Kiszyniowa, skąd odlatuję na szczyt państw G7 do Francji. Ukraina i Mołdawia są ze sobą mocno związane. Razem idziemy w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i wejdziemy do niej razem. Pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych obejmuje kwestie fundamentalne, takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. I jeszcze Stany Zjednoczone. Bombowiec B-52 rozbił się krótko po starcie z bazy sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Na miejscu zdarzenia trwają działania służb ratunkowych. Wcześniej dziś rosyjski bombowiec strategiczny rozbił się w obwodzie irkuckim. Członkowie załogi katapultowali się.
2: To są aktualności jedynki.
0: O krok od tragedii na Bałutach w Łodzi 3-letni chłopczyk sam w pustym mieszkaniu wszedł na parapet. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, a ojcu dziecka grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
3: W niedzielę po południu przy Podrzecznej na Bałutach w Łodzi dziecko w pieluszce chodziło po parapecie na 3. piętrze budynku. Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce.
4: Małe dziecko wystaje tam przez parapet, wyrzuca rzeczy.
3: Na szczęście drzwi do wskazanego mieszkania były otwarte.
4: Cześć! Policja! Chodź, nie są rodzice w domu?
3: W trakcie akcji na miejscu pojawił się ojciec chłopca. Malec miał spać, kiedy 38-latek wyszedł na spacer z drugim dzieckiem i psem. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Jest zgoda w Unii Europejskiej na wzmocnienie prawa pasażerów linii lotniczych. Decyzję podjęli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów na spotkaniu w Strasburgu. Łatwiej będzie odszkodowanie w przypadku odwołania lub opóźnienia samolotu. Rodzice nie będą musieli płacić, aby dziecko siedziało w samolocie obok nich. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Zmiany w przepisach sprzed 20 lat są z korzyścią dla pasażerów, mówi europosłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukacijewska, która brała udział w negocjacjach.
5: To oznacza przejrzyste przepisy, lepszą informację i skuteczniejszą ochronę w przypadku problemów podczas podróży.
0: Nowe regulacje wejdą w życie za rok. I jeszcze informacje z Mundialu. Piłkarze Belgii zremisowali w Seattle z Egiptem 1-1 w spotkaniu otwierającym rywalizację grupy G Mistrzostw Świata.

0: były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy tylko na południowym zachodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich około 6. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
8: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Są tacy artyści, którzy przez całe życie starają się wyglądać na wyluzowanych, ale był jeden, któremu przychodziło to wyjątkowo naturalnie i zyskał przydomek Króla Luzu. Miał ciepły głos, charakterystyczny uśmiech i taką niewymuszoną elegancję. Szybko pokochali go Amerykanie, a później mieszkańcy innych kontynentów. Jego piosenki, myślę, że idealnie pasują do naszej wieczornej audycji. Proszę Państwa, bohaterem Belcanta jest dzisiaj Dean Martin.

Amerykanin, ale o włoskich korzeniach. Być może właśnie dlatego w jego głosie było tyle ciepła, w śpiewanych przez niego piosenkach tyle takiego południowego słońca i rodzinnej atmosfery. Dean Martin, którego dzisiaj słuchamy, kiedy śpiewał, to wydawało się, że nie ma na świecie pośpiechu. Nic dziwnego, że do dziś jego nagrania kojarzą się z atmosferą czy włoskiej restauracji, czy wieczoru w Las Vegas, czy po prostu ze złotą erą amerykańskiej rozrywki. W pewnym momencie wydawało się, że nikt nie będzie w stanie zagrozić grupie The Beatles dominacji na listach przebojów, a jednak Deanowi Martinowi to się udało. Słynne Everybody Loves Somebody pokonało Beatlesów. Był to dowód na to, że publiczność wciąż potrzebowała romantyzmu, potrzebowała melodyjnych piosenek i takiego głosu, który brzmiał jak zaproszenie do wspólnego spędzenia wieczoru.

Dean Martin, król luzu i elegancji, dzisiaj śpiewa Belcanto w programie pierwszym Polskiego Radia. A urodził się w 1917 roku w amerykańskim stanie Ohio jako Dino Polcrocetti. Jego ojciec pracował jako fryzjer, matka opiekowała się nim i jego starszym bratem. Ale do 5 roku życia Dean Martin mówił wyłącznie po włosku, przez co miał problemy z rówieśnikami w amerykańskiej szkole, do której trafił. Jako młody chłopak trenował boks, ale skończyło się to tylko wieloma kontuzjami. Wiadomo było, że boks na pewno nie jest tym, do czego jest powołany. Ale na scenie pojawił się stosunkowo późno, dopiero po skończeniu 20 lat. Wcześniej pracował m.in. jako krupier. W końcu zaczął występować w nocnych klubach, gdzie przedstawiał się jako Dino Martini w nawiązaniu do włoskiego tenora Nino Martiniego. Poczuł, że szczególną radość przynosi mu wykonywanie nastrojowych ballad.

Dean Martin i jego aksamitny głos nie gonił za modą, nie zmieniał swojego stylu. Pozostał sobą, takim eleganckim dżentelmenem, który śpiewał o miłości, szczęściu i prostych przyjemnościach życia. W pewnym momencie zmienił imię i nazwisko właśnie na Dean Martin, a jako piosenkarz podziwiał styl takich artystów jak Harry Mills, Bing Crosby czy Perry Como. Jego wielkim fanem był Elvis Presley, który wzorował swoje wykonanie utworu Love Me Tender właśnie na stylu Martina.

Pod koniec II wojny Dean Martin nawiązał współpracę z Jerrym Lewisem. Razem tworzyli niezwykle popularny duet kabaretowo-komediowy. Później bardzo zaprzyjaźnił się z Frankiem Sinatrą, z którym, jak i między innymi z Samym Davisem Juniorem, tworzyli grupę Rat Pack. Ich występy były połączeniem muzyki, humoru i takich przyjacielskich żartów. Ale Dean Martin sprawiał wrażenie tego zdecydowanie najbardziej wyluzowanego. Podobno prywatnie obecność Franka Sinatry nieco onieśmielała, natomiast Dean Martin powodował, że człowiek czuł się w jego towarzystwie wyjątkowo komfortowo.

Dzisiaj w audycji Belcanto w programie pierwszym Polskiego Radia Dean Martin miał reputację kogoś, kto zdecydowanie lubi się napić, kto jest niepoprawnym uwodzicielem, ale tak naprawdę to jego spożywanie alkoholu było kontrolowane. To, co miał w szklaneczce podczas występów, to był najczęściej sok jabłkowy. Podobno też jako pierwszy kończył wieczór i gdy nie był w trasie koncertowej lub na planie filmowym, lubił wracać do domu, aby zobaczyć się z rodziną. Stały w uczuciach oczywiście nie był, był w sumie trzykrotnie żonaty, miał 8 dzieci, w tym 1 córkę adoptowaną. Na pewno lubił czerpać z życia. Zgodził się prowadzić cotygodniowy show telewizyjny tylko pod warunkiem, że nie będzie musiał uczestniczyć w próbach. Miał nagrany na przykład na kasecie podkład do piosenek i przygotowywał się, grając jednocześnie w golfa. Król życia, król luzu. Dean Martin.

Dean Martin nigdy nie zabiegał o pierwsze miejsce. Wystarczył jego głos i charakterystyczna charyzma. Ciekawe, że publiczność widziała człowieka, który wydaje się nie przejmować niczym, podczas gdy tak naprawdę za kulisami stał artysta, doskonale przygotowany. Dean Martin ciężko pracował na to, by wyglądać, jakby nigdy nie pracował. Wystąpił w ponad 80 filmach, w tym w słynnym westernie Rio Bravo. Nagrał ponad 550 piosenek, które towarzyszą nam tak naprawdę podczas świąt, rodzinnych uroczystości, jak i po prostu podczas spokojnych wieczorów. Niech spotkanie z nim trwa nadal, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

0: Lektury jedynki.
1: Dziś rozpoczynamy nową lekturę. To będzie powieść Eli Griffiths, popularnej brytyjskiej autorki kryminałów, zatytułowana Skwer krwawiącego serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: Cassie, czy można zapomnieć, że popełniło się morderstwo? No, zapewniam was, że można. Oczywiście nie całkiem, lecz na co dzień to po prostu ulatuje z głowy. Swego czasu na imprezach u znajomych Pitt i ja nawet bawiliśmy się w grę, kto zabił. Szliśmy w przebraniu i odgrywaliśmy swoje role według scenariusza. Mieliśmy kartoniki z instrukcjami, rekwizyty i podkład muzyczny. Akcja toczyła się zazwyczaj w wiejskiej posiadłości albo na statku płynącym po Mississippi. Mniej więcej tak to wyglądało. Najpierw byłam panną Ellie, pełną wigoru córką Blackjacka Ruleta. Potem grałam panią Beachem, kucharkę. Na początku imprezy każdy trzymał się swojej roli, ale po pewnym czasie wszyscy byli wstawieni i przestawali stosować się do instrukcji. To mnie denerwowało. Lubię przestrzegać reguł. Dzieci chętnie bawiły się w morderstwo w ciemności. Gra była bardzo prosta i zapewniała rodzicom spokój na wiele godzin. Całą grupą, nieraz w dziesiątkę, dzieci zamykały się w łazience na dole. Detektyw zostawał na zewnątrz i z posępną miną siedział na schodach. Po kilku minutach chichotów nagle rozlegał się mrożący krew w żyłach krzyk. Drzwi się otwierały i widać było postać leżącą na posadzce między umywalką a sedesem. Stróż prawa musiał wyjaśnić zbrodnię, niekiedy z moją małą pomocą. Mamo, to nie w porządku, protestowali Lucy i Sam. Autentyczne zabójstwo wydarzyło się tak dawno temu, że czasem odnoszę wrażenie, że popełnił je ktoś inny. Chyba każdy z nas uważa, że w wieku 18 lat był zupełnie innym człowiekiem, ale ja naprawdę nie rozpoznaję tamtej uśmiechniętej blondynki ze zdjęć. Jakie miała poglądy, kogo kochała, jakiej słuchała muzyki. Nie pamiętam. Dysocjacja. To słowo pozostało mi w pamięci po ukończeniu studiów z psychologii. Kiedyś nawet zapisałam na fiszce definicję. Proces psychiczny polegający na tym, że człowiek odcina się od własnych myśli i uczuć, często pod wpływem traumy z dzieciństwa. Nigdy nie sądziłam, że przy tego rodzaju zaburzeniach można mieć takie szczęśliwe życie. Kim jest ta dziewczyna na szkolnych fotografiach? Nic mnie z nią nie łączy.
1: Bartosz Głowacki przeczytał pierwszy fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skargard. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych!

0: był program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Szczyt G7 rozpoczął się we francuskim Evian. Przez 3 dni liderzy najbogatszych demokratycznych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Temat porozumienia między USA a Iranem zawartego tuż przed rozpoczęciem szczytu zdominował pierwsze rozmowy.
1: Francuska para prezydencka powitała wieczorem przywódców Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Japonii i Kanady, a także przedstawicieli Unii Europejskiej. Pierwszeństwo zyskał jednak Donald Trump, który jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu odbył rozmowę z Emmanuelem Macronem. Według obserwatorów amerykański prezydent ma nieformalny status gościa specjalnego, szczególnie wyczekiwanego z powodu rozmów prowadzonych z Iranem. Negocjacje te budzą jednak sceptycyzm innych liderów. Nie może być trwałego pokoju, jeśli Liban nadal płonie, podkreślała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z kolei prezydent Francji apelował

0: o ostrożność i cierpliwość. Po przybyciu do Evian Donald Trump zapewnił, że od piątku żegluga w cieśninie Ormuz będzie możliwa bez opłat i ograniczeń. Jak stwierdził, irański program nuklearny zostanie wstrzymany, a sytuacja w Libanie będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z prezydentem Polski Karolem Nawrockim podtrzymał zobowiązania sojusznicze wobec naszego kraju. Zapewnia o tym szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
2: Marcin Przydacz twierdzi, że prezydent Nawrocki uzyskał od Donalda Trumpa zapewnienie, że wycofanie wojsk amerykańskich z Europy nie dotknie Polski.
3: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana.
2: Przydacz przekonywał, że poza krótką rozmową w czasie trwania gali UFC, prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem także drugi raz podczas bankietu poprzedzającego to wydarzenie. Brak jakiegokolwiek zdjęcia ze spotkania minister tłumaczył nieobecnością prezydenckiego fotografa, ponieważ polski prezydent zabrał ze sobą tylko zawodnika mieszanych sztuk walki Jana Błachowicza.
3: To były dwie osoby, które były przewidziane jako polska delegacja, prezydent plus sportowiec.
2: Przydacz nie odpowiedział na pytanie, jak długie było drugie spotkanie z Trumpem, bo jak wyjaśnił, jego samego również w Białym Domu nie było, gdyż polska delegacja miała tylko dwie wejściówki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: W Polsce zastrzelono Rosjanina, informują rosyjskie media niezależne i państwowe. Nowa Gazeta Europa napisała, że chodzi o 44-letniego artystę, malarza, muzyka i blogera Siemiona Skrepeckiego. O zdarzeniu poinformowały także rosyjskie i białoruskie serwisy internetowe.
4: Do zdarzenia miało dojść około 10 rano w Białej Podlaskiej. Niezidentyfikowany mężczyzna kilkakrotnie wystrzelił w kierunku Rosjanina. Ten trafił do szpitala, w którym zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rosyjski portal niezależny Nowa Gazeta Europa napisał, że według niepotwierdzonych informacji napastnik miał przyjechać do Polski z Białorusi, a po napadzie chciał się ukryć w białoruskim konsulacie. Ofiara napadu to rosyjski artysta, malarz, muzyk i bloger, który krytykował inwazję na Ukrainę i Władimira Putina. Znany był z rysowania karykatur Putina i Stalina. W 2021 roku miał uciec z Rosji do Polski. Po okresie spędzonym w ośrodku dla uchodźców zamieszkał w Białej Podlaskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Po Ukrainie także Mołdawia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Uroczyste otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych odbyło się w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Władze w Kiszyniowie wysłały wniosek o członkostwo w Unii niespełna tydzień po napaści Rosji na Ukrainę. Kilka miesięcy później Mołdawia otrzymała status kandydata wspólnie z Ukrainą. Teraz po 4 latach oba kraje zrobiły krok naprzód na drodze do członkostwa we wspólnocie.
5: To są aktualności jedynki.
1: W Warszawie odbyła się uroczysta premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Film jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Z Frankfurtu, będącego pod kontrolą amerykańską, do Weimaru, który jest pod kontrolą Sowietów. Paweł Pawlikowski przed premierowym pokazem mówił, że jego film jest historią o wielu ważnych elementach życia.
6: O czym ten film jest? No właściwie jest i o ludzkich sprawach, proszę, o rodzinie, i jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa, i jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
1: Film, za który na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes Paweł Pawlikowski otrzymał Złotą Palmę za reżyserię, do kin trafi w piątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich około 6. W dzień w północno-wschodniej części Polski chmury i przelotne opady deszczu. A na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz miejscami na Lubelszczyźnie po południu także burze. Temperatura od 15 stopni na północy do 22 na południu, na Dolnym Śląsku do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty.

0: 12 minut po północy, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Noc z reportażem.
0: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki ze studia reportażu. Razem z realizatorem Karolem Smykiem, Kajetanem Tłukowskim, odpowiedzialnym za muzykę, rozpoczynamy kolejną noc z reportażem. Przygotowaliśmy dla Państwa trzy historie. W pierwszej godzinie wysłuchamy opowieści pana Pawła z Olsztyna. Prowadził on przez wiele lat swój kiosk, który pamięta czasy PRL-u. To będzie reportaż o pracy, o tym, dlaczego jest ona dla nas tak ważna, ale także o wyjątkowych relacjach z klientami.
2: To ja tych ludzi to wszystkich znam. Wszystkich na wilot. No tak. Ja nie wypytuję się, ale przychodzą ludzie i sami. Niektórzy mają taką potrzebę, żeby porozmawiać sobie, no nie? A ja jestem taki cierpliwy, wysłucham. Tam coś nieraz ktoś poprosi, to coś mu podpowiem, doradzę czy coś, no bo jak mogę, to czemu nie, nie? A tak to... No i klientów mam fajnych, nie mam takich, no, z którymi bym żył jakoś na pieńku, tak nazwijmy, czy inaczej, no nie? Wszyscy fajni, sympatyczni, grzeczni, kłaniają mi się, idą, niektórzy 5 razy przechodzą, 5 razy dzień dobry. Tak, nie ma co narzekać. Zresztą jak, po co narzekać? Jakbym miał narzekać, to bym zamknął i to olał. No tak czy nie?
0: Był to fragment reportażu Doroty Grzymskiej z Radia Olsztyn. Już za kilka minut ta ciekawa historia wybrzmi na antenie jedynki. Zapewniam, że warto poczekać. Natomiast w drugiej godzinie naszej audycji odwiedzimy Małopolskę. Bohaterem reportażu Ewy Szkurwat-Adamskiej jest dr Andrzej Najder. To historyk z wykształcenia, a fotografik z powołania. Z nieba fotografuje dronami to, co niewidoczne z ziemi. Posłuchajmy fragmentu reportażu Wytrawiona historia.
3: Ta cisza tych miejsc, bo są to miejsca opuszczone, pojawiają się tylko czasem turyści. Mówimy oczywiście o wioskach łękowskich, Łęków, którzy zostali wysiedleni i nie powrócili już na to miejsce, bo nie mogli tak naprawdę. W większości byli to Łękowie, którzy zostali wysiedleni na teren dzisiejszej Ukrainy, czyli do Związku Radzieckiego wówczas. Pozostały po nich tylko co najwyżej droga, cmentarze, przede wszystkim kapliczki. Wyobrażałem sobie, latając dronem właśnie na przykład nad tymi miejscami, w sumie widać tak z góry, że jakieś są jaśniejsze plamy zieleni, na przykład trawy, czy też jakieś pozostałości piwniczek, w których przechowywano jedzenie. No, nad cerkwiskami latałem też, czyli miejscami, gdzie kiedyś były cerkwie. Było kiedyś pełno ludzi, przychodzili, jeździli wozami, mieli normalne, codzienne życie, a teraz ich nie ma.
0: I na koniec nocy z reportażem wspomnimy zmarłą malarkę z Zamościa, Elżbietę Gnyb. Była ona animatorką lokalnej kultury. Organizowała m.in. plenery malarskie na Roztoczu. Reportaż o Elżbiecie Gnyb przygotowała Monika Malec, reportażystka i malarka.
4: Wciąż kołyszą się trawy na łące. Wciąż śpiewają ptaki i szumią drzewa. Jak gdyby nic się nie stało. A człowiek jak był, tak go nie ma. Po pani Eli pozostał głos i jej twórczość, o której pamiętają przyjaciele.
5: Jesteśmy w Muzeum Krypty w Kościele Ojców Franciszkanów w Zamościu.
4: Teresa Renata Bodys.
5: Tutaj mamy część ekspozycji muzealnej sakralnej, a obok tego wystawy sztuki współczesnej. Prezentujemy pośmiertną małą wystawę poświęconą Elżbiecie Gnyb, Eli Zamościance, Eli Patriotce Lokalnej, Eli Malarce, Ilustratorce, Badaczce Kultury i Sztuki.
0: Był to fragment reportażu Moniki Malec, Jestem tu w tych światach. Posłuchamy go za kilka minut po godzinie drugiej.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A już za chwilę pierwsza radiowa opowieść. Reportaż Moniki Malec będzie po godzinie drugiej, tak jak wspomniałem. Natomiast chciałbym się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z zakupami w kiosku. Kiedyś miałem taką tradycję, że zawsze przed lekcjami

W szkole podstawowej chodziłem do kiosku, żeby kupić swoje ulubione gazety. I często zdarzało się, że niestety, ale były one już wykupione przed godziną 9. Czyli trzeba było podróżować od kiosku do kiosku. Dziś całkiem inaczej. Czytamy prasę, całkiem inaczej kupujemy, często przez internet, nasze ulubione czasopisma. Jestem ciekawy, jakie Państwo mają wspomnienia. Czy to z kioskiem, czy to z prasą. Jeżeli chcą się Państwo nimi podzielić, to bardzo proszę przysłać SMS. Podaję numer 508 011 508. Oczywiście tymi najciekawszymi wspomnieniami podzielę się tutaj z Państwem, z naszymi słuchaczami. Powtórzę numer 508 011 508. Zanim posłuchamy reportażu z Radia Olsztyn, odpłyńmy na chwilę razem z zespołem Demono. Przed nami jeden z największych przebojów lat 90., czyli utwór Statki na niebie.

Paweł Klepczarek prowadził przez prawie 30 lat kiosk przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie. Każdego dnia mieszkańcy przychodzili do pana Pawła, aby kupić swoją ulubioną gazetę, ale także by po prostu porozmawiać o życiu, o codziennych radościach.

0: i problemach. Kiedy pan Paweł podjął niełatwą decyzję o tym, żeby przejść na emeryturę, mieszkańcom trudno było to przyjąć, pogodzić się z tą decyzją. Dziennikarka Radia Olsztyn towarzyszyła bohaterowi reportażu w ostatnich dniach jego pracy. Dlaczego tak trudno było mu podjąć decyzję o tym, by zakończyć działalność kiosku? Zapraszam państwa do wysłuchania reportażu Doroty Grzymskiej pod tytułem Ostatni kiosk z PRL-u.
1: Jak to kończy? Co to znaczy kończy?
2: Likwiduje kiosk.
1: A likwiduje kiosk?
2: Tak.
1: O, to bieda będzie.
2: No trzeba.
1: No pewnie.
2: Bo ja wiem, że...
1: Przyzwyczajeni ja do pana jesteśmy.
2: Ja dla was między innymi to pracuję, bo ja dla siebie nie pracuję, tylko dla
1: to
2: was.
1: To ja wiem, że
2: mi
1: dla
2: szkoda
1: nas.
2: Tych ludzi. Bo wiem, że przychodzą tutaj w starzy, schorowani, ledwie do niektórzy do tego kiosku dojdą.
1: No, ale to wszystko, 11, 12 i 6, 6, to wszystko w podeszłym wieku. No. Starszy nawet ode mnie osoby. No to nieładnie z pana strony.
2: No nieładnie, ale pani też nie pracuje już.
1: No nie.
2: A ja też, a ja już 10 lat jestem na emeryturze.
1: O, to ja więcej, bo ja mam 85 lat prawie.
2: No ja wiem, że pani poważna kobieta, no nie? Ale 10, ale pani już 20 lat nie pracuje.
1: No może i więcej.
2: No właśnie, no to mnie też było. O, super ekspres.
1: No trudno, widzi to od kiedy nie będzie?
2: Od jutra, jutro jeszcze będę. Jutro przyjdę.
1: A, to już dostałem gazetę. Tak. Proszę, bo nie mam drogi. No to i teraz słabo idzie, wszystko pracować.
2: Dzięki. W 89 roku podjęliśmy pracę, ja, żona i teściowa na Starym Mieście był kiosk, jeszcze pamiętacie państwo? Był pomiędzy Starym Ratuszem a Staromiejską. Ale architekt powiedział, że nie widzi na Starym Mieście kiosku, w związku z tym trzeba było go zlikwidować. Chociaż proponowaliśmy, że postawimy taki, jaki będzie chciała, żeby pracował do architektury. A powiedział, nie, w żadnym wypadku nie będzie. I później nie było już kiosku. No i w 99 roku trzeba było tamten kiosk zlikwidować, w związku z tym, żeśmy no wzięli ten akurat, tak się trafiło, że się zwolnił, bo kiedyś tutaj przy uniwersytecie to ruch był dosyć spory, no nie w tym kiosku, bo i młodzieży dużo i tam różne wydziały były, bo było i biologia, i matematyka, informatyka, no i jeszcze tam jakieś nauki społeczne też były chyba, to tych studentów się tutaj kręciło trochę, znaczy bardzo dużo, bardzo dużo. No i kiedyś jeszcze trochę kupowali, tak do 2010 roku. To jeszcze ta sprzedaż jakaś tam była i prasy, i tych innych wyrobów takich typowo kioskowych, no nie. A już tak od, ja wiem, z 6 lat, 7 może, to już tam w ruchu praktycznie zbliża się do zera. Taka niestety jest prawda. Prasa to, no tam kupią, bo dla dzieciaków kupują, no nie. A tak z tych dzienników to tam po jednym, dwa egzemplarzy sprzedam i to wszystko. A i tam, no tam tygodniki trochę, te tygodniki, później te miesięczniki, no tam od czasu do czasu, ale to przeważnie stali klienci i w poważnym wieku, tak to nazwijmy, no nie? Tacy, może jak ja i młodsi troszeczkę, ale niedużo. A młodzież to w ogóle nie czyta, w ogóle prasy nie czyta. No ale oni mają w internecie wszystko, wcześniej niż w gazecie, no nie? Także stąd się to bierze taki brak zainteresowania tą prasą. Chociaż niektórzy sobie chwalą, woli prasę, bo mają możliwość, to nawet przychodzą, mówię, specjalnie przychodzę, bo jednak jak przewracam se kartki, to jest inaczej. Od 7 lat to się nie opłaca. Ja pracuję dla przyjemności. Teraz nawet się zastanawiam, czy dobrą decyzję podjąłem. Wie pani, przyjdzie ktoś, porozmawiamy, kupi coś tam, jeszcze parę groszy się zarobi zawsze, no nie...
3: Dzień dobry. Kończy pan, słyszałem.
2: No kończę.
3: Kupię coś u pana.
2: Dobre i 5 groszy jak wpadnie. Nie, tam 14,90.
3: Dobrze. Mogę kartą?
2: Proszę.
3: To jutro też zajdę w takim razie tylko.
2: Zapraszam. I jeszcze i w piątek będę. Także jeszcze będziemy się widzieli.
3: No, to będziemy, dobra. Jak czytałem, że to już dzisiaj koniec.
2: Nie, tak, w zasadzie to dzisiaj, bo dzisiaj kończę, ale ja jeszcze zanim tu cię...

0: obrobię ze wszystkim, to trochę jeszcze potrwa.
1: Bo w domu poleży.
0: Bo to roboty jest, się tak wydaje, tych zwrotów jest chyba z 300 pozycji, każdy trzeba znaleźć.
2: Dobry, my też tradycyjnie fajeczki weźmiemy, skoro pan się zamyka, i gazetkę tą Minecrafta.
0: 24,99. Proszę, i 100. Dziękuję. Trochę mnie denerwuje to ranne wstawanie, bo od 6. Ja teraz tylko do 12 pracuję, już chyba ze 2 lata. Tak to do 15, a kiedyś to i dłużej, do 17. I w soboty pracowaliśmy, bo były tutaj zajęcia, mieli zaoczni, to przyjeżdżali w soboty i w niedzielę, no nie? Jak jest ruch, są klienci, to człowiek przychodzi, a jak nie ma, to po co ja mam siedzieć tu do 15, jak tutaj już przez godzinę przejdzie jeden albo ktoś, albo nie. A nawet tutaj ruchu nie ma na tej ulicy. Dopóki nie było tramwaji, to jeszcze było lepiej, bo przechodzili tutaj, można było się samochodem zatrzymać, zatrzymywali się i kupowali, no nie, bo po drodze też było fajnie tutaj. Podjechał się, to była taka zatoczka. I kupił zawsze coś. A teraz już nie wolno, no nie ma możliwości nawet się zatrzymać, tak na dobrą sprawę. No to i spadł ruch. Przez tą linię tramwajową sporo spadł. No ale tramwaj jest potrzebny. Tak czy nie. No. Tylko w zasadzie się sprzedają tak wyroby tytoniowe, no trochę prasa, jakieś tam napoje, szczególnie latem, jakieś tam słodycze, ale to od przypadku do przypadku. Dezodoranty, czy tam ta chemia. Kiedyś to było wszystko. Chemia, no wsio. Mydło i powidło. No, tak było kiedyś w kioskach. Że teraz, do tej pory nieraz przychodzę, kamienie do zapalniczek ma pan? Wiesz, 20 lat nie ma. Dobry! To ja tych ludzi to wszystkich znam. Wszystkich na wilot. No tak. Ja nie wypytuję się, ale przychodzą ludzie i sami. Niektórzy mają taką potrzebę, żeby porozmawiać sobie, no nie? A ja jestem taki cierpliwy, wysłucham. Tam coś nieraz ktoś poprosi, to coś mu podpowiem, doradzę czy coś, no bo jak mogę, to czemu nie, nie? A tak to... No i klientów mam fajnych, nie mam takich, no, z którymi bym żył jakoś na pieńku, tak nazwijmy, czy inaczej, no nie? Wszyscy fajni, sympatyczni, grzeczni, kłaniają mi się, idą. Niektórzy 5 razy przechodzą, 5 razy dzień dobry. Tak, nie ma co narzekać. Zresztą jak, po co narzekać? Jakbym miał narzekać, to bym zamknął i to olał. No tak czy nie? Do kiosku przychodzą ludzie w poważnym wieku, jak mówiłem. Oni mają najwięcej problemów zdrowotnych. Tego to boli, tego to, ten idzie do lekarza, ten wraca od lekarza, to też się zamelduje oczywiście. I tak, no, a takie to tam, nieraz tam jakieś prawnej porady chcą, no nie, ja nie prawnik, co prawda, ale tam człowiek jak czyta to wszystko, to mniej więcej się orientuje, co tam się dzieje w tym prawie nawet, no. Także tam chętnie porozmawiam i tam przeważnie w te sprawy właśnie zdrowotne, w domu, co? Mąż czy bije, czy nie? Ja wszystko wiem. Ja wiem dla siebie oczywiście. Ale przyjdzie jeden. Dobra, tego to nie będę mówił, nic. Ten o tym wie wszystko, to tak. A ja wiem, co to plotki. Ja uważam, że jak rozmawia ktoś z drugim człowiekiem, to rozmawiają rzeczowo i prawdę mówią, a nie plotkują tam. Ale pewnie, że pewno tam. A kto nie plotkuje, a szczególnie, chociaż faceci też. Nie? O, idzie, ojejku. No, dobrze, przeszło. Ta to jest, ja nie wiem, czy... Ona bardzo lubi gadać ze mną. Bardzo. I teraz widocznie gdzieś się śpieszyła, ale tak to stanie 10-15 minut, musi pogadać. I cały czas ona nadaje, a ja tylko no tak, w porządku, dobrze, okej. Okay. Ma pani rację albo nie ma pani. No, a to jest pani, ona jest taka fajna w sumie. Psami się zajmuje, ale kiedyś robili u niej remont. No nie, i ona przyszła do mnie i papierosy kupuje Marlboro czy coś. A po co pani te papierosy, pani Krysiu? Ona mówi, no bo tam fachowcy są, to muszę o nich dbać, to. Ja mówię, proszę panią, niech pani uważa na

0: tych fachowców, bo żeby się...
1: Oj. Pan Paweł zamyka kiosk.
2: Tak? A dlaczego?
0: A dlaczego? No. Bo już mam swoje lata.
2: Ach, no tak, teraz rozumiem. Ale szkoda, no takich ludzi coraz mniej będzie, nie? No i co, no? Przecież tu nikt, nawet jak ktoś przyjdzie inny, to już nie to samo. Tyle lat człowiek, prawda? On ma dosyć, bo też przecież tutaj tkwił cały czas. Ale my przyzwyczajeni jesteśmy do tych ludzi, nie? No człowieka nie można wymienić, to nie szafa. Chociaż mieliśmy nieraz różne odmienne zdania, nieraz, no. Ale ja szanuję i szanuję jej żonę i tego odmienne, bo ja, jeśli chodzi o sprawy polityczne, trochę inaczej jestem, za Prawem i Sprawiedliwością zawsze byłam. Ale wie pani, po stronie tego, ale wie pani, nie lubię, gdziekolwiek by się pojawiło zło, to też gromię, bo nie lubię zła. Nie lubię krętac, nie lubię szantażu finansowego. No pan Paweł, no w porządku i jego ale żona też.
0: Buza, nie?
2: Bardzo w porządku człowiek i mówię, człowiek, który naprawdę oddany pracy, jeśli można to, oddany pracy, dba o wszystko, dba o swoją, no, swoją kondycję, więc jestem, no, z ubolewaniem mogę powiedzieć, że to jest straszne, jeżeli brakuje kogoś, kto tu zapełniał tyle lat sobą. Paweł mnie ostrzegał przed pewnymi ludźmi i dobrze, bo wyczuliśmy, że no, zostałam ograbiona nieźle przez sąsiadów. Malowali mieszkanie, zrujnowali mi wszystko, wynieśli z domu pieniądze. I pan Paweł ostrzegał, żeby uważać, a ja jeszcze im stawiałam w ogóle piwo, bo to wiadomo, że tego... Tak, papierosy, a im to pasowało, odpowiadało. No i stworzyłam im luźną taką swobodę działań i oni po prostu czekali tylko na taką szansę. Ograbili, ja dzisiaj płacę. Banki, niedokończone sprawy mam, tyle lat już.
1: Dziękuję.
0: Dobra pani Krysiu.
2: I tak samo żona pana Pawła.
0: Dobra pani Krysiu.
2: Naprawdę zdrowia życzę, naprawdę zdrowia. Dzięki,
0: najlepszego pani Krysiu.
2: Będziecie w moich modlitwach, naprawdę, cały czas.
0: Dzięki. 30 lat temu to prasa się sprzedawała 80 razy lepiej. Z tym, że 80 to jak nie 100. Bo jak ja otrzymywałem 200 na przykład gazet, to prawie wszystkie sprzedawałem, wszystkie. A teraz dostaję 2 i sprzedaję albo jedno, albo wcale. No to jakie porty. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę jedno. Kiedyś tytułów było wiele, wiele mniej. Tak samo dla kobiet ta prasa. Teraz to widzi pani, tu już część zebrana. Ale to jest tego od groma. A kiedyś to było tam z 5 tytułów, jakieś tam przyjaciółki, jakieś tam te... Świat, znaczy Kobieta i Życie i te inne, to było niewiele. No, nie? No i pierwsza sprawa, a druga sprawa, to prasa jest również teraz w sklepach, przeważnie we wszystkich. Kiedyś to się wszystko sprzedawało dobrze. Proszki do prania, dezodoranty, jakieś tam inne słodycze, gumy, zapalniczki, wyroby tytoniowe, nie mówiąc. To było kiedyś, jak przyjechała wycieczka z Niemiec, jak na Starym Mieście mieli jeszcze kiosk, sprzedałem tyle przez godzinę, co przez 2 miesiące tutaj, albo przez 3 miesiące nawet. Bo oni jak przyjeżdżali, to nie kupowali paczkę, tylko Zweistangen, Fünfstangen, Dreistangen, bo u nich było wiele tańsze, znacznie droższe. Do tej pory są droższe papierosy tam na zachodzie niż u nas. Nie? Także, ale teraz, a później już tak te wycieczki zaczęły zanikać, już coraz mniej. Ale tak początkowo to tam był biznes niezły na tym kiosku nawet. Tak trzeba powiedzieć. Było dobrze. A teraz to jest, no. Nie ma spod lady. Znaczy, jak tam gazeta się jakaś kończyła, wiem, że ktoś cały czas ją kupował od paru lat, no to się mu odłożyło, to normalne. Poza tym było teczki, no nie? Teraz teczek to ja mam, no ile tam mam? Z 5-6. Ci, którzy teczki mieli założone, to nie żyją. U mnie są starsi ludzie, tak co jakiś czas to klient odchodzi. Ja widzę, bo nie przychodzi, mówię, co się z nim stało? A, nie wie pan, nie żyje. No. A młodzi to tak jak mówię, że w ogóle się nie interesują tym. Tytuły, każdy miał napisane jakie. O, na przykład ta pani bierze, była dzisiaj u mnie. To i owo, i jolki od A do Z, i jeszcze jolki dla matki swojej i dla tej. Tamta brała takie. I tutaj się do teczki kładzie. O, tu jest na przykład gazetka, bo gościu kupuje już tam też parę lat. I tam przyjdzie, to teczkę tylko wyjmuje z teczki. Patrz. I on bierze to regularnie, cały czas. No nie? Także te teczkowe sprawy to są bardzo ważne.

To musiało być konsekwentnie pilnowane i musiało w teczce zawsze być to, co powinno być, no bo co to? Po co to teczkę miał, no nie? On nigdzie nie chodził, gdzie indziej nie szukał, tylko u mnie przychodził z teczki. A kiedyś to jeszcze, proszę pana, były rolki tak zwane. To firmy prenumerowały prasę, no nie? I w rolkach im składali i do mnie do kiosku przywozili. I przychodził tylko tam z izby rzemieślniczej, z jakiejś tam staromiejskiej, z tych firm na tym starym mieście, to przecież było od groma, no nie? I tylko rolek. Że oni sami brali, leżały tam na tym, nie spogrzebało. Tam było tych rolek, wtedy to ja wiem, ze 20, a tych teczek to też było ze 30 albo coś różnie. Było dużo, dużo. Jak przyszedł na przykład Super Ekspres albo Ekspres Wieczorny, Dziennik Pojezierza, to proszę panią, na Starym Mieście kolejka stała do sklepu rybnego. Wyobraża pani sobie takie coś? Ja nawet jak sobie nieraz wspomnę, mówię, kurczę, czy to możliwe, żeby tylu... Tak stali, wiedzieli, o której godzinie przywożą. I kiedyś to prasę jakoś tak czytali ludzie, no nie? No bo nie było tego, ani internetu, ani tych komórek, ani... No skąd miał wiedzę czerpać? No. I to było co innego. A teraz to podejrzewam, że jeszcze parę lat chyba. Chociaż pisane to pisane zawsze. Dobry! No teraz robię zwroty, bo muszę się rozliczyć z firmą Korporter, która dostarcza mi prasy. A ze sprzedażą prasy jest tak, że niesprzedane egzemplarze się zwraca i nie płaci się za nie. A płaci się tylko za prasę sprzedaną. Czyli to jest bardzo dobre, bo co sprzedam, to tylko za to płacę. A to idzie wszystko do zwrotów. Zwroty się robi codziennie. No a na zamknięcie kiosku, wiadomo, wszystkie tytuły i cała prasa musi być zwrócona, rozliczona. Historia na przykład bez cenzury. Taki egzemplarzyk. I tutaj chyba jeden egzemplarz powinien być. I to jest to, bo tak szczerze powiem, że ja gdzie co leży, to wszystko na pamięć. Po ciemku ja bym chyba trafił. Jeden egzemplarzyk, wpisujemy ten egzemplarzyk, że jest historia bez cenzury. Trzeba jeszcze sprawdzić indeks, bo jak indeks się nie zgadza, to nie uznają. 4007 zgadza się do rozliczenia, już nie zapłacę za niego. I tak pozycji mam do zwrotu 246. Pamiętam raz ten bukot papierosy i uciekają, mówię, stój! A facet szedł i chyba on pracować musiał gdzieś w więziennictwie albo gdzieś, bo znał takie jakby te sposoby zachowania na takiego złodzieja. I gonił go aż tam do komendy i cały czas krzyczał, stój złodzieju, co jakiś czas. Ja mówię, czemu on tak krzyczy? I doszedłem do wniosku, że to tak ich tam jakoś szkolą i on wie mniej więcej, jak się zachować w takiej sytuacji, bo ja to bym go, nie wiem, goniłbym jak młody chłopak, to ja go mogę dogonić. No nie, nie. Kiedyś mi też ukradł taką kasetę, to przyszedłem chyba w Sylwestra albo coś, to była ta kaseta chyba z 89 zł. To ja tyle przez cały dzień nie zarobię. A on mi wziął, ukradł i uciekał. Ale coś się, nie wiem, co się we mnie wstąpiło, że zacząłem go gonić. I goniłem i tam na dole. I on też chyba nie miał siły. I zostawił tą kasetę. I mówi, zostawiam. I poszedł. Wziąłem kasetę. Ale tam i na policję nieraz trzeba było iść, bo... No, teraz to już tak rzadziej się trafia, ale jeszcze tak kilka lat temu to lubili coś ukraść. Papieroski jakieś tam, to. Uciek, przyjdzie. Teraz miałem ostatnio przypadek. Papierosów chcę. Ile? 10. Mówię, nie mam, mam 8. Dobra, to pan da 8. Daję mu to 8, nabijam to. A on w długą. Ale z psem był, to nie zdążył uciec. Go dorwałem. On mówi, o, przepraszam. No, ale wiadomo, że złodziej. No jest trochę złodziejów, no co mi tutaj nie mówi. Ale tak, to tylko takie sporadyczne przypadki. Teraz to już bardzo rzadko się to trafia. No nie. Kiedyś to było, no... częściej. Ale człowiek po takim złodzieju, to taki się robi czujny. Później z miesiąc to tak uważa, że najpierw tu albo trzymam, jak jakiś podejrzany typek, to trzymam w ręku, nie daję, wydaje dopiero jak zapłaci.
Bo tak to też nie ma. A, bo zdarzają się takie przypadki, przyjdzie.

0: No nie, ja tu, jak mu nie dam, o pieniędzy nie mam, zaraz przyjdę. Już go więcej nie widzę, to ja wiem o czym tym doskonale, no nie? Tak jak wszędzie w sklepach też kradną. W ogóle nie sprzedaję na krechę, nic. Nikomu. No tam jak jakiś taki stały klient, co przychodzi już 10 lat i gazetę, o nie mam, nie wziąłem, dobra, jutro pan zapłaci. To tylko na tej zasadzie, a tak to nie. Chyba wiedzą, że ja nie pożyczam pieniędzy i tyle. Po prostu no, nie pożyczam w ogóle. Ale na Starym Mieście, tak na początku, to próbowali, bo przyszedł do mnie raz czy dwa razy, no nie, i tak jakby haracz. Ale powiedziałem mu tam jeden wyraz tylko. I chyba doszedł do wniosku, że ten w tym kiosku, to co on tam może mi dać. Ale to takie, zdarzają się takie przypadki różne. Tyle lat pracując, to zawsze coś się trafi. Przyjemnego i nieprzyjemnego. Nie. Normalna rzecz.
1: A jak pan sobie tu radzi bez toalety?
0: Toaleta? A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma toalety. A to jest 3 kroki. Wracam za chwilę. I tyle.
1: Panie Pawle, a co pan teraz będzie robił, jak pan zamknie kiosk?
0: Tego nie wie nikt, łącznie ze mną. Ja jeszcze sobie nie zaplanowałem. Ale myślę, że... Znaczy tak, mam działkę przy domu 900 metrów. To roboty jest latem to dotąd. Bo codziennie można robić i tak się nie przerobi tego i tak. I codziennie jest robota. Także nie martwię się latem. I trochę sobie odeśpię. 37 lat wstawania po 4:20, bo zawsze regularnie o tej godzinie wstaję, a przeważnie jeszcze przed budzikiem. Spokojnie. Damy radę jakoś. Jakoś się wciągnę. Muszę jakiś tak, taki rytm wpaść inny, no nie? Trochę na pewno na początek to będzie tak dziwnie, bo to tak... No co to? Spać, leżeć, ile do tych, nie wiem, co ci ludzie robią. Decyzja. To tak szczerze pani powiem, że do tego zmobilizowali mnie, czy cały czas napędzają dzieciaki. Tato, zamknij ten, córka, to jeszcze pracujesz. Dzisiaj już synowa dzwoniła. Jak tam? Likwiduje tata? Bo oni wiedzą, że ja mówiłem do 20. Planowałem do sierpnia. Ale wyszło tak, że ten kiosk zabiera fundacja. Jaka to? Nie wiem, nie interesuje mnie to, ale oni go chcą... rozebrać i postawić w tym miejscu. Oni stawiają chyba jakiś pawilon i tam będą jakieś starocie, samochody czy coś trzymali. I mówię o ten kiosk jako, że to jeszcze perelowski, no nie? To go chcą też postawić, żeby był jako taki eksponat, no. Ale odpada mi problem z wywożeniem tego rozwożenia. Bo kiedyś to tam brali na działkę takie chętnie, no nie? Bo to tak się wydaje, ale tu trochę tej powierzchni jest, no nie? Tu można nawet jakieś łóżko postawić, to. A teraz to by był chyba problem, bo kto to weźmie? Chociaż tu wszystko to jest aluminium, no nie? A tam to tylko jest stal. To tu za to aluminium, to jakby ktoś rozebrał się, podłubał, to by też tam kilkaset złotych na pewno wziął. Bo tu jest tego od groma tych listewek. Dzieci mnie zmusiły. Miało można by. Zmusiły, no. Zmusiły. Cały czas mi trują już od 3 lat. Tato, kiedy ty zamkniesz? Tato, kiedy zamkniesz? Ile już? No i dobrze z drugiej strony. No też wiecznie nie można pracować, bo wreszcie umrę w kiosku i dopiero by było.
2: W telewizji widziałem ten smutny obraz.
3: To ja dziękuję bardzo panu za wszystko.
0: Dzięki.
3: I za moją sąsiadkę. I
0: dzięki no, bardzo, najlepszego również.
3: Za na przede tak, wszystkim, żeby dużo zdrowia.
0: Przede wszystkim panie. Dużo zdrowia w życiu.
3: No i dziękujemy serdecznie za wszystko.
0: No dzięki. No.
3: Wielka szkoda.
2: Niech się sympatycznie w tej emeryturze dzieje.
0: Dzięki.
3: Wszystkiego dobrego.
0: Najlepszego również. Ostatnie. Tu. I wajchą. Mówi się na to wajcha. Nie wiem czemu. Trzeba dokręcić dobrze, żeby tu łoma nie wsadzili. Poważnie? Dobra jest. Cio. Można pożegnać kiosk. Do widzenia. Nie wiem, co się z nim stanie, ale podejrzewam, że jeszcze czeka go wspaniała przyszłość. I będzie to taka pamiątka z czasów

0: no dawnych, dawnych, dobry, z czasów dawnych. O, ta już u mnie nie kupi. No dobra, patrz tego wszystkiego.
1: Był to reportaż Doroty Grzymskiej z Radia Olsztyn, zatytułowany Ostatni kiosk z PRL-u. Kiosk na szczęście przetrwa. Żółto-niebieska budka trafiła pod opiekę Fundacji Klasyczna Jazda. Ta fundacja zajmuje się, i tutaj zaskoczenie, promocją zabytkowej motoryzacji. Kiosk pana Pawła ma być częścią aranżowanej ulicy z czasów PRL-u. Dzięki temu kiosk zyska drugie życie.

truskawkami w szkole. Pod Belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Bardzo dziękuję za przysłane wiadomości. No dostałem m.in. taką informację, taką wiadomość od pana Janusza. Mieszkam dziś w Australii, niedaleko Sydney, a jednak czasami wracam myślami do kiosków ruchu w Katowicach. Do dziś pamiętam ich zapach, kolejki po prasę i gumę do rzucia. Ten niepowtarzalny klimat. Kioski znikają.

0: mają, a kawałek mojego dzieciństwa odchodzi razem z nimi. Czasami tęsknię za tamtym prostym światem i jego urokiem. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie miłośników kiosku Ruchu. To wiadomość od pana Janusza, my pana także pozdrawiamy. Chciałbym też opowiedzieć kilka słów o takiej inicjatywie, która nazywa się Dziadkowie Biznesu. To pomysł, który stworzyli, na który wpadli studenci Wydziału Dziennikarstwa, przepraszam, to mój wydział, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymali oni zadanie od swojego wykładowcy. Mieli stworzyć projekt, który pomoże starszym osobom i stworzyli coś znacznie większego niż zwykły studencki projekt. Posłuchajmy fragmentu archiwalnego reportażu Urszuli Żółtowskiej, Dziadkowie Biznesu.
1: Motyk, nóż. Do krojenia.
2: Ja jestem tu 50 lat, no to ten warsztat ma z 80.
1: Ja 25 lat ludziom buty na zamówienia robię. No ale tam w bucie prócz skóry nic nie było. A teraz w bucie wszystko jest oprócz skóry. Nie ma teraz ani cholewkarza, żeby cholewkę uszył, taką zrobił formę i na jedną parę. Musi być cholewkarz, żeby jak się but na zamówienia robi, żeby zrobił formę, umiał zrobić. Taka era naszła i to nie ma o jakość, żeby była to tylko ilość. No ale... Tanio i dużo. Skóra to oddycha. W skórzany bucie noga oddycha.
3: A pan w czym chodzi?
1: Ja? W skórzanych. Ja jak robiłem na zamówienia, to sobie narobiłem, żeby mi do śmierci starczyło. Ja mam buty jeszcze. Umrę, a buty zostaną.
3: Znikają od lat. Małe warsztaty, pracownie, rękawicznicy, szewcy, szklarze. Czasem przychodzi refleksja, szkoda. Drastyczne podwyżki czynszów za lokale. Trochę ich jeszcze zostało, ale niewiele. Tracą na tym miasta, ale tracimy i my.
4: Zofia Mańczuk, Julia Czumaj
5: i Jan Bawolik.
4: Wszystko zaczęło się 3 lata temu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jako studenci kierunku zarządzanie mieliśmy stworzyć projekt.
6: Nasz doktor, z którym mieliśmy zajęcia, chciał, żebyśmy nakierowali swoje działania na właśnie osoby starsze i zawody umierające.
7: Zajmuję się renowacją starych luster. Fajnie takie rzeczy robić. Wypoleruję, potem będzie stabilizator. I na koniec podleję srebro na to. Takie zacieki się porobią. Taka właśnie chwila, gdzie się obawiam najbardziej, że będę musiał to jeszcze wyszlifować ładnie. No, to jest specyficzne, to jest już niepowtarzalne. Prawdziwe kryształowe lustro powinno brzmieć więcej tak. Jak pigmen. Słychać echo takiego. Tego już po prostu nie ma. To już jest historia.
4: Nazwaliśmy projekt Dziadkowie Biznesu. Każdy z nas miał za zadanie przejść się ulicami Warszawy. Pamiętam, jak ja chodziłam i od drzwi do drzwi pukałam, pytając ludzi, czy chciałaby pani darmową reklamę w internecie. Były też osoby, które były dużo starsze i niestety nie wiedziały, co to internet. I przez 40 minut pamiętam, jak tłumaczyłam jednemu panu, jak to wygląda, co może przynieść mu i nie udało mi się go przekonać.
7: Klienci, pan Janek Kubuszewski, dziękuję. Tutaj Żukrowskiego. Zdrowia pieniążków niesie krąg biernych klientów, zamienił przyjaciół firmy, Wojciech Żukrowski. 98 rok. Karolina Wajda, to Irena Kwiatkowska. Dziękuję za piękną, fachową pomoc. Byłem na jej pogrzebie. Notabene stałem na honorowej barcie przy jej trumnie.
4: Ale były też takie osoby, które mówiły, że jest pani aniołem, właśnie kogoś takiego teraz potrzebowałem, bo już nie wiem, gdzie się zwrócić po pomoc, a chcę działać, ponieważ jest to moja pasja, jest to moje całe życie. Oddałem tutaj swoje całe serce i potrzebuję po prostu kogoś młodego, kto mi pomoże przejść przez tą drogę z przeszłości do teraźniejszości.
0: Trzeba pamiętać o tym, co było i utrwalać to, co ważne. A pani Halina przysłała do nas taką wiadomość. Dziś brak mi kiosków. Teraz, by kupić gazety, muszę przejść przez pół miasta. Mam 70 lat i nie szukam informacji w internecie. Szkoda, że nie ma kiosków. Pozdrawiam. To wiadomość od pani Haliny. Dziękujemy za nią. Dziękujemy także za inne wiadomości SMS.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest pierwszy, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. W katastrofie samolotu B-52 w USA prawdopodobnie zginęła cała 8-osobowa załoga. Poinformowała o tym Armia Amerykańska w oświadczeniu opublikowanym przez bazę wojskową Edwards w Kalifornii, gdzie wczoraj krótko po starcie rozbił się bombowiec.
4: Do zdarzenia doszło przed południem czasu lokalnego, czyli przed 21 czasu polskiego. Po katastrofie baza została zamknięta, a wszystkie lądujące samoloty są przekierowywane na inne lotniska. Nagranie wideo z miejsca zdarzenia pokazuje ogromny słup czarnego dymu, unoszący się nad pustynią. B-52 to bombowiec dalekiego zasięgu, który wszedł do służby w latach 50. i pozostaje kluczowym elementem amerykańskiego lotnictwa. Samolot był używany w wielu amerykańskich konfliktach zbrojnych, od Wietnamu po niedawną wojnę z Iranem. Standardowo lata z 5-osobową załogą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To rosyjski opozycyjny artysta, malarz, muzyk i bloger. Siemon Skrepecki zginął wczoraj w strzelaninie w Białej Podlaskiej, podała agencja Niechta. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców jego zabójstwa. Skrepecki krytykował inwazję na Ukrainę, tworzył karykatury Putina, Stalina i rosyjskich urzędników. Zabójstwo opozycjonisty wpisuje się w sposób działania rosyjskich i białoruskich służb wobec krytyków tamtejszych reżimów, uważa politolog Rafał Majewski z Uniwersytetu WSB Merito.
5: To nie pierwszy tego typu przypadek, gdzie w bardzo krwawy sposób, w bardzo ostry jest reakcja na każdą próbę krytyki czy nawet niewłaściwego spojrzenia na działalność Władimira Putina.

0: Niedawno Skrepecki wziął udział w demonstracji przed rosyjską ambasadą w Berlinie. Artysta przyszedł ubrany w łapcie z rosyjską flagą przywiązaną do spodni. Miał ze sobą obraz przedstawiający Józefa Stalina karmiącego Władimira Putina. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiada, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych. To po to, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię. Przed rozpoczęciem szczytu G7 we francuskim Evian szef brytyjskiego rządu potępił barbarzyńskie ataki Rosji na Ukrainę. W wyniku bombardowań z zeszłej nocy w płomieniach stanęła Ławra Kijowsko-Peczerska, wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO. Ataki potępiła też Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że to zbrodnia wojenna.
1: Kaja Kallas potępiła nasilenie ataków na ludność cywilną i na obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wszystko są zbrodnie wojenne, których dopuszcza się Rosja. Oczywiście pracujemy nad pakietem sankcji wymierzonym w rosyjski kompleks militarno-przemysłowy i tzw. flotę cieni. Z zadowoleniem przyjęłam informację o przechwyceniu takiego statku przez Wielką Brytanię. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot zniszczenie Ławry Peczerskiej, świątyni, której historia sięga XI wieku, porównał do ataku na Notre Dame. Atak na Ławrę Peczerską wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to atak, który dla nas, Francuzów, jest odpowiednikiem zbombardowania Notre Dame lub Saint-Denis, co jest oczywiście niedopuszczalne. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów. Na ukraińską stolicę spadło ponad 60 rakiet i kilkaset dronów. Spłonęło również zabytkowe centrum wystawiennicze i Narodowe Studio Filmowe. Agata Król, Polskie Radio.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Rzeczniczka ministra Dominika Ziętara mówi, że decyzja zapadła ze względu na nadzwyczajny charakter i ciężar czynów, o których popełnienie jest podejrzewany były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
2: Chodzi tutaj przede wszystkim o dwa postępowania prokuratorskie. Pierwsze z nich dotyczy afery hejterskiej. W ramach śledztwa prokuratura zarzuca sędziemu Łukaszowi Piebiakowi kierowanie zorganizowaną grupą w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy wykorzystaniu wrażliwych danych z teczek osobowych szykanowała w mediach społecznościowych niezależnych sędziów. Drugie z postępowań dotyczy z kolei próby wyłudzenia mieszkania komunalnego o wartości szacowanej na 475 tysięcy złotych za pomocą podrobionego testamentu.
0: Łukasz Piebiak w wywiadzie dla portalu niezależna.pl odnosząc się do powodów zawieszenia powiedział, że jego praca w KRS jest solą w oku Waldemara Żurka.
3: To są aktualności jedynki.
0: Leśnicy przypominają, że w lesie można nocować tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Jednocześnie za pomocą akcji Zanocuj w lesie przekonują, że to dobry sposób na wakacje bez wielkich kosztów. Jak skorzystać z takiej możliwości wyjaśnia Robert Pabian, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
4: Praktycznie w każdym nadleśnictwie są wyznaczone miejsca do przenocuj w lesie, gdzie rzeczywiście poza używaniem oczywiście otwartego ognia można się na kilka dni zadomowić, czy to w namiocie, czy w hamaku. Myślę, że jest spora rzesza osób, która tego typu warunków oczekuje.
0: W samym tylko województwie śląskim jest około 60 takich miejsc. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy tylko na południowym zachodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej około 6. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty. Jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna od godziny 1 w nocy do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy niż z ośrodkiem 999 hektopaskali w rejonie Zatoki Fińskiej stopniowo wypełnia się i powoli przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni 6 do 7 w porywach 8, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta, stan morza 4, temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach do 8, stan morza 4 do 5, temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach

0: Tak do 7, na północy porywy do 8, stan morza 4, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7, stan morza 4, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7, słabnący na 4 do 5.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Przede wszystkim to satysfakcja z pomagania innym, ale też nowe doświadczenia, znajomości, rozwój pasji i umiejętności. Wolontariat. Dlaczego warto i co jeszcze można zyskać? Jaki rodzaj wolontariatu wybrać? W audycji także o tym, jak przygotowuje się perfekcyjną murawę na piłkarskie mecze oraz jakie korzyści niesie nauka gry w szachy od najmłodszych lat.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Prawie 9 minut po godzinie 1:00 słuchają Państwo radiowej jedynki.
1: Noc z reportażem.
4: Dobry wieczór, przy mikrofonie Antoni Rokicki. Rozpoczynamy drugą godzinę Nocy z reportażem, a w niej poznamy świat historyka i fotografa doktora Andrzeja Najdera.
5: I te słynne ptasie nogi, tak, są tam na półce, o tam między zinami, które my teraz drukujemy na co dzień. Słynne ptasie nogi, które ja odnalazłem, sądząc po tej deserce, do której są przytwierdzone, no to jest jakieś co najmniej lata międzywojenne, bo jest chyba nawet data. O, proszę, nawet po niemiecku mamy etykietę. Czasy austriackie, czyli Franciszka Józefa.
6: No, jaka ale nie była ma przygoda tych nóg ze sztuką?
5: Początkowo jak zobaczyłem te nogi, to oczywiście trochę mi oczy się powiększyły. Sobie jednak zacząłem myśleć, zachowałem je. A że jestem historykiem i tak trochę mężczyzną już trochę starszym, podobno każdy mężczyzna lubi coś zbierać. I zostawiłem te nogi. To są, opiszę, takie nogi jakiegoś ptaka. Ptaka nie ma już. I postanowiłem je potem już na spokojnie sfotografować i wytrawiłem grafikę z nich na miedzi. Potem po jakimś czasie wysłałem na konkurs. Razem z innymi w cyklu, to było 12 prac, wysłałem na Vintage Photo Festival, taki dość znany międzynarodowy festiwal fotografii analogowej, i wygrałem.
4: Wysłuchaliśmy fragmentu reportażu

0: Doktor Andrzej Najder wykłada na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Łączy świat historii ze sztuką. Historyk podróżuje po Małopolsce, fotografuje cmentarze, miejsca po wyburzonych domach, a także inne ślady po ludziach, których już nie ma. Po powrocie z takich wyjazdów historyk drukuje fotografie na miedzianych dachach, na miedzianych blachach. Utrwalone na nich obrazy, trawione chemią, zyskują dodatkową głębię i nową strukturę. O tej niecodziennej technice, heliograwiurze, bohater bo reportażu opowiedział dziennikarce Radia Kraków. Jak ocalić historię w niebanalny sposób? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w reportażu Wytrawiona historia Ewy Szkurwat-Adamskiej. Zapraszam.
1: Za głośno. Akurat gra Lorena McKinney, którą lubię, jak wtedy ją usłyszałem pierwszy raz w czasie tej audycji, a teraz już mam kilkanaście płyt jej, zbieram je na winylach, byłem też na koncercie w Krakowie. Noc muzycznych pejzaży z 95 roku. Robiłem audycję Beksińskiego, Tomasza Beksińskiego. Nie mam nikt nagranych, bo nagrywałem po prostu płyty i wyłączałem, ale jest tu on wspominany zresztą. Ale to jest ciekawe właśnie, bo czasem sobie puszczam tę kasetę, to jest, nazywa się Piotr Kosiński, on wtedy prowadził audycję, one były głównie w nocy.
2: Nie czuje się pan tak czasem jako kolekcjoner różnych historii, obrazów i dźwięków?
1: Tak się czuję, ale muszę przyznać, że to jest bardzo miłe, ponieważ fajnie się opowiada zwłaszcza młodym ludziom o różnych sprawach, o różnych historiach i jak to kiedyś było. No trochę się czuję starym dziadkiem też przez to, ale znaczy razem z Rafałem opowiadamy, z kolegą i oni też widać bardzo lubią przejść do tego miejsca. Jak kiedyś jedna ze studentek napisała, że to jest takie place to be.

O specyfice tego miejsca stanowi sam budynek. To przedwojenna żydowska szkoła rzemiosła. W latach 30. został zbudowany specjalnie w tym celu. Żydzi w czasie wojny zostali wymordowani. Po wojnie został on przejęty również przez edukację. Z czasem trafił do początkowo szkoły pedagogicznej, obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. I tutaj nadal uczymy rzemiosła. Z jednej strony oczywiście sztuka, czyli artyzm, czyli umiejętność pewnego myślenia, ubierania

0: działania tego, co ma się w głowie, ale z drugiej strony też umiejętność wyprodukowania tego i wypuszczenia dalej, czyli stworzenie też w tym miejscu atmosfery, która będzie przyjazną.
1: Ja i tak idę z tymi dwoma do Marcina, bo on nie może to chyba, wydaje mi się, robić.
2: Mimo, że jestem historykiem, ale mam tradycję rodzinę fotograficzną. Właśnie mój starszy brat Jerzy Jurek jest fotografem i miał zakład fotograficzny, więc zawsze fotografia była obecna w moim domu. Okazało się, że jest zapotrzebowanie w wydawnictwie, gdzie pracowałem jako historyk. Redagowałem hasła historyczne, ale niestety brakowało osób do... Jeszcze nie było fotografii cyfrowej, do skanowania różnych obrazków, fotografii, negatywów, slajdów i tak dalej. Były potrzebne do zilustrowania haseł historycznych i książek, bo wydawaliśmy encyklopedie i książki, cykl na przykład Wielkiej Historii Polski. Nauczyłem się Photoshopa, nauczyłem się skanować, zmieniłem zawód, można powiedzieć. Już potem już tak naprawdę już nie pracowałem jako historyk, tylko jako grafik. To jest nasza gilotyna elektryczna, bardzo lubiana przez naszych studentów, bo trzeba tutaj wykonać parę czynności tak zwanych manualnych, a teraz się to bardzo liczy. Mogą coś zrobić sobie własnoręcznie i chociażby dociąć. O, tutaj jest mapa miejsc, w których byłem w ogóle na terenie południowej Polski. Trochę w Bieszczadach, ale większość na terenie Beskidu Niskiego. No i tutaj może jeszcze pokażę właśnie, bo to jest cały cykl. Rozpoczyna się właśnie od cmentarza numer 4 w miejscowości Grab, który wygląda z góry jak głowa kobiety w kapeluszu, można powiedzieć. Tą formę przyjął jakby las. Jest on otoczony polami uprawnymi, więc pewnie tutaj mamy do czynienia z działalnością człowieka. Ale w środku jakby tej głowy jest cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Trochę wygląda jak twierdza średniowieczna. Roboczy tytuł brzmiał Trawienie historii. To był taki związany właśnie z procesem powstawania tych prac, czyli trawieniem ich na początku na miedzi, czy później już w polimerze. Powstała ostatecznie koncepcja historii terenowych. To, co ja robiłem, to były właśnie takie badania terenowe, to znaczy w roku 2022. Bardzo mi się podobała ta charakterystyczna wizja spojrzenia na świat właśnie z góry. I jak się pojawiła ta fotografia dronowa, postanowiłem, że ja też chciałbym spróbować. Chciałbym te prace, no nie drukować normalnie tych fotografii na wielkich ploterach wielkoformatowych, które notabene mam pod ręką taki ploter, prawda? Tylko jednak chciałem wykonać krok i do przodu, i do tyłu. To znaczy do przodu, żeby zrobić coś nowego, a do tyłu w tym sensie, żeby wykorzystać starą technikę graficzną, fotograficzną, można powiedzieć, że heliogravura jest taką techniką, która się porusza pomiędzy fotografią i grafiką. Polega na przenoszeniu fotografii na matryce graficzne, czyli w efekcie powstaje grafika. Poprzez sam fakt pojawienia się w procesie tym artystycznym pojawia się matryca. Stworzyłem kilka cykli, różno związanych z historią, no ale pobierałem pieniądze na zakup drona. Wybuchła wojna na Ukrainie i wszystkie drony zniknęły z polskich sklepów. Musiałem dosłownie czekać 2 miesiące, żeby się pojawiły z powrotem. Pojechaliśmy na długi weekend z żoną w Beskid Niski, do Nowicy, koło Ustia Gorlickiego. Znałem historię Łemków, oczywiście akcja Wisła i tak dalej. Poszliśmy w góry, podniosłem drona, to była jedna z pierwszych prac potem. Nad cmentarzem wojennym z czasów I wojny światowej, z czasów Bitwy Gorlickiej. Na stokach góry Magura Małastowska. To był cmentarz numer bodajże 58. Te cmentarze są numerowane, jest ich około 400. Na terenie Małopolski Wschodniej i Podkarpacia. No, zobaczyłem kształt tego cmentarza. To był akurat krzyż, z tym, że te cmentarze, każdy jest tak naprawdę inny. One były projektowane w większości przez Czecha, architekta i fotografa Duszana Jurkowicza. Na zapotrzebowanie danego miejsca i tego danego cmentarza, no, uwzględniał jakby położenie tego cmentarza i on jakby specjalnie uwzględniał te parametry, można powiedzieć. Każdy projekt jest inny. Powstało tych cmentarzy prac potem już w technice heliogravury około 9 bodajże. Ale jednak potem w czasie powstawania cyklu jednak stwierdziłem, że nie chcę się zamykać tylko w tych cmentarzach. Podróżowaliśmy po Beskidzie Niskim, po dawnych wioskach łemkowskich. One są teraz oznaczone dość dobrze. Na początku każdej wioski czy na końcu są specjalne tablice, są opracowane.

0: Po prostu nawet dosłownie są oznaczone na mapach poszczególne domostwa, poszczególnych rodzin, znanych z nazwiska. Ta historia zaczęła mnie wciągać i ja jestem troszeczkę, mogę powiedzieć, takim romantykiem. Ta cisza tych miejsc, bo są to miejsca opuszczone, pojawiają się tylko czasem turyści. Mówimy oczywiście o Wioskach Łękowskich, Łęków, którzy zostali wysiedleni i nie powrócili już na to miejsce, bo nie mogli tak naprawdę. W większości byli to Łękowie, którzy zostali wysiedleni na teren dzisiejszej Ukrainy, czyli do Związku Radzieckiego wówczas. Pozostały po nich tylko co najwyżej droga, cmentarze, przede wszystkim kapliczki. Wyobrażałem sobie, latając dronem właśnie na przykład nad tymi miejscami, w sumie widać tak z góry, że jakieś są jaśniejsze plamy zieleni, na przykład trawy, czy też jakieś pozostałości piwniczek, w których przechowywano jedzenie. No, nad cerkwiskami latałem też, czyli miejscami, gdzie kiedyś były cerkwie. Było kiedyś pełno ludzi, przychodzili, jeździli wozami, mieli normalne, codzienne życie, a teraz ich nie ma.
1: Teraz taki wydruk oczywiście musi trochę wyschnąć i można potem nad nim pracować.
0: Jesteśmy w tak zwanej drukarni sztuki. Pełna nazwa brzmi: na drzwiach pracownia ilustracji, introligatorstwa, pracownia poligrafii i drukarnia. Do czasu pandemii był tutaj też Instytut Biologii w tym budynku. Mamy mapę powstania styczniowego, to akurat mówimy jako historycy, że my oczywiście uznaliśmy to, że trzeba to zachować. No ale mamy na przykład układ trawienny człowieka, bodajże są to jakieś lata 50. Są oczywiście różne plansze biologiczne i te słynne ptasie nogi, tak, są tam na półce. O, tam między zinami, które my teraz drukujemy na co dzień. Słynne ptasie nogi, które ja odnalazłem, sądząc po tej deserce, do której są przytwierdzone, no to jest jakieś co najmniej lata międzywojenne, bo jest chyba nawet data. O, proszę, nawet po niemiecku mamy etykietę. Czasy austriackie, czyli Franciszka Józefa.
2: No, jaka ale nie była ma przygoda tych nóg ze sztuką?
0: Początkowo jak zobaczyłem te nogi, to oczywiście trochę mi oczy się powiększyły. Sobie jednak zacząłem myśleć, zachowałem je. A że jestem historykiem i tak trochę mężczyzną już trochę starszym, podobno każdy mężczyzna lubi coś zbierać. I zostawiłem te nogi, to są, opiszę takie nogi jakiegoś ptaka. Ptaka nie ma już. I postanowiłem je potem już na spokojnie sfotografować i wytrawiłem grafikę z nich na miedzi. Potem po jakimś czasie wysłałem na konkurs. Razem z innymi w cyklu, to było 12 prac, wysłałem na Vintage Photo Festival, taki dość znany międzynarodowy festiwal fotografii analogowej, i wygrałem. Więc to jest taka historia z nimi związana. Tak, puściłem teraz dróg na najwyższej jakości, bo chcieliśmy sprawdzić ten sam plik, który już tutaj wcześniej był drukowany na innych ustawieniach. I odnoszę wrażenie, że chyba idzie lepiej.
3: Kawałek historii dawnego budynku, który pozostał nie tylko w murach, ale w artefaktach po biologach, czyli wiszące zwłoki jakiegoś zwierzęcia polującego, czy też szuflada byłego dyrektora instytutu, gdzie są miejsca na próbówki, która w tym momencie jest składzikiem różnych ciekawych rzeczy.
0: Jest sama sobie obiektem artystycznym, którym się bardzo podoba. Jest zawieszona w pionie, nietypowo w poziomie, jest po prostu zawieszona jako obiekt na ścianie. Gdy demonstrowaliśmy nasze pokoje po remoncie, byli właśnie goście. Teraz już nie pamiętam, czy dziekan, czy dyrektor skonstatował, że przecież to jest moja szuflada.
2: Co świadczy o tym, że tym miejscem zarządzają historycy?
3: Trudny do opisania porządek, jaki tu panuje. Bardzo dużo papierów w różnych miejscach.
0: No tutaj są prace oryginały, tak? To znaczy, mogę pokazać, że to są oryginały. To wybrane prace w tej teczce są, ponieważ miałem taką prezentację dla studentów, dla koła z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest na przykład dziób Galeonu Vaza, to jest jedna z nowszych prac, a to jest praca z Asyżu, taka typowo może fotografia streetowa, ale zobaczyłem tutaj zarys sylwetki ludzkiej, sfotografowałem ją dosłownie telefonem, smartfonem, a potem wytrawiłem właśnie w technice heliograwiury. A w drugiej teczce mam cykl doktorski. To są już większe prace. A tu też jeszcze jest też plakat z wystawy w Domu Norymberskim. Jest plakat z wystawy w miejscowości Mat. Tam też pokazywałem pracę. O, i tutaj są właśnie już prace z tego cyklu. Dlaczego nie robię tego na typowej drukarce fotograficznej? Fascynuje mnie ta forma pracy. Ma taką formę, jak to się dzisiaj mówi, haptyczności, tak? Czyli oddziałuje tutaj ta praca i na dotyk,

0: Papier graficzny jest dość charakterystyczny, ma taką strukturę. To jest papier czerpany o charakterystycznych poszarpanych krawędziach. Dużo, dużo grubszy i dodatkowo, gdy drukujemy, czujemy zapach farby drukarskiej, graficznej. Oddziałowuje na nasz wzrok, a także też skłania do pewnych myśli i refleksji.
1: Ja mam wrażenie, patrząc na tą pracę, że to jest wyrzeźbiony obraz.
0: Tak, jest to jakaś forma płaskorzeźby też, ponieważ na matrycy w czasie tego trawienia powstaje relief, wgłębienia. Z głębszych miejsc uzyskujemy cienie, a z tych płytszych drukują się potem jaśniejsze miejsca, więc sama matryca jest taką, można powiedzieć, płaskorzeźbą. Dotykając, poczujemy te wgniecenia, tą chropowatość papieru i też na przykład rand po wgnieceniu papieru. Papier, zanim zostanie na nim wydrukowany na matrycy, musi zostać namoczony, więc on jest bardzo wilgotny i miękki, podatny jakby na fizyczne odciskiwanie. Na tym też polega właśnie, to jest po prostu odcisk inaczej. No jest to, można powiedzieć, płaskorzeźba. Historie terenowe, temat mojego doktoratu. W tej technice helograwiury poruszam się jako artysta od 2019 roku, kiedy poznałem tę technikę, pracując tutaj w instytucie. Można powiedzieć, że jest równolatką fotografii, czyli początków XIX wieku, gdy jeszcze nie było techniki druku offsetowego. Ludzie zaczęli podróżować, między innymi właśnie do Włoch na przykład. Przywozili różne pamiątki z Włoch, pojawiła się fotografia, fotografowali, pojawiły się pocztówki. Trzeba było po prostu ręcznie wywoływać każdą odbitkę osobno. W wyniku helograwiry powstaje matryca graficzna. Z matrycy wielokrotnie do ilości mniej więcej 100 sztuk można drukować fotografie, obrazy, grafiki. Jest używana przez artystów, z tym, że jest to bardzo rzadka technika w Polsce. Na przykład jest to kilka osób na pewno tylko. Mamy to starszą wersję heliograwiury, czyli przenoszenie obrazu w wyniku takiego dość skomplikowanego procesu na matryce miedziane. No jest to po prostu klasycznie wytrawiane w chlorku żelaza. Obraz jest wytrawiany, potem drukowany na prasach graficznych. A ja na początku w tej technice też się poruszałem. Poznałem potem pana Marka Wesołowskiego, mieszkającego w Lublinie. On z kolei poznał wersję heliograwiury na polimerze, na fotopolimerze. Technika nietoksyczna, troszeczkę szybsza, pozwalająca na pracę jednak z większymi formatami, przez to, że jest też bardziej ekonomiczna. Czy ja się zajmuję obiema wersjami, ale mam też w moim cyklu doktorskim kilka prac było w technice na miedzi. Chodzi o to, że wykorzystuje się dwuchromian potasu, który jest rakotwórczy, do uczulenia, aby właśnie ten papier, który jest naświetlany stykowo, podobnie jak w technice cyjanotypii, drukuje się pozytyw i jest on naświetlany stykowo, ten papier, który potem przenosi obraz na miedź. Potem samo trawienie już jest w chlorku żelaza, który nie jest rakotwórczy, ale jest żerący, czyli po prostu po kontakcie na przykład ze skórą, to czuć po prostu takie szczypanie. Trzeba być ubrany w rękawice, w fartuchy i tak dalej. Trzeba uważać z chemią, po prostu to jest taka, można powiedzieć, ciężka chemia.
1: W jaki sposób w ogóle obraz przenosi się na tą płytę miedzianą?
0: Najpierw przygotowuje się papier pokryty żelatyną, zabarwioną na czerwono. Ono dostępne już teraz tylko w Stanach Zjednoczonych. Po prostu uczula się ten papier roztworem dwuchromianu potasu. To powoduje, że ten papier jest światłoczuły. Wcześniej drukujemy sobie nasz obraz na folii transparentnej w pozytywie i naświetlamy w kopioramie. Oczywiście musimy mieć pomierzone czasy ekspozycji, żeby odpowiednio nam się to naświetliło. Po naświetleniu tego papieru pokrytego żelatyną rozpoczynamy już wtedy następnego dnia, bo to nie wszystko się dzieje jednego dnia. Musimy z kolei jakby fizycznie, w cudzysłowie, przykleić ten papier do płyty miedzianej, która też jeszcze wcześniej i tak musi być odpowiednio przygotowana, musi być wypolerowana na tak zwane lustro, tak żeby nasze światła się ładnie odwzorowały. Światła w sensie jasne tony. Trzeciego dnia rozpoczynamy proces przeniesienia transferu obrazu na płytę miedzianą, czyli właśnie przyklejamy ją, ten papier naświetlony, na którym jest jeszcze niewidoczny ten nasz obraz, do płyty miedzianej. Robimy to w zimnej wodzie. Potem z kolei wypłukujemy, odciągamy papier od tej płyty miedzianej, ale już pozostaje w ciepłej wodzie. Ta żelatyna pozostaje jakby na płycie miedzianej i już tutaj wypłukujemy ten nadmiar jakby żelatyny zabarwiony na czerwono i tutaj już podobnie trochę jak w ciemni fotograficznej, wypłukując powoli, widzimy nasz obraz w negatywie. I on po wyschnięciu już trawimy w czterech różnych roztworach chlorku żelaza. To trochę wygląda jak dzisiaj obróbka zdjęcia w Photoshopie, czyli najpierw wywołujemy cienie, potem półtony,

0: potem najjaśniejsze tony. No i w czasie tego trawienia pojawia się już, wytrawia się nam nasz obraz na płycie miedzianej. Po oczyszczeniu, wysuszeniu już możemy drukować na prasie graficznej, wcierając farbę graficzną, najczęściej czarną. Wycieramy i drukujemy już na prasie graficznej.
1: To jest tu gramofon. Jest teraz renesans na winyle. Każdy nawet z tych młodych ludzi w domu winyle ma. Niewiele osób z tych młodych ludzi posiada urządzenie, na którym są go w stanie odtworzyć. I co lepsze, kiedyś przeprowadziliśmy minikurs, jak posługiwać się gramofonem. Że płyta posiada dwie strony, że należy położyć na talerzu, delikatnie przesunąć ramię tak, żeby był właściwy rozpęd, najechać ramieniem nad płytę, opuścić igłą na płytę i wtedy zacząć słuchać, a kiedy się skończy, pamiętać o tym, że jest jeszcze strona druga.
0: Depozyt od kolegi historyka również, który po prostu już nie ma gramofonu, ale została mu kolekcja i tak zwany depozyt nam przekazał. Jest siekiera, charakterystyczna okładka, czerwona, wzmacniacz, przełączymy na fono.

0: czego studenci słuchają najchętniej?
1: Tak jak wspominałem, zespół Siekiera, ale też mamy tutaj Armię. Jest płyta Lecha Janerki. No oczywiście są ciekawi innych. Często czasem rzucają też klasykę, bo mamy tutaj kolekcję muzyki klasycznej.
0: Ale to chyba panowie im sugerujecie utwory, bo nie sądzę, żeby sami o nie prosili.
1: My starsze pokolenie 50-latków i młodzi ludzie, którzy są ciekawi świata, ale też już wiadomo z racji wieku nie wszystko było im dane jakby doświadczyć, czyli oczywiście muzyka na kasetach, na płytach winylowych. No, mamy też tutaj płyty Marillionu, więc często, że tak powiem, edukujemy ich muzycznie, ale oni też nas. Na przykład ja musiałem często słuchać, byłem troszeczkę zmuszany do słuchania Kwiatu Jabłoni.

0: W czasie mojej pracy już nad dysertacją doktorską dużo pisałem o tak zwanych krajobrazach pamięci i niepamięci, które miejsca zapomniane, a które są na nowo jakby przypomniane, bo część z nich tak naprawdę zostały odpamiętane, czyli wróciły do naszej pamięci. Na przykład latałem, mam taki tryptyk nad pewnym domem w miejscowości Bartne. Była tam taka chyża łękowska, już bardzo zniszczona, nie miała już dachu, poddasza, stały tylko same ściany, które po prostu były już obrośnięte roślinnością. I gdy podniosłem drona, zobaczyłem nagle podział na pokoje, zobaczyłem, gdzie była kuchnia, gdzie była izba. Widać było piec kaflowy. Pomyślałem sobie, że skoro ja mam takie skojarzenia, to też widz, który potem ogląda taką pracę, też zaczyna jakby roztrząsać w sobie dawne życie, jak wyglądało. Kiedyś w takim domu ludzie po prostu się rodzili. Żyli, tworzyli, robili wszystko, żeby przeżyć. Zbierali drewno, uprawiali rolę. Życie toczyło się wokół tego domu. I w tym domu też po prostu jakby umierali i byli z niego wyprowadzani na miejsce wiecznego spoczynku. Tak? Takie no, metafizyczne wręcz może przemyślenia, ale też właśnie poprzez te obrazy, pracę chciałem pokazać, jakby skłonić do takich refleksji. No, ma to też trochę związek z prędkością życia naszego dzisiejszego, współczesnego.
1: Domy, których nie widać z ziemi, są dobrze widziane z nieba.
0: Czasem też znikają, bo może tutaj nie dokończyłem, że przygotowując grafikę tego jednego domu, bardzo mi się spodobał jeden fragment, detal, takie ułożone charakterystycznie kawałki blachy, prawdopodobnie z dachu, ale no, była za słaba rozdzielczość, no, nie zniżyłem się, gdy fotografowałem tak nisko nad tymi blachami i stwierdziłem, że jak będę jeszcze raz w miejscowości Bartne, to zniżę się dronem i jeszcze raz je sfotografuję i stworzę osobną grafikę. No i tak w sumie brat namówił mnie na taką dość już w sumie luźną wyprawę w Beskid Niski w wakacje w lipcu, żeby się przejechać. Pojechaliśmy w nowe miejsce do Radocyny. Pomyślałem sobie o tych blachach z dachu. No i przejeżdżamy przez Bartne.

0: Ej, patrzę, nie ma tego domu. Wróciliśmy się, zrobiliśmy dosłownie dwa kółka i stwierdziłem, że to musiało być tutaj. Podniosłem drona i tego domu już nie było. To w ciągu 3 miesięcy zniknął. Właściciel działki pan musiał po prostu ostatecznie zburzyć, wyrównać teren. Było tylko puste klepisko, które notabene po podniesieniu drona z kolei ta faktura trawy, ziemi, gleby stworzyła. Ja widziałem tam, często sobie wyobrażam, patrząc na korę drzew, czy właśnie na jakieś miejsca, wyobrażam sobie jakieś, tworzę sobie jakieś obrazy, konstelacje, czy też wręcz wyobrażam sobie jakąś twarze, czy postacie ludzkie. I tam ja zobaczyłem właśnie jakby postać stwórcy. Wytrawiłem grafikę z tego miejsca.
1: Czy bardziej wygląda jak idea domu?
0: Tak.
1: Czy ta technika sprawia, że te zdjęcia zrobione z drona mówią więcej, pokazują więcej?
0: Chodząc po ziemi, no, dużo mniej widzimy, niż gdy nawet podniesiemy się samolotem. Kiedyś mój recenzent użył takiego cytatu, że kiedyś archeolog, żeby zostać archeologiem, powinien zostać ptakiem, to znaczy unosić się ponad ziemią. Powiedzmy, kiedyś to były balony, samoloty, helikoptery, dzisiaj mamy po prostu drony, no i są one też również w archeologii wykorzystywane. Dużo odkryć archeologicznych miało miejsce, czy ma w wyniku odczytania zdjęć fotograficznych, zdjęć lotniczych, nawet satelitarnych, a obecnie dużo jest fotografii po prostu z drona. Pracuję w technice na przykład fotogrametrii, tworząc tak zwane ortofotomapy i ja też to starałem się wykorzystać w swojej pracy, fotografując te miejsca. Latałem również na przykład nad fortami austriackimi w Krakowie. Są fotografie lotnicze tych fortów, chociażby fotografie międzywojenne, no ale one są z dużo większej wysokości, a ja latałem dronami bezpośrednio nad tymi obiektami. Oczywiście z myślą, że potem chciałem je przetworzyć w technice, wytrawić na matrycach graficznych. Chciałem pokazać ich charakterystyczną formę, no, ten pomysł architektoniczny, no, no, można powiedzieć tą sztukę budowy fortyfikacji. O, tutaj kolejne cmentarze też z Bartnego i z Ropicy Górnej. No, każdy cmentarz jest, jak mówiłem, inny, przyjmuje różne formy geometryczne, właściwie formy znaków, które no, można też stworzyć osobną opowieść o znakach, prawda, o języku, co nam chce powiedzieć dane miejsce. I właśnie dodatkowo patrząc z góry na to miejsce, bo normalnie gdybyśmy stali pod takim murem czy jakimś nagrobkiem, to byśmy tego w ten sposób nie widzieli.
2: Zadam sobie głowę do Marcina, bo on nie może to chyba, wydaje mi się, robić.
3: No, no może być, no. Tak, bo będzie być na kurde, tak?
2: Musi być na kurde, tak.
3: Dobrze, dobrze.
0: Tu jest druga praca z miejscowości Mat na Węgrzech, koło Tokaja, gdzie to jest widoczny z drona cmentarz żydowski. Dochele cadyków żydowskich, do dzisiaj odwiedzany przez hasydów. Pierwszy rabin w miejscowości Mat na Węgrzech przyjechał właśnie z Oświęcimia, koło historii. No, a ostatni rabin też zginął tam w Oświęcimiu. I tu widzimy na tej pracy z kolei no, też charakterystyczne znaki. Jest to zdjęcie wykonane wczesnym rankiem, gdzie cień jest długi jeszcze i te macewy stworzyły taki ślad, jakby takie pięciolinie znaków. To jakiś tekst, który chcą nam przekazać właśnie te groby. To miejsce chce przekazać pewną historię.
3: Jesteśmy przed Krakersem, czyli przed Art Weekiem. A nasz wydział jest współorganizatorem tej imprezy. Ubrany. Teraz gdzie klucz się wysyła, to jeszcze muszę wysunąć taką rolkę, żeby to ładnie spadło, się zwinęło potem.
0: Przychodzą artyści i studenci z ASP właśnie u nas drukować, bo oni nie mają takiej drukarni. Z tego co wiem, jesteśmy nawet ewenementem na skalę krajową, ponieważ po prostu uczelnie artystyczne nie mają swojej drukarni i studenci tych uczelni wszystkie swoje zadania semestralne czy swoje prywatne projekty po prostu drukują w firmach zewnętrznych, czyli w drukarniach cyfrowych. A plotter, no taka duża drukarka atramentowa, to jest druk z roli, czyli jeżeli mamy rolkę maksymalną szerokość, na której możemy tutaj drukować, czyli 1118 mm, czyli lekko ponad metr,
4: To jest szerokość roku.

Ale rolka ma nawet i 30 metrów papieru, więc możemy teoretycznie nawet 30 metrów wydrukować. A tu właśnie jest oryginał pracy cmentarza na Magurze. Nie chciałem pokazywać tych miejsc jakby explicite. Chciałem jakby troszeczkę na nowo ukryć, zakodować, żeby to może przyjęło bardziej trochę formy jakiejś przenośni tych miejsc, bo tematem tych fotografii była historia. Tak zwany error w sztuce może mieć bardzo pozytywny wydźwięk, może coś generować zupełnie nowego. Heliograwiura bardzo polubiłem tą kontrastowość. To też jakby uwidacznia bardziej pewne miejsca, gdy podciągamy kontrast w tych fotografiach, a jeszcze dodatkowo potem trawimy te obrazy.

Był to reportaż Wytrawiona historia Ewy Szkurłat-Adamskiej z Radia Kraków. Bohaterem audycji był dr Andrzej Najder, historyk i fotograf z Instytutu Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace doktora Najdera mogą Państwo zobaczyć na stronie fotonajder.pl. Zachęcam.

Przypominam numer telefonu tutaj do mnie, do radiowej jedynki 508-011-508. Jestem ciekawy, gdzie nas Państwo teraz słuchają, jak mija ta noc. A powiem też kilka słów o tym, że wróciłem w czwartek z wyjątkowych warsztatów. To ogólnopolskie warsztaty reportażu radiowego w Tykocinie. Od wielu lat organizowane są przez Polskie Radio Białystok i to jest taki stały punkt w kalendarzu reportażystów radiowych. Przez 3 dni wysłuchaliśmy aż 23 reportaży. Siedzimy, często notujemy, a po wysłuchaniu danej pracy rozmawiamy w naszym gronie radiowców o tym, co w danej pracy nam się podobało, a co byśmy zmienili. I chciałbym opowiedzieć Państwu chociaż w kilku zdaniach o pracach młodych, początkujących reportażystów. Sam doskonale pamiętam, jaki to był niesamowity stres, kiedy prezentowałem swoją pracę po raz pierwszy przed publicznością, właśnie taką specyficzną, no bo dosyć krytyczną. Są fantastyczne nazwiska, o których myślę, że jeszcze nie raz usłyszymy. Będą one na pewno tutaj na antenie Polskiego Radia, ale także może napiszą te osoby jakąś książkę, może nagrają jakiś film. I tutaj zapisałem sobie między innymi nazwisko Magdaleny Pańczyk z Radia Katowice, Joanny Karp z Radia Łódź, czy nazwisko Remigiusza Chudego z Radia Lublin. I o pracy Remigiusza powiem teraz kilka słów. To jest student dziennikarstwa z Lublina, który podczas tego seminarium w Tykocinie zaprezentował pracę Anioł Stróż. To reportaż o dziadku autora i można w nim usłyszeć sceny, które ukazują codzienność starszego mężczyzny zmagającego się z niepełnosprawnością. Kiedy posłuchałem tych pierwszych dźwięków tego audiodokumentu, to od razu obok nazwiska autora zapisałem sobie takie hasło. Artysta. Bardzo wzruszające historie rodzinne o tej intymności i o tych relacjach, o tym, jak one czasami są piękne, a czasami trudne. Jeżeli to jest coś, co Państwa interesuje, to odsyłam na stronę Radia Lublin. Tam znajdą Państwo audycję Remigiusza Chudego, Anioł Stróż. A teraz jeden z najpiękniejszych numerów Various Monks i wracamy po tym utworze.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A już za kilka dni jedziemy do Gdańska. Tam odbędzie się piąta konferencja i konkurs Audionomia. Również koledzy i koleżanki z mojej redakcji, ze studia reportażu, powalczą o nagrodę. Trzymam mocno za nich kciuki i na pewno przy kolejnym programie opowiem o kulisach tego konkursu. 5 minut do godziny drugiej zostało. Wracamy do Państwa już po aktualnościach. Proszę zostać z nami. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja.
2: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił zwycięstwo nad Iranem i zapowiedział, że wojska izraelskie nie wycofają się z Libanu, a także ze Strefy Gazy i z Syrii. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ostro krytykują tymczasem skrajnie prawicowi członkowie izraelskiego rządu. Mówią, że obiecane obalenie reżimu ajatollahów skończyło się całkowitą porażką. Netanyahu unika krytykowania porozumienia, przekonuje natomiast, że cele Izraela zostały osiągnięte. O podpisaniu wstępnego porozumienia prezydent USA Donald Trump powiedział we francuskim Evian przed otwarciem szczytu G7. Dokument przewiduje zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Trump zapowiedział, że tekst będzie upubliczniony pod koniec tygodnia. Chcę, aby to zostało opublikowane, ponieważ to bardzo ważny dokument i chcę, żeby ujrzał światło dzienne, więc prawdopodobnie stanie się to niedługo. Powiedziałbym, że jakiś czas po piątku, ponieważ cieśnina zostanie całkowicie otwarta. Już teraz jest otwarta, ale wtedy zostanie otwarta całkowicie, gdy uda nam się usunąć wszystkie miny.